0: czyli na poziomie takim, który jest idealnie spełniający wszystkie warunki, te, które zostały dość wysoko postawione w Unii Europejskiej. Dodam o paradoksie, że ten model, który teraz jest proponowany, on był też możliwy do tej pory, jako dodatkowe kształcenie możliwe do, powiedzmy, przekwalifikowania się pielęgniarki w kierunku położnictwa, tyle tylko, że od 15 lat, gdy ta ustawa nie była ruszana, ani jeden rocznik taki nie ruszył w Polsce, ponieważ nie było chętnych. Więc proszę popatrzeć, jak to
1: wygląda.
0: Gdybym
1: chciała być pielęgniarką, to bym poszła na pielęgniarstwo.
0: Dokładnie tak jest. Ja dokładnie tymi samymi kategoriami myślałam. I mając do wyboru jeszcze wtedy 40 parę lat temu studium medyczne, czy idę na pielęgniarstwo, czy na położnictwo, ja wybierałam położnictwo. Pielęgniarstwo było wtedy dwuletnie, położnictwo było 2,5-letnie. Ja wybierałam położnictwo.
1: Pani Ewo, jak pani sądzi, dlaczego takie zmiany są proponowane?
0: Absurdalny pomysł, bo ja patrzę się na to, co jest literalnie wpisane w proponowanym akcie prawnym. W projekcie ustawy jest zapis mówiący o tym, że ma to uelastycznić pracę położnych. I dodatkowo ma być to remedium na nasze problemy w tej chwili kadrowe, gdzie stwierdzono, że zamyka się część porodówek i położne tracą miejsca pracy. No ale na litość boską, czy moja matematyka jest inna od matematyki ministerialnej? Nawet jeżeli my to wprowadzimy teraz, nie zmieni to kompletnie niczego dla tych położnych, które w tej chwili potraciły miejsca pracy. Zupełnie niczego. A przy tych danych, jakie posiadamy, demograficznych, grupy położnych, to w żaden sposób nie poprawi to normalnego funkcjonowania na rynku pracy położnych za 6-7 lat, kiedy zostaną wypuszczone pierwsze położne.
1: Absolwentki, powiedzmy.
0: Pierwsze absolwentki. I w jaki sposób to ma uelastycznić? To jest dla mnie argument całkowicie irracjonalny, bo ani nie poprawia niczego teraz, a bardzo, bardzo zagraża temu, co będzie w przyszłości. A dlaczego uważam, że zagraża?
1: No właśnie, powiedzmy.
0: Dlatego, że system taki, który my mamy, jest obowiązujący w większości krajów europejskich. Są zaledwie 3 kraje, które mają system mieszany i jest 8 krajów Europy, które przyjęły system ten, który jest tutaj proponowany. Tyle tylko, że to dotyczy głównie krajów skandynawskich i Chorwacji. I co jest ciekawe, w tych krajach, w których ten system obowiązywał, i to już można powiedzieć, że dość dawno, wręcz musieli dołożyć godzin kształcenia i treści, żeby dojść do poziomu Unii Europejskiej, w tej chwili bije się na alarm, że w tych krajach jest krach kadrowy, brakuje położnych. I takim przykładem dla mnie naprawdę cudownym jest Szwecja. Oni od bardzo dawna mieli kształcenie właśnie takie, które teraz jest proponowane. Można powiedzieć, że mają dużo położnych. Mamy takie same wskaźniki. To było dla mnie niesamowite, gdy chciałam dowiedzieć się, posprawdzać, jak to wygląda w krajach skandynawskich i okazuje się, że w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców mają taki sam wskaźnik, jak my w Polsce. Co ciekawe, struktura wiekowa położnych jest taka sama jak u nas. To jest porównywalna. Tam biją na alarm. Brakuje położnych. 2 lata temu był strajk generalny położnych, poodchodziły z publicznej służby zdrowia, bo stwierdziły, że one są przeciążone pracą, że są zbyt złe warunki i przeszły w stronę lecznictwa prywatnego. Oni biją na alarm, im brakuje położnych. Sięgają po położnych z innych krajów. Tyle tylko, że u nas się uważa, że mamy ich za dużo.
1: No właśnie, jak to jest? Położnych jest za dużo czy za mało? I jak to może wyglądać w kolejnych latach, pani zdaniem?
0: W kolejnych latach, patrząc na to, jaką mamy w tej chwili strukturę wiekową, to w tej chwili co czwarta położna, co czwarta, piąta, to jest jak 4,5, jest już w wieku emerytalnym. Czyli bardzo dużo. Witam swoją drogą, ja także też jestem w wieku emerytalnym. Czyli mamy już pracujące emerytki. Tyle tylko, że za 3 lata, 3 do 4 lat, już co trzecia położna będzie miała uprawnienia emerytalne, a te, które teraz są emerytkami, one będą odpowiednio starsze. I nawet teraźniejszy system kształcenia w tej liczbie i formie nie załata tej dziury, nie zasypie tej dziury pokoleniowej, która w tej chwili nam powstaje, i 2030 jest w tej chwili traktowany jako rok krachu personalnego, jeżeli chodzi o kwestie położnych. I tu nie chodzi o liczbę porodów. Przeliczanie liczby położnych na liczbę porodów jest największą bzdurą świata, dlatego że kobiet nam nie ubywa. My mamy dalej te same kobiety, tylko mamy w innych strukturach wiekowych. I o ile mniej będzie może potrzebne opieka położnej w okresie okołoporodowym, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te kobiety w miarę upływu lat ponoszą konsekwencje tego, co się do tej pory działo. 50% w tej chwili to są cięcia cesarskie w Polsce. To są kobiety, które mają problemy. Urogi ginekologiczne w działce położnej. To jest kwestia okresu perimenopauzy, menopauzy. To jest opieka położnej. To jest cała olbrzymia profilaktyka.
1: No właśnie, bo jak myślimy o położnej, to myślimy, że opiekuje się kobietą w ciąży, przygotowuje do porodu, później jest okres połogu, też bardzo istotny. I tak trochę nam się zawęża ten cały obszar, stereotypowo, którym zajmuje się położna, się okazuje, że to idzie daleko dalej.
0: To ja bym tutaj rozszerzyła, bo proszę pamiętać, że to jest opieka nad kobietą na każdym etapie życia. Czyli już mamy malutkie dziewczynki, gdzie cała ta pielęgnacja okolic intymnych dotyczy położnych. I chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. My możemy mieć najcudowniejsze leki. Jeżeli w sposób nieprawidłowy postępujemy, okazuje się, że to nie da nam żadnego efektu. Czyli prawidłowe postępowanie w momencie, kiedy wprowadzamy działania tutaj naprawcze, będzie nieporównywalnie lepsze, aniżeli wtedy, kiedy o tym zapomnimy. To są małe dziewczynki, to jest okres dojrzewania, to są nastolatki.
1: To jest bardzo ważne.
0: To jest edukacja przedkoncepcyjna, profilaktyka HIV, AIDS, przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową. To jest poradnictwo przedkoncepcyjne, planowanie rodziny, leczenie niepłodności. Tam wszędzie, w tych wszystkich obszarach są położne. Po porodzie jest to kwestia profilaktyki raka szyjki, raka piersi, nauczenie samobadania. Jeszcze też będę chciała wrócić potem do tego modelu szwedzkiego, jeżeli my już tutaj o nim mówimy, ale dalej idąc, to jest edukacja w okresie menopauzy, gdzie kobiety teraz biegają po różnych miejscach, różnych specjalistach i nie ma nikogo takiego, kto by ogarniał właściwie funkcjonowanie ich w tym nowym okresie życia. Mhm. I naprawdę
1: można kompleksowo
0: pomóc.
1: Też tą sferą może się
0: zająć? Oczywiście, jak najbardziej. Była proponowana też porada menopauzalna, właśnie przez położne przygotowana. Wręcz nawet mamy w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych poradę położnej. Ona jest w akcie prawnym. Nadal nie jest wyceniona i nadal nie jest realizowana. To jest kwestia chociażby ordynacji leków, to jest kontynuacja recept i tak dalej, i tak dalej. My naprawdę mamy bardzo, bardzo szeroki asortyment.
1: To w obliczu starzejącego się społeczeństwa, jeśli chodzi o kwestię menopauzy chociażby, położna jak znalazł.
0: Tak powinno być. I właśnie chciałam tu zwrócić uwagę na to, jak to wygląda, jak ktoś już rusza tą Szwecję, że tam są takie, tam jest ten system kształcenia i to dobrze działa. No tak działa, że teraz krzyczą, że brakuje im położnych. A jest tyle samo, co u nas, a im brakuje już położnych. Tyle tylko, że tam większy nacisk jest położony na opiekę, jeżeli chodzi o kobietę, na opiekę położnictwa położnych i w ogóle opiekę samych położnych, midwifery. Nie mamy tam tego u nas powielania, bo u nas jest lekarz, ginekolog, położnik i jest położna. Tam jest położnik, ale jest midwife, czyli położna. To jest może gra słów, ale to ma olbrzymie znaczenie. I teraz proszę sobie wyobrazić, u nas odsetek cięć cesarskich jest 50%, u nich 16,6%. Ktoś mógłby powiedzieć, no to pewnie jakość opieki okołoporodowej gorsza. No nie. Efekty, czyli określanie śmiertelności okołoporodowej jest 2 razy lepsze niż u nas. My mamy bardzo wysokie, jak w porównaniu Europy, ale oni mają wyższe. Kolejna rzecz, wykrywalność nowotworów szyjki macicy u nich jest wielokrotnie wyższa, aniżeli u nas. Tyle tylko, że tam tym się zajmują położne. czy my mamy za dużo położnych, skoro nadal Szwedzi przyjeżdżają do nas oglądać zaawansowane raki szyjki macicy, bo w Szwecji ich nie są w stanie zobaczyć. Mhm. To może warto by było popatrzeć, że tych położnych wcale nie jest za dużo, tylko ten potencjał nie jest wykorzystany. A my słyszymy z Ministerstwa Zdrowia słowa, że nie stać nas na kształcenie osób, które będą zasilały profesjonalistów, które będą zasilały rzesze bezrobotnych. A stać nas na to, żeby ten potencjał marnować kosztem kobiet, ich zdrowia?
1: No właśnie, bo pada taki argument, że, przepraszam, że powiem wprost, produkujemy bezrobotne położne. To się okazuje, że...
0: To są bardzo, bardzo niechlubne słowa. Nie wiem, w jaki sposób, w jakich okolicznościach rzucone przez aktualną wiceprezes Naczelnej Rady 3 lata temu, w 2023 roku. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest pojedyncza myśl jednej osoby, która nie wypowiadała się jako organizacja, nie była przedstawicielem organu, który reprezentuje. To była wolna myśl rzucona w przestrzeń, bo zarówno Zjazd Krajowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jak i Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Położnych, czyli to są najwyższe instancje, wystosowały stanowisko mówiące o tym, że całe środowisko jest przede wszystkim za utrzymaniem dotychczasowego modelu kształcenia. To ma olbrzymie znaczenie. I podłapanie tego typu pomysłów na krótko, to jest po prostu strzelenie sobie w kolano, bo to nie zmienia kompletnie niczego na teraz, a pogarsza sytuację opieki zdrowotnej kobiet na długie lata.
1: Co można zrobić, bo jest petycja? Ale też konsultacje jeszcze trwają, więc uwagi tak. można zgłaszać, prawda?
0: Konsultacje trwają i to są konsultacje projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i uwagi można tam zgłaszać. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili już czasami blokuje się ta strona, bo po 2 dniach było 1000 uwag. I one dotyczyły właśnie głównie tego sposobu kształcenia położnych, ale także mamy petycję, jedną taką dużą, którą organizacje pacjenckie pod egidą Fundacji Rodzić po Ludzku utworzyły i na stronie fundacji, zresztą na stronie naszej Zdrowej Rodziny też jest, większość położnych ma u siebie na stronach tą informację wykazaną, żeby tą petycję można podpisać. Dla nas najważniejsze jest, żeby dotarło to, że my naprawdę chcemy jak najlepszej opieki, bo ja już w tej chwili nie walczę o siebie, nie walczę o kwestię tego, co ja będę robić. Ja już jestem emerytką, ale ja mam córkę, ja mam wnuczki i naprawdę zależy mi na tym, żeby one mogły być w sposób prawidłowy zaopiekowane.
1: Pani Ewo, a o polskie środowisko? Jak się ustosunkowuje do tych zmian?
0: A jakże mogłoby się ustosunkowywać?
1: Nie wiem, pytam.
0: Nie słyszałam kompletnie żadnego głosu, który twierdziłby, że jest, powiedzmy, to dobre rozwiązanie. Nie wiem, może zbyt mocno jestem tutaj przeciwna temu i jestem za dotychczasowym kształceniem. Może ktoś nie miał odwagi przyjść i powiedzieć to prosto w twarz. Natomiast i pacjentki, i kobiety, studentki, młode położne, z którymi mam okazję w tej chwili studiować, ja je też pytałam o zdanie, bo to jest ich przyszłość.
1: To też chciałam zapytać.
0: I właśnie to, o czym pani mówi, co najczęściej pada, nie tylko u nas na uczelni, ale dokładnie to samo porobiły koleżanki na innych uczelniach medycznych kształcących położne. Gdybym chciała zostać pielęgniarką, poszłabym na pielęgniarstwo. Gdybym miała mieć tak długi system kształcenia, nie wybrałabym tego zawodu. I co najciekawsze, bardzo, ale to bardzo cenię sobie i całe nasze środowisko ceni tutaj to, że za nami stoi lwia część środowiska pielęgniarskiego. Mamy bardzo duże wsparcie naszych koleżanek, kolegów, pielęgniarek, pielęgniarzy, ba, mamy oficjalne stanowisko popierające Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Polskich. Kolejne organizacje lekarskie typowo też za nami stoją murem.
1: Mhm. No, bo my tak dzisiaj rozdzielamy pielęgniarka, położna, wiadomo, ale to też nie chodzi o to, żeby antagonizować.
0: Za żadne skarby świata.
1: No, to są zawsze środowiska, które wspierają się nawzajem.
0: Zbyt blisko, to jest tak, jak jesteśmy członkami tego samego zespołu. W innych obszarach pracujemy, ale my ze sobą współpracujemy i my ze sobą działamy. No chociażby kwestia tego, że nawet mamy ten wspólny samorząd pielęgniarek i położnych. I tutaj, gdyby patrzeć liczebnie, to gdyby dochodziło do konfliktu interesów pielęgniarek i położnych, położne zawsze będą na przegranej pozycji, bo jest ich po prostu mniej. 1 do 10. Na jedną położną przypada 10 pielęgniarek. Ale proszę zauważyć, że pomimo tego stanowisko zjazdowe 10 do 1 i tak przyjęło tą decyzję, że stoimy murem za dotychczasowym rozdzielnym kształceniem obydwu zawodów.
1: Dobrze też mieć to wsparcie po tej stronie drugiej, że się tak wyrażę, chociaż no nie powinna to być jakaś tam strona, umówmy się.
0: Jest to po prostu grupa zawodowa, która jest siostrzana.
1: O, dobre określenie.
0: I tak to określamy. Nie jest to samo. Mhm. Nawet jeżeli by były bliźnięta, nie będą tym samym. 3 czerwca ma się odbyć spotkanie w Ministerstwie Zdrowia reprezentacji naszych zawodów. I bardzo, bardzo wiele sobie obiecujemy. Może tak żartobliwie, bo staram się zawsze we wszystkim znajdować jakiś pozytyw. To po pierwsze bardzo cieszy mnie to, że wreszcie tyle informacji do świata dociera o położnych, bo chyba lepszej reklamy naszego zawodu nie mogłybyśmy sobie wymarzyć, jaką teraz mamy. I tak to koleżanki przyjmują jako największy plus. Tak, po prostu teraz widać, co, wie pani, to tak jest jak z powietrzem. Jak człowiek oddycha, to się nad tym nie zastanawia.
1: Ale jak zaczyna brakować,
0: to się człowiek zaczyna dusić. I nad tym się zaczynamy zastanawiać. To jest pierwsza rzecz. A druga taka żartobliwa. Wczoraj prosiliśmy o wsparcie wszystkich tych, którzy stoją murem za położnymi, żeby w mediach społecznościowych pokazywali się w czerwonym ubraniu, w czerwonej odzieży. Było mi bardzo miło, że wczoraj na wystąpieniach i na stronie ministerialnej pani minister była w czerwonym żakiecie. Zabrakło mi tylko słowa murem za położnymi.
1: Dziękuję pani Ewo. Znowu będzie długo, bo przewodnicząca oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych, członek zarządu głównego tego towarzystwa, no i też poprzedniej kadencji wiceprezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Ewo, pięknie dziękuję. Będziemy obserwować sytuację i wrócimy.
0: Dziękuję i bądźcie z nami.
1: Tak jest. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zaczynamy z Flea i jego solową płytą dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj spotkanie z kolei z basistą z Polski. Także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

0: To był utwór Between the Dreams z nowej płyty, wciąż nowej, Szymona Justyńskiego. Ten album już pojawiał się w Audiokracji, nazywa się Last Romantic Warrior. Na dzisiaj między innymi o tym wydawnictwie porozmawiamy z Szymonem. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć Tomku, witam serdecznie wszystkich.
0: Wydaje mi się, że a propos Last Romantic Warrior, że warto wspomnieć o tym, że z jednej strony to jest twój nowy album, ale tak naprawdę to jest również zespół, który powołałeś do życia, żeby to wydawnictwo promował. I co ciekawe, wszyscy muzycy, którzy tworzą tę grupę, spotkali się tak twarzą twarz po raz pierwszy bardzo niedawno w twojej rodzinnej Bogatyni. Graliście próby przed tournée. I jestem ciekaw, czy to dla ciebie też jest taki ekscytujący moment, że materiał, który już się troszeczkę przeleżał, który nagrywałeś 2 lata, no dostaje to nowe życie, te formy się otwierają, muzycy mogą wnieść swoją wrażliwość, bo podkreślałeś, że nie chcesz, żeby byli takimi przystawkami, tylko tworzyli pełnoprawny zespół. Czy ty czujesz, że to jest najfajniejszy moment, że z jednej strony jest zamknięcie rozdziału, a z drugiej strony otworzenie zupełnie nowego?
1: Tak, dokładnie tak pięknie to ująłeś i totalnie się podpisuję pod tym, bo to tak jak mówisz, 2 lata to jest bardzo długi czas i to są takie te momenty już, wiesz, tam jak się już nagrywa i się miksuje już pod koniec nagrywania albumu, że już masz tak trochę dosyć, trochę ci się już niektóre numery nie podobają, coś byś zmienił, wyrzucił i potem wychodzi płyta, jest ten moment taki, wiesz, oczekiwania na nagranie live, powołany zespół jest i jakby to nas dostaje w ogóle nowego, wiesz, wymiaru na żywo i to jest to ponowne jakieś takie odrodzenie też tego uczucia i ponowna taka ekscytacja do całego materiału z płyty, także jestem ogromnie szczęśliwy, że to wszystko wyszło.
0: Podkreślałeś, że z jednej strony chcesz, żeby to był pełnokrwisty zespół, no ale z drugiej strony też pełnisz rolę tego kierownika artystycznego, muzycznego i też masz pewne oczekiwania i starasz się to po koncertach weryfikować i jestem ciekaw, czy grając ten repertuar są jakieś momenty, na które zwracasz uwagę, że tam jeszcze trzeba podszlifować, że czujesz, że coś można przearanżować, czy te pierwsze koncerty zmieniły twoją optykę?
1: Wiesz co, powiem ci tak, że na pewno wyciągamy wnioski teraz. Mam nagrania ze wszystkich pierwszych naszych 3 koncertów i na pewno tu analizuję jak taki, wiesz, prawdziwy lider, menadżer, powiedzmy. I na pewno wyciągniemy wnioski, żeby to było jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej na przyszłe grania, które już się szykują na listopad i na przyszły rok na trasę po Europie. Także no, wyciągam wnioski, doprecyzowuję wszystko, żebyśmy po prostu weszli i nie brali jeńców już bez żadnych jakby zawahań i żadnych jakby już takich pomyłek, które jakby są naturalne przy pierwszych koncertach i przy premierze albumu, przy zespole, który powstał tak naprawdę 3 dni wcześniej przed pierwszym koncertem. Także to jest naturalne, ale teraz wyciągamy wnioski i robimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej.
0: Ja o to pytam też dlatego, że wydaje mi się a propos tego, co się zmieniło od twojej debiutanckiej płyty, to że jednak jeszcze mocniej zanurzyłeś się w świecie piosenek, w świecie też tych trochę 80-sowych nawiązań, odwołań, gdzie dało się tworzyć popowe piosenki jednak z bardzo szlachetnymi melodiami, harmoniami i na twojej debiutanckiej płycie wydaje mi się, że były takie utwory jak Sweet Baby czy Falling, które to zwiastowały, ale jednak to był bardziej album taki właśnie, powiedziałbym, solowy basisty. I czy ty czujesz, że na tyle się w tej formule grania kciukiem, grania takich bardzo wymagających flażoletów, na tyle się w tym spełniłeś, że jednak teraz przede wszystkim myślisz o sobie jako o songwriterze?
1: Tu się zgodzę. Chciałem gdzieś tam poszerzyć właśnie ten swój taki, wiesz, kompozytorski jakby tutaj talent i to wszystko gdzieś tam dać na pierwszy plan na tym albumie. I tak jak mówisz, dobrze to ująłeś. Pierwszy album to było takie przedstawienie mnie jako basisty. Gdzieś tam zaznaczenie, wiesz, tych wszystkich takich smaczków i tych wszystkich takich sztuczek, które potrafię, jakby danie to na pierwszy plan. A druga płyta już jest bardzo takim, wiesz, popisem, powiedzmy, kompozytorskim, piosenkowym, że pokazanie też tego, że no gdzieś tam te takie soulowe czy popowo-soulowe utwory potrafię też skomponować i takie pokazanie trochę szerszej perspektywy tego mojego muzycznego ja, prawda? Także ta, dokładnie.
0: Wydaje mi się, że też ciekawe jest takie erudycyjne podejście, łączenie światów, łączenie różnych dekad i też nie chcę na siłę gdzieś tam porównywać do Thundercata, który w świecie tym powiedzmy basowym mocno namieszał, natomiast wydaje mi się, że podobnie jak on, jesteś na przykład w stanie nawiązać do takiej czasami softrockowej, jachtowej estetyki, zresztą w utworze Y przyznawałeś się też do inspiracji choćby Fleetwood Mac, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że też nie chcesz, żeby to był skansen i też w kontekście tego utworu powoływałeś się między innymi na Night Tapes czy Wild Nothing i czy u ciebie jest takie myślenie, żeby kiedy coś za bardzo już jest osadzone w określonej konwencji, za bardzo ją przypomina, troszeczkę zgubić trop, troszeczkę od tego uciec?
1: Dokładnie, dlatego tak jak mówisz, są inspiracje, ale ja gdzieś tam cały czas przemycam te swoje, wiesz, smaczki typu, wiesz, jak numer Y jest może w konwencji, powiedzmy, takich 80-sowych, czy przełomu lat 70-tych, 80-tych, powiedzmy, grania w stylu Fleetwood Mac, ale mimo wszystko groove i tam pod spodem, który się dzieje, beat jest tak naprawdę funkowy i w takim jakby wydaniu indie popowym, wiesz co, i to połączenie światów zawsze mnie fascynowało, połączenie różnych gatunków, różnych styli muzycznych, bo ja nie lubię granic, wiesz, ja jestem człowiekiem trochę obywatelem świata, nie lubię tych granic, tych, co, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, tak samo jest z muzyką. Muzyka też nie zna granic i to jest przepiękne w niej, dlatego ja też kocham włączyć takie, wiesz, style i to jest takie połączenie, ten fusion, który ja uwielbiam.
0: Zresztą przyznawałaś a propos tych 80-sowych inspiracji, że to była ciekawa dekada, czy przełom lat 70. i 80., dlatego że no wtedy mistrzowie poszczególnych gatunków tworzyli takie ponadczasowe dzieła i gdzieś tam przyznajesz się do inspiracji Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, z drugiej strony oczywiście To The Fusion, jak Miles Davis, Herbie Hancock czy George Duke i wydaje mi się, że udaje ci się te wszystkie tropy przemycić, ale z tego co sugerujesz, to nie jest żadna kalkulacja, tylko coś co wynika z twojego DNA, z inspiracji, które gdzieś tam ci towarzyszyły przez całe życie.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest, bo ja zostałem na tej muzyce gdzieś tam wychowany i to ta muzyka płynie u mnie we krwi, cała ta mieszanka, wszyscy ci artyści, których wymieniłeś i jeszcze, wiesz, 100 pozostałych, których można wymieniać, wiesz, godzinami, ale gdzieś to naturalnie we mnie wypływa i ja też taką konwencję wyznaję, wiesz, takiego oldschoolowego podejścia do tych rzeczy, jak granie i jakby też odróżnienie tego, że album to jest album, a granie live to jest granie live, także ja lubię odłączyć te dwa różne światy, żeby to jakby zrobić, wiesz, album jest jakby albumem, a granie live jest innym tworem, gdzie możemy troszeczkę odpłynąć, odlecieć, tak jak te właśnie najwięksi artyści, największe zespoły robiły, że tworzyły albumy, ale potem te wersje live były jeszcze bardziej dopieszczone, jeszcze bardziej odlotowe. Ja też taką szkołę wyznaję i z tym hasłem idę przez świat i przez życie.
0: Posłuchamy jednego z utworów, który promował twoją płytę, czyli No Ordinary Moment i tutaj nie kryję, że a propos tych przeszłych dekad, lata 80. były ci bliskie. Wydaje mi się, że nawet sam tytuł jest nawiązaniem do pewnego przeboju. Natomiast czymś, co właśnie może troszeczkę odwoływać się do tych bohaterów Quiet Storm, do choćby Shade, Gladys Knight, jest to, że te linie wokalne są takie duże, wymagające, trzeba umieć to zaśpiewać, nawet jeżeli ten śpiew jest dość w teorii subtelny i czy a propos tego, że twoja siostra, która dominuje na tej płycie wokalnie, jest taką osobą, która lubi pracować w studiu, cyzelować te partie, długo nad nimi siedzieć, to rzeczywiście czułeś, że to był taki harmonijny proces, że mogliście dopracowywać to, co ostatecznie słyszymy, to jakie są melodie, jakie są wokale długo, że była w tym jakaś niespieszność?
1: Dokładnie, bo z siostrą miałem taki, wiesz, jakby taką kolaborację, że nie śpieszyliśmy się nigdzie, dlatego też ten album powstał 2 lata, bo ona też była w rozjazdach troszkę i jakby ona jest na większej części utworów, tych takich właśnie bardzo, wiesz, gruwiących, tych takich bardziej, powiedzmy, śniących utworów, tych takich dreamy soulowych, powiedzmy, w tych klimatach takich, wiesz, spokojnych, chillowych, bym powiedział. A jakby też ja zaprosiłem też dużo gości z Ameryki. Przede wszystkim, wiesz, tu utwór, o którym mówiłeś, No Ordinary Moment,
0: Ray
1: to
0: Green.
1: Jest utwór Dokładnie, z Rayem Greenem, który jest, wiesz, potęgą wokalną tak naprawdę, obecnym wokalistą Carlosa Santany. Także no tu jakby, wiesz, no to jest potężny wokal i jakby ja nagrywając demówkę dałem Rayowi swobodną przestrzeń, on tę samą partię sam wymyślił, sam napisał tekst, także my razem stworzyliśmy ten utwór, to on jest napisał ze mną tą kompozycję i zaprosiliśmy do współpracy legendarnego Marka Russo, znanego m.in. z Yellow Jackets i po prostu powstał taki oto, wiesz, powiedzmy hymn soulowy do lat 80. powiedzmy z takim nowoczesnym troszkę podejściem producenckim, ale tak jak mówisz, tutaj powstawało to zdanie, a z Igą daliśmy sobie czasu i te utwory z nią powstawały na spokojnie w takim, wiesz, bardzo chillowej, spokojnej atmosferze.
0: Słuchamy w takim razie przywołanego utworu No Ordinary Moment. Przypominamy Szymonowi Justyńskiemu, w tym utworze towarzyszą Ray Green i Mark Russo. Do rozmowy z Szymonem wracamy za chwilę.

0: Audiokracja.
1: Oh, yeah, right. I just got back from Brazil.

0: To był utwór Mr. Samba z płyty Last Romantic Warrior Szymona Justyńskiego, z którym dzisiaj rozmawiamy w Audiokracji i sporo rozmawialiśmy o kompozycjach, które przygotowałeś na płytę, o twoim podejściu do współpracy z wokalistkami, z wokalistami. Natomiast wydaje mi się też ciekawe, że kiedy tłumaczyłeś tytuł Last Romantic Warrior, mówiłeś o takim szeroko pojętym romantyzmie, między innymi o takim idealistycznym podejściu do muzyki, o tym, że ona nie musi się gdzieś tam sączyć w tle, tylko jednak może powodować uwagę słuchacza, może powodować, że on się koncentruje i wydaje mi się to ciekawe, że z jednej strony ten album jest taki, powiedziałbym, troszeczkę ostinatowy, zanurzony właśnie w neosoulowych inspiracjach, w muzyce w średnim tempie i ma jakiś taki trochę medytacyjno-kojący charakter, no ale z drugiej strony są te wszystkie smaczki, o których mówiliśmy wcześniej. I czy to dla ciebie było jakieś wyzwanie, żeby nagrać płytę, która z jednej strony jest narracyjna, którą warto posłuchać, na której warto się skoncentrować, ale która też po prostu relaksuje?
1: Dokładnie, wiesz co, ja chciałem właśnie przywołać coś takiego u słuchaczy, czy w ogóle tak jakby wymusić trochę i na ludziach, którzy będą słuchali, takie coś, żeby puścili płytę od początku do końca, od deski do deski i przesłuchali ją kilka razy, bo ta płyta i cały ten album ma taki zamysł, że odkrywasz z coraz to nowszym słuchaniem coraz to nowsze rzeczy i smaczki i szczególiki. Dlatego, wiesz, to był taki mój zamysł z premedytacją zrobiony, dlatego też jest też jakby ta płyta jest bardzo długa na dzisiejsze jakby standardy, bo trwa ponad 70 minut, jest podwójny winyl, wydawnictwo, także na dzisiejsze standardy to jest w ogóle, wiesz, czerwona kartka. Ja zrobiłem właśnie na przekór wszystkiemu, żeby powrócić trochę do tego takiego oldschoolowego myślenia, że muzyka musi być też, wiesz, dobry album jest jak dobry film, że oglądasz go od początku do końca i kilka razy, żeby przeanalizować. Tak samo jest z płytą. Wrzucasz ją do auta, wrzucasz ją w domu, wrzucasz ją rano, wieczorem i każdy utwór wchodzi inaczej z daną porą dnia, od danej emocji, wiesz. Ja taką szkołę wyznaję, dlatego też tak stworzyłem ten album, żeby on był trochę kojący, ale też jak jednak się wsłuchasz, to słychać, że o kurczę, ten koleś naprawdę gdzieś tam to zrobił specjalnie. Także no to jest coś w tym stylu.
0: Wydaje mi się, że też starasz się, żeby w każdym utworze no, pojawiło się coś takiego ciekawego, coś, co powoduje, że można zastrzyc uszami i choćby utwór Mellow z jednej strony ma taki lo-fi, troszeczkę dream popowy beat, pojawiają się takie szerokie gdzieś pejzaże dźwiękowe, ale z drugiej strony też w tych melodiach są jakieś przewrotki, modulacje. I czy dla ciebie szukanie tych rozwiązań jest czymś ciekawym, czy to jest taka metoda prób i błędów, czy jednak masz jakieś takie swoje knify, patenty, jakieś takie bardziej metodyczne podejście?
1: Wiesz co, zawsze wychodzę od tego, że na początku musi być groove, prawda? Pierwszego dnia powstał groove i od tego wychodzę, jakby od linii basu gdzieś tam od groove'u albo od jakiegoś bitu, który mam gdzieś w głowie, wiesz. Na tym jakby opieram wszystko, czy na jakiejś prostej, wiesz, dwóch, trzech akordach, o których wychodzę na przykład, ale potem już to się dzieje tak, że jakby ja daję sobie jakby wolność i nie panuję nad tym. Są jakieś, wiadomo, smaczki, które zawsze wykorzystuję, bo to każdy ma z nas jakiś smaczek, który lubi wykorzystać. Jakby muzyk ma swoje gdzieś tam patenty, które zawsze gdzieś próbuje przemycić, ale jakby opieram się na tym, że tak jak mu powiedzieć w Mellow, tam jest taka sekcja bridge'owa, gdzie jest solo na pianie i tam jakby ja stworzyłem ją w ogóle pod wpływem tego, co słyszałem i nie na kanwie żadnej jakby progresji, bo ona jest tak nieoczywista, że wiesz, to jest, powstało po prostu i ja tak poczułem i to się wydarzyło, także czasami to jest po prostu taki impuls twórczy, powiedziałbym.
0: Wydaje mi się też ciekawe, że jest jakieś takie brzmienie, które zdominowało płytę, no ale z drugiej strony a propos też tego, że chciałeś, żeby to było dzieło, którego się słucha w całości, no też jest taka narracyjność i pojawiają się właśnie jakieś zwroty akcji, powiedzmy utwór Mr. Samba ma bardzo sugestywny tytuł, on zdradza jakie były inspiracje, z drugiej strony pojawia się utwór, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czyli Between the Dreams, gdzie są jakieś takie już taneczne nawiązania, może trochę do New Disco. I czy dla ciebie to też było ważne, jak te utwory zostaną ze sobą skonfrontowane, czy stworzenie samej tracklisty to było coś, nad czym długo główkowałeś, czy jednak właśnie intuicja cię poniosła?
1: Wiesz co, tutaj tak, główkowałem, bo to jakby są tak odróżne, tak różne i odległe światy, tak powiedziałeś na tym przykładzie Samba, czy utwór Between the Dreams, który jest w takim, wiesz, vibe z mocnym, osadzonym groove'em, wręcz dyskotekowym. I tutaj główkowałem bardzo, jak to połączyć, żeby to miało sens, wiesz, w wypadku tracklisty, żeby te numery po kolei szły, żeby się kleiły. Na tym muszę się przyznać, że główkowałem troszeczkę. Kilka dobrych, wiesz, dni nad całą tracklistą, ale myślę, że udało się to uzyskać bardzo dobry efekt i tu jakby też chcę jeszcze nawiązać do tego, że tu też jakby tworzenie albumu, wiesz, i ta wolność niezależnego artysty, którym jeszcze jestem, pozwala na to, że ja mogę za swoim albumie umieścić dosłownie wszystko, co mi się podoba i co chciałbym, żeby było. Dlatego też jest takie utwory jak Mr. Samba czy Between the Dreams. Wiesz, to jest pokazanie tego, co ja kocham i moja opinia na tym, jakby to, co wyszło na kanwie, na przykład tutaj Mr. Samba, że wiesz, ja kocham utwory jazz funkowe czy jazz sambowe z takich artystów, wiesz, jak George Duke na przykład i jego płyta Brazilian Love Affair. I stąd też jest taka inspiracja Mr. Samba, że to powstało na kanwie tego, co ja kocham i to jest jakby, co wypłynęło ze mnie. I musiało to być na albumie, dlatego to jest ta wolność niezależnego artysty, który może wsadzić na album wszystko, co mu się żywnie podoba.
0: Wracamy w takim razie do twojej płyty, konkretnie do utworu Why.

0: To był utwór Two Worlds Szymona Justyńskiego, z którym cały czas o jego nowej płycie rozmawiamy w Audiokracji. I wydaje mi się ciekawa kwestia gdzieś odwołań do lat 80., do tego, co działo się wtedy w muzyce, zarówno we fusion, jak i brzmieniach soulowych, R&B, w tym szlachetnym popie, dlatego że udało ci się moim zdaniem na tej płycie przemycić taką tożsamość brzmieniową tamtej dekady, gdzieś tam oczywiście aluzyjnie, dyskretnie, to nie jest jakieś naśladownictwo i przyznaję, że są momenty, gdzie się zastanawiam, czy to jest na przykład bass MIDI, czy to jest syntezator bardziej analogowy, czy to są wtyczki i czy rzeczywiście a propos inspiracji tamtą dekadą lubisz to, że wtedy gdzieś była mocna ekscytacja światem MIDI, światem cyfrowym i gdzieś te granice między tymi światami się zacierają?
1: Bardzo, bardzo. Ja w ogóle jestem, wiesz, pochłonięty. Byłem, jak wiesz, nagrywałem ten album, to totalnie pochłonięty opcjami takimi, że można zrobić właśnie przez MIDI czy przez, wiesz, ala symulacje, wtyczki, rzeczy, nie wydając, wiesz, milionów, bo dzisiaj te sprzęty z lat 80. kosztują, wiesz, miliony na aukcjach. Jeżeli mieć taki sprzęt typu, wiesz, syntezator Oberheima czy drum maszynę Lindrum, no to trzeba wydać, wiesz, parę dziesiąt dobrych tysięcy, wręcz dolarów. A nie mając takiej możliwości, wiesz, mamy tą opcję wtyczek dzisiaj, w dzisiejszych czasach to jest dobra rzecz. I na bazie wtyczek możemy, wiesz, odwzorować stare brzmienia. Ja też tą jakby szkołę robiłem, w sensie taką obrałem taktykę, żeby nie wydawać, nie musieć, wiesz, wycinać sobie nerki, żeby kupić, wiesz, stary sprzęt. Używałem wtyczek, co było tańszą opcją i dostępną dla mnie. Także, no, byłem totalnie pochłonięty w te wszystkie brzmienia i też, wiesz, to, że nagrywałem wszystko sam, całe instrumentarium, oprócz gościnnego występu, wiesz, Marka Russo na saksofonie, to i oprócz wokalnych występów gościnnych, to całe instrumentarium, wszystko, wszystkie instrumenty, wszystkie, wiesz, klawisze, czy bębny, czy wklepywałem ręcznie, czy wszystkie basy, gitary, mandoliny wręcz i przeszkadzajki. Ja to wszystko nagrywałem sam. Dlatego też, no tutaj jakby, wiesz, one man band tutaj się pojawiła, ta kwestia też.
0: Wydaje mi się, a propos na przykład tego, że przyznajesz się do miłości do Pata Meffen i przyznajesz się, że to był jeden z takich najbardziej kształtujących twoją wrażliwość artystów, że w utworze I Can't Find Myself jest taka partia, która może przypominać jego fascynację MIDI, więc pewnie to też był fajny pretekst, żeby nawiązać do artystów, którzy cię inspirowali.
1: Bardzo, bardzo. Ja zawsze się przyznaję i mówię o wszystkich moich inspiracjach, bo to jest też pewnie słyszalne w muzyce, ale ja próbuję stworzyć swój świat na kanwie tych wszystkich połączeń i tego miksu tych wszystkich inspiracji. Ale wiesz, Pat Metheny to towarzyszył mi od dziecka przez przede wszystkim moich rodziców i przede wszystkim mojego tatę, który puszczał mi tę muzykę, jak ja byłem małym dzieciaczkiem i to gdzieś we mnie chłonęło zawsze, mi się te jego, wiesz, krajobrazy muzyczne, ja kochałem po prostu, dawały mi zawsze odlot, Pat Metheny Group, tak samo Pat Metheny Secret Story, to jest album, który polecam każdemu, każdy powinien posłuchać tego albumu przed śmiercią, chociaż raz w życiu. Secret Story to jest po prostu szczyt, to jest Mount Everest muzyczny, jak dla mnie, także polecam wszystkim płytę Pata Metheny'ego Secret Story. I po prostu ja na tej płycie też się wychowałem i dla mnie to jest obłęd i ja też właśnie wyznaję, wiesz, jego brzmienie gitarowe, ja próbuję przenieść na bas, wiesz, inspirować się, robić teraz basowy nowy, wiesz, jakby styl i brzmionko, które nie było nigdy na basie i na kanwie, wiesz, jakichś inspiracji moich gitarowych Metenem, tak naprawdę.
0: A propos twojego taty, to on też miał bardzo duży wpływ na tę płytę, bo odpowiadał za sfinalizowanie, powiedzmy, tego brzmienia, za mix, za master i przyznawałeś, że z jednej strony chciałeś właśnie tej gładkości kojarzonej z czarną muzyką, no ale z drugiej strony jako fan Led Zeppelin i klasyki brzmień takich zadziornych, gdzieś nie chciałeś też jej stracić i połączyłeś właśnie perspektywę tego home recordingu jednak z czymś, co dobrze brzmi, jest precyzyjne. Jestem ciekaw, czy z perspektywy grania już tej płyty na żywo, słuchania jej ileś razy, uważasz, że to jest ten balans, którego szukałeś, czy sprawia ci satysfakcję, jak ten album brzmi?
1: Bardzo, bardzo jestem dumny po prostu, bo słyszę też takie, wiesz, recenzje od ludzi, którzy słuchają tego i mówią, słuchaj, ten album w ogóle nie brzmi jak z Polski, brzmi jak, jakbyś mi nie powiedział, że nie widział nazwiska twojego, czy wiesz, nazwisko by nie było widoczne na okładce, to by powiedział, że to jest z zagranicy album, z Anglii, z USA, także to jest dla mnie największa i najsłodsza recenzja, że ja uzyskałem to robiąc miksy z tatą i robiąc master z naszym przyjacielem Mariuszem Dziurawcem, którego serdecznie też pozdrawiam, bo on jest odpowiedzialny za master, jakby za całokształt, a my z tatą robiliśmy miksy przez pół roku, także też żeśmy nad tym spędzili kupę czasu, ale to też dlatego, że mamy fioła na tym punkcie.
0: Słuchamy na koniec spotkania z płytą Last Romantic Warrior utworu Too Late. Przypominam, za wspomniany album jest odpowiedzialny Szymon Justyński, z którym dzisiaj rozmawialiśmy w Audiokracji. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Tomku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pole. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy też za Audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtułko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Ze mną w studiu od razu jest moja pierwsza gościni, Karina Ćwiżeń. Cześć Karina.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Karina Ćwiżeń prowadzi, o czym słuchacze audycji Literaturze mogli już usłyszeć, dlatego że kiedy była u mnie Agnieszka Kania, rozmawialiśmy o książkach, które są w klubie, czytują się świetnie w Domu Sztuki Żar, to wspomniała mi: słuchaj, Witek, jest dziewczyna, robi bardzo oryginalną rzecz w obrębie warsztatów, zajęć plastycznych, artystycznych, ale to wszystko w gruncie rzeczy wyłamuje się tej konwencji, bo nie jest to klasyczna szkoła rysowania. Najczęściej, gdybyście zobaczyli nazwę Malort, bo tak się nazywa, no to myślicie, że jakieś kursy plastyczne, zajęcia plastyczne, malowanie, no to większość osób, i myślę, że bardzo słusznie, skojarzyłaby, że może tam się zapisać albo siebie, bo jest i dla dorosłych, i dla dzieci, o tym wszystkim wam po kolei będziemy opowiadali, żeby nauczyć się po prostu poprawnie rysować. Poprawnie w sensie perspektywa, prawda, proporcje, kolory i tak dalej, i tak dalej. Mieszanie farb na palecie, bo na tym mniej więcej polegają takie klasyczne szkoły rysunku. Natomiast Malort, od razu powiem, nie na tym polega, chociaż to nie oznacza, że nie nauczycie się rysować, nie nauczycie się malować i tych podstaw nie poznacie. Ale nie one są tutaj kluczowe, prawda?
1: Tak, Malort nie jest pracownią artystyczną ani kursem plastyki. Nie uczymy tutaj technik malowania. Jest to przestrzeń umożliwiająca zaistnienie zabawy malarskiej, stworzona, bo powiedziałaś o tym, że jest oryginalna. Jest, potwierdzam, ale nie jest stworzona przeze mnie, tylko według koncepcji Arno Sterna. Arno Stern, badacz, pedagog, odkrywca, bo tak trzeba o nim powiedzieć, obserwował malujące dzieci na przestrzeni dziesięcioleci i odkrył, że kiedy dorosły nie narzuca tematu i nie ocenia malowania, malowanie staje się głęboko angażującą zabawą. Taką organiczną potrzebą, przebiegającą według pewnego wzorca. I z czasem opisał ten przebieg, nazwał to formulacją, takim uniwersalnym kodem, no ale na razie to zostawmy na boku.
0: Nie musimy zostawiać na boku, bo to jest właśnie intrygujące. Myślę, że nie bójmy się nawet fachowych określeń i takiej fachowej wiedzy, dlatego że im więcej powiemy, myślę, słuchaczom, tym będzie to dla nich ciekawsze. Ja już się zacząłem wkręcać, bo zacząłem sobie wyobrażać na przykład takie dzieci, które same rysują, prawda? Najczęściej te maluchy, które jeszcze, jak mówimy, nie potrafią, odczarujemy, myślę, dzisiaj wszystkie te słowa, że nie potrafią, garną się do rysowania, biorą kredki, marzą nimi, bazdrzą na lewo
1: tak
0: i prawo.
1: Tak, jak się bawią klockami.
0: Albo czy... po ścianach, niektórzy ku utrapieniu rodziców.
1: Tak, odczuwają po prostu przyjemność z kreślenia, z zostawiania śladu na kartce. I to jest właśnie ta organiczna potrzeba, a my ją wpisujemy już tam w różne konteksty i oceniamy te rysunki dzieci.
0: I od razu jak wyjedzie gdzieś za krawędź, to prawda, o nie tak, staraj się
1: właśnie
0: utrzymać w liniach,
1: właśnie,
0: prawda?
1: Już instruktaż dajemy tutaj i uczymy tej techniki.
0: Aha, która jak rozumiem, w myśl tej metody jest krępująca i blokująca, bo tak nawet na rozum taki pierwszy mój odruch, to przede wszystkim już dziecko dostaje informację, że coś jest nie tak, prawda? Ono cieszy się rysowaniem.
1: Tak, a już podlega ocenie. I ono z czasem zacznie rysować i tworzyć wedle tej oceny. Właśnie tutaj jest taki problem i to, od czego się w Malorcie odchodzi, od oceniania i instruowania, ponieważ to zaczyna blokować dzieci. I później mamy dorosłych, którzy mówią: lubię malować, ale nie potrafię, nie mam talentu. W Malorcie nie ma talentu, nie ma w ogóle takiego pojęcia. No to... Malujemy tam coś, co jest, jak odkrył Arno Stern, uniwersalne dla każdego człowieka. On wyprawiał się na drugi koniec świata, tam gdzie nie ma tradycyjnej edukacji, tam gdzie dzieci w ogóle nie są posyłane do szkół, a jeżeli tak, to nie jest to siedzenie przy stołach. Gdzieś tam jeździł za nomadami, żeby to potwierdzić, te swoje obserwacje, i się okazuje, czy dzieci w Andach, czy gdzieś tam na innym końcu świata malują dokładnie to, co dzieci europejskie na przykład. To znaczy nie to samo w sensie przedstawienia, ale w malunkach dzieci istnieją takie same elementy. No tak, zaczyna się od pierwotnego kółeczka, jest kropeczka, która ewoluuje, jest łezka, która ewoluuje w kwadrat na przykład i tak dalej. I on to opisał, że jest to coś uniwersalnego, więc on bardzo później dbał o to, żeby odróżnić takie malowanie od malowania, które służy sztuce.
0: No tak, bo jeżeli chcemy namalować pejzaż, no to malujemy to, co widzimy. Nie zdziwi mnie to, że różne rzeczy w różnych krańcach świata ludzie malują, bo dziecko, które wychowuje się na pustyni albo na sawannie, trudno, żeby malowało góry, a dzieci w Andach, które mieszkają w górach, trudno, żeby nagle malowały pustynię, której na oczy nigdy w życiu nie widziały. Więc nam z perspektywy europejskiej dzisiaj wydaje się, że tak, to wszystko jest znane, mamy to wszystko też w książkach, na zdjęciach, w telewizji, na filmach, więc właściwie możemy malować cały świat, nikogo nie dziwi to, że ktoś sobie maluje miejsce, w którym nie mieszka, natomiast pierwotnie dla dziecka będzie malował to i mało tego, że tylko konkretne przedmioty, prawda, jak góry, drzewo i tak dalej, ale myślę, że tutaj bardzo kluczowe też i bardzo mnie intryguje kolorystyka, bo z tymi wszystkimi miejscami kolory też odgrywają ważną pewnie rolę, ale o tym, czy tak jest, dowiecie się za chwilę. Wrócimy do Was i będziemy dalej o malorcie rozmawiali.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Karina Ćwiżeń. Rozmawiamy o Malorcie. Ja tutaj, kiedy Państwo słuchaliście muzyki, to dowiedziałem się od Kariny, że pomyślałem, że być może to był jakiś taki badacz, który napisał książkę. Karina przeczytała książkę i tyle. Okazuje się, że znali się osobiście, wprawdzie przez internet, przez sieć, ale jeszcze udało ci się jakby uczestniczyć w jego zajęciach, bo drodzy Państwo, żył 100 lat. No.
1: Tak, zmarł pan Ster tydzień po swoich setnych urodzinach. I to było niesamowite, że jeszcze załapałam się na ten ostatni prowadzony przez niego kurs. Pan Ster był czynny do końca życia, można powiedzieć. I to było wspaniałe doświadczyć, jak starszy pan w słuchawkach nam tam udziela całego instruktażu i
0: człowiek z misją, się wiedzą. Prawdziwy, z pasją, tak, który kochał to, co robi.
1: Tak, przez 70 lat prowadził w Paryżu ten swój malort i gdzieś od 20 lat szkolił innych do prowadzenia malortów. W tej chwili na świecie jest około 2,5 tysiąca pracowni, w Polsce jest kilka.
0: No proszę, ja się po raz pierwszy dowiedziałem. Myślę, że nie będę chyba jedynym. No w Opolu na pewno o czymś takim jeszcze nie słyszałem i myślę, że jesteś pierwsza, która...
1: W Opolu nie mieliśmy malortu, stąd też ten pomysł. Poza tym, że zachwyciła mnie sama idea, no to pomyślałam, że dobrze będzie mieć.
0: Czy mi się idea, przyznaję, też podoba, bo ja lubię sobie na przykład do dzisiaj po bas grać. Niektórzy mówią, tak nawet tu możemy, myślę, wejść w taką sferę nie tylko artystyczną, bo to malowanie i aktywność od razu nam się kojarzy tego typu, no właśnie, że to musi być działalność sztuką. Artystyczna i ze sztuką.
1: Właśnie nie.
0: Musi.
1: Tak,
0: to jest też terapeutyczne. Ja na przykład lubię pobas grać, to mnie uspokaja. Ludzie mówią, wypisz się, napisz coś sobie, prawda? To też cię wyciszy i uspokoi. Myślę, że to jest drugi ważny aspekt.
1: Tak, ja obserwowałam u osoby niepełnosprawnej intelektualnie, z jaką lubością kreśli kółka na papierze i sobie to później przypomniałam na kursie, jak pan Ster nam pokazywał, jak ewoluują te kształty, które dzieci kreślą na papierze, na kartkach papieru. Więc oddzielenie tego od sztuki, od talentu, to jest jedna rzecz. Druga to oddzielenie od takiego przekonania, że dziecko poprzez rysowanie czy malowanie chce nam coś przekazać. Bo to jest tak, że pochwały i motywowanie mogą sprawić, że dziecko zacznie malować po to, żeby zadowolić dorosłych. No, takie podejście sprawia, że rysuje ono to, czego oczekuje dorosły, zaczyna przez rysunek, pracę plastyczną szukać uwagi i akceptacji dorosłego. To jest to, co się dzieje w szkołach. Czy w domu, jako rodzice, prawda? No, chcemy pochwalić, czasami patrzymy na rysunek i nie wiemy, co powiedzieć, bo od razu odnosimy to albo do tej sfery sztuki, albo myślimy, że musimy wydać ten komunikat taki, który gdzieś utwierdzi dziecko. No a właśnie Arno Ster mówi, nie, dzieci mają, jeżeli dać im wolność malowania bez tej oceny instruktażu, to one oddają się tej potrzebie malowania i zachodzą cudowne rzeczy. Były osoby, które chodziły do tej oryginalnej paryskiej pracowni przez 40 lat i tam tworzyły obrazy na kartkach doczepianych jedne do drugich, które w końcu miały kilkadziesiąt metrów. Mhm. I uczestnik, autor tych obrazów nie był w stanie ich nawet w całości zobaczyć i to nie było potrzebne nawet mu. Bo po prostu ważny w malorcie jest sam proces, właśnie takie wyciszenie, uspokojenie i oddanie się tej organicznej potrzebie, jak to nazwał Ster.
0: Aha, i tutaj przychodzi mi aż kilka punktów znowu nowych, takich refleksji mnie dopadły. Pierwsza to taka, że to, że to nie jest ukierunkowane na to, że koniecznie musimy stworzyć dzieło sztuki, nie oznacza, że to dzieło sztuki nie powstanie, bo powstać może, bo już wiele razy tak było, że ktoś nagle przejawi, będzie malował, rysował coś takiego, co będą ludzie chcieli oglądać, będą chcieli mieć nawet u siebie, bo będzie to oryginalne, niezwykłe, bo samo, mamy zresztą w sztuce nowoczesnej wiele takich obrazów, niektórzy się dziwią, jak można się zachwycać i miliony może kosztować jakiś czarny kwadrat, prawda, albo kilka jakichś trójkącików i kreseczek, więc oczywiście tam jest pewna koncepcja i idea, zatem tutaj jakby tej idei się nie doszukujemy, ale wiemy, jak jest też z odbiorcami, prawda, jeżeli będę zobaczę obraz, który będzie miał kilka plam, to i tak on może na mnie zadziałać, bo to mu działa na tego, który tworzy, on coś jednak wewnętrznego przelewa i odbiorca może zrobić to samo.
1: Ale powiem ci teraz ciekawą rzecz, bo te obrazy z malortu nie wychodzą. One są bezterminowo przechowywane w pracowni i właśnie to powoduje, że uczestnik nie boi się oceny gdzieś tam z zewnątrz, że będzie musiał się tłumaczyć z tego, co namalował. i ten ślad jego no, jest chroniony właśnie po to, żeby on poczuł tą wolność i dlatego tam powstają tak wspaniałe rzeczy. Nawet jak fotografuję gdzieś tam, chcąc umieścić na Facebooku jakieś zdjęcie, to robię to tak, żeby prace nie były w całości, tylko fragment. Mhm. Bo to ma być właśnie niewidoczne i elementem jakby umowy tej zajęciowej jest to, że prace zostają w pracowni i podlegają ochronie tak bezterminowo. Pan Stern zliczył tak mniej więcej, że on przez te 70 lat prowadzenia pracowni nazbierał 500 tysięcy prac. I one tam w archiwum Instytutu Arno Sterna sobie spoczywają już na zawsze w teczkach opisane. Każda praca jest też datowana, żeby widzieć przebieg całego procesu też.
0: No ja przyznaję, że dla mnie jest to wspaniała idea, chociaż nawet w tej chwili przypuszczam, ktoś, kto chciałby tam wejść i to wszystko skatalogować, sfotografować i opisać jako dokumentację, bo nie mówię tutaj tylko już o rynku tym sztuki, bo zakładam, że w myśl tej idei, jeżeli chciałbym zostać artystą, który tworzy dzieła sztuki, to mogę sobie przecież, wychodzę stamtąd, z tej pracowni, mogę sobie w prywatnym swoim życiu malować i tworzyć, co chcę, prawda?
1: Ja myślę, że po prostu malort może wspierać też twórczość. Mhm. Czy gdzieś tam jest jakaś blokada twórcza, czy gdzieś brak odwagi. Malort może to wspierać. No nie, tylko musimy zaakceptować, że prace tam zostają, a też może nas to uwolnić, tak jak powiedziałam. Więc tu się jedno z drugim nie kłóci. Można być artystą i przychodzić do malortu.
0: Aha. No i to jest, myślę, bardzo dobry pomysł, bo bardzo często słyszymy albo u pisarzy, u innych artystów, twórców, że miałem blokadę. Fani czekają na kolejny tom albo na kolejne dzieło, a ja siedzę w jakiejś depresji pogrążony, bo wszystko, co robię, wydaje mi się miałkie, nijakie, ląduje do kosza i mam taki zastój i może wtedy warto skorzystać z malortu.
1: Tak, tam uczymy się zaufania do siebie też. Wyzbywamy się tych wszystkich ocen i krzywdzących dla nas przekonań i tam mamy odwagę. Mamy te 18 kolorów, które możemy też oczywiście dowolnie mieszać i mamy dobrej jakości materiały, bo to jest też kolejna kluczowa rzecz, że często dajemy dzieciom czy dorosłym no nie do końca materiały pierwszej jakości.
0: Teraz mnie zaintrygowałeś, słuchaj, to jest tak ciekawy wątek i łączy się z pytaniem, które jeszcze mam w tyle głowy, że damy teraz słuchaczom chwilę na własne refleksje. Wrócimy też do kolorów i do tego, co jeszcze chodzi mi po głowie, a naprawdę tu otwiera się coraz bardziej przestrzeń do kolejnych pytań i kolejnych wątków, a więc drodzy Państwo, zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: same. Razem ze mną w studiu jest nadal Karina Ćwiżeń, która prowadzi pracownię. O tym też będziemy mówili, bo może ta metoda w Opolu się pojawiła, ale co znaczy pojawiła się metoda? Pojawiła się Karina Ćwiżeń, która przeszła też kursy i poznała osobiście twórcę Malortu, no i też działa w związku z tym pracownia w Opolu. Ale wrócimy, bo później mi ucieknie, się boję. Powiedziałaś o tym, jak ważne są materiały, ich jakość i te 18 kolorów. To mnie bardzo, bardzo zaintrygowało. Oczywiście ponownie, jakby tak próbuję się odnieść, to wiemy, że jak ktoś poważnie myśli o sztuce, no to jednak no, stara się kupić dobrej jakości pędzle, dobrej jakości kredki, ołówki i tak dalej. Im lepsze, tym lepiej. Wydawałoby się, że jak ktoś ma talent, jak to mówią, to byle czym stworzy arcydzieło. No nie do końca tak jest. W przypadku kolorów myślę, że to jest też tak, tu wrócimy też do tego wątku dzieci, że jednak dobrej jakości konkretne kolory, które są numerowane, one w psychice naszej też są zakodowane. To nie jest tak, że one powstały przez przypadek. My jesteśmy przywiązani do pewnych barw, kolorów. Dla nas on, to jest prawdziwy czerwony i koniec, prawdziwy żółty, prawda, jak żartobliwie mówimy, ale chyba w związku z tym to jest, to przywiązanie do jakości.
1: Tak, tak. Myślę, że przez lata prowadzenia i doskonalenia tej pracowni Arno Stern zauważył, jakie kolory dzieci najchętniej tworzą, mieszają i jakich najchętniej używają, i stąd ten tak zwany instrument Malortu, na środku ława paletowa z 18 pojemniczkami z farbą, i to są farby gęste, świetnie napigmentowane, są wspaniałe, profesjonalne. No i pracownie Malort nie mają obowiązku stosowania farb stworzonych przez Instytut Arno Sterna specjalnie dla niego, no ale ja nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej.
0: Czyli u ciebie w pracowni takie farby są?
1: Oczywiście. Są takie farby i są też dobrej jakości pędzle. Ja akurat używam pędzli wegańskich, ale one po prostu starczą chyba na 10-20 lat, mimo jakiejś tam zwiększonej eksploatacji przy większej liczbie uczestników, no ale to jest tak stworzone z takim celem, żeby to było najlepsze, co można dać, bo to służy dobremu celowi i no, dzieci nie powinny wychodzić z takim przekonaniem, że coś im tam nie wyszło, tylko dlatego, że im nie pozwoliły materiały.
0: Czyli tak sobie to wyobrażam, bo rzeczywiście co do wyboru kolorów tak jest. Jak myślę, że każdy, kto miał w dzieciństwie kredki czy farbki, wie, że niektóre kredki potrafią być w ogóle nie, nawet nie natemperowane, prawda, bo dzieci ich nie używają. Jakiś szary na przykład, nie? A to żółty, czerwony na przykład, czy zielony, bardzo, bardzo chętnie i jest, najczęściej się kończy i musimy kupić nowe pudełko, bo a połowa kredek jest zużyta, a połowa w ogóle nieruszona. Taki jest dziecięcy umysł, no ale rozumiem, że tutaj nie ma przymusu i co do tego właśnie oceniania, bo to myślę nawet nie jest tylko ocenianie, ale taka moja kolejna refleksja, jeżeli dziecko coś narysuje, to my od razu koniecznie zadajemy mu pytanie i chcemy wiedzieć, a co to jest, prawda? Czyli jakby nawet jeżeli ona sobie rysowała ekspresyjnie, coś po prostu sobie bazgrało i robiło, i to dziecko teraz zapytane już czuje się, no jak, narysowałem, a teraz oni mnie pytają,
1: tak,
0: że to coś to musi być.
1: Coś no
0: to
1: musi znaczyć, no coś muszę odpowiedzieć.
0: A najlepiej tak, jak te kilka kresek i bazgrołów, to będzie mama albo babcia, prawda? Koniecznie. I jak już
1: to
0: raz
1: łatwe do rozpoznania dla
0: i mało tego, ja myślę, że my to w ogóle sugerujemy. Tak. A co narysować? A narysuj babcię. I potem dalsze kroki, prawda? I ona już nie może sobie pójść rzeczywiście radośnie pobazgrać, bo lubi, bo ma z tego radochę.
1: Właśnie.
0: Tylko musi narysować kwiatek,
1: tak,
0: drzewko, babcię.
1: Czuje się w
0: babcię.
1: Obowiązku i zobowiązane, żeby przedstawić babcię, rodzinę i tak dalej.
0: Ale z drugiej strony teraz tak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy przychodzą do twojej pracowni i teraz mają to wszystko w głowach, wiesz, bo oni nasiąkli. Oni nie wszyscy, tak jak ktoś to posłucha audycji, to już mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi, dlatego ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do studia, żeby o tym troszeczkę opowiedzieć. Nawet jak się mniej więcej zna te założenia, to teraz myślę, że nie jest łatwo, a za tobą już pierwsze zajęcia, więc jestem ciekaw na tyle, na ile będziesz mogła opowiedzieć. Wiadomo, że skoro to wszystko jest w sekrecie i się nie ocenia, to też nie można mówić o uczestnikach, uczestniczkach, bo oni nie chcą, żebyśmy o nich mówili konkretnie, prawda? Ale takie ogólne, myślę, spostrzeżenia, jak właśnie to wygląda, kiedy przychodzę z taką bazą, bo ja na przykład nie wiem, czy potrafiłbym już wyzwolić z siebie to takie myślenie właśnie, że to musi być kształt, to musi być coś, to musi być o czymś, to musi mieć jakiś tytuł, prawda? Tylko żeby po prostu sobie odpomalować.
1: To jest bardzo trudne i niektóre dzieci przychodzą i są bardzo zagubione, bo zazwyczaj są poinstruowane na zajęciach rysunku czy gdzieś w domu, co mają zrobić, a tutaj przychodzą, krótki instruktaż, jak korzystamy z zestołu paletowego, czyli odkładamy, bo są trzy pędzle do każdego koloru, odkładamy i dzieci bardzo szybko tego pilnują, tej struktury, żeby odkładać na nie czarny przy białym, tylko żeby odpowiednio przy każdym kolorze, ale nie wiedzą. Nie wiedzą co i czasami się gubią i w ogóle te pierwsze zajęcia dla każdego uczestnika są takie niecharakterystyczne, bo próbują, nie do końca wychodzi, czas im się dłuży, bo to półtorej godziny i nie potrafią tak dać się pochłonąć, ponieważ mają w głowie to, co ty mówisz. Z dorosłymi jest jeszcze gorzej.
0: No, tak się...
1: Mają te wszystkie założenia i sobie odtwarzają też różne rzeczy, a to z historii sztuki, a to gdzieś się uczyłem, nawet jeżeli nie malowali nigdy. To jest im trudno też, aż mijają któreś zajęcia i poczują się tak naprawdę bezpiecznie, że nie są oceniane, że ja patrzę, ale nie oceniam tego zupełnie, co robią, otwierają się troszeczkę. Ale nie jest to proste, bo dzieci też, no mówię, są już tak wyszkolone przez nas, że zawsze zadajemy im temat, czy nakierunkowujemy i tutaj jest problem. I moją rolą jest też, żeby, no, bo dzieci też mnie regularnie testują, zwłaszcza te, które mnie znają, to potrafią, a czy ładnie namalowałem, potrafią zapytać, a ja muszę jakoś z tego wybrnąć, nie? To jest bardzo trudne też.
0: No i co odpowiadasz? Przyszedł do ciebie taki Wituś jak ja i pyta, czy ładnie namalował i co mi wtedy powiesz?
1: No, najprościej powiedzieć, że przypomnieć tą zasadę, że o tym tutaj nie rozmawiamy i... Po prostu jesteśmy tu, żeby malować, a nie rozmawiać o tych, że możemy rozmawiać o czymkolwiek, a nie o tych powstających pracach. I faktycznie jakoś dzieci to, no mówię, w ramach tylko testowania pytają mnie, bo tak naturalnie raczej nie zdarzyło się, żeby dziecko mnie zapytało.
0: Aha. No ja jestem taki dosyć dociekliwy, więc pewnie gdyby mnie takie dziecko zapytało, czy jest ładnie, to powiedziałbym mu, wiesz, to nie jest ważne, czy jest ładnie, bo nie po to się tutaj spotykamy, ale jest bardziej ważne, co przy tym czujesz.
1: No, czy cię to bardzo cieszy, pięknie odpowiedział, prawda? Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy się dobrze czuli w tym swoim towarzystwie, bo grupa liczy od 5 osób, no na razie my tak w porywach mamy 7 uczestników.
0: Ale jeszcze się zmieszczą kolejni, rozumiem.
1: Tak, teraz... pracownia pomieści 13 osób, więc mamy jeszcze miejsca na naszą piątkową grupę, bo spotykamy się na razie w piątki. No i tak, próbuję jakoś wybrnąć z tego, a jak dziecko pytało, o to, co ma namalować, że nie wie co. Pan Arno odpowiadał, tak zwykł odpowiadać, że twój pędzel wie i tak próbował rozładować to troszeczkę.
0: No tak, tak poetycko, daj się prowadzić swojemu pędzlowi. Jak oglądamy jakieś takie rzeczy, bo to mi się też kojarzy z jakimś takim dalekim wschodem, kimś, kto medytuje, prawda, ta sztuka kaligrafii, że oni mówią to farba mi podpowiada, to kolor mnie prowadzi, prawda? Bo, i myślimy, że to jest takie mistyczne, magiczne, jakieś takie czary-mary.
1: Bo jest to troszeczkę nieuchwytne i właśnie sama metoda pana Sterna też nie jest taka łatwa, bo tu nie wszystko jest tak mierzalne, jak w tradycyjnej nauce, chociaż on był badaczem, poważnym badaczem, doceniony przez Sorbonę, przez UNESCO i tak dalej, ale no to jest, ma takie znamiona takiej nieuchwytności trochę, nie? Ale co do tej rzeczy, tego skupienia i pytań dzieci, to Arno zauważył, że inaczej dzieci reagowały w latach 70., 80. jeszcze, a już współcześnie, w latach 2000 później, już dzieci mają większy problem ze skupieniem. Dlatego on podkreślał, jak Malort, jaką ważną rolę ma nawet wspieranie gdzieś tam tradycyjnej edukacji, gdzieś tam wnoszenia czegoś do edukacji, bo nie oszukujmy się, to się nie zmieni, że będziemy tak wszyscy teraz patrzeć na rysunki dzieci tak bez obciążenia, czy nie dając im tego obciążenia oceny. No ale mówił, że to jest ważne, bo dzieci dzisiaj naprawdę są zagubione. Nie wiedzą co, jak nie są poinstruowane, nie wiedzą co robić ze sobą. No i to skupienie uwagi. Problem naszych czasów.
0: Wcale mnie to szczególnie nie dziwi, a poza tym ja myślę, że to też nie chodzi o to, żebyście państwo teraz absolutnie już w ogóle porzucili tradycyjną szkołę rysunku, czy tradycyjnie rozumiane malarstwo. Natomiast chodzi o to, żeby dać i pozwolić, wyzwolić swoją ekspresję, swoje emocje.
1: Przed siebie.
0: Mhm. Tak,
1: pojęć talentu, czy no, tego, co powoduje, że nie wierzymy w siebie, bo to jest nasza potrzeba i tak jak nie oceniamy zabawy dziecka klockami, cieszymy się też razem z dzieckiem, tak, jak się bawi, jest takie pochłonięte, no to tak powinniśmy chyba oceniać taką właśnie naturalną potrzebę malowania. po prostu jako ocenia, zabawę, sensie, nie podlegającą
0: fajnie,
1: ocenie.
0: Tak, że fajnie, tak, że coś
1: cieszyć
0: robi,
1: się po
0: przejawia
1: prostu,
0: aktywność, tak. No ale niestety ta skłonność do oceny jest we wszystkim. Ładny zamek z klocków, ładne co. No wszystko właściwie musi być od razu, tak, a najlepiej jeszcze jakąś nagrodę za to. To już jest w ogóle wtedy koszmar, bo jak kojarzymy jakąś czynność z czymś, że dostajemy potem czekoladkę albo idziemy na lody, tak, no to dla
1: to
0: mnie największa
1: później
0: zbrodnia.
1: Tak. Dobrze o tym powiedziałeś.
0: Tak, bo to jest zbrodnia. To jest największa krzywda, jaką można chyba wyrządzić po prostu młodemu człowiekowi. To jest straszne, bo robię coś już potem, bo wiem, tak, mam w głowie nagrodę już.
1: Tak,
0: wtedy
1: to jest
0: rzeczywiście
1: akcja, reakcja później, ale to też jest, bywa na początku trudne dla rodziców to, że prace zostają w pracowni, bo rodzice mają wrażenie, że nie mają tego mierzalnego rezultatu. Bo jak dziecko przynosi pracę i możemy to zobaczyć, właśnie ocenić po swojemu, mamy przekonanie, że wszystko jest dobrze. A tutaj prace zostają, no to co właściwie to dziecko tam robi? No dobrze spędza czas. I dla niektórych rodziców jest to niewystarczające.
0: Nie można się pochwalić, wiesz, bo tak, no to właśnie zrobisz zdjęcie, powiesisz obrazek, tak, przyjdzie tak ciocia, wujek, dziadek, babcia, można pokazać, zobacz jak Joasia ładnie namalowała. Tutaj się nie da pokazać.
1: Tu właśnie to jest uwalniające, że obraz nie musi być prezentem, pamiątką, ani dowodem postępu. Po prostu zostaje w pracowni, a dziecko zostaje z tym doświadczeniem malowania.
0: Ja myślę, że to co, bo wiesz, skoro trwa to tyle lat i trwają też badania edukatorów, psychologów i tak dalej nad tą właśnie metodą, to myślę, że tak jak widać, że jest różnica między dziećmi z lat 70., 80., a obecnie, to myślę, że z drugiej strony widać też, i myślę, że są pewnie takie badania, różnice wśród tych, którzy w ten sposób pracowali, brali udział. Chodzi o ich nie talent znowu do rysowania, ale o ich zdolności skupienia, zdolności do uczenia się, tak, tego, jakimi są ludźmi.
1: Tak, dokładnie. O tych dzieciach mówi się dzieci malortu. Pan Arno, jak spotykał kogoś na ulicy w Paryżu po wielu latach niewidzenia osobę, która była kiedyś uczestnikiem malortu, to zawsze miał taki no, pozytywny respons i zawsze ta osoba mówiła, że to najlepsze, co ją spotkało w życiu, że była w tej pracowni. Z takim odbiorem się spotykał po iluś tam latach. No ale tak jak mówię, byli uczestnicy, którzy brali udział w zabawie malarskiej, przychodzili do tego paryskiego malortu przez 40 lat na przykład.
0: Aha, to znaczy, że jednak to dobrze robi po prostu na duszę.
1: Wpływ na całe życie, myślę.
0: Mnie to przekonało, krótko mówiąc. Teraz jak będę sobie bazlał, to już w ogóle nie będę się zastanawiał, co ja robię. Tak naprawdę, dopóki będzie mnie to cieszyło, to będę sobie to właśnie po prostu robił. Państwu życzę dokładnie tego samego. Jeżeli będziecie ciekawi, jak to takich szczegółowych danych, to jest strona internetowa i tam możecie znaleźć adres, mail, telefon. Gdybyście chcieli wziąć udział w zajęciach, to możecie wtedy przez te media tak zwane społecznościowe i przez stronę to najzwyczajniej w świecie zrobić. Wystarczy wpisać Karina Ćwiżeń Malort.
1: Malort Opole, Malort w Opolu. Wyskoczy.
0: I wyskoczy.
1: Jesteśmy na razie jedyną pracownią.
0: No tak, bo tutaj akurat pod tym względem nie będzie problemu, czy to jest ta, czy to nie jest ta. Karina, słuchaj, ja trzymam kciuki, żeby to się rozkręcało. Nie tylko dlatego, że dobrze tobie życzę, ale życzę wszystkim tym, którzy dzięki temu poukładają sobie troszeczkę życie emocjonalne, znajdą jakąś nareszcie formę taką, która pozwoli im się wyciszyć, spędzać miło i radośnie czas. Mam nadzieję, że to tak właśnie będzie, bo wiesz, dla mnie skoro jednak ta piątka, siódemka nie wykruszyła się, przyszła kolejny raz, to ja uważam, że, bo tutaj oczywiście w przypadku dzieci to duże znaczenie ma to, co zobaczyli rodzice, że oni jednak musieli stwierdzić, bo ja wiem, że teraz padnie to straszne określenie, bo nawet jeżeli ty tych prac nie oceniasz, to wiesz, te dzieci przyszły do domu, no i jak, podobało
1: właśnie,
0: ci się zajęcie?
1: Ja w regulaminie określam, tak, że prosimy rodziców, aby
0: nie
1: zadawali, tak, żeby nie pytali. Dzieci, żeby unikali w ogóle.
0: Można zapytać po prostu, chcesz pójść na kolejne?
1: Tak.
0: Jak powiesz, że tak, chcę bardzo, jest okej. Okay. W takim razie on jest tam szczęśliwy, coś mu to daje.
1: Tak.
0: Spełnia się. Skoro chce, czasami warto posłuchać po prostu i nie pytać właśnie czy ci się podoba, nie oceniać.
1: Tak,
0: bo
1: właśnie.
0: Czy chcesz, czy masz ochotę.
1: Czy chcesz.
0: To jest normalny
1: warunek. Idziemy znowu do malortu.
0: Tak.
1: Tak. Bo tu jest ważne to, że to robimy przez dłuższy czas. Tak jak uczymy się pływać przez dłuższy czas i wszystko, co robimy na poważnie, robimy w czasie, jest to rozwinięte. To tak samo jest z malortem. Jeżeli dziecko przyjdzie raz, drugi, może, no mówię, to nie być charakterystyczne, ale jeżeli ma tylko taką chęć, wolę, to no, za tym rodzice powinni pójść.
0: To ja teraz nie mam chęci, ale niestety muszę postawić kropkę w naszej rozmowie, bo czas wspomniany przez ciebie nam się skończył. Tak jak ty masz czas zajęć, my mamy czas na audycję i on niestety dobiega końca, ale ja myślę, że za jakiś czas chętnie znowu się z tobą spotkam, zobaczymy jak ta Grupa Opolska, jakie są te kolejne wnioski. Przypomnę państwu, że Karina Ćwiżeń była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci ślicznie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia w kolejnej.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko w magazynie reporterów Radio Opole. Paweł Oliwa program realizuje, przy mikrofonie Marzena Śmierciak. Zapraszamy jak zwykle od poniedziałku do piątku do godziny 15. O czym dzisiaj? Ponad 85 milionów złotych unijnego dofinansowania ma trafić na projekty społeczne. Dzisiaj w Namysłowie debatowano o kierunkach rozwoju usług społecznych w naszym regionie. Jakie są potrzeby w tej materii? O tym m.in. w programie.
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, nie sami dzielni. Ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia w różny sposób. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które wymagają właśnie takiego traktowania zupełnie nadzwyczajnego. Przede wszystkim wysokiej jakości usług społecznych.
1: Była asysta wojskowa, ceremoniał wojskowy, wciągnięcie flagi na maszt czy odśpiewanie hymnu. W programie będziemy już za chwilę także na obchodach, na uroczystościach Dnia Weterana. Takie uroczystości zorganizowano dziś na rynku w Opolu.
3: Pokój powinien być wszędzie, ale świat jest tak okrutny, że no, do tego pokoju nie ma. Nigdzie nie ma. Nikt nie dąży. To znaczy, liczy się pieniądz. Dzisiaj pieniądz opanował świat.
1: Zajrzymy też na giełdę pracy na Uniwersytecie Opolskim. Sprawdzimy, jak na przestrzeni lat, bo giełda jest organizowana od 14 lat, zmienił się rynek pracy i jakiej pracy szukają młodzi ludzie?
4: Przede wszystkim mamy na celu połączenie naszych studentów i przyszłych absolwentów z pracodawcami naszego regionu.
5: Na pewno taka giełda pracy jest bardzo istotnym narzędziem do tego, żeby akurat młodzi studenci mogli znaleźć przyszłą pracę.
1: Odwiedzimy też Nowe Gołuszowice. Tam środowiskowy dom samopomocy świętował dziś jubileusz 30-lecia działalności.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ponad 40 podmiotów, w tym gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, podpisało dziś umowę na dofinansowanie unijne na rozwój usług społecznych. Trafi na ten cel ponad 85 milionów złotych. Inwestycje będą dotyczyć budowy m.in. centrów usług, domów dziennego pobytu, odpowiedniej infrastruktury, by przeprowadzić na przykład warsztaty terapii zajęciowej, a na miejscu w Namysłowie był nasz reporter Adam Wołek.
2: Szymon Głaza, marszałek województwa opolskiego, ważne przedsięwzięcie tutaj w Namysłowie.
3: Ponad 85 milionów dofinansowania dzisiaj przekazujemy w umowach. W sumie 15. Jeden potężny projekt niesamodzielny, czwarta już edycja, realizowany pod kuratelą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale z 40 chyba ponad partnerami w postaci gmin i powiatów. Tak jak sama nazwa wskazuje, niesamodzielni, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia w różny sposób. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które wymagają właśnie takiego traktowania zupełnie nadzwyczajnego.
2: Troskliwości.
3: Troskliwości też, oczywiście, ale przede wszystkim wysokiej jakości usług społecznych, bo to chyba wokół tego się wszystko sprowadza, że to będą zarówno takie banalne, ale niezbędne dla tych osób usługi.

0: jak na przykład marszałkowscy kurierzy społeczni, którzy dostarczają pewne rzeczy do mieszkań, których takie osoby niesamodzielne zamieszkują. Będą to również usługi transportowe dla tych osób, które wymagają tego typu wsparcia.
1: Agnieszka Gabruk,
2: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Tak, te umowy to jest nic innego jak infrastruktura usług społecznych. I na co te środki pójdą? Przede wszystkim na utworzenie centrów usług społecznych, czyli tych jednostek, w wyniku których ośrodki pomocy społecznej mają się przekształcać w nowe jednostki, właśnie w ten centra usług społecznych, czy chociażby mieszkalnictwo wspomagane. Cała ta infrastruktura dotyczy usług środowiskowych, czyli usług w środowisku lokalnym.
1: Będzie też pomoc wytchnieniowa dla rodzin, które opiekują się osobami obłożnie chorymi?
2: Tak, trzeba oddzielić właśnie projekty infrastruktura usług społecznych od tego, co my robimy jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. My wchodzimy w czwartą edycję projektu niesamodzielnie. Ja dla przypomnienia powiem, że to jest projekt, który pierwszy powstał w 2015 roku i te działania kontynuujemy i rozwijamy, podążając również za polityką społeczną, tak, za wyzwaniami w polityce społecznej. Tym jest 26 gmin i miasto Opole, są powiaty, są także organizacje pozarządowe, blisko 70 różnego rodzaju zadań.
1: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Dzisiaj święto samorządu, wy także świętujecie w swoisty sposób, budujecie Centrum Usług Społecznych od podstaw.
3: Nasz dzisiejszy OPS już w nowej formule przeniesie się do nowej lokalizacji, ona jest dalej w centrum miasta, będzie spełniała te wszystkie warunki dostępności, której dzisiaj tak naprawdę nie możemy zaoferować, to mnie bardzo cieszy.
1: Dofinansowanie będzie z Unii Europejskiej, a czy wy musieliście ponieść wkład własny, jaki będzie ogólny koszt budowy tego centrum?
3: Oczywiście, że jest wkład własny, ale on jest na takim rozsądnym poziomie, my szacujemy około 7 milionów cała inwestycja, ponad 5 milionów dofinansowania.
1: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolski, dom dziennego pobytu, budowany od podstaw?
4: Nie, przebudowujemy budynek, który w tym roku kupiliśmy w Tarnowie Opolskim.
1: Koszt oszacowany?
4: Tak, około 2,5 miliona to koszt przebudowy całego budynku wraz z całym wnętrzem.
1: A dofinansowanie w kwocie?
4: Około 2 milionów złotych.
5: I Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
1: Panie burmistrzu, czego dotyczy wasza inwestycja?
5: Można powiedzieć, że to jest drugi etap inwestycji, którą już zrealizowaliśmy wcześniej, też z pieniędzy unijnych, bo stworzyliśmy dom dziennego pobytu dla osób starszych, a teraz tworzymy miejsce dla środowiskowego domu samopomocy w tym samym budynku, w perspektywie również kuchnia społeczna, czyli wszystko to, co człowiekowi jest potrzebne.
1: Jakie koszty, jakie dofinansowanie?
5: Koszt jest prawie 6 milionów złotych, 5 milionów 900, dofinansowanie prawie 5 milionów, ponad 80% to dofinansowanie unijne i z tego się bardzo cieszę.
6: To jeszcze dodam, że umowy podpisano w Namysłowskim Ośrodku Kultury dzisiaj rano. Uroczystość, tak jak słyszeliśmy w materiale Adama, zbiegła się ze świętem samorządowca. Ważne projekty, bo żyjemy coraz dłużej, a to oznacza, że będziemy potrzebowali coraz więcej tego rodzaju usług, tym bardziej, że w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia i do nadrobienia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Byli żołnierze misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się dziś na Placu Wolności w Opolu z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto państwowe, które przypada 29 maja, dziś w Opolu było obchodzone, a zostało ustanowione w 2011 roku. To wyraz szacunku dla żołnierzy, policjantów i strażaków. Opolscy weterani traktują to też jako okazję do spotkania, żeby powspominać te dawne czasy, zwłaszcza że z roku na rok kolejne osoby odchodzą na wieczną wartę. Na miejscu uroczystości w centrum Opola był dziś z mikrofonem Radia Opole Witold Woźtak.
2: Kiedyś o weteranach głównie mówiło się w kontekście II wojny światowej. Dzisiaj czasy się zmieniły, czas leci, ale jak widać po wielu konfliktach nadal nie jest spokojnie i nadal jest wiele tych misji.
3: Ja osobiście uważam za błąd pułkownik Edward Łakomy, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokoju w Opolu, koło numer 25. Bo w sumie została nam jedna w tej chwili misja ONZ-owska w Libanie. Tam jeszcze było głośno, jak Izrael zaczął bombardować rejony, ci koledzy stacjonują. To zupełnie jest nie do pomyślenia, żeby tak można było robić. Wojska, czy żołnierze z niebieskim beretem ONZ-owskie powinny być pod specjalną ochroną, bo przecież oni tam pojechali rozdzielać te strony walczące, pomagać tej ludności, udzielać pomocy humanitarnej, a nie być atakowani. Także no są te misje, w tej chwili to są natowskie głównie. To są bardziej misje szkoleniowe. Misje natowskie szkoleniowe, misji typowo takiej ONZ-owskiej praktycznie nie ma, no poza Libanem.
2: 75-76, bardzo dawno temu można by powiedzieć. Czy do dzisiaj panowie wspominają tę misję?
4: Medwecki Witold, weteran Suezu, 75 rok. Dobrze, nauczyło nas dużo wszystkiego, pokory. Także wspominamy mile to wszystko i leci, 50 już minęła.
5: Weteran z Górz Golan, 76, nauczyło żyć. Życia nauczyło pokory, nauczyło popatrzeć na innych ludzi, jak żyją. Dużo wrażeń, dużo nadziei. Takie życie było.
2: Na pewno zostały panom w pamięci szczególnie konkretne momenty.
4: Nie, to nie będziemy tego wspominać. Dawno było i...
5: No są miłe wspomnienia i są takie trochę negatywne, a z miłych, no to jest to, bo ja wóziłem wodę po linii frontu i współpracowałem z Irańczykami w tym czasie, bo miałem 4 posterunki irańskie, 2 kanadyjskie i 2 austriackie, ale najlepiej mi się współpracowało z Irańczykami i dzisiaj oni przeżywają wojnę swoją.
2: Czy 50 lat temu panowie spodziewali się, że w dzisiejszych czasach będzie również niespokojnie?
4: No raczej nie, bo na Bliski Wschód był to, że żeśmy ten pokój niby opanowali, bo Egipt był 5 lat i po 5 latach wojska ONZ-owskie z Egiptu wyjechały, także to powinien być spokój.
5: No pokój powinien być wszędzie, ale świat jest tak okrutny, że no, do tego pokoju nie ma, nigdzie nie ma. Nikt nie dąży, to znaczy liczy się pieniądz. Dzisiaj pieniądz opanował świat. Duże firmy, które produkują broń, chcą się pozbyć tego, ale ludzie niewinni giną.
2: Czy główną motywacją panów zdaniem są właśnie pieniądze, chęć władzy przejmowania kolejnych terenów?
4: Raczej tak, bo w naszych czasach to myśmy nie byli za pieniądze, bo nasz żołd to wychodził $1.30 dziennie. No to można sobie powiedzieć,
5: w naszych czasach to był jednak ojczyzna, honor, inaczej my się patrzyli na świat, a dzisiaj jest tylko rządca pieniądza. Każdy chce rządzić, ale mieć dużo pieniędzy przy sobie.
1: No właśnie, pieniądze i władza. Chyba nigdy na świecie nie było takiego nieprzerwanego pokoju. Zawsze gdzieś toczy się jakiś konflikt, o czym doskonale współcześnie wiemy. Przedstawiciele ONZ-u jednak od kilku lat zwracają też uwagę na jeszcze jedno wyzwanie, które tak jak konflikty zbrojne stanowi zagrożenie dla pokoju, to kryzys klimatyczny. Ale tutaj w tle też są pieniądze i grupy interesów, to jednak zupełnie inny temat.

0: Teraz będzie o edukacji w magazynie reporterskie Obraz Dnia, dokładnie o studiach, o szkolnictwie wyższym. To czas, kiedy nie tylko zdobywamy tę specjalistyczną wiedzę, ale też to często początek de facto drogi zawodowej. Coraz więcej młodych ludzi właśnie w tym czasie zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe. Coraz więcej młodych ludzi w tym czasie szuka praktyk, staży, kontaktów, które mogą zaprocentować po odebraniu dyplomu. Jak uczelnie próbują odpowiadać na potrzeby rynku pracy i czego od przyszłych pracowników oczekują dziś firmy? Między innymi o tym rozmawiano dziś podczas 14. Giełdy Pracy na Uniwersytecie Opolskim, a z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiał nasz reporter Jakub Biel.
1: To już jest 14. Giełda Pracy. My za każdym razem staramy się ją urozmaicać i doskonalić, ale przede wszystkim mamy na celu połączenie naszych studentów i przyszłych absolwentów z pracodawcami naszego regionu. Profesor Uniwersytetu Opolskiego Anna Weisbett-Koziarska, prorektor do spraw kształcenia. Jest to spotkanie, w którym dowiadujemy się od pracodawców, czego oczekują od nas jako uczelni kształcącej, czyli jakiego absolwenta mamy wypuszczać na rynek pracy, jakie ma mieć kompetencje, umiejętności, czyli zależy nam na tym, aby zarówno student, który kończy Uniwersytet Opolski, znalazł wymarzone miejsce pracy, jak również aby pracodawca wiedział, że zatrudniając absolwenta Uniwersytetu Opolskiego, to jest strzał w dziesiątkę.
2: Karolina Gęsikowska, Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj studenci mogą skorzystać z wielu opcji tematycznych dotyczących rynku pracy. Przygotowaliśmy dla nich mini warsztaty dotyczące mediów społecznościowych i obecności studentów w sieci. Warsztat dla farmaceutów pod tytułem Farmaceuta Przyszłości. Jest też opcja zdjęcia do CV. Tutaj mamy fotobudkę dla studentów.
3: Nazywam się Paulina Dąbrowska, jestem na kierunku stosunki międzynarodowe na roku czwartym. Ja myślę, że najbardziej interesujące w giełdzie jest to, że to jest naprawdę masa fajnych stoisk i masa fajnych możliwości dowiedzenia się coś więcej na temat swojego przyszłego zawodu. Mamy tutaj na przykład takie stoiska typowo farmaceutyczne. No to kierunki farmaceutyczne mogą podejść też zapytać, jak będzie to wyglądać w zawodzie. Jest to super. Też tutaj widzę, że jest staż magisterski, także świetnie. Jeżeli chodzi o inne miejsca, czy też na przykład Itaka, czy też inni partnerzy, no to naprawdę jest tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybór, podejść, zapytać się, zobaczyć, jak będzie to wyglądać. Można też doświadczyć fajnej perspektywy, ponieważ tutaj też są doświadczone osoby, opowiadają na pewno o swoim zawodzie, jak będzie to przebiegać, wyglądać. Wtedy studenci na pewno będą musieli się dowiedzieć, jak będzie wyglądać ich perspektywa pracy w przyszłości. No i myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie, no i jak najwięcej organizowania takich giełd pracy, ponieważ to się przydaje.
4: Aleksander Pastuszyn się nazywam, jestem na trzecim roku stosunku międzynarodowych, studiuję akurat na Wydziale Nauki Polityki i Komunikacji Społecznej. Na pewno taka giełda pracy jest bardzo istotnym narzędziem do tego, żeby akurat młodzi studenci, policjanci czy po magisterce mogli znaleźć na przykład przyszłe stanowisko pracy, przyszłą pracę. Jak widzimy, tutaj jest bardzo dużo stanowisk z różnymi firmami, od policji ABW do firm powiedzmy bardziej sprzedażowych, więc myślę, że na pewno dla każdego coś się znajdzie. No i myślę, że na pewno po tej giełdzie paręnaście osób na pewno albo pójdzie na staż, albo na pewno zacznie pracować na przykład w tych firmach. Myślę, że to jest akurat bardzo dobre wydarzenie.
5: Okej, czy jest jakieś przedsiębiorstwo, firma, która zwróciła twoją uwagę, że pomyśleć sobie, kurczę, sam pójdę i może dowiem się czegoś więcej, bo to jest kierunek, w którym chciałbym iść.
4: Tak, jest. No, tak jak powiedziałem na początku, jest to, akurat mamy tu stanowisko ABW i policji. Gdzieś tam po studiach chcę akurat się rozwijać w służbach, więc na pewno zajrzę jeszcze raz na ich stanowisko, więc to myślę, że akurat ABW, policja, tak.
5: Okej, to ja muszę utrzymywać z tobą dobre kontakty, bo jak za parę lat będziesz wręczał mandaty, to może akurat mi się upiecze.
4: No, na pewno, być może.

0: zabieram Państwa na niezłą imprezę. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach świętuje bowiem jubileusz 30-lecia działalności. Placówka od początku istnienia prowadzi terapię zajęciową i specjalistyczną rehabilitację dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Każdego dnia z tej możliwości korzysta ponad 70 mieszkańców powiatu głubczyckiego i na tym dzisiejszym wydarzeniu, super wydarzenie, jak Państwo się za chwileczkę przekonają, które jeszcze trwa, z mikrofonem Radia Opole był nasz reporter Grzegorz Frankowski.
1: Staraliśmy się dobrze do tego jubileuszu przygotować. Mieliśmy na to 30 lat, więc dosyć sporo czasu. Bartusik Ewa, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Zrobiliśmy wszystko, żeby nasi goście dzisiejsi czuli się tu dobrze i mam nadzieję, że tak będzie. Zgodnie z tradycją, bo co roku organizujemy turniej sportowy środowiskowych domów samopomocy województwa opolskiego i w tym roku, mimo tego 30-lecia, nie zaprzestaliśmy. Też chcemy zrobić, może w nieco zmniejszonym takim składzie konkurencyjnym, ale chcemy, żeby konkurencje też się odbyły. No, a potem będą niespodzianki urodzinowe, czyli tort i różne inne.
2: Burmistrz Głubczyc, pan Adam Krupa. Panie burmistrzu, można powiedzieć, jeżeli ktoś w gminie Głubczyce potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, to może ją otrzymać, może czuć się zaopiekowany. Ta uroczystość też chyba dziś o tym świadczy.
3: Tak, oczywiście, bo to, co robi środowiskowy dom, to jest naprawdę wielka sprawa. Ja ich obserwuję od wielu lat. Nie tylko obserwuję, ale na tyle, ile mogę, staramy się pomóc jako samorząd, ale bez ich zaangażowania, bez ich pomysłu. I mówię tutaj nie tylko o pracownikach, ale też i o pensjonariuszach. To by nie było tego, co tu jest. Możemy się spokojnie, bez żadnego zadęcia chwalić się tym, co ten środowiskowy dom robi dla naszego społeczeństwa.
4: Robert Wyrwalec, pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach.
2: Kapitalne wydarzenie. Co cieszy najbardziej? Te uśmiechnięte twarze wszystkich osób, które z tego ośrodka na co dzień korzystają, korzystały i będą korzystać. Można powiedzieć, jesteście taką jedną wielką rodziną.
4: To jest coś niesamowitego, że oni się pojawili, nasi przyjaciele naszego ośrodka. Oczywiście wszyscy goście z tego też się jak najbardziej cieszymy. Ale dla mnie fajnie, że ci te rodziny przyjechały. Jak wspomniała dzisiaj pani dyrektor Ewa Bartusik, rodziny wraz z uczestnikami ufundowały z tej okazji kapliczkę. To jest najlepsze, co mogło nas spotkać, co mnie osobiście mogło spotkać, bo pracuję również tu prawie 30 lat.
2: Cały ten ośrodek to jest, bez przesady, takie pani zawodowe dziecko.
5: Byłam przy otwieraniu, przez 2 lata pracowałam, potem miałam dłuższą przerwę, a potem przez ostatnie 16 lat miałam zaszczyt być tutaj szefem. Bożenna Zimna, dyrektor w stanie spoczynku. Mówię zaszczyt, bo praca z tymi ludźmi bardzo budujące dla każdego człowieka. To są wyjątkowi ludzie, którzy dają tyle energii i tyle mocy, żeby chciało się przyjść do pracy i żeby coś tworzyć nowego, ciągle nowe wyzwania. Do końca życia zostanie ze mną to miejsce, ci ludzie. Akumulatory ładowane są w jedną i drugą stronę i powstaje z tego samo dobro.
6: Każdego dnia muszę tu być, bo tu jest superańsko. Nazywam się Kasia Wołowiec, mieszkam w Zupowej. Tu się czuję jak w domu.
2: A co tutaj jest takiego superańskiego, że chce pani tutaj przebywać?
6: Terapeuci są fajni. Pani dyrektor jest fajna, fajne zajęcia są. Bardzo miło mi się czas tutaj, jak w rodzinie.
2: A zajęcia to na przykład jakiego typu?
6: Stolarskie z panem Robertem na dworze robimy. W kuchni mamy treningi, pomagamy, naczynia myć. Dworze robimy. Jest superańsko, nie ma co powiedzieć.
2: Czyli z ręką na sercu polecamy Gołuszowice.
6: Polecamy Gołuszowice. Jest superańsko, oby tak dalej. Jest!
0: Dodajmy, że to wydarzenie, te uroczystości Radio Opole objęło patronatem medialnym.

0: na koniec Kędzierzyn-Koźle w ramach rozbudowy samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu powstaną pododdziały onkologiczne na oddziałach urologii i ginekologii oraz oddział chemioterapii dziennej. Inwestycja jest realizowana z funduszy unijnych, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a ma na celu poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt zakłada rozbudowę budynków, zakup sprzętu i aparatury medycznej. Szczegóły w materiale Katarzyny Dorostachoń.
1: Audycja sponsorowana.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
3: Lekarz Artur Pietrusa, prowadzący oddział onkologii, urologii onkologicznej Szpitala SPZO z Kędzierzyn-Koźle. Przenosimy się w nowe miejsce. Mamy oddział chemioterapii dodatkowy, co w ramach naszej specyfikacji, a więc chirurgii czy urologii onkologicznej i Krajowej Sieci Onkologicznej, no niejako zwiększa nasze możliwości lecznicze w zakresie diagnostyki, leczenia i potem leczenia uzupełniającego pacjentów onkologicznych z regionu, powiatu czy województwa. Dzisiaj to jest 70% choroby onkologiczne. Rak nerki, pęcherze, gruczołu krokowego. Tak bym to nazwał. No i to się raczej nie zmieni już. Ilość pacjentów onkologicznych przybywa. Z moich obserwacji wiem, że to na pewno poprawi los pacjenta onkologicznego, zmniejszy ilość migracji do ośrodków większych albo poza województwem opolskim. Także na to liczymy. Poza tym, no cóż, nasz pacjent, no a więc którego znamy, nie oddajemy w obce ręce. On wraca, jest zaopiekowany, a my wyczuleni na to, żeby to leczenie prowadzić na wysokim poziomie, jeszcze wyższym, w tym znaczeniu, że do zespołu dołączają onkolodzy, w tym znaczeniu, że chirurgia i ginekologia również profiluje się onkologicznie, a więc nie jesteśmy onkologią, tak jak ośrodki nadrzędne nad nami, ale jesteśmy oddziałem urologii z pododdziałem.
4: Nazywam się Robert Żurawel, jestem kierownikiem oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jako oddział chirurgii zawsze leczyliśmy pacjentów onkologicznych. Teraz dzięki pieniądzom pozyskanym z KPO możliwe były inwestycje poczynione zarówno jeżeli chodzi o sprzęt na blok operacyjny, jak również w rozbudowę szpitala i w związku z tym otwarcie nowego oddziału chemioterapii dziennej. Dalej będziemy świadczyć te usługi, które do tej pory świadczyliśmy, ale teraz dzięki temu nowemu sprzętowi będą te zabiegi mogły być bardziej bezpieczne, kompleksowe, mniej inwazyjne, a jak również jeżeli chodzi o opiekę poszpitalną dla tego pacjenta, będzie ona bardziej kompleksowa w związku z tym, że będzie on mógł utrzymać u nas to leczenie uzupełniające po zabiegach onkologicznych.
5: Skoro mówimy o sprzęcie, to jaki sprzęt ma się pojawić?
4: Jest to sprzęt na blok operacyjny pod postacią nowoczesnej elektrokoagulacji, noża harmonicznego, sprzęt służący do zabiegów otwartych, jak i laparoskopowych.
3: Byliśmy na etapie projektowania i realizacji. My jako kadra medyczna, dzięki dyrekcji i inżynierom, którzy projektowali, byliśmy ciągle pytani i proszeni o wprowadzenie czegoś swojego i to się udało. I ten oddział nowy, który jest teraz, jest tak właśnie dla naszej kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników takim miejscem bardziej przyjaznym niż poprzedni oddział.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
1: Audycja sponsorowana.
0: Dodajmy jeszcze, inwestycja będzie kosztować 53 miliony złotych, 259 tysięcy 543 złote dokładnie, z czego 45 milionów 266 tysięcy 471 złotych to unijne dofinansowanie z KPO. I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Polecamy się jutro po godzinie 14. Przed nami kolejne ważne tematy. Paweł Oliwa program zrealizował. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do jutra, do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, to ile opolskich firm zapisało się do polskiego klastra obronności?
2: Bardzo dużo firm zapisuje się, bardzo dużo firm zgłasza swój akces, zgłasza swoje portfolio, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo się też w tym przedmiocie dzieje. Ten 17 kwietnia był takim dniem, kiedy wspólnie jako samorząd województwa podpisaliśmy porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową, ale to był też efekt przede wszystkim bardzo silnego lobby, bardzo silnego, też jakby takiej silnej odpowiedzi na zapotrzebowanie opolskich przedsiębiorców, ponieważ do tego 17 kwietnia prawie 200 podmiotów było oficjalnie zgłoszonych do bazy, do takiej jakby bazy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli już było dostawcami usług i produktów na potrzeby polskiej zbrojeniówki. My teraz na poziomie samorządu województwa można powiedzieć, że uruchamiamy taki nasz regionalny program SAFE, bo o tym mówił dość szczegółowo wczoraj pan marszałek na sesji sejmiku, że zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zmianę, jeśli chodzi o program regionalny Fundusz Europejski dla Opolskiego i będzie ten komponent związany z odpornością, obronnością regionu. I w ramach tych środków my na poziomie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki będziemy również dystrybuować środki finansowe, które będą przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców i tutaj mówimy również o dużych przedsiębiorcach na możliwość zakupu linii produkcyjnej, tak zwany dual use, oraz dla pracodawców na szkolenia, dla oświaty, dla nauczycieli, na to, żeby właśnie przystosowywali szkoleniowo swoich pracowników, współpracowników do tematu obronności. Więc prawie 100 milionów złotych na poziomie OCRG, prawie 300 milionów złotych na poziomie samorządu województwa. Firmy się zgłaszają. My dodatkowo również lobbujemy za tym, aby jak najwięcej tych inicjatyw związanych ze zbrojeniówką w naszym regionie się odbywało. Jesteśmy na etapie uzgadniania spotkań właśnie z przedstawicielami przede wszystkim grup zakupowych PGZ-u oraz umawiania spotkań o polskich przedsiębiorców w poszczególnych spółkach grupy PGZ, gdzie te spółki przekazują nam konkretne informacje, jakiego typu sprzętu, usług potrzebują, jeśli chodzi o ich bieżącą działalność i my na poziomie naszego porozumienia, jeśli chodzi o polski klaster obronności, będziemy właśnie rekrutowali naszych opolskich przedsiębiorców i ułatwiali im przede wszystkim dostęp do tej wiedzy, dostęp do informacji. No i co za tym idzie, właśnie będziemy jakby tutaj wspólnie jako zespół działali i lobbowali za tym, aby jak najwięcej naszych firm działało na rzecz polskiej zbrojeniówki.
1: Panie dyrektorze, ale Polska Izba Gospodarcza też ogłosiła, że zbiera takie zgłoszenia, że lobbuje, to dobrze czy źle?
2: Tak, tak, bo to jest gra zespołowa, stąd to porozumienie było porozumieniem bardzo szerokim. My, Polska Izba Gospodarcza, Loża BCC, strefy ekonomiczne, każda z tych instytucji ma swoje możliwości, ma swoje jakby kompetencje do tego, żeby w tym obszarze działać, ale to, co uważam absolutną przewagą naszego województwa i to, co też dość mocno wybrzmiało ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że my tego 17 kwietnia pokazaliśmy, że gramy zespołowo, że w tak ważnych tematach jak bezpieczeństwo regionu, jak odporność regionu, jak rozwój naszych firm, rozwój firm na terenie Opolszczyzny, mówimy jednym głosem, mamy wspólny mianownik, gramy do jednej bramki. Stąd my na poziomie OCRG, przepraszam, środki finansowe właśnie w postaci dotacji na linie produkcyjne, strefy ekonomiczne mają swoje narzędzie wsparcia, takim jest, przepraszam, Polska Strefa Inwestycji i możliwość uzyskania pomocy publicznej, a w naturalny sposób takie samorządy gospodarcze jak Opolska Izba Gospodarcza czy Loża Business Center Club no zrzeszają tych przedsiębiorców, którzy mają ten potencjał do tego, aby właśnie na rzecz polskiej zbrojeniówki działać. Ale w pojedynkę niczego nikt sam nie zrobi. To nie jest tak, że jeden samodzielny przedsiębiorca się dostanie do tej grupy PGZ i ktoś mu otworzy drzwi. Musimy działać wspólnie, stąd to porozumienie bardzo szerokie, ale absolutnie tutaj jakby na czele tego stoi Samorząd Województwa Opolskiego i wspólnie działamy na rzecz opolskiej gospodarki.
1: Czyli jak ktoś ma jakąś firmę I pomyślał sobie, że mógłby część produkcji właśnie przeznaczyć na obronność, to do kogo ma pójść? Do państwa w pierwszym rzędzie?
2: Jak najbardziej może do nas się zgłosić, do naszego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. My zbieramy takie portfolio firm, firmy się same zgłaszają. No ponieważ rzeczywiście ta informacja o powołaniu tego polskiego klastra obronności, o tych działaniach samorządu województwa na rzecz odporności regionu dość szeroko, myślę, odbiła się w mediach. Stąd to zainteresowanie jest bardzo duże. Szereg działań jest podejmowanych też w związku z czym, bo tak jak powiedziałem, w kwietniu było to podpisanie. My już dzisiaj negocjujemy i wysłaliśmy do analizy kryteria, jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, do Ministerstwa Funduszy i w czerwcu planujemy przyjęcie tych kryteriów na komitecie monitorującym po to, aby na jesień uruchomić nabory właśnie dla naszych firm, aby właśnie mogły zakupić linie produkcyjne na tak zwany dual use, czyli linie podwójnego zastosowania. Docelowo chcemy, żeby te firmy, które skorzystają z tej pomocy i otrzymają taką dotację, właśnie miały lepsze możliwości, lepszy start do tego, aby być dostawcą produktów, usług dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W międzyczasie rząd polski podpisał umowę, jeśli chodzi o wdrażanie programu SAFE, co w naturalny sposób też będzie stymulowało te spółki grupy PGZ, bo one też będą musiały teraz te środki wydać. Zwiększają moce produkcyjne, zwiększają wydajność, będą szukały nowych dostawców, będą szukały nowych półproduktów i wspólnie działamy za tym, aby jak najwięcej tych firm z naszego województwa, z województwa opolskiego, właśnie do tego łańcucha dostaw PGZ-u się dostało. Ale tak jak powiedziałem, to jest gra zespołowa, to jest gra nas wszystkich i tutaj absolutnie na poziomie naszego porozumienia, jeśli chodzi o polski klaster obronności, gramy do jednej bramki i to jest, uważam, ogromna wartość i bardzo się cieszę z tego porozumienia.
1: Ciężki temat, również w kategoriach obronności.
2: Ciężki temat, ale
1: pieniędzy.
2: Ciężki temat, ale koniunktura jest absolutnie teraz bardzo nastawiona na te tematy związane z obronnością i uważam, że absolutnie naszym obowiązkiem jako z samorządu gospodarczego jest to, aby ułatwić naszym firmom rozwój, bo siłą rzeczy, no właśnie, lokalizacja, czy lokalizacja spółki Skarbu Państwa z grupy zbrojeniowej w naszym województwie, czy dostanie się którejś z naszych firm do tego łańcucha dostaw, no będzie pozwalało tym firmom się rozwijać, bo to jest bardzo stabilny łańcuch dostaw. To są stabilne środki państwowe i absolutnie tutaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że warto poświęcić temu energię i po prostu się o to postarać.
1: Kto działa w przemyśle zbrojeniowym, to działa w pierwszej lidze. Takie jest przekonanie. I oby jak najwięcej o polskich firm. Panie dyrektorze, nauka, mózg, innowacje, uczymy się przez całe życie. To tytuł konferencji, która jutro w Opolu się odbędzie. Po co się organizuje takie konferencje?
2: Ciekawość jako kompetencja przyszłości. Taką stawiamy tezę na początku tej konferencji i będziemy starali się tę tezę obronić. 20 lat funkcjonuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w tym ta nasza instytucja też w naturalny sposób ewoluowała i się zmieniała. I my też bardzo mocno widzimy, jakie potrzeby mają dzisiaj przedsiębiorcy, a jakie mieli te 20 lat temu. Bo 20 lat temu OCRG było głównie kojarzone z prostymi dotacjami, z dotacjami na rozwój firmy, na zakupy, na zakup infrastruktury. Dzisiaj, kiedy firma chce u nas zainwestować, kiedy my spotykamy się z przedsiębiorcami, z inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem swojego biznesu w naszym regionie, absolutnie fundamentalną sprawą jest kwestia edukacji, kwestia jakości edukacji, kwestia tego kapitału ludzkiego, który w naszym województwie jest. I dzisiaj my musimy, mając na uwadze to, jak zmienia się technologia, jak wdrażana jest sztuczna inteligencja, jak postępuje automatyzacja procesów, prawda, te wszystkie kwestie związane chociażby z bazami danych, to jest absolutnie element dzisiaj bardzo ważny, żebyśmy mówili o tej nowoczesnej edukacji, o nowoczesnych technologiach jako o fundamencie do rozwoju biznesu w kategorii całego województwa.
1: Tak trochę stymulujecie tych przedsiębiorców, żeby się uczyli, nie spoczywali na laurach, by nadążali za nowymi trendami.
2: Myślę, że każdy przedsiębiorca, który rozpoczynał swoją działalność 20 lat temu, nie jest w stanie robić dokładnie tego samego i w taki sam sposób i funkcjonować i jakby w tym rynku się rozwijać. Cały czas jesteśmy stymulowani nowymi technologiami, nowymi inicjatywami, dlatego to jest absolutnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu. bo wiemy o tym, że nowoczesna gospodarka musi się opierać na nowoczesnej edukacji. I to jest absolutnie fundament, co do tego też jesteśmy zgodni, stąd ta konferencja, która ma być pewnego rodzaju, no właśnie takim pobudzeniem kreatywności, szeroką dyskusją na temat nowoczesnych technologii, na temat właśnie wdrażania sztucznej inteligencji, na temat trochę fizyki kwantowej, bo będzie również tutaj właśnie profesor Andrzej Dragan, ale też właśnie kwestia tej ciekawości, żeby pobudzać tą ciekawość w rozumieniu takiej przedsiębiorczości, że jestem ciekawy, czyli chcę się rozwijać, chcę się konfrontować z innym sposobem myślenia, chcę szukać alternatywy, chcę szukać rozwiązania, chcę szukać innowacyjności, chcę pobudzać konkurencyjność. Stąd to spotkanie cieszy się one ogromną popularnością i zainteresowaniem, stąd myślę, że również trafiliśmy, jeśli chodzi o tego typu spotkania i jestem tutaj absolutnie też przekonany, że no właśnie takie spotkania absolutnie budują też ten ekosystem gospodarczy, bo pozwalają na to, abyśmy wspólnie porozmawiali, doświadczyli innego sposobu myślenia i w ten sposób potem wdrażali to w naszych firmach, w naszych przedsiębiorstwach.
1: Michał Wojczeszyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Magazyny Rytmy w Radio Poe to absolutna nowość. Jeszcze w Polsce tego nikt nie słyszał. A ja Nakamura, prosto z Francji. Kopin, czyli dziewczyny?
1: No tak, ale dzisiaj to chłopak będzie prowadził, mężczyzna, przepraszam bardzo. Wiadomości w Radio Poe, czołem, Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry, miło usłyszeć.
1: Ale co? Jesteś mężczyzna, nie chłopak?
2: Pewnie.
0: Ach, wiecie, to z mężczyznami jest tak, że zawsze zostają chłopcami, tylko zabawki im się zmieniają.
1: Nie, że na dzień chłopaka jesteśmy mężczyznami, a na dzień mężczyzny chłopakami. Tak to wygląda.
0: No, tak.
2: Albo mamy dzień chłopaka przez cały rok.
0: Szósta.
2: Strażacy ugasili pożar zakładu w Obornikach Wielkopolskich. Politechnika Opolska świętuje swoje 60-lecie.
3: Tej uczelni by nie było w tym wymiarze, gdyby nie praca poszczególnych pokoleń.
2: A w ekonomii m.in. o planowanym doposażeniu szkolnych pracowni.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Trzy osoby zatrzymane na skutek operacji prokuratury i policyjnych SPC biur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. O szczegółach Piotr Durys.
5: Działania prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
6: Postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
5: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, przyznają, że materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski zapowiada kolejne uderzenia.
7: Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi.
5: Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Ponad 40 samorządów i organizacji pozarządowych podpisało umowy na unijne dofinansowanie usług społecznych. Inwestycje będą dotyczyć budów m.in. centrów usług, domów dziennego pobytu czy infrastruktury. Na ten cel trafi ponad 90 milionów złotych, mówi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
8: Potężny projekt, niesamodzielny, czwarta już edycja. Ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami.
9: Agnieszka Gabruk.
10: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Utworzenie centrów usług społecznych, czy chociażby mieszkalnictwo wspomagane. Cała ta infrastruktura dotyczy usług w środowisku lokalnym.
11: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Budujecie centrum usług społecznych od podstaw.
12: Nasz dzisiejszy OPS przeniesie się do nowej lokalizacji. Ona jest dalej w centrum miasta.
13: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolskie.
14: Przebudowujemy budynek, który w tym roku kupiliśmy. Około 2,5 miliona to koszt.
2: A wczoraj Sejm debatował podczas drugiego czytania projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Tej burzliwej dyskusji przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
15: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula mówiła, że ustawa odpowiada na potrzeby ludzi, którzy ze sobą żyją.
16: Jak dać podstawowe narzędzie zabezpieczenia dla osób, które się kochają, które wspierają się wzajemnie?
15: Zbigniew Kuźmiuk z PiS powiedział, że konstytucja obejmuje rodzinę ochroną i opieką.
17: Wyrazem tej ochrony i opieki są przywileje podatkowe. Jednym z nich jest wspólne rozliczanie małżonków. Drugim zerowa stawka podatku od spadków i darowizn. Chcecie dla tego rodzaju związków już nie tylko otwierać furtkę, ale bramę.
15: Odpowiadał Sławomir Nitras z KO.
18: Pan chce dyskryminować człowieka dlatego, że kocha mężczyznę i jest mężczyzną, albo kobietą, który kocha kobietę.
15: Najprawdopodobniej zwolennicy projektu zbiorą większość parlamentarną, ale otoczenie prezydenta mówi, że należy liczyć się z wetem.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Biegli będą wyjaśniać przyczynę pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Od wczoraj służby badają też próbki wody z warty, która przepływa niedaleko zakładu. Zaapelowano też do mieszkańców, by ci wstrzymali się od aktywności nad rzeką. Więcej w relacji Macieja Szefera.
19: Podczas akcji gaśniczej i po jej zakończeniu pobierano próbki wody z warty. Kontrolowano też jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
20: Jest badane stężenie poszczególnych czynników czy związków.
19: Pożar hali w Obornikach niedaleko Poznania wybuchł w około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek Straży Pożarnej, czyli ponad 250 strażaków.
2: I wracamy do regionu. Podczas Święta Politechniki Opolskiej podsumowano osiągnięcia ostatniego roku i nagrodzono osoby, które łączą naukę z działalnością społeczną, sportową i zawodową. Rektor uczelni Marcin Lorence podkreślał, że siłą Politechniki są przede wszystkim ludzie, zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci.
3: Tej uczelni by nie było w tym wymiarze, gdyby nie praca poszczególnych pokoleń. Będziemy świętowali przede wszystkim dyplomy doktorów habilitowanych, dwa, który uzyskało 8 osób, ale też przede wszystkim wyróżnienie dla studentek i studentów, którzy nie tylko w obszarze naukowym zasłużyli pracą i zaangażowaniem nieprzeciętnym, ale również w innych obszarach, charytatywnym, sportowym.
2: A w tym roku, przypomnijmy, uczelnia świętuje swoje 60-lecie.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Rozwój taboru kolejowego, wsparcie przedsiębiorców i modernizacja infrastruktury wodnej. Na to stawia samorząd województwa opolskiego i tym samym te obszary zostaną dofinansowane w ramach Funduszy Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. Łącznie do naszego regionu trafiło 4 miliardy złotych, z czego 2,5 zostało rozdysponowane. W ramach pieniędzy z Unii Europejskiej zostało zawartych 427 umów. Zadania, które są realizowane w ramach tych umów, dotyczą niemal każdego obszaru naszego życia. A jeżeli chodzi o rozdysponowanie kolejnych pieniędzy, to zmieniliśmy kilka priorytetów i pojawiły się zupełnie nowe rzeczy, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłasa.
21: Prawie 100 milionów złotych trafi na nowoczesny tabor kolejowy. To również bardzo ważny priorytet 14, czyli technologie podwójnego zastosowania. Około 50 milionów złotych trafi do naszych przedsiębiorców na przygotowanie linii produkcyjnych.
9: Jak zapowiada marszałek Ogłasa, w przyszłej perspektywie nasz region może pozyskać więcej pieniędzy niż teraz. To oznacza, że około miliarda euro powinno trafić na Opolszczyznę. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki, poinformowała w środę agencja. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który 15 maja zrezygnował z pełnionej funkcji. Daniel Ryczek ma ponad 20 lat doświadczenia w logistyce i kolei, pracował m.in. w PKP Cargo. Szkolne pracownie do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych wzbogacą się m.in. o globusy, modele czaszek i pilniki ślusarskie. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało przeznaczenie na ten cel 200 milionów złotych. Pieniądze trafią do szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli.
4: Pogoda.
0: To tak zimno, no tak zimno jak nie wiem. Wczoraj o tej porze to już było 2 razy cieplej.
1: No tak, ale i tak nie ma na co narzekać, bo jest 10 stopni, bardzo dużo słońca. Jutro od 12 do 25 stopni, w sobotę 24 stopni opadów deszczu możemy się spodziewać.
0: No ale dzisiaj to mamy faktycznie taki delikatny dzień z ochłodzeniem, z delikatnym ochłodzeniem. 21 w porównaniu do wczorajszych prawie że 30, bo tyle pewnie notowaliśmy. No to rzeczywiście jest spory spadek temperatury. O deszczu wspomniałeś na sobotę? Myślę, że przejdzie bokiem.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Rzeczywiście, jak tak się popatrzy na tę długoterminową prognozę pogody, w następnym tygodniu nawet 19 stopni, ale tylko przez jeden dzień.
1: Tak, ale tak ogólnie to 25 będą nas witać. Kasper Śniegórski.
0: Magda Szymińska.

0: 13 minut po godzinie 6 jak magnes. Mam nadzieję, że przyciąga was Radio Pole z samego rana. Dla was gramy najlepszą muzykę, która stawia na nogi. Kasper już jest, też go przyciągnął magnes radiowy. Gdzieś ty był?
1: Światowy Dzień Hamburgera mnie przyciągnął.
0: Nie mam.
1: No, a jest dzisiaj takie święto, to trzeba by to wszystko poświętować. Do tego mamy jeszcze Dzień Bez Prezerwatywy, na przykład 28 maja obchodzimy w czwartek. Nie masz jednego, nie masz drugiego, no to wracam.
0: Gdzieś ty był, jak cię nie było?
1: Biegałem.
0: Biegałeś. No to świetnie się składa, bo cię zapisałam na sobotę na biegnyski.
1: Tak, nie mogę. Fajnie.
0: Szkoda. Musisz połączyć to wszystko jakoś. Co my dzisiaj będziemy łączyć? Będziemy się łączyć z TVP Info. Będziemy i w radiu, i w telewizji. To po godzinie 7, jeżeli słuchacze Radio Pole mają taką tradycję. Czasami takie domy są, że słuchają radia, a telewizja gdzieś tam sobie też gra, telewizor, tak żeby jakieś obrazki się przesuwały. To będzie mógł nas zobaczyć na żywo.
1: Tak, po godzinie 7.15, 7.20, tak w tych okolicach pojawimy się jednocześnie na antenie Radio Opole i na antenie ogólnopolskiej telewizji. Także jak chcecie zobaczyć, jak wyglądamy, no to albo do nas wpadnijcie, albo wejdźcie na Facebooka, albo włączcie TVP.
0: I nie regulujcie odbiorników, to niestety będziemy my. A inne rzeczy jeszcze w porannym programie na pewno się pojawią, bo będzie na pewno festiwalowo. Tydzień został, równo tydzień do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

0: Maja, 148 dzień roku. Dzisiaj słońce w znaku bliźniąt. Do 20.42 ma być razem z nami Balladyna, Augustyn, Emilia, Emanuel, German, Jaromir i Wilhelm mają imieniny.
1: Natomiast w 1908 roku urodził się Ian Fleming, angielski pisarz i dziennikarz. No dobra, ale wszyscy go znają jako twórcę Jamesa Bonda, agenta 007, bohatera licznych powieści szpiegowskich, m.in. Casino Royale, Żyj i pozwól umrzeć, doktor No, czy Pozdrowienia z Rosji.
0: Świat to za mało, tak pewnie powiedział sobie Leonid Teliga, żeglarz, dziennikarz, instruktor żeglarstwa morskiego, który urodził się w 1917 roku, oficer piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, który jako pierwszy Polak opłynął samotnie kulę ziemską.
1: W 1952 roku Greczynki uzyskały prawa wyborcze. Dla porównania, Polki otrzymały je na równi z mężczyznami w 1918 roku dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. A wiesz, które państwo europejskie jako ostatnie przyznało?
0: Które?
1: Szwajcaria. Tak całkiem niedawno,
0: tak
1: 80. któryś.
0: Tak. 1968 rok to jest data bardzo ważna dla Kylie Minogue, bo wtedy się urodziła ta australijska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. Po raz pierwszy stała się sławna występując w australijskiej operze mydlanej Sąsiedzi, a potem powiedziała I should be so lucky, zaczęła śpiewać, no i zrobiła zawrotną karierę.
1: No i tak to wygląda w kalendarzu. Mamy 20 minut po 6.
2: Radio Obole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
11: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Po reklamie.

0: że już na zegarze widzę 6:30, to powolutku wybrałbym się na opolskie drogi.
1: Powiem ci, to jest znakomity pomysł, tym bardziej, że naszym autopilotem dzisiaj będzie Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Kłaniam się zmotoryzowanym i wam tam na górze w studiu. Warunki do podróżowania całkiem dobre, ale słońce może już wymagać przyciemnianych okularów. Korków jeszcze nie ma, ale remonty uprzykrzą nam życie. Najpierw dobra informacja, bo od kilku dni DK45 w stronę Raciborza możemy jechać swobodnie, ale na tej samej 45 w kierunku Kluczborka waha.

0: od Zawady po Jełową. Remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa jest dosyć dokuczliwy. Mamy wahadła w pokoju i zieleńcu. Prace na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach to jadąc na Grodków od obwodnicy Niemodlina. W Opolu można jechać estakadą koło Cupu, ale tylko w jedną stronę w kierunku węzła wschodniego. Ale we wtorek będzie można już jeździć swobodnie. Tak zapowiada Miejski Zarząd Dróg.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
2: Na zegarach 6:30. Komisja Europejska rozpoczyna dziś konsultacje z państwami Unii w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Te mają objąć kluczowe firmy sektora naftowo-gazowego, w tym rosyjski Łukoil, a także statki z tzw. floty cieni, transportujące rosyjską ropę z naruszeniem restrykcji. Na czarną listę mają trafić również rosyjskie banki, firmy handlujące zbożem z okupowanych terenów Ukrainy oraz przedsiębiorstwa wspierające rosyjski przemysł wojskowy. Komisja przygotowała też projekt listy sankcyjnej obejmującej firmy z Turcji, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Białorusi.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: 62,2% Polaków uważa, że bezpieczeństwo kraju nie zależy od liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących nad Wisłą. Sondaż na ten temat przeprowadzony przez Ibris opublikowała dziś Rzeczpospolita. Z tej grupy 36,4% respondentów odpowiedziało, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie. 28,5% odpowiedziało, że ważniejsza jest liczebność naszej armii. 36,1% ankietowanych uważa, że obecność armii amerykańskiej w Polsce jest gwarantem bezpieczeństwa. Z tej grupy 18,7% uważa, że żołnierzy powinno być więcej, a 17,4% jest zdania, że nie ma potrzeby zwiększania tego kontyngentu. Kolejne wiadomości Radia Opole to o 7:00. Już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o planowanej rozbiórce nieczynnych bramek do poboru opłat na opolskim odcinku autostrady.
3: Stacje zlokalizowane są na węźle Brzeg, węźle Opole Zachód, węźle Opole Południe, węźle Krapkowice, węźle Kędzierzyn-Koźle oraz węźle Strzelce Opolskie.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 11 stopni mamy na termometrach. Dzisiaj bardzo dużo słońca będzie nam towarzyszyć. Maksymalnie 21 stopni możemy się spodziewać.
5: Jutro 25 stopni, więc jeszcze cieplej. W sobotę delikatnie może pokropić i ten deszcz na pewno się przyda. No i teraz trzeba bardzo mocno trzymać kciuki, żeby taka słoneczna pogoda i wysoka temperatura utrzymały się do festiwalu w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Z tymi prognozami to nie jest tak łatwo.
4: Nie, ona jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o festiwal. To ja ci już teraz mogę
5: będzie
4: powiedzieć.
5: Będzie lało?
4: Ja ci mogę powiedzieć, jak za rok będzie.
5: Parasol trzeba już mieć przygotowane do tego peleryny przeciwdeszczowe, kalosze, kajaki.
4: Kajaki, tak, amfibia jakaś.
5: No tak, no tak. Jak jest festiwal, to wiadomo, że hardkorowo będzie padał deszcz. A może nie? A może jednak będzie słonecznie?
4: Nie.

0: 21 będzie godzina 7. Słuchajcie porannego programu w Radio Opolo. Tej porze zwykle zaglądamy w media społecznościowe naszej stacji. No i na Facebooku Radio Opole mnóstwo udostępnień ma pewien post. 45 lat temu w studiu Polskiego Radia w Opolu powstała płyta, która przeszła do historii polskiego rocka. Z okazji jubileuszu Johna Portera przygotowaliśmy film, który przywraca pamięć o tej wyjątkowej sesji nagraniowej.
1: Dokładnie, możecie sobie go obejrzeć i zachęcam do tego, bo naprawdę jest świetnie zrealizowany. Zresztą posłuchajcie fragmentu.
2: Było w tym albumie coś właśnie nietypowego.
3: Dopytano go, dlaczego w Opolu? No bo okazało się, że oni tam mają uszy na głowie.
4: Oni nie brzmieli po angielsku. Oni mieli po prostu inne brzmienie.
5: Gdzieś to zderzenie tych dwóch światów zrodziło tą energię, która ciągnie ten pierwszy album Portrebendu do przodu.
6: Kultura to jest w ogóle system tarć. Tarcia rodzą iskry, które dają nam nową jakość.
1: No i trzeba przyznać, że ta płyta jest absolutnie niesamowita. No i jak wejdziemy do sekcji komentarzy, to tam szacun, gratuluję inicjatywy, czy Przemek wysyła gify z brawami.
0: Faktycznie, można tutaj przyklasnąć się tej inicjatywie i temu pomysłowi. Zobaczcie koniecznie ten film, a poza tym pooglądajcie, jakie inne tematy dla was przygotowaliśmy. Możecie oczywiście je wszystkie komentować, nie tylko w mediach społecznościowych. Możecie do nas dzwonić pod 774-541-541.
1: A teraz Lawson i Juliet w Radio Opole. Za 20 minut będzie godzina 7.

0: piosenka o polskim amfiteatrze, bo tam jeszcze nie ma zadarzenia, ale ma być za 2 lata podobno na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Już mamy suchą stopą przez wszystkie dni festiwalowe przejść.
1: Nie, co to za festiwal będzie?
0: Za festiwal bez deszczu, Daniel Klimczak. Nie, o, ty deszcz, lubisz widocznie, tak?
2: Deszcz może będzie.
1: Tak, tak lubię tak. Deszcz, bo tylko on na mnie leci.
0: No wiesz, ja nie krytykuję.
1: Nie, nie. Przepraszam bardzo, skąd ty znasz ten tekst?
2: Nie, no, zrobiło się bardzo hermetycznie, dlatego...
1: Pozdrawiamy Witka.
2: Dlatego wracając
0: naszego
2: do
0: reportera.
2: Tego, co się dzieje dzisiaj w wiadomościach, Daniel Klimczak nam je będzie prezentował i szykuje je dla nas. A co tam dzisiaj?
0: No reporterzy do pracy się biorą, prawda? Między innymi Witek.
1: Tak, tak, tak. Nie wiem, czy nie ma dzisiaj jakiegoś wolnego dnia, ale tak, tak, tak, na pewno. Coś się dzisiaj będzie działo, już chwilę, tylko sobie to otworzę. Dzisiaj prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, być może dostanie absolutorium, a być może nie dostanie. O 9:00 początek sesji Rady Miasta, na której się to wszystko wyjaśni.
0: Albo dostanie, albo nie.
1: No wiele wskazuje na to, że dostanie, no ale... Podtrzymajmy słuchaczy w niepewności, żeby mieli po co potem włączyć radioodbiorniki. O 9:00 w Centrum Dziedzictwa i Sztuki Silesia w Opolu konferencja pod nazwą Nauka, Mózg, Innowacje, OCRG. Taką właśnie przygotowuje. Dziś także turniej debat oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa. A na południu regionu w Głubczycach w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym o 16:00 piknik z okazji Dnia Dziecka.
2: No to ja się nie mogę doczekać, ale jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, bo ja wiem, co Daniel będzie robił o godzinie 7:15, 7:20.
0: Co będzie robił o tej
2: Będzie
0: godzinie?
2: Oglądał w TVP Info.
0: A, no tak, Daniel, nie wiem, czy ty wiesz, że my dzisiaj będziemy w telewizji.
1: Cudownie. No, niesamowite. Tak. Też kiedyś byłem w telewizji, wyobraź
2: no to
1: sobie.
2: Musisz oglądać i słuchać wtedy około godziny 7:15, 7:20.
0: Wiadomości.
1: No oczywiście, tak, mamy. Tak, bo nie mam co robić, pewnie.
0: O poranku wiadomości co pół godziny, te najbliższe. Dokładnie za 11 minut.

0: zwykle. Tego nie mówimy, ale tym razem zachęcamy, żeby robić dwie rzeczy naraz. Słuchać Radio Opola, ale jednocześnie włączać TVP Info, bo już za 20 minut będziemy na obu antenach.
1: Jednocześnie też zachęcamy do tego, żeby zostać z nami, bo punktualnie o godzinie 7 będziemy mieć dla Was wiadomości. Jeszcze wcześniej wyjedziemy też na opolskie drogi, dlatego zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Bez poważniejszych zdarzeń na opolskich traktach informują służby. Warunki do podróżowania niezłe. Słońce natomiast może nam poprzeszkadzać, więc okulary wskazane. A4 w regionie przejezdna. W Opolu zauważamy już większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy Lędzin i Narądzie Szczakiela. Mapa powoli nabiera czerwonego koloru, choć kulminacja szczytu komunikacyjnego jeszcze przed nami. Przypominam, że mamy zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg. To droga wojewódzka numer 401, Krajowa 46 w stronę Nysy, przebudowa kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina i tam mamy wahadło, podobnie jak na obwodnicy Kluczborka. Tam z kolei remont wiaduktu. Zanim dojedziemy do obwodnicy Kluczborka, trzeba zmierzyć się z zestawem wahadeł na Krajowej 45 od Zawady po Jełową.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Mamy czwartek, to 28 dzień maja, czyli m.in. Światowy Dzień Hamburgera i zbliżamy się do godziny 7, czas na najnowsze wiadomości.
7: Łotwa rozbudowuje swój system ochrony granic. Rolnicy mają coraz mniej czasu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie.
8: Spodziewamy się, że około 300 tysięcy wniosków nam jeszcze brakuje.
7: A z opolskiego odcinka A4 znikną nieużywane punkty poboru opłat.
4: Wiadomości Radia Opole.
9: Najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
7: Ja zaczynam od zagranicy. Ukraiński prezydent napisał list do Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski prosi w nim o dostawy pocisków do systemów przeciwlotniczych. Ukraina odczuwa ich deficyt po niedawnych rosyjskich zmasowanych atakach. O szczegółach Paweł Buszko.
10: O liście poinformowało szereg zachodnich, ale też ukraińskich mediów. Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego to potwierdziła i dodała, że analogiczne pismo wysłane też zostało do kongresu. Zełenski prosi o pomoc w zapewnieniu Ukrainie niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem. Wskazuje na potrzebę dostaw rakiet PAK-3 do wyrzutni Patriot, bo tylko ta amerykańska broń jest w stanie strącać rosyjskie rakiety balistyczne. Tymczasem właśnie te pociski są nad Dnieprem deficytowe, zwłaszcza po ataku z soboty na niedzielę, w którym Rosja wśród 30 pocisków balistycznych użyła dwóch rakiet Oreśnik. Amerykańskie rakiety są tym bardziej Ukraińcom niezbędne, bo Kreml zapowiada powtórkę zmasowanych ataków na Kijów.
7: A Łotwa zainstaluje na granicę z Białorusią i Rosją systemy przechwytujące drony. Urządzenia mają zostać rozmieszczone w ciągu najbliższych dni. Dotychczas zakończono pracę nad systemem wież uzbrojonych w działa kalibru 50 mm, działających automatycznie i sterowanych zdalnie. Łotysze rozmieścili także taktyczne systemy radarowe oraz kamery optyczne. Całość ma tworzyć wielowarstwową sieć wykrywania.
4: Wiadomości ważne dla Ciebie.
7: Jeszcze tylko do końca miesiąca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, bez żadnych sankcji. Po 1 czerwca za każdy dzień opóźnienia te będą pomniejszone o 1%. Do tej pory w regionie dokumenty złożyło niespełna 17 tysięcy rolników, a w całym kraju 890 tysięcy. Zachęcamy resort rolnictwa, by już nie przesuwać tego terminu, mówi wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański.
8: Spodziewamy się, że około 300 tysięcy wniosków nam jeszcze brakuje. Dlaczego to jest ważne, żeby tego terminu nie przesuwać? Rolnicy trzymają zaliczki tak jak w 2025 w ekscesowym tempie, ale też jest o tyle ważne, że agencja dysponuje narzędziami cyfrowymi do weryfikacji tego, co dzieje się na polach, czyli tak zwany system monitorowania obszaru.
7: Dokumenty można składać przez aplikację e-wniosek plus.
4: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
7: Dwie oferty wpłynęły w przetargu na demontaż infrastruktury. faktury do poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Obie mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Tańsza oferta. Oferta opiewa na 4,5 miliona złotych. Wykonawca będzie miał rok na usunięcie tych obiektów, zapowiada Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
0: Tym wiatr, wysp, a także kiosków z dostosowaniem poszczególnych odcinków autostrady do odpowiednich parametrów. Stacje poboru opłat zlokalizowane są na węźle Brzeg, węźle Opole Zachód, węźle Opole Południe, węźle Krapkowice, węźle Kędzierzyn-Koźle oraz węźle Strzelce Opolskie.
7: Jest czwartek, 28 maja, to 148 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąte wstało nad Opolem o 4:43 i pozostanie na niebie przez 16 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Augustyn, Jaromir i Just. Dziś przypada także Światowy Dzień Raka Krwi.
1: To przyniesie dzień.
7: O dziewiątej początek sesji Opolskiej Rady Miasta. Jej najważniejszymi punktami będą prezentacja raportu o stanie miasta i głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta Wiśniewskiego. Także o 9:00 w Centrum Dziedzictwa i Sztuki Silezja w Opolu konferencja pod nazwą Nauka, Mózg, Innowacje. O tej samej porze w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu 6. Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa. O 9:30 w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu konferencja pod nazwą Zielone Przestrzenie w Praktyce, Mikroretencja i Bioróżnorodność w Projektach Lokalnych. O 13:00 w Urzędzie Wojewódzkim będą podpisane kolejne umowy na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi. O 16:00 piknik z okazji Dnia Dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Głubczycach.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Łapiemy dzisiaj oddech po tych kilku dniach z upałami. Mamy mieć 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia. No i to jest taka bardzo przyjemna temperatura. Do tego też dużo słońca, nie za gorąco. Ładny ten czwartek.
6: Bardzo ładny będzie, naprawdę. 21, jak mówiłaś, jutro 24 stopnie na termometrach maksymalnie. W sobotę 24 z opadami deszczu, a w niedzielę nawet 26 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Stolica polskiej piosenki powoli szykuje się do najważniejszego muzycznego święta w kraju, czyli do festiwalu w Opolu, a w prognozie na następny czwartek deszcz.
6: Mówiłem?
9: Wcale nie jesteśmy zdziwieni.
6: Mówiłem, obiecywałem. Kasper Śnigurski.
9: Magda Szybińska i Marcin Gowinkowski. 5 po 7, cześć, witajcie.

0: Mamy 8 minut po godzinie 7. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole. Za tydzień rozpocznie się wielkie święto polskiej piosenki, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Od 4 do 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia wielbiciele muzyki polskiej będą mogli posłuchać zarówno młodych, debiutujących artystów, jak i gwiazdy polskiej sceny.
0: Dyrektor festiwalu Marek Sierocki podkreśla, że tegoroczny festiwal będzie niezwykle różnorodny.
2: Obok tego, co najważniejsze na festiwalu, czyli konkursów, konkurs premier i konkurs debiutów, to są dwa najważniejsze koncerty festiwalu. Będą również koncerty jubileuszowe. Będziemy świętować 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora wielu polskich przebojów, nie tylko tych, które pisał dla zespołu Perfect, ale też dla wielu innych artystów. Będzie 45-lecie zespołu Lady Punk, no i też będzie koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: A w tym roku na scenie opolskiego festiwalu wystąpią między innymi, to ważne słowo, Justyna Steczkowska, Kombi, Natalia Kukulska, Dżem, Majka Jeżowska, Renata Przemyk czy Lady Punk.
0: Koncerty będzie można oglądać w Telewizji Polskiej, a my za chwilę to też będziemy w Telewizji Polskiej, w TVP Info. Włączcie telewizję, ale koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
5: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
6: Ja lubię cukierki.
7: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
8: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
9: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
10: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata?
13: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
3: Reklama społeczna.
15: Reklama.
16: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
17: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
16: Ślub?
17: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
16: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
17: Co prawda, to prawda.
16: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
18: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
19: 3.17.41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
23: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl.
24: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asip.prudnik.pl.
15: Po reklamie.

0: trwa poranny program w TVP Info. Jesteśmy także na antenie Radia Opole, a dziś z nami gospodarze Magdalena Szybińska i Kacper Śniegórski. Witajcie, kochani, co dziś u Was?
1: No, witamy Was bardzo serdecznie. To się rzadko zdarza, że jesteśmy jednocześnie na antenie Radio Opole i jednocześnie na antenie TVP Info, a z reguły mnie i Magdy nie widać, więc dzisiaj jesteśmy wyjątkowo wystrojeni.
2: Opole cały czas żyje już Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Równo tydzień pozostał do tego wielkiego święta w stolicy polskiej piosenki. My oczywiście w Radio Opole bardzo mocno się do tego szykujemy, dlatego że Festiwal Opolski jest z radiem niewątpliwie związany od samego początku. To przecież radiowcy, dziennikarze wystąpili z taką inicjatywą, żeby powołać Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i rejestrowali wszystko to, co się działo w amfiteatrze. Tak się składa, że mamy gadżety akurat z tego festiwalu.
1: Ale my też mamy dowody na to, bo jeżeli ktoś chciałby zerknąć, to proszę bardzo, ja tutaj mam oryginalną taśmę. 21 dzień czerwca 1963 rok, czyli pierwszy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w moich rękach, ale nie otwieram, bo się boję.
2: A ja mam protokół z drugiego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo ciekawa rzecz i tutaj ciekawostka. Nagrody dla konferansjerów Jacek Fedorowicz i Piotr Skrzynecki. Uwaga, za prowadzenie koncertów w Amfiteatrze Opolskim dostali dwie poduszki.
1: A ja się absolutnie nie dziwię, bo oni wtedy byli tam od rana do nocy, więc od razu poszli spać, jak tylko je otrzymali. I zachęcamy do tego, żeby słuchać Radio Opole, bo jak tylko wystartuje Opolski Festiwal, ale też przed jego startem, jak tylko w niedzielę rozpoczną się próby, to my to wszystko będziemy transmitować na naszej antenie.
2: Będziemy mieć swoje festiwalowe Radio Opole, także na specjalnej antenie 96,5 MHz. Tam będzie można posłuchać festiwali sprzed lat, będzie można posłuchać także rozmów. A dziennikarze oczywiście będą rozmawiać z gwiazdami. Będziemy zapraszać do naszego plenerowego studia w Radio Opole.
1: No i muszę przyznać, że na pewno będzie się bardzo dużo działo jak na każdym opolskim festiwalu i gwarantujemy, że będzie wtedy padał deszcz.
2: Ach tak, to jest taka nasza opolska tradycja. Zachęcamy do słuchania Radio Opole, festiwalu, który będzie transmitowany i oczywiście do oglądania w Telewizji Polskiej Festiwalu Opolskiego.
0: Magdalena Szybińska, Kacper Śniegórski. Patrząc na to, jakie wy tam macie wyjątkowe pamiątki z festiwalu, to ja po prostu następnym razem umawiam się z wami na kawę i to wszystko zobaczę na żywo.
2: Zapraszamy.
0: Dobrego dnia. Cały czas w TVP Info trwa poranek. O Opolu zresztą i Festiwalu Krajowej Piosenki będziemy państwu mówić cały czas, więc dzięki kolegom radiowcom za
1: to. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Już 4 czerwca wtedy...

0: lecimy teraz na opolskie drogi. Na nich już spory ruch powinien być. Wszystko to obserwuje, wszystko to śledzi i o tym wszystkim informuje Adam Wołek.
1: No to sprawdzamy.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Wzmaga się ruch w regionie. Kędzierzyn hamuje na rondzie milenijnym, brzeg na Włościańskiej, 3 Maja i Armii Krajowej. Namysłów przystaje na rondach w centrum miasta. Po drodze do Opola trzeba zmierzyć się z pracami drogowymi, m.in. w Zieleńcu, tam wahadło. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg. To wojewódzka 401 w Nysie, już gęsto w centrum, a do tego rozkopana Grodkowska, remont Prusa. Korki w mieście, wystartował szczyt komunikacyjny w stolicy regionu. Spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego, Pruszkowskiej i Halera, gęsto na Krapkowickiej, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Zator formuje się również na Częstochowskiej w stronę centrum do skrzyżowania z Witosa i Tysiąclecia.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości

0: Radia Oborę.
1: 7:30 na zegarach. Po ugaszeniu pożaru hali produkcyjnej w Obornikach woda w Warcie nie została skażona, a powietrze jest czyste. Przekazały służby i wojewoda Wielkopolska. Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Podtrzymano też zalecenie o zakazie wędkowania. Jak wiecie z wiadomości, pożar ocynkowni wybuchł wczoraj około 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Centrum handlowe Karolinka w Opolu przejdzie rozbudowę. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę i przygotowuje się do rozpoczęcia prac. W ramach inwestycji powstanie blisko 11 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej, około 30 nowych lokali, a także podziemny parking. Nowa część galerii zostanie wybudowana między głównym wejściem a strefą restauracyjną. Zaplanowano także modernizację fasady obiektu. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich odwiedzimy świętujący dekadę istnienia jedyny w regionie Bank Mleka Kobiecego.
3: Mieliśmy bardzo duże nadwyżki. To nie jest tylko mleko, a lek dla wcześniaków. Chcieliśmy dać możliwość życia innym dzieciom.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pogodny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie i 13 już teraz na opolskich termometrach. Dzisiaj umiarkowana temperatura.
5: No, umiarkowana, ale maksymalnie na 21 stopni. To nie ma na co narzekać. Jutro 24 stopnie. Ja przypominam, że mamy jeszcze wiosnę. W sobotę od 12 do 24 i w sobotę może trochę popadać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Nie będzie padać. Będzie podlewać. Będzie zraszać.
5: No bo będzie padać nawilżać. Będzie na festiwalu.
4: No tak, tak. A chciałam powiedzieć o roślinach, które posadziliśmy pewnie w ogródkach. Trawa pięknie będzie rosła. Na balkonie.
5: Dajcie znać, kto nas oglądał w telewizji. 774-541-541.

0: Krótki był ten moment w telewizji, prawda? Ale nasi słuchacze dają nam znać, że nas oglądali, że widzieli, jak wystąpiliśmy w TVP Info, mówiąc o tym, czym Opole, czym w ogóle województwo opolskie żyje w tych najbliższych dniach, przede wszystkim festiwalem. Można nawet nas było obejrzeć w telewizji, a Irka Procherę to zresztą można w telewizji codziennie oglądać. Poranna rozmowa Radio Opole, tak, jest na przykład na YouTubie Radio Opole do obejrzenia.
1: No zdecydowanie tak, chociaż bardziej chyba chodzi o moich gości. A ty miałeś, zawsze mam gości.
2: A ty miałeś kiedyś taką przygodę, że ktoś, bo ty pamiętasz to radio, kiedy nie było żadnych kamer i że ludzie zobaczyli cię i poznali po głosie i nie wiem, byli albo zachwyceni, albo zawiedzeni?
1: Nie, nie zdarzyło mi się nic takiego, ale koleżanka opowiadała mi, że
2: Magda tak miała.
0: Koleżanka
1: Magda.
0: Że ją
1: na targowisku pani rozpoznała, gdy kupowała warzywka.
0: Tak, ale ja miałam jeszcze inną sytuację taką, że pan kiedyś na naszej akcji wyjazdowej tak mi się przyglądał, w końcu się zdecydował, żeby powiedzieć, o co mu chodzi i mówi, nie tak sobie panią wyobrażałem. Więc pytam, ale jak? Jak pan sobie wyobrażał? A on mówi, no zdecydowanie starszą i taką grubą. Ja mówię, och, jak dobrze, że to w tę stronę się pan pomylił.
1: Dobrze, że nie z brodą, bo jest...
2: To już byłby
1: taka
2: klops.
1: Broda, wąs.
2: A w takim razie co w porannej rozmowie?
1: Ale
2: dzisiaj?
1: To nie była Magda, tylko Kasper.
0: O, tak.
1: Gościem porannej rozmowy będzie Justyna Zielińska, sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, radna Głubczyc. Rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w głubczyckim szpitalu, ponieważ kolejne ugrupowania polityczne jakby no, zabierają głos w tej sprawie. Tam, jak wiemy, zawieszony ma zostać oddział ginekologiczno-położniczy i to jest jakby no, pewien ciąg opowieści o tym, co dzieje się w polskiej ochronie zdrowia. Ta wymaga reformy. Tutaj wszyscy się zgadzają, natomiast co do metod tej reformy, zdania są rozbieżne i będę pytał, jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, ale nie tylko, bo dzisiaj, jutro, pojutrze ma nastąpić finał tego dużego programu, który nas znamy jako program SAFE, czyli program wzmacniania naszej obronności. Podpisywane mają być umowy, tutaj skorzystać na tym programie mają też opolskie firmy, więc będę pytał, jak Justyna Zielińska ocenia szansę na to, że rzeczywiście spore pieniądze trafią do, jak już wiemy, blisko 200 firm z województwa opolskiego. Będzie też temat związany z referendami i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam, kwadrans po ósmej.
0: O, no właśnie, kwadrans po ósmej w studiu porannej rozmowy. Ireneusz Prochera i jego gość.

0: kilka minut temu, czy nawet kilkanaście, byliśmy jednocześnie na antenie TVP Info i Radio Opole. No i się okazuje, że nasi słuchacze to oglądali. No i też dlatego dzwonią pod 774-541-541.
1: Ale też i piszą na Facebooku Radio Opole. Bożena do mnie napisała: nasi kochani radiowcy w TVP Info, widziałam, oglądałam właściwe osoby na właściwym miejscu. Wyszło super, świeżo, profesjonalnie i z humorem, jak zawsze. Jesteśmy dumni. Całuski nam Bożena wysyła. No to my też... takie całuski wysyłamy.
0: Ale Brudnik Śląski nawet dzwoni.
2: Dzień dobry, panie redaktor i panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
2: Słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. No i Prudnik Śląski oczywiście państwa oglądał. I tutaj bym się zastanowił nad zmianą redakcji, bo ładnie państwo wyglądali. Te gadżety z festiwalu super. Wszyscy to może nie tak do końca, ale pamiętamy.
0: No, tam, że wszyscy pamiętamy, co się działo w 63 roku, to może nie do końca. Ale no, dziękuję.
1: Pewnie, że tak. Tych gadżetów zresztą mamy więcej. Zachęcamy, jak będą dni otwarte, Radio Opole, żeby do nas przyjść, bo my mamy nawet specjalne takie pomieszczenie, w którym różne gadżety gromadzimy. Cuda techniki radiowej też.
0: No, także czekamy na wasze telefony. Ktoś jeszcze oglądał? Ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia? To dzwońcie. 774-541-541.

0: 774-541-541 to jest numer telefonu do Radio Opole. Dzwonicie do nas w bardzo różnych sprawach.
1: Dzień dobry, nie wiem co się dzieje, ale protłatka w kierunku centrum stoi od centrum handlowego w kierunku centrum. Pozdrawiam.
2: No to się świetnie, znaczy źle się składa, że stoisz tam w tym korku, ale się świetnie składa, bo już za chwilę wyjedziemy na opolskie drogi razem z Adamem Wołkiem, a później o 8:00 najnowsze wiadomości w Radio Opole.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
4: Reklama.
5: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
6: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
7: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
8: Kapica. Zaufanie na lata.
9: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
11: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
12: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
13: Uwaga kierowcy, jadący przez Bukową w powiecie namysłowskim, mamy tam kolizję, zdarzyły się dwie osobówki, tak informują służby, nie ma osób poszkodowanych, natomiast naszpikowane remontami są krajówki, na przykład 45, stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową, problemy na obwodnicy miasta, dlatego że jest przeprowadzany remont wiaduktu kolejowego. 46 w kierunku Nysy, na wysokości Grabina, remont kilometrowego odcinka, trzeba jechać naprzemiennie, wahadła na Wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa, m.in. w Zieleńcu, na 385 w Kopicach, również wahadło. Wcześniej lekka zwężka na moście, tam także trzeba mocno zwolnić. Potężny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale też na Krapkowickiej. Częściej niż gazem operujecie hamulcem, a czwórka przejezdna.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Na to gazu, bo trzeba do roboty przecież dojechać. Już jest godzina 8:00, o tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć o poranku.
14: Koniec rozejmu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Iran wznawiają działania zbrojne. Tour de Pologne ponownie przejedzie przez Opolszczyznę.
15: Warto zapisać w kalendarzu datę 7 sierpnia.
14: A jeśli jedziecie A4 w kierunku Zgorzelca, dajcie głośniej. Tuż za Wrocławiem czekają Was spore utrudnienia.
3: Wiadomości Radia Opole.
16: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
14: I zaczynamy od zagranicy. Stany Zjednoczone i Iran wznowiły działania zbrojne. Amerykanie zaatakowali irańskie terytorium. Irańczycy odpowiedzieli atakiem na amerykańską bazę w Kuwejcie. Naruszenia rozejmu obowiązującego od kwietnia zdarzały się wcześniej. Teraz irański państwowy nadawca informuje, że walki wybuchły, gdy siły zbrojne Iranu ostrzelały 4 statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Dzisiejsza wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania kruche rozmowy pokojowe prowadzone za pośrednictwem Pakistanu. Żadna ze stron nie jest gotowa do kompromisu, zwłaszcza w kwestii cieśniny Ormus i irańskiego programu nuklearnego. nuklearnego. Jeśli jedziecie autostradą w kierunku Zgorzelca, czekają Was utrudnienia w okolicach 143 km, to między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Trwa tam podnoszenie ciężarówki, która wypadła z jezdni. Zablokowane są oba pasy ruchu.
17: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
14: Finansowanie badań naukowych, pogłębianie współpracy gospodarczej oraz upamiętnienie wybitnych Polaków. Takie będą tematy przewodnie drugiego dnia oficjalnej wizyty prezydenta w Szwajcarii. Z programem zapoznał się Michał Makowski.
18: Dzień prezydenta rozpocznie się od spotkania ze szwajcarskimi i polskimi biznesmenami. Wymiana handlowa między państwami w 2025 roku wzrosła o ponad 7% do poziomu prawie 8 miliardów euro.
19: Liczymy na jeszcze większą obecność szwajcarskich inwestorów w Polsce.
18: Do udziału w prezydenckiej delegacji zaproszono m.in. prezesa przedsiębiorstwa programistycznego Synerise oraz właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego. Później prezydent Nawrocki wspólnie z prezydentem Szwajcarii odwiedzą Politechnikę w Lozannie, by rozmawiać o współpracy naukowej i finansowaniu badań. Na zakończenie wizyty prezydent odwiedzi Muzeum Jana Paderewskiego.
14: Wracamy do regionu. Bank Mleka Kobiecego w Opolu świętuje 10-lecie. W tym czasie placówka zgromadziła blisko 2000 litrów tego płynu i wsparła blisko 800 maluchów urodzonych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Honorowe dawczynie oddają nadwyżkę pokarmu po szczegółowym wywiadzie epidemiologicznym i kwalifikacji przez lekarza, mówi położna Jolanta Zmarlak.
20: Honorowe dawczynie oddają swoją nadwyżkę pokarmu po szczegółowym wywiadzie epidemiologicznym, po kwalifikacji przez lekarza. Będzie również ta pacjentka i po wykonanych badaniach zakwalifikowana. Oddaje nadwyżkę pokarmu, którą to nadwyżkę pokarmu my pasteryzujemy, badamy i przekazujemy na oddział neonatologiczny.
17: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
14: Trasa 83. Tour de Pologne ponownie poprowadzi przez nasz region. Z opolskiego rynku wystartuje piąty etap kolarskich zmagań liczący 218 km, prowadzący do Kociesz Resort w Beskidach. To będzie wielkie sportowe wydarzenie, zapowiada rzecznik prezydenta Opola Adam Leszczyński.
15: Warto zapisać sobie w kalendarzu datę 7 sierpnia, godzina 11, rynek w Opolu. Do tej pory 3 razy w XXI wieku gościliśmy tour.
14: Kolarze przejadą także m.in. przez Ujazd, gdzie zaplanowano premię lotną. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Dziś gościem Ireneusza Prochery będzie sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Justyna Zielińska.
21: Rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w Głubczyckim Szpitalu. Tam, jak wiemy, zawieszony ma zostać oddział ginekologiczno-położniczy, ale nie tylko. O dzisiaj ma nastąpić finał programu SAFE. Będę pytał, jak Justyna Zielińska ocenia szansę na to, że rzeczywiście spore pieniądze trafią do blisko 200 firm z województwa opolskiego. Będzie też temat związany z refundami i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam, kwadrans po 8.
17: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
22: 14 stopni mamy teraz na termometrach. Słońce nam dzisiaj będzie towarzyszyć przez cały dzień i maksymalnie 21 stopni.
0: Odpoczywamy od upałów, które ostatnio mieliśmy także na Opolszczyźnie, ale jutro znowu temperatura zacznie rosnąć. 24 w piątek, 24 w sobotę, a w niedzielę nawet 26 stopni.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
22: Natomiast jeżeli chodzi o festiwal opolski, to od razu mówimy, że wtedy będzie padało. I takie są też zapowiedzi synoptyków, że w następny czwartek opady deszczu.
0: Magda Szybińska,
22: Kacper Śniegórski i Marcin Gowienkowski.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Do zabawy! Gotowi! Start!
8: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.

0: bardzo dużych korków w Opolu, nasi goście docierają na czas.
1: Ach, czy przecież wyjeżdżają, to na czas są. Mamy już kwadrans po godzinie 8, a to oznacza, że przenosimy się do studia porannej rozmowy, bo tam...
0: Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa, Radio Opole.
3: W naszym studiu Justyna Zielińska, sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, radna Głopczyc również.
4: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głopczycach zamyka się od najbliższego poniedziałku. Państwo jako Prawo i Sprawiedliwość zrobili konferencję prasową, oprotestowali to na dniach również. Protest złożyli przedstawiciele partii Razem. No dlaczego? Bo dyrekcja uzasadnia to tak, nie ma lekarzy. Lekarze złożyli wypowiedzenia, a państwo protestują.
4: Chciałam powiedzieć, że to będzie chyba najsmutniejszy dzień dziecka w powiecie głubczyckim. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze inicjatywa tego protestu była inicjatywą też oddolną. Tutaj właśnie później w mediach po tej konferencji usłyszałam, że pani starosta powiedziała, że to była zadyma polityczna. Ja nie wiem, czy możemy określać sformułowań zadyma polityczna, kiedy my wychodzimy z troską i takim zaniepokojeniem o poczucie bezpieczeństwa mieszkanek powiatu głubczyckiego i też prudnickiego i innych, z których po prostu do naszego szpitala pacjentki przyjeżdżają, więc to sformułowanie jest dla mnie no przynajmniej skandaliczne. Tak, bo tak traktowanie tej sprawy. Natomiast no, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, również partia Razem, pani poseł też zainteresowała się tematem, więc temat. Dzisiaj mówimy o zawieszeniu na 2 miesiące oddziału ginekologiczno-położniczego. W perspektywie, jeżeli w ciągu pół roku oddział nie zostanie odwieszony, no to nastąpi jego likwidacja, więc tutaj nie ma co się dziwić, panie redaktorze, że wśród społeczeństwa powiatu głubczyckiego i nie tylko, no jest bardzo duże zaniepokojenie, no bo gdzie będziemy się leczyć.
3: Ale czy to nie są w pani ocenie i również w ocenie pani ugrupowania no procesy po prostu nieuchronne? No, mam tutaj dane statystyczne, z których wynika, że w 2025 roku w głubczyckim szpitalu odebrano 232 porody i to jest trend mocno się nasilający. Około 40% pacjentek rodzących w tamtejszej placówce to pacjentki z powiatu głubczyckiego.
4: Tak, tutaj oczywiście z danymi nie będziemy dyskutować, tylko proszę pamiętać, że oddział ginekologiczno-położniczy to jest ginekologia, położnictwo i neonatologia. Tutaj przy tych danych, które pan podaje, nikt nie mówi, szanowny panie redaktorze, o oddziale ginekologicznym i ogólnie o około 800 przyjęciach, bo powiedzmy sobie wprost, że to, że tak powiem, oddział ginekologiczno-położniczy nie funkcjonuje tylko na zasadzie porodów. To są różne schorzenia, to są krwotoki, to są inne zabiegi, które nas, kobiet, dotykają i my też chciałybyśmy mieć poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli jakakolwiek sprawa z naszym zdrowiem się wydarzy, oprócz tej takiej związanej z ciążą i z porodem, będziemy miały gdzie być zaopiekowane i że możemy w naszym powiecie czuć się bezpieczne. Proszę też pamiętać o tym, że tutaj w powiecie prudnickim najpierw ginekologia została zlikwidowana, a potem porodówka. Bardzo dużo też mieszkanek powiatu prudnickiego przyjeżdża do Głubczyc i naprawdę w szpitalu i na oddziałach, gdzie są naprawdę świetni specjaliści, gdzie są kochane, naprawdę wykwalifikowane, świetne położne z takim podejściem, naprawdę, że każdemu bym życzyła pacjentowi, żeby trafił na takie położne właśnie z pasją, które są u nas w szpitalu. No ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Dzisiaj też, panie redaktorze, powiedzmy sobie wprost, że kwestia obejmowania stanowiska, które jest decyzyjne, czyli burmistrz, starosta, wiadomo, że tutaj te sposoby wyboru są różne, to nie jest tylko kwestia pewnego splendoru, tak? Tu przetniemy wstęgę, tu złożymy kwiaty, tu no ładnie tak. Się uśmiechniemy
3: trzeba
4: do zdjęcia.
3: Trzeba podejmować również takie niepopularne decyzje.
4: Tak, ale oprócz odpowiedzialności związanej z finansami, ze sprawami organizacyjnymi, oni też, ci ludzie biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu, którym zarządzają, więc tutaj też bym bardzo mocno podkreśliła to, że nie zawsze patrzymy tylko i wyłącznie na pieniądze. Jeżeli jest protest i widać to po prostu, no mówię, to była taka pierwsza akcja, no nie, brzydko to tak może określam jako akcja, ale takie sprzeciwienie się i pokazanie, że nam naprawdę zależy. Proszę pamiętać, że gmina na przykład Głubczyce jest gminą bardzo rozległą i na przykład z Głubczyc do Kędzierzyna, do Raciborza to jest około 40 kilometrów. Czasami to może być 40 kilometrów za dużo, a jeżeli powiemy sobie o mieszkankach, które na przykład mieszkają na pograniczu, w Chomiąży i tak dalej, no to trzeba dodać około 20 kilometrów, więc to jest przejazd na przykład, nie wiem, karetką na przykład do szpitala w sytuacjach nagłych, kołdry to jest około 60 km, to jest bardzo długi czas.
3: No ale problem polega na tym, że no, kołdra jest krótka, ta kołdra finansowa i to jest zawsze, podejrzewam, dylemat, czy utrzymywać nierentowny oddział, czy może dofinansować ten, który rzeczywiście na siebie zarabia.
4: Czyli ZOL. W takim razie, tutaj z tych opcji, które są tutaj, że tak powiem, bardziej z tego, co przynajmniej pani dyrektor i tak z tych wypowiedzi pani starosty wynika. Szanowni panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że to, że my zawieszamy oddział, bo tutaj sobie zaraz do tego wrócimy, to nie jest tak, że my nie mamy kosztów, tak? Bo mamy zawieszenie ZOL-u na około 2 miesiące, to jest około 400 tysięcy, gdzie my w tym momencie nie przyjmujemy pacjentek, my w sensie powiat jako szpital, i przez to my też nie mamy tych wykonań, więc tutaj...
3: Czyli strata finansowa się pogłębia.
4: No, moim zdaniem jak najbardziej, więc no tutaj trzeba byłoby się nad tym mocno zastanowić, co w perspektywie, zwłaszcza, że pan doktor Polewka na ostatniej konferencji prasowej oraz na sesji Rady Powiatu zadeklarował, że rozmawiał już z 3 lekarzami, ginekologami.
3: No to może cała sprawa się szczęśliwie rozwiąże.
4: No ja mam nadzieję, panie dyrektorze, że tutaj jednak władze pójdą i po prostu...
3: Ale to jest, no nie ukrywajmy, problem nie tylko głubczyckiej placówki, bo to jest problem, który się będzie nasilał również w placówkach w całym kraju w związku właśnie z takimi niekorzystnymi trendami demograficznymi. No i mówi się o potrzebie zracjonalizowania tej sieci szpitali.
4: No oczywiście, no ale panie redaktorze, no ja jako kobieta nie chciałabym rodzić na SOR-ze, albo nie wiem, w domu, tak? Ja chciałabym w dzisiejszych czasach, chciałabym mieć zapewnione naprawdę rewelacyjne jakieś warunki do tego, żeby to moje dziecko przyszło godnie na świat, pewnie jak każda z mam. Tutaj też to poczucie bezpieczeństwa też właśnie przy tym zawieszeniu jest po prostu tym przyszłym mamom też zabierane, bo jeżeli ona nie ma pewności i gwarancji, to ona już nie wybierze szpitala w Głubczycach, który co chwilę tutaj, nie wiem, będzie zawieszany, odwieszany, więc tutaj automatycznie nam też odchodzą pacjentki. Natomiast panie redaktorze, no jeżeli my się zapętlimy, tak, demografia nam szwankuje. Zabiera nam się oddziały ginekologiczno-położnicze, ja już nie mówię o Głubczycach, tylko ogólnie o trendzie, który jest w Polsce, to gdzie te mamy będą rodziły? Jakie one mają tutaj zachętę do tego, żeby powiększać swoją rodzinę? Jeżeli ma 2 starszych dzieci, to czy zdecyduje się na przykład na 3 w momencie, kiedy nie wie, czy szpital będzie funkcjonował, nie wie, czy będzie miała możliwość bezpiecznie przywitać?
3: No, ale jak
4: przyjdzie
3: do dużego wojewódzkiego szpitala, gdzie rzeczywiście pracują lekarze eksperci, tak to można nazwać, no to nie będzie miała.
4: No, o ile zdąży. Wie pan, że z poradami jest różnie.
3: No, nie wiem, no znam
4: ale
3: z opowieści.
4: No to ja panu powiem, że z porodami jest różnie i że nigdy nie ma gwarancji, chyba że po prostu będziemy się omawiać wyłącznie na cesarki, no to wtedy każda kobieta prawdopodobnie będzie miała zupełnie inny komfort psychiczny, bo akcja porodowa no z różnie bywa, tak? Zresztą jak miałby pan ochotę, to zapraszam zaprosić jakąś panią położną, to myślę, że długi program będzie można zrobić na temat tego, co z tym się dzieje.
3: Ale chciałbym jeszcze o jedno panią zapytać, bo niedawno mieliśmy referendum odwoławcze w Krakowie.
4: Tak.
3: Skuteczne.
4: Tak.
3: W Głubczycach też było swego czasu.
4: Tak.
3: I pojawiły się po nim takie zapowiedzi, sugestie, że być może będzie podjęta kolejna próba. Będzie?
4: W Głubczycach?
3: Tak.
4: Nie wiem, zobaczymy.
3: Nic pani na to, nie potwierdza, nie zaprzecza?
4: Panie redaktorze, ja tutaj rozumiem, że pan nawiązuje do sytuacji ze szpitalem i do szerokiego niezadowolenia. Referendum, które było w gminie Głubczyce w czerwcu 2025 roku, no, że tak powiem, ze względu na próg tutaj, no, było niewiążące. Natomiast wie pan co, ja nawet wczoraj rozmawiałam z paniami położnymi, bo też tutaj chciałam się też przygotować do tej rozmowy i jeszcze zapytać, czy coś w międzyczasie się wydarzyło, może jakieś mają dobre wieści, no niestety nie mają. Więc pani są bardzo dalej oburzone, ale w ogóle to nie tylko chodzi o te panie położne, bo naprawdę ja spotykam się zresztą z racji tego, że też jestem radną, więc bardzo dużo ludzi też do mnie pisze, dzwoni, gdzieś się spotykam i są, no ludzie są oburzeni i po prostu zaniepokojeni tym, co w perspektywie może się zadziać, zwłaszcza, że no też no mówimy sobie, że starzeje nam się społeczeństwo. Gdzie ma pojechać pani, która, nie wiem, ma problemy ginekologiczne i tak dalej? My chcielibyśmy mieć, dlaczego na przykład ma następować taka też centralizacja usług medycznych, specjalistycznych? Dlaczego ja mam jeździć na przykład, nie wiem, do Opola i wyczekiwać w kolejce na przykład do lekarza specjalisty, ginekologa?
3: Tylko tam będzie lekarz, być
4: no
3: może.
4: Ale to właśnie, no to jest
3: problem z dostępem
4: to jest
3: do
4: chore. No to, no ale jeżeli my mamy deklarację od pana doktora Polewki, zastępcy ordynatora szpitalu w Głubczycach, że ma lekarzy, którzy chętnie podjęliby się tej współpracy, to proszę zrobić wszystko. Tutaj apeluję do pani dyrektor i do zarządu całego powiatu. Swoją drogą, w zarządzie powiatu mamy 2 panie, mamy wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i jakoś ja tego głosu, jakiegoś takiego tej chęci, takiej współpracy, żeby jednak ten oddział utrzymać, no ja tam na przykład na ostatniej sesji Rady Powiatu nie zauważyłam.
3: Ale pojawiły się potem, nawiązałem też do tego referendum w Krakowie, dlatego, że pojawiły się takie zapowiedzi, że w skali kraju w ogóle Prawo i Sprawiedliwość będzie aktywniej dążyło do właśnie takich referendów odwoławczych i że to ma być taki

0: strony gminy padały zachęty, żeby w dniu referendum jednak zostać w domu, zająć się czymś ciekawszym i tak dalej. Ja się na to nie godzę, bo to jest nasze narzędzie demokratyczne i mamy prawo z niego korzystać, więc tego typu zachęty dla mnie były nie w porządku i dlatego my zrobiliśmy konferencję, która miała zachęcić do tego, żeby ludzie wyszli z domu i żeby po prostu, czy są za radą, czy są za burmistrzem, niech zagłosują tak, jak są, jak uważają. Natomiast zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała w powiecie głubczyckim. Ja się nic nie deklaruję, ponieważ no, do podjęcia takiej decyzji to jest daleka droga, natomiast no, ja liczę na to, że jednak nastąpi pewne opamiętanie, tak to brzydko powiem, i jednak tutaj to nasze poczucie bezpieczeństwa kobiet, ale to nie tylko, bo to jest mama, babcia, tak, córka w perspektywie, oczywiście, mężowie, którzy też dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
1: Jeszcze o wyborach za chwilę porozmawiamy. Justyna Zielińska jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie, na stronie internetowej Radia Opole. Zapraszamy.
0: Dziękuję.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: prawie w pół do dziewiątej. O tej porze jak zwykle wyjeżdżamy w porannym programie na opolskie drogi.
1: Dlatego Adam Wołek jest w pełnej gotowości.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Uwaga, zmotoryzowani, prawdopodobnie mamy wypadek w Bokowiu w powiecie namysłowskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Policjanci wstępnie informują o jednej osobie poszkodowanej. To jedyne zdarzenie w naszym regionie. Natomiast mamy potężne korki w Opolu. Zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka. Ogromny zator na Wrocławskiej, Gęstona, Domańskiego. A w centrum na Piastowskiej 1 Maja i Rejmonta, a także na Ozimskiej w Śródmieściu. W Kędzierzynie, Koźlu, tłok na Rondzie Milenijnym i jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku Starostwa Powiatowego i Dworca. Uważajcie na Krajowej 45, tam mamy drogowców i wahadła od Jełowy, od Zawady po Jełową. Na obwodnicy Kluczborka także wahadło, tu tam remont wiaduktu. W Nysie rozkopane Grodkowska i Prusa. Ciasno w centrum na przeprawach przez rzekę. 46 w kierunku Nysy, tam mamy kilometrowy fragment obwodnicy Grabina w remoncie, zatem też wahadło.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach w pół do dziewiątej planowane zawieszenie porodówki i oddziału ginekologicznego w Głubczycach wywołuje spore emocje. W porannej rozmowie Radia Opole radna Głubczyc i sekretarz okręgowego zarządu PiS Justyna Zielińska mówiła, że 1 czerwca będzie, tu cytat, najsmutniejszym dniem dziecka w powiecie głubczyckim. Jak podkreślała, mimo spadającej liczby porodów, funkcjonowanie oddziału ma znaczenie dla bezpieczeństwa kobiet z tej części regionu, które korzystają z pomocy lekarskiej także w przypadku schorzeń ginekologicznych. Justyna Zielińska wskazała, że odpowiedzialność za sytuację w szpitalu ponoszą władze samorządowe.

0: Jednak na razie jej partia nie planuje angażować się w organizację referendum w sprawie ich odwołania.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Małżeństwo policjantów z Brzegu zareagowało po niebezpiecznej sytuacji na przejściu dla pieszych, a chwilę później pomogło temu samemu motocykliście po wypadku. Do zdarzenia doszło w gminie Grodków. Funkcjonariusze zatrzymali się przed pasami, by przepuścić dziewczynkę. Jadący za nimi jednoślad ominął stojące auta i przejechał przez przejście, nie ustępując jej pierwszeństwa. Policjanci zwrócili uwagę kierowcy, jednak mężczyzna odjechał. Chwilę później stracił on panowanie nad motocyklem i wypadł z drogi. Funkcjonariusze jako pierwsi udzielili mu pomocy. Okazało się, że pojazd nie miał ważnego przeglądu ani ubezpieczenia. Do tego tablice rejestracyjne pochodziły z innego pojazdu, a kierowca nie posiadał prawa jazdy. Mężczyzna odpowie teraz za liczne wykroczenia. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, w nich m.in. o zarzutach wobec byłego prezesa spółki Simo Polskie.
2: W ocenie organów śledztwa zawarcie w okresie 2 lat 6 umów kupna-sprzedaży i leasingu była nieuzasadniona i pociągała wydatki w wysokości ponad 1 miliona złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No niewiele się zmienia, ale cały czas mamy te 14 stopni na termometrach. Trochę dzisiaj mocno może powiać przez chwilę, a maksymalna temperatura to 21 stopni.
4: I ten wiatr jest gwarancją tego, że chmury rozgoni, no i będzie nam towarzyszyło przez cały dzień tylko pełne słońce. Jutro trochę więcej chmur i to już jest zapowiedź tego, co będzie się działo w sobotę. W sobotę spore zachmurzenie, no i też może pokropić w końcu deszcz.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A tego deszczu potrzeba między innymi po to, żeby truskawki rosły. O truskawkach już za chwilę w porannym programie Radia Opole.
3: A teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Ostatni dzień lata, tak mi tytuł jest tej piosenki. Lato jeszcze się nie zaczęło, chociaż już pogodowo bardzo nam sprzyja. Sprzyja też truskawkom. Im więcej słońca, tym one smaczniejsze.
1: No tak, ale żeby były dobrze policzone, bo sezon na truskawki się rozpoczął. W miastach pojawiły się też stoiska z młodymi warzywami, a strażnicy miejscy przypominają sprzedawcom, by przed rozpoczęciem handlu upewnili się, że wagi, z których korzystają, są sprawne.
0: No i strażnicy ruszyli z kontrolami. Handlarze są spokojni i podkreślają, że takie działania, owszem, są potrzebne.
2: Jeżeli waga jest nielegalna, no to dla mnie handel jest tak samo nielegalny, tak? No i moim zdaniem to jest potrzebne, żeby sprawdzali te legalizacje wag.
3: Nie, absolutnie się tego nie boję, bo mam legalizowaną wagę, więc czego mam się bać?
4: Chciałbym najlepszy kilogram truskawek.
3: To Azję.
4: No to niech pani mi kilogram zbaczy.
3: Ja tutaj handluję od 10 lat i ani razu nie trafiłam na kontrolę. Mam nadzieję, że jak to powiem, to nie wywołam wilka z lasu.
5: Sprawdzane są m.in. wagi i ich aktualna legalizacja. To ważne, bo każdy klient powinien mieć pewność, że płaci dokładnie za tyle towaru, ile kupuje. Przypominamy, brak ważnej legalizacji może skończyć się mandatem od 20 do 500 zł.
1: Bo żeby się nie okazało później, że każda truskawka jest na wagę złota.
0: Oj, to pewnie, to jest bardzo cenna sprawa. Niedawno widziałam na targowisku taką karteczkę, że truskawki rozważa sprzedawca. No jak się zobaczy ich cenę, to faktycznie trzeba rozważyć, czy się ma na nie ochotę.

0: 12 minut brakuje nam do godziny 9 w Radio Opole. Oj, dzisiaj się działo na naszej antenie i polecamy, żeby wejść ostatecznie chociażby na naszego Facebooka obserwować, bo mieliśmy bardzo nietypową sytuację. Łączyliśmy się niemal równo godzinę temu, no trochę ponad godzinę temu z TVP Info i mieliśmy takie wejście na żywo. Jednocześnie byliśmy w telewizji, jednocześnie byliśmy wtedy w radiu.
1: I opowiadaliśmy o tym, czym żyje stolica polskiej piosenki. No oczywiście, że piosenką polską żyje, bo już równo za tydzień będziemy mieć Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a my w Radio Opole mamy mnóstwo gadżetów, które pokazywaliśmy również telewidzom TVP Info.
0: Ale też, co bardzo ciekawe, to byliśmy dzisiaj bardzo wystrojeni. Magdalena, z reguły tak wymalowana nie jesteś, wykolorowana.
1: Ale w radiu to nie widać.
0: A ja fryzurę zrobię.
1: To też nie widać. Ale nasi słuchacze to od razu zauważyli, że widzieli nas i słyszeli nas. Zresztą słuchają nas bardzo często i o tym nas też informują. Zadzwoniła do nas Basia z Namysłowa, nasza stała słuchaczka.
2: Dzień dobry, Barbara z Namysłowa. Z przyjemnością was słucham. Rano moja pierwsza czynność to włączam radio. Pozdrawiam.
0: My by również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli macie jakieś ważne informacje dla nas albo nieważne, to proszę bardzo, możecie dzwonić pod 774-541-541.
3: Dzień dobry, nie wiem co się dzieje, ale Wrocławska w kierunku centrum stoi od centrum handlowego w kierunku centrum. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, to jest przykład właśnie takich telefonów, które bardzo chętnie przyjmujemy od naszych słuchaczy. Jeżeli gdziekolwiek widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie nam znać.

0: w statystycznym wtorku w Radio Opole mówiliśmy o Dniu Matki i między innymi o tym, że najmniej nowych matek mamy w powiecie głubczyckim. O tym też dzisiaj była mowa w porannej rozmowie Radio Opole.
1: Ale to wczoraj była środa.
0: To przedwczoraj.
1: Ale to też może być. Wszystko się zgadza. Pewne jest to, że za chwilę wyjedziemy też na opolskie drogi, a później wiadomości i wiadomości sportowe w Radio Opole.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
3: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Policjanci aktualizują informacje na temat zdarzenia drogowego w Bukowie w powiecie namysłowskim. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe, ale zaszło na kolizję, dlatego że nie ma osób poszkodowanych. Są za to jeszcze utrudnienia. Podobnie jak i w miastach naszego regionu. Zaczynamy od stolicy, bowiem potężny korek na Zaodrzu. Nie działają światła koło ZUS-u. Wrocławska mocno zapchana. Tłok także widoczny na Ozimskiej, 1 maja plebiscytowej, gęsto na Piastowskiej, Spychalskiego. Na wysokości makro na obwodnicy powstają estakady, więc łatwo nie jest i potężna kolejka się ustawia. W Nysie jedziemy wolniej bramy Grodkowskiej, a wcześniej na Grodkowskiej wykopki, na Prusa remont. W Namysłowie zapychają się ronda. Trzeba mierzyć się z wahadłami na DK45 w stronę Kluczborka i wahadłem na 46 na wysokości Grabina, a czwórka przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: A dziś mamy 28 dzień maja, to czwartek, m.in. Światowy Dzień Hamburgera. Obchodzimy godzina 9 na zegarze, czas na najnowsze wiadomości.
9: Były prezes Sima Polskie z prokuratorskimi zarzutami. Ukraina chce sprowadzić do kraju szczątki Stepana Bandery. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
9: Zaczynamy od polityki. To będzie najsmutniejszy dzień dziecka w powiecie głubczyckim. Tak o planowanym zawieszeniu porodówki i oddziału ginekologicznego tamtejszej lecznicy mówiła w porannej rozmowie Radia Opole sekretarz zarządu okręgowego PiS, a także radna Głubczyc Justyna Zielińska. Nasza rozmowa naukowczyni przekonywała, że mimo spadającej liczby porodów, funkcjonowanie oddziału jest ważne dla bezpieczeństwa mieszkanek tej części regionu, które korzystają z jego pomocy około 800 razy w ciągu roku.
10: Oddział ginekologiczno-położniczy nie funkcjonuje tylko na zasadzie porodów. To są różne schorzenia, to są krwotoki, to są inne zabiegi, które nas, kobiet, dotykają. W powiecie prudnickim ginekologia została zlikwidowana, a potem porodówka. Bardzo dużo też mieszkanek powiatu prudnickiego przyjeżdża do Głubczyc.
9: Justyna Zielińska mówiła też, że władze samorządowe ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie tego typu instytucji, dlatego nie powinny się dziwić, że opozycja wytyka im błędy. Naszego gościa pytaliśmy o ewentualną próbę ich odwołania. Na razie jednak PiS nie planuje zaangażowania się w próbę rozpisania kolejnego referendum.
10: Natomiast zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała w powiecie głubczyckim. Ja się nic nie deklaruję, ponieważ do podjęcia takiej decyzji daleka droga, natomiast no, ja liczę na to, że jednak nastąpi pewne opamiętanie.
9: A przypomnijmy, że w tej kadencji doszło już do próby odwołania władz gminy Głubczyce, jednak głosowanie było nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery na Ukrainę. Poinformował o tym szef tej instytucji. Więcej o sprawie wie Paweł Buszko.
11: O ewentualne plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Bandery szef ukraińskiego IPN Aleksandra Ofiorow był dopytywany przez ukraińskie media. Jak stwierdził, Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje aktualny. Na pytanie, czy prowadzone są prace nad sprowadzeniem Bandery, nie odpowiedział jednoznacznie. Prowadzone są działania dotyczące wielu osób. Rozważamy również kwestie Bandery i innych postaci. Proces wymaga dużych możliwości instytucjonalnych. Na dziś prace dotyczą kilkuset osób. Uważany za współwinnego rzezi wołyńskiej, Bandera spoczywa w Monachium.
9: Wracamy do regionu. Mundurowi pomogli w odnalezieniu seniorki, która wyszła nocą z domu pomocy społecznej, wsiadła do autobusu i straciła orientację. Jak ustalono, kobieta była widziana w rejonie dworca autobusowego w Opolu i pojechała w kierunku Kluczborka. W poszukiwania zaangażowano tamtejszych funkcjonariuszy, którzy skontaktowali się z pracownikami monitorującymi miasto. To był strzał w dziesiątkę, bo jeden z nich zauważył spacerującą kobietę, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
12: Zwróciła jego uwagę, bo była trzecia w nocy. Funkcjonariusze pojechali w miejsce, gdzie była widziana seniorka. Już po chwili znaleźli 70-latkę. Kobieta była zdezorientowana. Nie potrafiła określić, skąd idzie, ani gdzie się znajduje. Policjanci zaopiekowali się 70-latką, która była spragniona i bez sił.
9: Zmieniamy temat. Były prezes spółki SIM Opolskie, Bogdan Wyczałkowski, usłyszał zarzuty dotyczące niegospodarności. To efekt zawiadomienia złożonego przez Krajowy Zasób Nieruchomości i Najwyższą Izbę Kontroli. Pierwszy dotyczy powielenia umów o wykonanie usług promocji i reklamy za niemal 300 tysięcy złotych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
13: Kolejny zarzut również związany jest ze zlecaniem usług promujących SIM Opolskie, które miały polegać na publikacji materiałów zawierających informacje o realizowanych przez tę spółkę inwestycjach. Spółka wypłaciła na tej podstawie wynagrodzenie w łącznej wysokości ponad 220 tysięcy złotych.
9: Trzeci zarzut dotyczy pozyskiwania dla spółki samochodów.
13: W ocenie organów śledztwa zawarcie w okresie 2 lat 6 umów kupna-sprzedaży i leasingu, w części których na poczet ceny zaliczano zaniżoną wartość oddawanego w rozliczeniu samochodu, była nieuzasadniona i pociągała za sobą nieuzasadnione wydatki w wysokości ponad 1 miliona złotych. Czwarty zarzut dotyczy zaangażowania spółki w działalność sponsorską, która wiązała się z wydaniem 600 tysięcy złotych.
9: Bogdan Wyczałkowski nie przyznał się do winy. Grozi mu 10 lat więzienia.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport. Także na www.radioopole.pl.
9: 4,5 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
14: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Conference League. W spotkaniu finałowym rozgrywanym w Lipsku Crystal Palace wygrało z Rayo Vallecano 1-0. Gola dającego zwycięstwo strzelił Jean-Philippe Mateta. To trzeci raz, gdy w tych rozgrywkach triumfuje zespół z Anglii. Dla Crystal Palace to pierwszy europejski puchar zdobyty w historii klubu. Magdalena awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. Tam jej rywalką będzie rozstawiona z trójką Iga Świątek. W meczu drugiej rundy Linet wygrała z Jeleną Ostapienko 6-2, 2-6, 6-2. Spotkanie trwało godzinę i 58 minut. Magdalena nie może doczekać się meczu z Igą Świątek.
15: Przejdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, Mączka to jej nawierzchnia, nie moja. Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie, wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. Nie gram źle, więc gdzieś tam mam nadzieję, że jutro mam też spokojniejszy dzień, bo prawdopodobnie tylko debel, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę. Na tej Mączce, no zobaczymy jak to będzie.
14: Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny, 20, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. Następny mecz odbędzie się w piątek, także w hali Legii na Bemowie. Koszykarze Astorii Bydgoszcz awansowali do Ekstraklasy. W piątym meczu finału pierwszej ligi Astoria pokonała ŁKS 96-87. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Bydgoszczy wygrał 3-2. Dla Astorii to powrót do elity po trzech latach przerwy. Hokejści Carolina Hurricanes są już o krok od awansu do finału play-off ligi NHL. W czwartym meczu finałowym konferencji wschodniej pokonali Montreal Canadiens 4-0. W rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. Piąte spotkanie odbędzie się 29 maja. Już wcześniej do wielkiego finału awansowali Vegas Golden Knights, którzy wyeliminowali Colorado Avalanche.
2: Pogoda.
8: 16 stopni na termometrach w końcu. Podskoczyła nam ta temperatura z 14 stopni, które mieliśmy przez ostatnią godzinę.
0: Ale będziemy dzisiaj mieć nie więcej niż 21 w cieniu. To jest temperatura oczywiście prognozowana przez synoptyków. Jak znam życie, jak znam słońce, jak znam Opolszczyznę, to będzie pewnie trochę cieplej. Chociaż wiatr wieje dosyć mocno. Drzewa się chwieją. Jutro cieplej, 24 stopnie, a w sobotę delikatny deszcz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Przypominam, że mamy 9.07, także to dobrze, że drzewa się chwieją. Jeszcze czwartek do tego.
0: A, spokojnie. Do weekendu jeszcze trochę zostało, więc jeszcze trzymajmy się w ryzach. Ale gdyby tak się dobrze przez okno wychylić, to może ten weekend powoli gdzieś tam można by zobaczyć.
8: Kacper Śniegorski,
0: Magda Szywińska i Marcin Kowinkowski.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut mamy już po godzinie 9 w Radiu Opole i pewne jest to, że jak mamy piękną pogodę w Opolu, no to wtedy na wyspie Bolko mnóstwo ludzi się pojawia.
2: Ale nie wszyscy są w stanie się pomieścić w jednym miejscu. Chodzi o pewien most, o którym wspomina nasz stały słuchacz Andrzej Rowerzysta.
3: Chodzi na most po prostu Ireny Szendlerowej, który się idzie do zoo. Są kolizje, godzina szczytu, tak jak mówiłem, jest bardzo źle, na bokach jest zrobione dla pieszych. Pieszy nie przestrzegają, chodzą środkiem. Rowerzyści mają prawo, bo mają pierwszeństwo, jeżdżą środkiem. Tam się kiedyś stanie wypadek. Jeżeli potrąci rowerzysta dziecko, to matka, ojciec będą mieli pretensje. A nie mają racji, bo mają chodzić na bokach. Tam trzeba rozstrzygnąć w końcu to, jakoś rozgraniczyć.
2: Ja się w 100% z Andrzejem Rowerzystą zgadzam. Nieraz byłam świadkiem tego, jak dochodziło do sporu między pieszymi, a tymi, którzy jeżdżą na rowerach albo na rolkach. Powinna być jasne oznaczenia. Co jest dla kogo?
1: Tak, bo teraz jest faktycznie tak, że w sumie nie wiadomo tak jak to wygląda. Dzwońcie w tej sprawie pod 774 541 541.

0: Martyna Baranowska. Właśnie z tym utworem pojawi się na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, który już za chwilę, już za momencik. Natomiast z Magdaleną tak przeglądaliśmy sobie internet i znaleźliśmy bardzo ciekawe dane. Co czwarty Polak interesuje się polityką.
1: Najwięcej osób jednak deklaruje zainteresowanie badaniami opinii publicznej obejmującymi różne tematy. Taki wybór wskazuje ponad 30% ankietowanych i są to najczęściej kobiety.
0: Badania dotyczące polityki interesują 22,8% respondentów. Najczęściej są to mężczyźni.
1: No może i co czwarty Polak interesuje się polityką, natomiast politycy interesują się wszystkimi Polakami, zwłaszcza przed wyborami.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
6: O wow, tak działa Fanzeum. Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Porek.

0: teraz wiem. To jest taka myśl, która nam towarzyszy, kiedy dorastamy, bo kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, to niekoniecznie widzieliśmy. Niech pierwszy rzuci kamieniem, albo raczej telefonem, ten, kto nie dzwonił na straż pożarną jako kilkulatek i krzyczał coś w stylu: pali się, pali się, pali się, zapałka, ale już zgasła.
1: Ja tak nie robiłem, Magdaleno. Czy ty się właśnie przyznałaś do przestępstwa?
0: Nie, ja tak słyszałam, że tak niektórzy robili.
1: Ja pamiętam, że mówiłem panie pilocie dziura w samolocie, jak leciał, ale zakładałem, że nie słyszy. No ale właśnie jest teraz to bardzo poważny temat, bo sześciolatek postawił na nogi służby w powiecie tarnogórskim, to w województwie śląskim. Dziecko zadzwoniło na numer alarmowy 112, używając nowoczesnego zegarka, i poinformowało, że w jednym z przedszkoli doszło do pożaru.
0: Służby skontaktowały się z dyrekcją placówki i potwierdziły, że nie ma żadnego zagrożenia. Jednak na miejsce zdążyło już dojechać 5 jednostek straży pożarnej, policja, a nawet wójt. Podkomisarz Kamil Kubica z tarnogórskiej policji zaapelował przy okazji do rodziców.
2: Szczególne zwrócenie uwagi na sposób, w jaki korzystają ich dzieci z nowinek technologicznych. Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie i angażuje służby do działania. Dlatego tak ważne jest, aby uczulić swoje pociechy, że wybieranie numeru alarmowego bez przyczyny nie jest dobrą zabawą, tylko koniecznością w przypadku realnego zagrożenia.
1: Magdaleno, wracając do ciebie.
0: No nie, no tak nie robiłam, ale dzwoniłam bardzo często pod 999. Dlatego, że chciałam z mamą porozmawiać, bo mama w pogotowiu pracowała, a to był jedyny telefon w okolicy, z którego mogłam skorzystać.
1: To było bardzo dawno temu. Przypominamy, to się przedawniło, to już jest informacja do prokuratury, gdyby chciała coś tam robić.
0: Może już by nie chciała.

0: zaczynamy dzień na Opolszczyźnie. Ciepły, słoneczny, pogodny. Nic, tylko ruszyć w teren, na przykład na rowerze. Jeżeli akurat jeździcie w okolicach Branic, to niedługo tam będzie można, jadąc rowerem, natknąć się na nową atrakcję turystyczną.
1: Tak, to będzie Złota Wieża, która stanie na Baraniej Kopie. Branice szykują właśnie taką nową atrakcję turystyczną, bo ta wieża będzie miała 25 metrów. Jednocześnie będzie to piękna wieża widokowa, bo w najwyższym punkcie w okolicy liczyć może 416 metrów nad poziomem morza.
0: Umowa z wykonawcą została już podpisana. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku, więc w następnym sezonie rowerowym być może, jeżeli ktoś pojedzie sobie ścieżką rowerową Bliszczyce Lewice, to na taką wieżę będzie mógł wejść. No i tak sobie myślę, że taka wieża na Baraniej Kopie, która będzie złotą wieżą, to będzie złota, ale skromna.

0: A my w Radio Opole za 7 minut będziemy mieć godzinę 10. Wtedy duet na fali wskakuje i coś pokazują na swoje zegarki. O co chodzi w tych zegarkach?
1: Że musimy zsynchronizować.
2: Mają paski wymienne i można bajerować codziennie innym kolorem. Taka głęboka
0: nowy rzecz. Kolor paska.
2: Tak, nowy stary.
1: Krzysztof brakowało trochę rażących kolorów, to dzisiaj dodał.
2: Tak, wiosennie sobie zrobiłem, żeby było bardziej optymistycznie. Jeszcze bardziej optymistycznie.
1: Iwona Tokarska, Krzysiek Grab. Czy wy oglądaliście dzisiaj telewizję?
2: Ja oglądałem, muszę wam uczciwie przyznać. Zajrzałem, luknąłem, wyglądaliście nie jak milion dolarów, jak 2 miliony.
1: Ja się przyznaję, że muszę nadrobić, ale ponoć na naszym Facebooku można nadrobić, jeśli ktoś nie zdążył zobaczyć.
3: Tak, już za sekundkę będzie to można zobaczyć.
2: Uważajcie, bo przed wejściem jest tłum, ja nie wiem, nie wiedziałem, o co chodzi, myślę, że jakieś protesty rolników, a to wasi fani po prostu.
1: Ja mam taką informację, bo to są takie informacje z pierwszej ręki właściwie, że ponoć to się będzie powtarzać.
2: Tak. Ulala.
1: Że się spodobaliście.
2: Tylko już w innych godzinach i z innymi ludźmi, nie? Także sorry. Dziękujemy państwu. Byliście świetni. Zadzwonimy do was.
1: A my nie mamy telefonu. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Kacper Szyngorski,
1: Magda Szymińska i Marcin Gowienkowski. Do usłyszenia jutro.
4: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Do zabawy! Gotowi! Start!
7: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
8: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
9: Po reklamie. Powolutku zbliżamy się do 10. Słuchacie Radia Opole w czwartek. To 28 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
10: W tym tygodniu kolejne zmiany organizacji ruchu na opolskim Śródmieściu. Polscy wolontariusze wylecieli rano do Libanu.
11: Chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach.
10: Dziś podpisanie pierwszych umów w ramach programu SAFE.
12: Wiadomości Radia Opole.
13: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
10: 10 na zegarach od wtorku. Kierowcy pojadą w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. To kolejny etap wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu w tym mieście, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
14: Do dyspozycji będzie jeden z dwóch pasów tej nitki. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie ruchu na linii Opole Wschód-Ozimska, no bo teraz kierowcy muszą korzystać z przejazdu łącznikiem przez ulicę Kośnego. Pozostałe zasady poruszania się na tym odcinku pozostają bez zmian. Przypominamy, że na rondzie jest możliwość bezpośredniego przejazdu na linii Kośnego-Pileckiego, a także przejazd w kierunku Ozimskiej.
10: Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego miesiąca, a jeśli jedziecie A4 w kierunku granicy z Niemcami, nie ma już utrudnień za Wrocławiem. Jak wiecie z wiadomości, po 7 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice doszło do wypadnięcia z jezdni ciężarówki. Zakończyło się jej podnoszenie. Przez chwilę jezdnia w tym miejscu była zablokowana. A w południe w Legionowie podpisane zostaną pierwsze umowy w ramach programu SAFE. Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów. W dzisiejszej uroczystości wezmą udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
10: W Byczynie powstanie nowy posterunek policji. Wczoraj podpisano list intencyjny w tej sprawie. O szczegółach mówi Radio Opole oficer prasowy Kluczborskiej Komendy Powiatowej starsza aspirant Krystyna Chmielewska.
15: Nowa lokalizacja posterunku znajdowałaby się przy ulicy Poznańskiej. Dogodne położenie obiektu sprawiłyby, że mieszkańcy regionu mieliby prosty i wygodny dostęp do funkcjonariuszy pełniących służbę w Byczynie. Dla miejscowych mundurowych oznaczałoby to znaczną poprawę dotychczasowych warunków pracy.
10: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy rozpoczną się prace, ani ile potrwają.
16: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Zachodnia Europa przygotowuje się na kulminację fali upałów, która trwa od początku początku tygodnia. W wielu krajach temperatury osiągają poziomy niespotykane o tej porze roku. Ochłodzenie ma nastąpić dopiero w weekend. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
17: W Wielkiej Brytanii trwa najgorętszy maj w historii pomiarów. Wczorajsze krótkie ochłodzenie na północy kraju ma szybko ustąpić kolejnemu napływowi gorącego powietrza znad Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche fala upałów dotyka coraz większą część atlantyckiego wybrzeża i duże miasta. Pomarańczowy alert przed upałami obejmie dziś 17 francuskich departamentów, w tym Paryż i jego przedmieścia. Temperatury mogą osiągnąć nawet 38-39 stopni. Jeszcze cieplej ma być w Hiszpanii, gdzie miejscami temperatury mogą zbliżyć się do 40 stopni. Z kolei we Włoszech w czterech miastach wprowadzono najwyższy czerwony alert przed upałami. W Rzymie, Florencji, Turynie i Bolonii. Wysokie temperatury są związane z tak zwaną kopułą gorąca, czyli zatrzymanego przez wyż gorącego powietrza napływającego z Afryki Północnej. ONZ ostrzega natomiast, że fala upałów jest kolejnym wyraźnym sygnałem postępujących zmian klimatycznych.
10: A w naszym regionie dziś ciepło i słonecznie, ale bez tak ekstremalnych temperatur. Więcej na ten temat już za kilka chwil. Dziś rano z lotniska we Wrocławiu wyleciał pierwszy zespół Fundacji Wolne Miejsce, który rozpoczyna misję humanitarną w Libanie. Wolontariusze polecieli do Bejrutu, gdzie w ramach akcji Polska Kuchnia w Libanie będą przygotowywać posiłki dla mieszkańców potrzebujących pomocy, zapowiada prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski.
11: Akcja humanitarna Polskiej Kuchni w Libanie właśnie startuje. Za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu. Kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi.
10: Misja nie ma określonego terminu zakończenia. Jej dalszy przebieg zależy od potrzeb mieszkańców.
16: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Dziś jest nieco chłodniej niż wczoraj, ale to dobrze, bo przyda nam się nieco ochłody od 19 do 21 stopni. Nie było wczoraj ani zapowiadanego deszczu, ani zapowiadanych burz, przynajmniej w mojej okolicy. Nie wiem jak u was. Mam nadzieję, że choć troszeczkę popadało, aczkolwiek mam pewne wątpliwości. Nocą od 6 do 9 stopni, jutro od 21 do 23 i będzie bezchmurnie.
13: A wiesz czemu dzisiaj jest chłodniej?
9: Dlaczego?
13: Bo założyłem krótsze spodenki po prostu i krótkie skarpetki. Od razu mi tym chłodem po tych łydach tak siup, jak z klatki wyszedłem. Tak, jak założył krótkie całkiem, to by jutro było 3 stopnie. Jakbyście chcieli ochłodzenia, piszcie, dzwońcie, Krzysztof się troszeczkę rozbierze, a wtedy to się wszystko wydarzy.
9: To słuchajcie, jak będzie załamanie pogody, to ja powiem, Krzysiu przyszedł w bokserkach.
13: Może aż tak, nie załamujmy słuchaczy i mnie. Dobra, 18 stopni mamy w tej chwili w Opolu, 18, także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. Nysa się trochę ociąga, tam na razie 17.
16: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A jak będzie mróz, to wiecie co?
13: Dzień
9: daleko. Dobry, kochani, witajcie, Iwona Tokarska.
13: Krzysztof Rap, cześć i czołem, Marcin Głowienkowski ten program realizuje.
9: A mamy na zegarze już 6 minut po godzinie 10.

0: mówi od dawna.
1: Pora na twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
2: Reklama. Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A to Fanzeum mieści się dokładnie w Gliwicach. To Muzeum Światła i Koloru, gdzie sztuka i nauka spotykają się z bardzo dobrą zabawą. Rodzice w opiniach piszą, że to miejsce dla każdego, że bardzo ciekawe miejsce dla dzieci i dorosłych. Dużo pokoi i stref tematycznych. Super miejsce na spędzenie dnia z dziećmi. I tak się składa, że my w Radio Opole mamy dla Was cały pakiet taki wejściowy. 4 vouchery się składają na ten pakiet rodzinny, który mamy dla Was u nas na stole.
2: Dokładnie tak. A każdy jeszcze dodam o wartości, uwaga, 70 zł. No a ja jeszcze mam taką tutaj notatkę, że to jest w ogóle taka wystawa światła i koloru, słuchajcie, multisensoryczna. No i to jest takie trochę nowe słowo, które może budzić dużo znaków zapytania. No to ja mam pomysł na pytanie dzisiaj takie, słuchajcie. No, czyli taka pobudzająca wiele zmysłów, mocno oddziałująca ta wystawa ma być. No to jaka jest wasza ulubiona wiosenna czynność? No właśnie taka multisensoryczna.
1: Że co?
2: Ja na przykład ostatnio namiętnie łapię mole, które powodują, że moje ubrania nie mogą wyjść z szafy, bo są żywcem chyba zjadane. I to jest multisensoryczna moja czynność. Ale może wy macie jakieś swoje, nie chcę tutaj spamować i podpowiadać. To jest dla was, drodzy słuchacze, zadanie. Ulubiona czynność multisensoryczna, wiosenna. Dzwońcie, a te vouchery do Fanzeum powędrują do was za najbardziej zabawną, oryginalną odpowiedź. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: pewnym momencie tak sobie wymyśliłem, że jakieś tam nowe hobby, zacząłem od jednej fotopułapki, bardzo złej jakości wtedy, bo o ile jeszcze w dzień można było rozpoznać, jakie gatunki chodzą, o tyle w nocy to tak się domyślałem, czy to są dziki, czy to jelenie. No i z czasem tak urozmaicałem, nowe fotopułapki zakupiłem, no i coraz więcej, to też właśnie w kilku miejscach obecnie już te pułapki są umieszczone.
1: I ostatnio mogliśmy zobaczyć wielką, dostajną klępę, czyli samicę łosia. To jest taki niewiarygodny obrazek w naszym regionie cały czas, chociaż wiemy, że od czasu do czasu te łosie się pojawiają, to jednak chyba pierwszy raz widzimy ją w takiej krasie, w takiej okazałości.
0: Tak, na fotopułapkach też nie ukrywam, że ja polowałem na to, oczywiście w cudzysłowie, zakładając te fotopułapki na te łosie, bo mimo, że jestem dosyć często w lesie, to raptem miałem na żywo okazję tylko dwa razy zobaczyć i to zawsze klępy, czyli samice łosia, zakładają te fotopułapki, nie udało się, wtedy tylko nagrywały mi się jelenie, dziki, czyli te zwierzęta, które u nas dosyć pospolite są. No i teraz tak się okazało w ostatnim czasie, na początku maja, że w kilku miejscach ta jedna samica łosia klępa się nagrała.
1: Ale ona jest sama, czy ona ma jakieś młode?
2: No właśnie, to jest singielka, bo ona zawsze, tak, bo ona tak jakby szukała tego samca w tych ujęciach.
0: Tak, generalnie łosie żyją w samotności. To nie są tak jak jelenie, które mają tendencję do praktycznie całorocznej gołączenia się chmary. Łosie żyją w samotności. Oczywiście te samice łosi prowadzą swoje potomstwo. Natomiast ja też nie jestem ekspertem, bo tych łosi u nas nie ma, więc tylko z tej wiedzy, powiedzmy, którą uzyskałem w szkole, czy tam powiedzmy dokształcając się jeszcze po drodze, stwierdzam, że to jest młody jednak osobnik, młoda samica. Łosie w ogóle mają tendencję do migracji, więc prawdopodobnie ona po prostu szuka sobie gdzieś swojego miejsca, czy się u nas ostanie, czy nie, to zobaczymy, aczkolwiek pierwsze łosie już ponad 10 lat temu u nas były na terenie naszego naleśnictwa widziane.
2: Pełen podziw za to, za te ujęcia slow motion, jak ta klępa
1: dojrzała
2: przez tą wodę
1: klępa
2: przebiega. Tak, dokładnie. Trochę się tutaj pan też chyba pobawił tym obrazem, a ja wcześniej też sobie przeskrolowałem facebookowy profil Nadleśnictwa Tłowica, no to słuchajcie, drodzy, tam można jeszcze znaleźć i żurawie, i dziki z młodymi, całą dziczą rodzinę właściwie, bielika i różne inne ptaki typu bąk na przykład, ale może pewnie tego jest dużo więcej. Zostańcie koniecznie z nami. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy, bo z nami jest nadleśniczy z Nadleśnictwa Tłowice Wiesław Skrzypek. To on te fotopułapki zakłada. Dzięki niemu te wszystkie zwierzaki możemy podglądać.

0: fotopułapkach, które są zainstalowane na terenie Nadleśnictwa Tułowice. Rozmawiamy dzisiaj z Wiesławem Skrzypkiem, to nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice. Ostatnio przepiękną samicę łosia udało się tam złapać na kilku ujęciach. A jak to w ogóle się zaczęło, panie Wiesławie, z tymi fotopułapkami i ile ich jest na terenie tego nadleśnictwa? Bo widzimy, no naprawdę kadry są zróżnicowane.
1: Zaczęło się to gdzieś, ja wiem, 6-7 lat temu od jednej fotopułapki, takiej słabej jakości, później kolejne. No w tym momencie jest 8, z tym, że miałem więcej, niestety dwie zostały skradzione.
0: A może zjedzone?
1: Nie, te na pewno zostały skradzione. Natomiast rzeczywiście miałem takie sytuacje nagrywając, że niektóre zwierzęta obłąkywały, czy wręcz próbowały ją uszkodzić, tak jak dziki, bo też jedna kamerka została zniszczona przez dziki, przez jednego dzika.
2: Cenią sobie po prostu prywatność. Nie chciałyby
1: być podglądane. Na pewno ma jakieś to, oczywiście trochę
0: żartując. Czyli może tam kłem jakoś została zniszczona ta kamerka?
1: Bardziej, no dzik ma dosyć mocny ten rej, czyli tą tabakierę, którą potrafi i na przykład duże pniaki rozwalić. Po prostu walił tą kamerkę i tam gdzieś doszło do uszkodzenia. Także jedna kamerka została zniszczona rzeczywiście przez zwierzaka. Natomiast też jakby z mojego punktu widzenia najlepsze są ujęcia z tak zwanej żabiej perspektywy, czyli umieszczane najniżej. Czyli ja też ponoszę pewne ryzyko, tak?
2: A proszę powiedzieć, bo mnie to zawsze zastanawiało, bo wie pan, jak to działają algorytmy. Zacząłem oglądać te wasze pułapki, za chwilę mi się odpaliły wszystkie inne na Facebooku i tak czasami widzę takie dziwne zjawisko, że te zwierzaki podglądane, obserwowane, one tak zaglądają właśnie ciekawsko w to oko kamery. One tak się przyglądają, tak patrzą, jakby wiedziały, że coś tam jest, że ktoś je obserwuje, albo nie wiem, czy tam jakiś dźwięk się dobywa, czy tam jest jakieś światełko, czy tam, nie wiem, obiektyw coś szumi, bo albo niszczą, albo właśnie tak jakoś pozują, albo się obracają tyłem majestatycznie. Coś by chciały nam powiedzieć przez to?
1: Ciężko mi powiedzieć, natomiast no, jeżeli znajduje się jakiś nowy obiekt, tak, w ich otoczeniu, gdzie one bytują, to więc pewnie jest poniekąd jakaś tam ciekawość, co to jest. Tak?
2: Może też ten zapach właśnie.
1: Tak, być może. Ja akurat osobiście nie stosuję żadnych rękawic, po prostu jak idąc do lasu zakładam te fotopułapki po prostu bez rękawic, czyli tam na pewno mój zapach przez jakiś czas jest. Natomiast no na pewno ten zapach też ginie po kilku godzinach, czy po kilkunastu, to też w zależności od zwierzęcia, bo są zwierzęta, które potrafią jeszcze po kilku dobach nawet. Najlepszy przykład są nasze psy, które potrafią poszukiwać, tak, zaginione osoby, to nieraz po kilkunastu godzinach, albo po kilkudziesięciu. Natomiast na ogół pewnie taka ciekawość, tak, co to jest, jakiś obiekt. Zdarzało się tak, że bielik potrafił uderzyć dziobem. Ale nie zniszczył tej kamery, natomiast bardziej obawiam się takiego ewentualnego uderzenia przez dzięcioła, ponieważ wtedy już pewno skończyłoby się zniszczeniem obiektywu. Obłąkują na przykład jelenie, już te wspomniane dziki. Na początku też zauważyłem, że gdy zakładałem te fotopułapki, ta zwierzyna jakby reagowała taką ucieczką nieraz. Natomiast teraz już, gdy w ich otoczeniu znajdują się te kamery, to już po prostu albo taka ciekawość, albo wręcz obojętność.
0: Wiesław Skrzypek, nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice, jest gościem Radia Opole, a za chwilę zapytamy o te najbardziej spektakularne ujęcia z fotopułapek.

0: kwadrans pozostał nam do godziny 11. Daria Marks śpiewa Dotknij. No a my namawiamy dzisiaj, żeby nie dotykać, a patrzeć. A najlepiej patrzeć w oko kamery, podziwiać fotopułapki, które można znaleźć, takie filmiki z fotopułapek w internecie. I na przykład Nadleśnictwo Tułowice ma kilka takich w lesie rozmieszczonych, już to wiemy. A wiemy dlatego, że w naszym studiu Wiesław Skrzypek, nadleśniczy właśnie z tego nadleśnictwa. Ja muszę zapytać, mówiliśmy już, że no takim ostatnim upolowanym zwierzęciem jest klępa. A z czego pan jest wyjątkowo dumny? Z takich ujęć, z takich zwierzaków rzadkich, niespotykanych, albo w jakichś takich sytuacjach nietuzinkowych pan je zastał?
1: No, ciężkie pytanie. No, chyba najbardziej z bielika. W ogóle z bieliki, które się kąpią, to taki symbol Borów Niebodliński, bo one niewątpliwie związane są z tym środowiskiem, czyli stawy i te lasy, które są, otaczają. Też na niego polowałem kilka lat. Udawało się, ale nigdy to nie było tak, jak chciałem. No i przez przypadek pewien znalazłem takie oczko wodne, gdzie kiedyś będąc jeszcze podleśniczym, przypomniało mi się już gdy zostałem nadleśniczym, gdzieś tam wędrując po lesie, że odwiedzę to oczko i kurczę, i przy takim niespodziewanym kontakcie z tego oczka poderwał się bielik. Więc pomyślałem sobie, że tutaj warto tą kamerę postawić.
0: I to się przychodzą kąpać.
1: Dokładnie, tak. I tą kamerkę zainstalowałem, no i okazało się to właśnie ten top. Oczywiście też kilka razy zmieniałem jakby, jak go złapać, bo na początku tylko jak odlot złapałem. No i przestawiając na tych drzewach, w końcu mi się udało znaleźć ten taki kadr, który mnie satysfakcjonuje i na pewno z tego jestem zadowolony. Inne przypadki, no to no, oczywiście rykowisko, czyli byk, który się położył przed kamerą i ryczał dwie godziny. To też było naprawdę no, takie dosyć ciekawe.
0: On chciał poznać przez internet jakąś piękną łanię.
1: Być może, natomiast wtedy rzeczywiście ten byk był dosyć leniwy.
2: To od razu zapytam, czy jakieś miłosne amory też się nagrały?
1: Też się nagrały, tak.
0: Ulala, gorący materiał.
1: Tak, ruja saren, również kopulacja, oczywiście też kaczek krzyżówek, dosyć gęsi gęgawy. Także też taki, no powiedzmy, takie powiedzmy.
0: Wilka udało się sfilmować?
1: Tak, też udało się.
0: Bo mamy, prawda, wilki tutaj.
1: Mamy wilki, też się udało, aczkolwiek te moje kamery, ja tak bardziej się koncentruję na okolicach stawów. Tych zbiorników wodnych, oczek wodnych, ale też oczywiście wilki udało się nagrać.
2: A co by pan jeszcze chciał uchwycić w tych swoich kamerach?
1: Chyba na dzień dzisiejszy wszystkie gatunki, które u nas na Opolszczyźnie są, mam.
2: Wow, to gratulacje.
1: Chyba mamy. Ostatnio też udało mi się w końcu bąka. W zimie to też próbowałem.
0: O, widziałem chyba, to ptak jest taki.
2: Taki uroczy.
0: Wysokie nogi, taki wodny chyba, tak?
1: Lubi sobie także tam pobrodzić. Na dzień dzisiejszy, nie wiem. No, pewnie coś tam mi przyjdzie na myśl. Może jakieś tam spektakularne właśnie coś na dziury, ale zawiesić tą kamerkę trochę wyżej i oglądać znowu ptaki, które karmiące, wychowujące młode. Nie wiem, no tak zobaczymy. Zawsze jakieś tam wyzwanie jest, tak? Trochę brakuje czasu niestety.
2: Wiesław Skrzypek, nadleśniczy z Nadleśnictwa Tułowice, opowiadał nam o fotopułapkach, które są umieszczone właśnie w całym nadleśnictwie. Wiemy, że tych kamer jest 8 i one sobie cały czas działają, cały czas nagrywają, więc czekamy na kolejne spektakularne ujęcia. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za wizytę studio, za bardzo ciekawą rozmowę.

0: Reklama.
1: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Rudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
0: Po reklamie.
4: Już za chwilę na zegarach wybije godzina 11, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Prezydent Opola uzyskał wotum zaufania. Opolska policja i KAS znalazła w Kędzierzynie Koźlu nielegalną kontrabandę.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 641 tysięcy sztuk papierosów.
5: W tym serwisie także ewakuacja szkoły w stolicy regionu.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: O szczegółach Daniel Klimczak.
5: I właśnie od Opola zaczynamy. Trwa ewakuacja szkoły podstawowej numer 30 przy ulicy Nyskiej. Jak mówi Radio Opole, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, w jednej z szatni doszło do rozpylenia nieznanej jak dotąd substancji. Budynek opuściły 183 osoby, w tym 160 nieletnich. Trzy osoby są pod opieką pogotowia.
7: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: A w nich teraz lokalna polityka. Trwa absolutoryjna sesja opolskiej Rady Miasta. Do tej pory radni udzielili prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu wotum zaufania w stosunku głosów 18 do 4. Przeciw zagłosowała trójka rajców Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony Edward Odelga. Podobnego wniosku, wyniku można się spodziewać przy głosowaniu w sprawie absolutorium. W studiu jest Witold Woźtak.
9: Dzień dobry.
5: Śledzisz te obrady. Można powiedzieć, że zaskoczenia na razie nie ma.
9: Na razie zaskoczenia nie ma i tak jak powiedziałeś, trudno spodziewać się zaskoczenia w głosowaniu o absolutorium. Na konferencji przed sesją prezydent wraz ze swoimi zastępcami oraz skarbnik miasta przekonywali o bardzo dobrej sytuacji finansowej Opola. Zwracali uwagę na coraz lepsze ratingi krajowe i międzynarodowe. Choć zadłużenie miasta jest na poziomie niemal 700 milionów złotych, prezydent mówi o stabilnym odsetku w stosunku do dochodów. Klub PiS podchodzi natomiast bardzo krytycznie do działań prezydenta, nie tylko pod kątem wykonania budżetu, ale też pod względem dynamiki dochodów, rosnącym zadłużeniu i chaosie w inwestycjach. W każdym razie przy budżecie niemal 2 miliardów złotych na inwestycje Opole wydało w ubiegłym roku ponad 230 milionów złotych i co do radnego Odelgi, on zwraca uwagę, że część planowanych inwestycji, na przykład aquapark, należałoby zrealizować przy wykorzystaniu dotacji zamiast całym kosztem obciążać kasę miasta.
5: Witold Woźtak, dziękujemy bardzo.
9: Dziękuję.
5: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie zdementowała informację o wyjeździe amerykańskich dyplomatów z Ukrainy. Wcześniej szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła, że Amerykanie opuszczają Kijów po groźbach Rosji dotyczących planowanych uderzeń w ukraińską stolicę. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych ambasada napisała, że doniesienia te są nieprawdziwe.
7: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Polska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciły ponad 640 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy. W tej sprawie zatrzymano 43 i 44-latka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Kiedy zjawili się funkcjonariusze, mężczyźni rozładowywali kartony pełne nielegalnego towaru, mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
10: Funkcjonariusze przeszukali busa, którym transportowane były nielegalne papierosy. Ustalili, że nie był to jedyny pojazd, którym odbywał się transport nielegalnych wyrobów. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 641 tysięcy sztuk papierosów. Były to podrabiane wyroby popularnych marek. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 44-latka policjanci znaleźli amfetaminę.
5: Sprawa ma charakter rozwojowy. I jeszcze jedno doniesienie. Poranny program Radia Opole zagościł dziś w TVP Info. Okazją do spotkania na antenie ogólnopolskiej stacji był zbliżający się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Nasza rozgłośnia posiada bogate festiwalowe archiwa, o czym opowiadali prowadzący poranne pasmo.
11: Trwa poranny program w TVP Info. Jesteśmy także na antenie Radia Opole, a dziś z nami gospodarze Magdalena Szybińska i Kacper Śnigórski. Witajcie, kochani, co dziś u Was.
12: Festiwal Opolski jest z radiem niewątpliwie związany od samego początku. To przecież radiowcy wystąpili z taką inicjatywą, żeby powołać Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i rejestrowali wszystko to, co się działo w amfiteatrze.
13: Tutaj mam oryginalną taśmę. 21 czerwca 1963 rok.
12: A ja mam protokół z drugiego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Ciekawostka, nagrody dla konferansjerów Jacek Fedorowicz i Piotr Skrzynecki, uwaga, za prowadzenie koncertów w amfiteatrze opolskim dostali dwie poduszki.
5: I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Jacek Rudnik.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: To ma być miły i sympatyczny dzień, zachmurzenie małe, umiarkowane, żadnego tutaj już, żadnej mowy o deszczu czy burzach. Od 19 do 21 stopni, wiatr słaby, umiarkowany chwilami, tylko porywisty, północno-zachodni. W nocy także niebo bezchmurne, nieomal i od 6 do 9, no trochę chłodniej, ale przynajmniej spokojnie.
14: A wszędzie teraz świeci słoneczko, najchłodniej w Nysie i w Kluczborku, tam po 18 stopni, a 19 króluje na termometrach w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Same osiemnastki i dziewiętnastki dziś w regionie.
4: Ale tęczy nie ma.
14: No nie ma, nie ma. A to jest na antenie.
4: Chociaż, tak? A właśnie, właśnie.
14: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, witajcie, tu duet na fali.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
9: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
10: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
8: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A tymczasem Shakira i Burna Boy śpiewają Daj Daj. No to dajemy wam te nagrody bardzo chętnie każdego dnia. Przypomnę, że dziś vouchery do Fanzeum w Gliwicach będziemy dawać. A to taka multisensoryczna wystawa światła i koloru. Mieści się aż na 4000 metrów kwadratowych. Inspiruje, bawi, pobudza kreatywność. Mamy tam takie strefy Fan Lab, Fan Art, Fan Photo, Fan Kitchen. W ogóle wystawa światła i kolorów. Wszystko można dotykać i się tym zachwycać.
2: Krzysiu, skoro tak chcesz dawać, a nawet rozdawać, to może zawsze. Ja powiem chociaż pytanie.
1: Powiedz.
2: Jaka jest twoja ulubiona czynność multisensoryczna? 774-5415-41. Jakie macie na to propozycje?
3: Degustacja aromatycznej kawy przy słuchaniu muzyki z dawnych lat, która działa kojąco i przywołuje miłe wspomnienia. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz.
1: Pięknie. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jakoś tak w twoich ustach to pytanie o tą czynność multisensoryczną brzmi zupełnie inaczej niż w moich. Ja mówiłem o łapaniu moli, a ja nie wiem.
2: Ty mi nic, proszę cię, do ust
1: nie insynuuj, nie
2: dodawaj,
1: wkładaj.
2: Nie wkładaj, tak.
1: 774-5415-41.
2: Kochani, dzwońcie, skupcie się na tym, żeby powiedzieć, jaka jest wasza ulubiona czynność wiosenna, multisensoryczna.
1: Tak jest.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: ogóle może zacznijmy od początku. Kiedy trzeba przyjść i gdzie, żeby tego wszystkiego doświadczyć?
1: Od początku, no to powiem tak, przygotowaliśmy taki program, który łączy różne pokolenia czytelników, od najmłodszych przez młodzież aż po dorosłych miłośników książek i zaczynamy na Kozielskim Rynku o godzinie 10:00 uroczystą inauguracją, a chwilę później, bo o 10:15 zapraszamy najmłodszych na spotkanie z magikiem Błażejem i magicznymi książkami. Później kolejne spotkanie z Kasią Keller dla dzieciaków, uwielbiana pisarka i jej jedna z najlepszych postaci, czyli Tomasz Niefart, będą na rynku, a kolejne wydarzenie skierowane do młodzieży, aktor Artur Pątek poprowadzi warsztaty czytania i interpretacji wierszy. Wiem, że na warsztat weźmiemy twórczość Adama Mickiewicza i myślę, że troszkę ją odczarujemy. On się nie taki straszny okaże i myślę, że też nie taki całkiem nudny dla młodzieży.
2: Pani Patrycjo, a jak się udało namówić panią Annę Seniuk, żeby poprowadziła właśnie takie płynne czytanie, takie warsztaty z płynnego czytania?
1: Oj, z panią Anią Seniuk to była sama przyjemność rozmawiać. Bardzo się ucieszyła, że właśnie na takie oryginalne spotkanie może do nas przyjechać i odbędą się dwa rejsy w ramach akcji Płynne Czytanie. My w ten sposób też inaugurujemy te akcje. Później przez całe lato będziemy płynąć z różnymi autorami, ale właśnie na początek Wielka Gwiazda i pani Ania Seniuk dwa rejsy. Na te rejsy obowiązują wejściówki i tutaj niestety muszę powiedzieć, że wejściówki się rozeszły dosłownie w minutkę.
0: Pewnie tak było. No dobrze, ale na pewno jeszcze będzie można się wybrać choćby na spotkania z panem Markiem Gaworskim, widzę Krzysztofem Zanussim, reżyserem wybitnym, panią Sabiną Waszut i Jackiem Cyganem, czyli tak trochę filmowo, muzycznie, literacko, właściwie wszystko tam się u was znajduje.
2: I wokalnie też nawet.
0: I wokalnie.
1: Właśnie pomyśleliśmy, że taki przekrój artystów wszystkich łączy jedna rzecz. Wszyscy piszą książki również i co jest ważne. I właśnie od godziny 15:30 zapraszamy na Kozielski Rynek z powrotem na spotkania dla dorosłych. Zaczynamy spotkaniem z Markiem Gaworskim, ale tutaj jeszcze a propos Anny Seniuk. Mogę zaznaczyć, że dla osób, które nie zdobyły wejściówek, od godziny 15:30 do 16:00 pani Ania będzie też gościem w naszej targowej strefie autora na rynku, więc będzie można sobie zakupić jej książkę i z nią porozmawiać. Po spotkaniu z Markiem Gaworskim odbędzie się spotkanie z profesorem Krzysztofem Zanussim. Następnie będzie Sabina Waszut i na koniec Jacek Cygan na to spotkanie. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo również ja będę miała tą częściej przyjemność rozmawiać z panem Jackiem, a całość zakończymy wspólnie, muzycznie z kwintetem Blaszanem Gryfnioki.
2: A wspomniała pani właśnie o tym, że będzie też właśnie strefa literatury. Gdzie, w którym miejscu i ile będzie tych stoisk?
1: Będziemy mieć duży namiot wystawienniczy, ponad 20 wydawnictw do nas przyjeżdża, będą też goście, autorzy z wydawnictwami, między innymi Paweł Brol, który przywozi swoją najnowszą książkę, to jeszcze jest tak trochę przedpremierowo, Helena Halina Hala, Oblicza Powstania. Także zapraszamy tutaj na stoisko wydawnictwa Wektra, on tam będzie gościł od 16 do 18, myślę, że też to jest bardzo fajne wydarzenie. Oprócz tego będziemy mieć też taką strefę autora pod namiotem na rynku w przestrzeni otwartej, gdzie właśnie nasi autorzy, nasi goście zaproszeni będą też mieli tą okazję, żeby właśnie, będzie ta okazja, żeby porozmawiać, podpisać książki, zrobić sobie wspólne zdjęcie. A oprócz tych stoisk oczywiście mamy też naszych wspaniałych partnerów. W tym roku będzie z nami Muzeum Ziemi Kozielskiej, Nadleśnictwo Kędzierzyn, Wojskowe Centrum Rekrutacji i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Oni również przygotowali wspaniałe stoiska warsztatowo-edukacyjno-informacyjne i my także też mamy przygotowane dla najmłodszych stoisko, które w tym roku nazwaliśmy Przystanek Bajka, więc tam będzie pięknie i kolorowo.
0: Bardzo dużo będzie się działo.
2: I jeszcze widzę, że pogoda też jest zamówiona.
0: No to pięknie.
1: Jest zamówiona.
0: No to pięknie. Zapraszamy w takim razie już w najbliższy wtorek koniecznie do Kędzierzyna Koźla na targi książki nad Odrą. Radio Pole, dodam, patronuje temu wydarzeniu, a naszym gościem telefonicznym była pani Patrycja Menarek, to kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu. Dziękujemy.
1: Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy na targi książki nad Odrą.
0: Zapraszamy.

0: Kelly i Girls of Your Dreams. No, śnić można o kobietach, można też o samochodach. No a fani motoryzacji, jak wiadomo, nie mają łatwego życia i nie chodzi tu tylko o obłędne ceny super samochodów w strefie czystego transportu, czy choćby po prostu cenę litra zwykłej 95. Nie chodzi nawet, słuchajcie, o inwazję chińskich elektryków. Chodzi też bardziej ostatnio może o trendy i o kierunki, w jakich to zmierzają niektóre ikony z tej branży, no bo oto właśnie fanów motoryzacji informacja o elektrycznym Ferrari. No najpierw poraziła, no a potem to wręcz kopnął widokowego cuda.
1: Tak się stało. Piekło zamarzło i Ferrari, którego nazwa zarezerwowana była pierwotnie tylko dla aut z silnikami V12, ostatecznie V8 z turbo, pokazało pierwszego pełnego elektryka. No i niestety nie zaiskrzyło. Firma aktualnie mierzy się z potężną falą ostrej krytyki i to nie tylko za same wolty, czy też look modelu Luce, co po włosku oznacza światło. Jest źle. I to do tego stopnia, że akcje koncernu spadły o kilka procent.
0: No niestety tak to właśnie wygląda. Krytycy zarzucają, że pierwszy pięciomiejscowy model zrywa z DNA marki. Uważają ponadto, że stylistyka pojazdu jest rozczarowująca. Auto jest wyższe, bardziej futurystyczne i mniej agresywne wizualnie niż wcześniejsze samochody. Wśród krytyków znalazł się choćby były prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.
1: Gdybym powiedział, to myślę, naprawdę to skrzywdzę Ferrari. Ryzykujemy zniszczeniem mitu. Bardzo mnie to smuci. Mam nadzieję, że przynajmniej usuną konia z tego samochodu.
0: Oj, tak powiedział. Poszło to wszystko w świat.
1: Entuzjaści nowego modelu twierdzą z kolei, że obła i nijaka taka bryła nowego modelu to jego atut, a samo auto jest całkiem intrygujące. No ciekawe dla kogo. Zwracają uwagę, że będzie to szybki, zaawansowany i aerodynamiczny, skuteczny samochód.
0: Do
1: przedszkola dzieci będzie można chodzić.
0: Gdyby ktoś chciał jednak, wiecie, pomylić ten model z wieloma innymi, podobnymi z wyglądu, no to gdy uważnie się jednak przyjrzy osiągom Luce, no to dostrzeże jednak pewne podobieństwo do Ferrari. Samochód owszem będzie rozwijał prędkość ponad 310 km na godzinę. Będzie osiągał setkę w 2,5 sekundy. Zasięg ma przekraczać 500 km. A, no i oczywisty taki wyznacznik jeszcze. Słuchajcie, cena elektryk od Ferrari ma kosztować bagatela 500 000 euro, czyli jakieś 2,5 miliona złotych.
1: A, jeden dyżur w radiu i można się szarpnąć. Jako ciekawostkę można jeszcze podać to, że auto zostało zaprojektowane we współpracy ze studiem designu założonym przez byłego projektanta Apple Johnny'ego Ive'a. Czy model Luce okaże się zgniłym jabłuszkiem
0: właśnie
1: w koszyczku pełnym do tej pory pięknych czerwonych ogazów? No zobaczymy.
0: Zobaczymy. No natomiast ja jako fan motoryzacji nie chciałbym tylko, żeby tą ewentualną zgnilizną zaraziły się pozostałe jabłuszka z tego pięknego włoskiego koszyczka. Radio Opole.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Po reklamie. 12 już coraz bliżej, słuchacie Radia Opole w czwartek, to 28 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości na antenie Radia Opole.
5: Zaczynamy w nich, wracamy do ewakuacji szkoły podstawowej nr 30 w Opolu. Po rozpaleniu nieznanej substancji akcja zakończona, uczniowie wracają do szkoły. We wtorek pojedziemy w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. A w Nowych Siołkowicach, gminie Popielów, przygotowania do sobotniego triatlonu opolskiego. Będą komplikacje w ruchu.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Jacek Rudnik. Dzień dobry.
5: Witam Państwu, dzień dobry. Zaczynamy. Środek do odstraszania zwierząt. Taka substancja według wstępnych ustaleń została rozpylona w podstawówce nr 30 w Opolu. Z budynku, przypomnijmy, ewakuowano ponad 180 osób, w tym 160 uczniów. Mówi starszy kapitan Paweł Kolera, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
8: Strażacy przybyli na miejsce. Niezwłocznie przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom uskarżającym się na dolegliwości. A następnie przystąpili do ustalenia rodzaju substancji, która została uwolniona, oraz dokładnym przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń budynku. Finalnie pomoc medyczna została udzielona 3 osobom, ale po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego wszystkie pozostały na miejscu zdarzenia.
5: Akcja dobiega końca. Po przewietrzeniu szkoły uczniowie wracają do zajęć.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Wracamy do Opola. Trwa absolutoryjna sesja Opolskiej Rady Miasta. Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania. Przed nami jeszcze głosowanie radnych nad realizacją budżetu, o którym tak przed sesją mówił prezydent Wiśniewski.
9: Był to przede wszystkim budżet, który buduje przyszłość miasta. Działania, które prowadziliśmy, realizowaliśmy, choć dotyczą roku 2025, tak naprawdę swoimi konsekwencjami będą wybiegać wiele lat do przodu. Stąd budżet, który rozwiązuje nie tylko obecne problemy, ale również wychodzi naprzeciw temu, co w przyszłości, jest budżetem optymizmu i budżetem, który przynosi dużo dobrych wiadomości.
5: Rok do roku zadłużenie stolicy regionu wzrosło o 40 milionów złotych, a w ocenie skarbnika Renaty Ćwiżeń-Szymańskiej kwota planowana w budżecie zmienia się po jego wykonaniu na koniec roku. Krytycznie plan finansowy miasta ocenia opozycja. Jak mówi, spada dynamika dochodów, a zadłużenie miasta mimo wszystko niepokojąco rośnie. Za kilka dni pojedziemy w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. Od wtorku, przypominamy, Miejski Zarząd Dróg otwiera drugą jezdnię od węzła Opole Wschodnie do ulicy Ozimskiej.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktat o współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa wymaga tak zwanej dużej ratyfikacji, co oznacza tyle, że musi być zaakceptowany przez parlament i prezydenta. Kłopot w tym, że prezydent Nawrocki jeszcze nie wie, co z tym zrobi. Jak mówi, na temat jego zapisów informacje czerpie w zasadzie tylko z mediów. Polska w grupie 6 krajów, które sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej dotyczącym ograniczenia darmowych uprawnień do emisji CO2. Sprawa funkcjonowania ETS, czyli systemu handlu pozwoleniami, jest jednym z ważniejszych tematów unijnej narady ministerialnej w Brukseli. Pod wspólną deklaracją w tej sprawie podpisały się oczywiście poza Polską także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Na dystansach 1,4 i 1,8 Ironmana odbędzie się sobotni triatlon opolski w Nowych Siołkowicach. Większy dystans to 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegu. Start do głównej próby o 11:00, poprzedzi jeszcze o 10:15 duatlon dla dzieci. Od 10:30 do 14:00 całkowicie wyłączona z ruchu będzie wojewódzka 457, Stare Siełkowice Popielów oraz 458 w kierunku Skorogoszczy aż do mostu na Odrze. Utrudnienia także w samych Starych i Nowych Siełkowicach. Trasa biegu będzie jak co roku dokładnie oznaczona.
6: Światowe agencje informują.
5: Ukraina nie planuje przenoszenia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Kijowa, informuje szef ukraińskiego IPN-u Aleksander Aufiorow. W taki sposób odnosi się do informacji polskich mediów o rzekomych planach ekshumacji przywódcy ukraińskich nacjonalistów i pochowania ich w tworzonym na Ukrainie panteonie wybitnych Ukraińców. Boliwia o krok od wprowadzenia stanu wyjątkowego. Prezydent ostrzega, że kraj osiąga granicę wytrzymałości po niemal miesiącu akcji protestacyjnych i blokad. Demonstracje kompletnie sparaliżowały La Paz. Brakuje paliwa, leków i niektórych produktów żywnościowych. O 13:00 zapraszam. Hala sportowa przy Olimpijskiej w Głubczycach przejdzie gruntowną modernizację. W piątek podpisują umowę z wykonawcą.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na moment zrobiło się pochmurno w Opolu, ale nie szkodzi, przynajmniej jest to oddech od tego pięknego słońca, które nas już teraz z dnia na dzień coraz bardziej opala i zęby dzięki temu się wybielają. Od 19 do 21 stopni. Krzysiu się uśmiecha, bo on się jeszcze musi opalić.
7: Takie rzeczy?
4: No, oczywiście. Nocą od 6 do 9 stopni, jutro od 21 do 23.
7: No dobrze. Dlaczego jest chłodniej? Dlatego, że jak już wiadomo, założyłem spodenki 3/4 i dlatego, że mi wiało po łydkach. 19 stopni w Opolu, czyli bywało już cieplej. 19 także w Kędzierzynie Koźlu, Brzegu, Namysłowie, a w Kluczburku i w Nysie to jeszcze chłodniej, bo po 18 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Dzień dobry w czwartkowe popołudnie, mówią Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap, no i dołączył do nas Paweł Oliwa, który ten program realizuje.
0: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
15: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
16: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
17: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A przypominam, że już 1 czerwca w poniedziałek, to wiadomo, Dzień Dziecka, więc warto by było zabrać swojego milusińskiego albo w ogóle swoje milusińskie cudowne dzieci pociechy do tego miejsca w Gliwicach. Godzinkę drogi od Opola i można się zanurzyć w świat przepięknych przestrzeni kolorowych. To na przykład strefa Fan Art, przestrzeń do artystycznej ekspresji Fan Lab, strefa eksperymentów i nauki, gdzie fizyka i chemia stają się fascynującą zabawą. Fan Turban, kolorowy labirynt przestrzenny, no oraz Fan Foto. Krzysiu się uśmiecham, bo nie wiem, co z tym turbanem miałam.
2: No, Fan Turban to by było coś, o czym nawet oni tam nie wiedzą, Fan Muzeum, że to mają, Fan Zeum, ale okej.
1: Okay. Fan Turban.
2: Trochę się ubawiłem, ale słuchajcie, na pewno jedno jest pewne, tak, to jest wielka multisensoryczna wystawa, no i w związku z tym, trudnym, że właśnie słowem, jest związane pytanie nasze, a dokładnie brzmi ono tak. Jaka jest wasza ulubiona wiosenna czynność multisensoryczna? Jeśli to jest zawiązywanie turbanu, no to śmiało, ale zdaje się, że mamy inne propozycje. Posłuchajmy.
3: Moją ulubioną taką wiosenną, multisensoryczną przyjemnością to taki po prostu spacer na boso po świeżej, chłodnej trawie, po pierwszym ciepłym deszczu albo po prostu z samego rana. Czuć wtedy zapach mokrej ziemi, kwitnących drzew, kwiatów, słuchać ptaki, szum wiatru. Jeszcze jak słońce świeci, tyle delikatnie ogrzewa skórę, to po prostu jest cudownie. A kawa pita gdzieś po drodze smakuje wtedy lepiej niż o każdej innej porze roku. Wiosna wtedy smakuje, pachnie, brzmi i można powiedzieć, że dotyka jednocześnie. I wtedy spacerując po takiej trawie można sobie zaśpiewać. Wiosna, wiosna, wiosna, kto ty? Wiosna, wiosna, wiosna, kto ty? A niedługo myślę, że zaśpiewamy lato, lato, lato, lato, a kto ty? Pozdrawiam serdecznie.
1: Ale nam się rozśpiewały słuchaczki Radio Opole. Bardzo mi się to podoba. A wy dzwońcie do nas śmiało pod 774-5415-411, jeśli macie ochotę na taki pakiet rodzinny 4 voucherów właśnie do Fanzeum. Tylko najpierw musicie dać nam znać, jaka jest wasza ulubiona czynność wiosenna multisensoryczna.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Duet na fali.
1: Wiktoria Kopczyńska przed chwilą śpiewała "Nie jest mi źle". No, mi to nawet jest dobrze, kiedy czytam takie informacje. Mamy kolejny sukces pisarza związanego z Opolszczyzną. Powstaną, słuchajcie, ekranizacje książek Macieja Siembiedy.
2: Studia Aurum Film ogłosiła właśnie zakup praw do ekranizacji cyklu książek Macieja Siembiedy, których to bohaterem jest Jakub Kania. Licząca 8 tomów seria opowiada o prokuratorze, detektywie, który nie dość, że jest przystojny, to jeszcze inteligentny i ma dobrego nosa do rozwiązywania arcytrudnych zagadek.
1: Widzisz, można mieć słabość do słodyczy i być przystojnym. Sam pisarz poinformował w mediach społecznościowych, że długo czekał na ten moment. Nareszcie cisza na planie. Po kilku miesiącach próśb, gróźb, perswazji i szantaży odkupiłem rozproszone prawa do ekranizacji powieści z Jakubem Kanią, spakowałem w jeden pakiet i w tej postaci trafiły do legendarnej spółki producenckiej Aurum Films, tak napisał sam autor.
2: A internauci na to wszystko jak na lato. Pojawiły się już nawet pierwsze propozycje, kto może zagrać się słynnego Jakuba Kanię. Kandydatury są następujące: Tomasz Szuszart, Piotr Rogucki, Dawid Ogrodnik, Tomasz Karolak czy Marcin Dorociński.
1: Ulala, toż to brzmi, jakby szykowały się wybory nowego Bonda. Kani, Jakuba Kani.

0: Lanbery śpiewa Kto jak nie my? No kto jak nie my dostarczy wam takich ciekawostek ze świata. Tegoroczny turniej Rolanda Garrosa pełen jest niespodzianek. Wczoraj chociażby odpadła Elena Rybakina, jedna z faworytek, rakieta numer 2 w rankingu, a pokonała ją Julia Starodubcewa. Rozgromiła zawodniczkę z Kazachstanu i awansowała do trzeciej rundy.
1: No a kolejna miła dla nas niespodzianka, słuchajcie, to jest taka, że Magda Linette awansowała do trzeciej rundy wielkoszlamowego tenisowego French Open w Paryżu, to już oczywiście myślę wiecie, no ale tak, tam jej rywalką będzie, uwaga, rozstawiona z trójką Iga Świątek. No i w meczu drugiej rundy Linette, która to mecz wygrała z Julią Ostapenko, tam było 6-2, 2-6, 6-2, no to spotkanie trwało godzinę i 58 minut. Magda nie może się już teraz w związku z tym doczekać właśnie tego meczu, uwaga, z Igą Świątek.
2: Czuję się lepiej niż po tym meczu wcześniejszym. No i dalej robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dalej było coraz lepiej. Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja. Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę w piątek, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. Nie gram źle, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć idę życie, chociaż trochę. Na tej mączce, no zobaczymy jak to będzie.
0: No na razie nastroje, jak słyszymy, jeszcze dopisują, ale zobaczymy jak to jutro będzie. Jedno jest pewne, serce będzie krwawić, bo jednocześnie i wygra, i przegra Polska.

0: 11 minut nam pozostało do godziny 13. Słuchajcie, ale się porobiło w Zdzieszowicach. Na kilka dni przed otwarciem miejskiego basenu pojawili się tam pierwsi goście, a nawet gościnie testerki.
1: Jak napisał miejsko-gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Zdzieszowicach, dwie sympatyczne kozy spacerują sobie po terenie i najwyraźniej chciały sprawdzić, czy woda ma odpowiednią temperaturę, a czy trawa jest słodka. No i teraz trwają poszukiwania właścicieli tych dwóch zbłąkanych kózek.
0: Widocznie te kozy doskonale znają przysłowie o skakaniu, więc żeby uniknąć kontuzji, po prostu chciały popływać.
2: Radio Opole. Naładowani czystą energią.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
1: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
0: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.
3: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy czwartek, to 28 dzień maja, dzień Amnesty International. Między innymi sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
4: Zaczynamy 13. Jest absolutorium dla prezydenta Opola. Realizacja miejskiego budżetu w opinii większości radnych bez poważniejszych zastrzeżeń. Są nowe ustalenia w sprawie ewakuacji jednej z opolskich szkół podstawowych. A w Głubczycach modernizacja hali sportowej przy Olimpijskiej. Jutro podpisują umowę z wykonawcą.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Jacek Rutnik.
4: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Jest absolutorium dla prezydenta Opola. Realizacja miejskiego planu finansowego budżetu w opinii większości radnych nie budzi poważniejszych zastrzeżeń.
7: Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki, również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych, tak jak zakładaliśmy. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1,9 miliarda milionów złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy, do 1,6 miliarda milionów złotych dochodów, jakie osiągamy.
4: Tłumaczy naszemu reporterowi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Jeszcze stolica regionu, wracamy do ewakuacji w szkole podstawowej numer 30, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło do rozpylenia gazu do odstraszania zwierząt. Jak ustalili policjanci, został przyniesiony przez jednego uczniów, inny wykorzystał nieuwagę kolegi i rozpylił go w szatni. I jak podaje policja, myślał, że to dezodorant.
8: W wyniku czego dwóm uczennicom i jednej wychowawczyni została udzielona pomoc przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Jednak żadna z tych osób nie została przetransportowana do szpitala. Cała pomoc została udzielona na miejscu. Dyrekcja szkoły zarządziła tymczasową ewakuację uczniów na miejscu. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wywietrzyli szkołę.
4: Wyjaśnił Monica Matuszkiewicz-Biela, aspirant Przemysław Kęcior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Po przewietrzeniu szkoły zajęcia wznowiono.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Dobre informacje dla zmotoryzowanych. Ceny na stacjach benzynowych spadną. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,16 zł. Za olej napędowy trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,37 zł. Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie ma przedstawić około 16 w trakcie niejawnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Stanisław Wziątek. Jak tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, w tej chwili właściwie rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
9: 5 tysięcy żołnierzy, ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, jeśli doliczymy całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób. To dla nas duże wyzwanie związane z budowaniem warunków infrastruktury i przygotowania im także tej gotowości do sojuszniczego współdziałania.
4: To zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej na temat pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce ma się rozpocząć o 16.
5: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: Do końca roku potrwa modernizacja hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Głubczycach.
10: Cieszymy się, że możemy już przystąpić do realizacji tego zadania, ponieważ troszeczkę czas czasu nam upłynęło z uwagi na odwołania wykonawców w procesie. Trwało to ponad pół roku. Jutro podpisujemy umowę na wykonanie tego zadania. Kubatura jest bardzo duża. Wymiana samej powierzchni podłogi to jest 1500 metrów kwadratowych. Roboty mogą być prowadzone równolegle. Będziemy remontować powierzchnię szatniowo-sanitarną i możemy remontować też halę.
4: To Grzegorz Frankowski usłyszał od Kazimierza Bedryja, zastępcy burmistrza Głubczyc. Inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych. Blisko połowie ma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Światowe agencje informują.
4: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie dementuje informację o wyjeździe amerykańskich dyplomatów z Ukrainy. Wcześniej szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła, że Amerykanie opuszczają Kijów po groźbach ze strony Rosji dotyczących planowanych uderzeń w ukraińską stolicę. Turyści odwołują rezerwacje na wschodzie Łotwy. Do przyjazdów zniechęcają wyraźnie incydenty z dronami. Tamtejsza branża turystyczna przeżywa najpoważniejszy impas od czasu pandemii, zauważa portal łotewskiego nadawcy publicznego.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jest kilka chmurek na niebie, ale jest też błękit. No i dobra wiadomość jest taka, że dziś nie będzie padać. Jest troszeczkę chłodniej niż wczoraj, bo tak od 19 do 21 stopni w regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami tylko porywisty, północno-zachodni. W nocy także niebo w większości bezchmurne, od 6 do 9 stopni.
6: A na mapce naszego regionu same 18 i 19. W Kluczborku i w Nysie jest po 18 stopni, w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźle po 19.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witajcie w czwartkowe popołudnie. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Paweł Oliwa nadal z nami jest także.
6: Zostańcie z nami co najmniej do 14, a już teraz na naszej antenie, ale ja lubię tę piosenkę. Tear Love i Irish.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej, precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Tak jest. Tak się dobrze składa, że mamy dla Was właśnie taki pakiet rodzinny 4 voucherów do Fanzeum w Gliwicach, żebyście się mogli na przykład w Dzień Dziecka wybrać ze swoimi pociechami do tego niezwykłego miejsca. To jest taka bardzo ciekawa, kolorowa przestrzeń. Tam jest na przykład strefa fan art, przestrzeń do artystycznej ekspresji, fan lab, strefa do eksperymentów, fan tuban to kolorowy labirynt przestrzenny, który bawi najbardziej Krzysia. Oraz fan foto, czyli specjalnie zaaranżowany punkt ułatwiający zrobienie ciekawych, gotowych do publikacji kadrów.
2: Nie zdaje się, że dopiero co był fan turban, teraz fan tuban. Nie wiem, zdecyduj się, co
1: tam mają.
2: Trzymam
1: się wersji fan tuban.
2: Na pewno jedno jest pewne. Multisensoryczna wielka wystawa. Tak, światła i kolor. No a skoro multisensoryczna, zastanawialiście się, co to właściwie znaczy? Bo my dziś pytamy, jaka jest Wasza ulubiona wiosenna taka czynność właśnie multisensoryczna. No i na szczęście doskonale wiecie,
1: to
2: o co
1: po
2: może
1: polsku?
2: Chodzić. Tak, ja myślę, że tak. Chociaż nie. Ale znamy, używamy i wiemy, o co chodzi. A co ważniejsze, słuchacze i dzwonią i posłuchajmy odpowiedzi.
3: Ja mam tak, że muszę słuchać uważnie radia, aby dobrze usłyszeć pytanie konkursowe w Radio Opole. Czy to w pierwszym duecie, czy to właśnie tak jak teraz u Was. Jak już znam pytanie, to muszę wymyśleć odpowiedź. Przy okazji kontrolując, to inni słuchacze mówią. Do tego muszę wykonywać dobrze swoją pracę, a jest naprawdę odpowiedzialna. Jak już wymyślę odpowiedź, to muszę się gdzieś ukryć i obserwować, czy kierownika nie ma w pobliżu. Nie ma, okej, dzwonię, odpowiadam. Nie, to jeszcze nie koniec. Dalej wykonując swoją pracę i czuję kawę, którą to sobie piją uczestnicy konkursu siedzący w domach. To są właśnie moje sensoryczne akcje. Pozdrawiam.
1: Ja też to czuję.
2: Ja podziwiam, ja się zastanawiam teraz, jaką to odpowiedzialną pracę pan wykonuje, bo rzeczywiście znam ten głos, często dzwoni ten słuchacz. No kontroler lotów to chyba odpada, bo bałbym się latać z kimś tak pochłoniętym słuchaniem radia.
1: Nie
2: oczywiście
1: drąż.
2: O to nam chodzi i to jest piękne.
1: Nie drąż,
2: ciekawe,
1: bo pan nie będzie
2: ciekawe.
1: Dzwonił, obrazi się na ciebie.
2: Nie, absolutnie. Pan
1: a ja lubię,
2: zadzwoni,
1: jak pan dzwoni.
2: Krzychu, to ja już ci mówię, to ja jestem kierowcą karetki. Na przykład.
1: To już by było to ciekawe. 774-541-541, a jaka jest wasza ulubiona czynność multisensoryczna, taka wiosenna?
4: Najlepsza zabawa multisensoryczna jest na ogródku. Kontakt z ziemią, sianie
2: pasołki,
4: ziarenku po ziarenku, kopanie dołków pod pomidorki, pielenie grządek z chwastów, podlewanie i biegać bosą nogą po trawie. I patrzeć, jak pięknie wszystko rośnie i słuchać ptaków. I rozmawiać z roślinami, dotykać się i podziwiać piękno przerody.
2: Rozmarzyłaś się, to dla ciebie telefon. Tylko tak sobie pomyślałem, wszystko pięknie, dopóki tą bosą stopą biegasz po trawie i nie nadepniesz na grabie. Ale doceniam, że tam jest duża tak multisensoryczność w tym wszystkim, co pani wymieniła.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. No to był miód na moje serce. 774-541-541. Halo, halo.
5: Jaka czynność multisensoryczna najlepiej u mnie w domu wychodzi? No u mnie najlepiej, jak moja mała wnuczka na cymbałkach pałeczkami wystykuje mi rytm, a babci nie zawsze wychodzi. Te do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ale co tam? Najważniejsza jest zabawa. Dziękuję, do widzenia.
2: Piękne, piękne. Wszak pisał, wiesz, było cymbalistów wielu. To nie jest łatwe zadanie wystukać taki rytm. No pięknie.
1: Kocham
2: piękne.
1: Te propozycje, jesteście fenomenalni. 774-541-541. Dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona wiosenna czynność multisensoryczna, bo pakiet rodzinny 4 voucherów do Fanzeum czeka.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: świetna, młoda, piękna, utalentowana Martyna Baranowska w Radio Pole i jej utwór Berlin. Martynę już w przyszłym tygodniu zobaczymy na deskach Opolskiego Amfiteatru, a na Zegarze już 29 minut po godzinie 13. To idealny moment, żeby troszeczkę pocytować, troszeczkę się pośmieć z tego, co można przeczytać w polskim internecie. No to startujemy. Tylko te, od czego tak się zastanawiam? A dobra, od tego.
1: Dawaj.
0: Sykut Jerzyna odsłoniła brzuch. Jak skała na siłowni wylewa siódme poty.
1: Takie rzeczy.
0: Ale forma naprawdę sztos.
1: One wszystkie wylewają siódme poty, żeby dobrze wyglądać. Tak.
0: Mają czas.
1: Zbieranina celebrytów sili się na uśmiech podczas otwarcia kliniki. Marcela Leszczak, Katarzyna Figura, Izabela Macudzińska. Nie wiem jakiej kliniki, w ogóle... Ale też sili się na uśmiech. No właśnie, nie wiem, ale urocze, że silą się na uśmiech. Nie wiem, za karę tam poszły.
0: Zuchwała kradzież, seria kolizji i ucieczka na plac zabaw. 23-latek rozbił auto lawetę i trafił do aresztu.
1: Ajajaj.
0: Niezłe kombo.
1: No tak, rzeczywiście. Uwaga, ode mnie tytulik następny taki jest. Tak wygląda pałac Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zabytkowe meble, klimatyczny taras i własne kury. Niezłe jaja, pewnie też.
0: Te kury na pałacach?
1: Po tym poznać widzisz dziedzica, że ma kury na włościach.
0: A posłuchaj tego. Został ci ten napój po imprezie? Podlej nim sturczyka, a roślina zacznie wypuszczać pąki, a liście zrobią się bardziej zielone.
1: A po imprezie? Ciekawe, co te sturczyki piją.
0: Ja nie chcę nawet wiedzieć, co one piją.
1: Ciekawe. Dobrze, to ja jeszcze mam jedną polską celebrytkę. Aleksandra Żebrowska świętuje Dzień Matki, siedząc na sedesie z dzieckiem. Urocze? Dopytuję jeszcze. No, trudno mi odpowiedzieć.
0: Nie będę komentować.
1: Pytanie jednoznacznie, tak.
0: Musisz położyć to pod ogórkami, jeżeli chcesz doczekać się plonów. Sprawi, że owoce będą chronione przed pleśnią i zaczną rosnąć jak malowane. Ale co?
1: Co? Nie, no ty ogrodniczka i nie popatrzyłaś?
0: Nie wiem, nie drążyłam tematu.
1: Ty nie chcesz powiedzieć, ty trzymasz dla siebie te wszystkie sekrety, jak później te jędrne ogórki mają powstawać. Dobrze, ostatni ode mnie tytuł, słuchajcie, dział beauty nieśmiertelny. 60-latki kupują ten kolagen na bolące stawy i trzeszczące kolana, dba o kości i chrząstki.
0: A czekaj, bo ja coś miałam jeszcze a propos takiego szeleszczenia. Znalazłam. Jeszcze coś ode mnie, gratis jeszcze ode mnie. Wskoczyła w szeleszczący komplet, ale spójrzcie na jej stopy. To o halince bylinkowej.
1: Ojej. No ciekawe.
0: Proszę bardzo, takie oto tytuły od nas. Za 28 minut będzie 14.

0: ja się nie boję.
1: Duet na fali. Jakby wam było mało jednego hymnu męskiego grania, no to proszę bardzo, wjeżdża drugi, tańczę przed chwileczką właśnie na antenie Radia Opole, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nawet coś jakby rapowali na koniec, proszę.
2: Vito.
1: Jest mi miło. Dobrze, a teraz będą dobre wieści dla miłośników Bieszczad. Słuchajcie, to pasmo górskie, no i jak cały zresztą rejon Podkarpacia ma ostatnio taki nieco gorszy PR, no oczywiście z powodu grasujących tam niedźwiedzi, ale uwaga, misie będą teraz pod większą kontrolą.
2: Właśnie odłowiono 8 osobników, 7 założono obroże, a ponieważ jeden misiek był zbyt mały, to obroże nie dostał. Ale ważne jest to, że teraz te odłowione niedźwiedzie mają wszczepione chipy, dzięki którym wiadomo, gdzie dokładnie przebywają i czy aby nie za blisko są ludzkich osad.
1: Jak powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów Sławomir Serafin, to dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, działania będą prowadzone w miejscach, gdzie niedźwiedzie właśnie wchodzą w konflikt z człowiekiem.
3: To oczywiście nie kończy naszych działań, bo szkolenie jest zakończone, więc nasza grupa w tym momencie będzie mogła już we własnym zakresie te działania w miarę oczywiście potrzeb prowadzić i one będą miały, myślę, że charakter ciągły, więc będziemy typować te miejsca konfliktów, w których będzie zachodzić konieczność przeprowadzenia takich działań i odłowy osobnika, który rzeczywiście wchodzi w konflikt z człowiekiem.
2: Skuteczność odłowów zależy jednak od sytuacji w terenie. Po pierwszych 3 dniach udało się schwytać 8 niedźwiedzi, ale przez kolejne 4 nie odłowiono żadnego. Jak dodaje Sławomir Serafin, obroże mają pomóc w reagowaniu wtedy, gdy drapieżniki wchodzą na tereny zabudowane.
3: Natomiast zaobrożowanie samo daje nam już tę możliwość, że możemy precyzyjnie te osobniki konfliktowe w sytuacji, kiedy rzeczywiście wchodzą w tereny zabudowane, namierzać i ewentualnie podejmować próby płoszenia, z tym, że czekamy cały czas jeszcze na zmianę przepisów, tych przepisów, które ostatecznie przyjął Sejm 15 maja, po to, żebyśmy mogli przy pomocy kul gumowych i broni gładkolufowej te płoszenia dokonywać.
2: Grupa interwencyjna ma zajmować się zarówno odławianiem, jak i płoszeniem niedźwiedzi. Obecnie 5 osób ma pracować na pełnych etatach, a kolejni członkowie grupy mają zostać wyłonieni do pracy na podstawie umów zlecenia.
1: No to niezły ruch w interesie nam się zaczął dzięki tym niesfornym misiom, ale coś mi się wydaje, że to człowiek zaburzył ich naturalne środowisko i instynkty, więc niech teraz w pocie czoła tenże człowiek choćby na śmieciówce tę sytuację ratuje.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Duet na fali.
2: Już tylko 10 minut pozostało do godziny 14, a więc duet na fali powoli zbliża się do końca, a to oznacza, że trzeba rozwiązać konkurs i wręczyć znowu komuś 4 vouchery do Fanzeum w Gliwicach. Każde o wartości 70 zł. Pytaliśmy dzisiaj, jaka jest wasza ulubiona wiosenna czynność multisensoryczna, bo to jest w ogóle taka multisensoryczna wystawa. No i brawurowo radziliście sobie z tym zadaniem. Oto zwycięski telefon.
3: Jaka czynność multisensoryczna najlepiej u mnie w domu wychodzi? No u mnie najlepiej, jak moja mała wnuczka na cymbałkach pałeczkami wystykuje mi rytm, a babci nie zawsze wychodzi. Te do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ale co tam? Najważniejsza jest zabawa. Dziękuję, do widzenia.
4: To już Państwo wiedzą, jakie dźwięki będą płynąć z Fanzeum już niebawem, jak babcia zabierze swoją wnuczkę do tego doskonałego miejsca. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy, żeby jutro ponownie słuchać Radio Opole, bo jutro ostatnie vouchery do Fanzeum będziemy Wam rozdawać.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
4: A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 4 godziny pasma Duet na Fali.
2: Dziękujemy bardzo, a dziękują dokładnie
4: Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rap, Paweł Oliwa. Jak to ja zwykłem mawiać, jeszcze trochę popracuję. Za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Oczywiście wcześniej, bo punktualnie o 14:00 wiadomości w Radiu Opole. Koniecznie zostańcie i nadal wszystkiego u nas ciekawego słuchajcie. Do usłyszenia, do jutra.
4: Pa, pa.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
6: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
8: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.
9: Mamy ostatnie dni z majem. Jest to czwartek, 28 dzień maja, a na zegarze godzina 14. To oznacza, że czas na wiadomości.
10: Zaczynamy zatem. W nich jest absolutorium dla prezydenta Opola, realizacja miejskiego budżetu w opinii większości radnych bez poważniejszych zastrzeżeń. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie widzi na dziś szans na podwyższenie drugiego progu podatkowego.
11: Wiadomości Radia Opole.
9: Przygotował jej przedstawi Jacek Rudnik.
10: Rozpoczynamy od Kędzierzyna Koźla. Nieco ponad godzinę trwała akcja strażaków przy ulicy Towarowej, gdzie w cysternie pociągu towarowego doszło do rozszczelnienia właśnie cysterny z metanolem. Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, młodszy kapitan Paweł Tomas, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, na miejscu pracowało 5 zastępów.
12: W Kędzierzynie mieliśmy na ulicy Towarowej wyciek metanolu z cysterny. To był mały wyciek, ale była tam grupa chemiczna. Usunęliśmy ten wyciek. Najpierw zabezpieczyliśmy, później zawór został dokręcony i ten skład pojechał dalej. Działania trwały od 12.39 do 13.30.
10: Jest absolutorium dla prezydenta Opola. Realizacja miejskiego planu finansowego w opinii większości radnych nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. W ocenie prezydenta Wiśniewskiego liczony rok do roku wzrost zadłużenia miasta o 43 miliony złotych wobec wydatków na poziomie 1 900 000 000 nie stanowi problemu. Plan finansowy Opola, jak widzą to zwolennicy i przeciwnicy podejmowanych decyzji o wydatkach miasta, będzie o tym w reporterskim razie dnia. Startujemy bezpośrednio po wiadomościach.
11: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że nie ma na razie przestrzeni do podwyższenia drugiego progu podatkowego. Posłowie Polski 2050 przygotowali projekt, który przewiduje, że 32% stawka podatku PIT będzie płacona dopiero po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 140 tysięcy złotych, a nie jak ma to miejsce obecnie 120. Autorzy projektu argumentują, że wyższa stawka podatkowa obejmuje coraz więcej Polaków należących do średniej klasy, na czym bardzo poważnie tracą. Są też dobre informacje. Ceny na stacjach benzynowych spadną. Za litr 95 zapłacimy w piątek nie więcej niż 6,16 zł. Za olej napędowy trzeba będzie płacić nie więcej niż 6,37 zł.
11: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
10: 8 amerykańskich żołnierzy poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim. Na prostym odcinku drogi przewróciła się wojskowa ciężarówka. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia nie są jeszcze znane. Pierwsze umowy w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE podpisane dziś w Legionowie. Jak wyjaśnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bardzo ważnym aspektem będzie także uruchomienie centrum wprowadzania do systemów obronnych sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja jest absolutnym naszym największym zadaniem związanym z zarządzaniem, przygotowaniem ćwiczeń, serwisowaniem sprzętu, no i oczywiście obroną cyberprzestrzeni.
10: W ramach przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Bez Tytoniu w Głubczycach zorganizowano dla młodzieży szkolnej bieg po zdrowie. Aktywne formy spędzania wolnego czasu bez nałogów z roku na rok zyskują sympatyków. Takie są fakty. Marek Malewicz, koordynator biegu, i Alina Mazur-Ciapa, dyrektor Głubczyckiego Sanepidu, organizator wydarzenia.
13: Od paru lat ten bieg jest organizowany. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy.
14: Chcemy promować zdrowy styl życia, wolny od uzależnień. Stawiamy na aktywność fizyczną. No i zachęcamy młodzież do zdrowego spędzania czasu wolnego od uzależnień.
13: Oczywiście sport tutaj jest znaczącą treścią, żeby po prostu biegać, żeby te używki odstawić i żeby człowiek był zdrowy.
10: Gmina Branice buduje 25-metrową wieżę widokową na Baraniej Kopie. To najwyższy punkt w okolicy, mierzy 416 metrów nad poziomem morza. Nowa atrakcja turystyczna, czyli druga wieża po Włodzininie, ma być gotowa do końca roku.
11: Światowe agencje informują.
10: Holandia przyjęła unijny pakt migracyjny. Nowe przepisy zatwierdzone przez Senat zaczną obowiązywać od 12 czerwca. Aby ułatwić ich wprowadzenie, rząd pracuje nad stworzeniem poza Unią tzw. centrów powrotowych dla nielegalnych migrantów. 200 milionów euro. Tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na platformę sprzedażową Temu. Bruksela zarzuca jej łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, ale też twierdzi, że są na niej produkty niebezpieczne dla zdrowia, podrobione lub niezgodne z unijnymi wymogami.
11: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Trochę chmur, dużo słońca. Taka pogoda obowiązuje dziś na Opolszczyźnie. Po południu i wieczorem, jak informują synoptycy IMGW, zachmurzenie w regionie będzie. Będzie ono na ogół małe lub umiarkowane. Pod koniec dnia miejscami będzie już bez chmur. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale i tak ciepło, bo do 21 stopni. Wiatr słabo umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W nocy też niebo czyste, bez chmur lub to zachmurzenie niewielkie i tylko od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i zmienny. Jutro też trochę chmur, to zachmurzenie będzie przeważnie małe lub umiarkowane, rano i pod koniec dnia miejscami bezchmurnie i trochę cieplej jak dziś, bo do 24 stopni.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
3: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Rozgrzaliśmy się muzycznie, to myślę, że są Państwo gotowi na informacyjne podsumowanie tego toczącego się dnia. Takie pierwsze podsumowanie tego dnia to czwartek, 28 maja. Zapraszamy przy mikrofonie Marzena Śmierciak. Program realizuje Paweł Oliwa. Zapraszamy oczywiście do godziny 15. A za nami jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta. Dziś w Opolu zwołano sesję absolutoryjną. Radni w głosowaniu ocenili, jak zresztą co roku, realizację zeszłorocznego budżetu miasta przez prezydenta miasta. Wiemy już, że ta ocena jest pozytywna.
2: Był to przede wszystkim budżet, który buduje przyszłość miasta. Działania, które prowadziliśmy, realizowaliśmy, choć dotyczą roku 2025, tak naprawdę swoimi konsekwencjami będą wybiegać wiele lat do przodu.
1: Komentarze w tej sprawie już za kilka chwil. Zielone skwerki zamiast betonu, zmieniają się trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich. Całe szczęście. Dziś w Opolu debatowano na temat bioróżnorodności i mikroretencji.
3: Kryściowo, żeśmy się sami przyczynili do powstawania tak zwanych miejskich wysp ciepła. Jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda. Patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają.
1: No właśnie, a potem smażymy się jak na patelni, ale o tym problemie też w naszym magazynie. Ludzki mózg, sztuczna inteligencja, nauka, innowacje. O tym także rozmawiano dziś w stolicy regionu. Ciekawość świata, jak się okazuje, to kluczowa kompetencja. Nie zostawiajmy tego sztucznej inteligencji.
4: Jeżeli my zarzucimy ciekawość, my się nie będziemy rozwijali, więc to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich kompetencji.
1: Sprawdzimy też, jak na co dzień dbać o nasze serce. Ponownie odwiedzimy też szpitale w Kędzierzynie Koźla, ale w nieco innym temacie. To wszystko, tak jak mówiłam, do 15 zaczynamy, zapraszam.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Zaskoczenia nie było na dzisiejszej sesji Rady Miasta Opola, jednej z najważniejszych w skali roku. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski otrzymał wotum zaufania i radni udzielili mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Przy planie finansowym na poziomie niemal 2 miliardów złotych na inwestycje wydano 231 milionów. Saldo zadłużenia wzrosło o 40 milionów do kwoty 683 milionów, co włodarze miasta nazywają bezpiecznym w kontekście dochodów. Komentarze w sprawie sesji absolutoryjnej zebrał Witold Woźtak.
2: Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki.
3: Przekonuje prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
2: Również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych, tak jak zakładaliśmy. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy, do 1 600 000 000 złotych dochodów, jakie osiągamy.
4: Panie prezydencie, czy coś w ubiegłym roku nie udało się z tego, co państwo zakładali, a była to duża inwestycja, duża sprawa do rozwiązania?
2: Nie, wszystko idzie w tempie przewidywanym. W ciągu roku też pojawiały się korekty, pojawiały się nowe zadania, ale jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to było ono bardzo dobre. Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki, również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych, tak jak zakładaliśmy. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy i do 1 600 000 000 złotych dochodów, jakie osiągamy.
4: Opozycja zwraca jednak uwagę, że prawie 700 milionów zadłużenia to dużo.
2: Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Znacznie ważniejsze jest natomiast, na co my wydajemy te pieniądze. Bo my wydajemy pieniądze na inwestycje. Dzięki temu modernizujemy szkoły, powstają sale gimnastyczne, place zabaw, powstają nowe drogi, kupujemy nowe autobusy, tworzymy tereny zielone, inwestujemy również w uzbrojenie terenów inwestycyjnych, więc w tworzenie przyszłych miejsc pracy, czy budujemy mieszkania, więc jeżeli chodzi o zadłużenie, to jesteśmy, myślę, po bardzo dobrym roku.
3: Opozycja

0: Partyjne Prawo i Sprawiedliwość nie ma wątpliwości, jak głosować. Mówi Sławomir Batko.
1: Nie jest tajemnicą, że my akurat nie opozycyjnie bardzo krytycznie odnosimy się do działań pana prezydenta i nie mówię tylko o wykonaniu budżetu, gdzie widzimy, że co prawda mamy tą nadwyżkę operacyjną, ale ta nadwyżka topnieje z roku na rok. Spada też dynamika dochodów. Biorąc pod uwagę inflację, tak naprawdę dotykamy stagnacji, jeżeli chodzi o dochody budżetowe, a jednocześnie cały czas rośnie zadłużenie. Ono już wynosi prawie 700 milionów złotych. Są plany kolejnego zadłużenia się miasta, tym razem nie bezpośrednio budżetu, ale poprzez spółkę Zakład Komunalny celem budowania akwaparku. No, poza tym widzimy też chaos w inwestycjach, dlatego też na pewno nie będziemy głosować za udzieleniem absolutorium, wręcz przeciwnie, będziemy przeciw. Składamy szereg wniosków do budżetu miasta Opole, to są bardzo często drobne inwestycje, ale nie ukrywam też, że to jest jeden z powodów, dla których ciężko nam poprzeć działania pana prezydenta, bo tego dialogu nie ma. Praktycznie żaden z wniosek jako klubu i indywidualnie jako radnych nie znalazł poparcia.
2: Jest jeszcze zarzut o braku dialogu. Podobno nie rozmawia pan w ogóle z opozycją.
3: Wystarczy, żeby umówili się na spotkanie. Do tej pory jeszcze chyba tego nie zrobili, nie przypominam sobie, żeby w tym roku chcieli, ale jestem do dyspozycji, jeżeli chcą przyjść, serdecznie ich zapraszam.
2: Panie radny, czy jest coś, co nie udało się w ubiegłym roku, a o co państwo zabiegali, na czym państwu zależało?
4: Nie chciałbym teraz jakoś grzebać w szczegółach pewnych rzeczy.
0: To Jacek Kasprzyk, szef klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego.
4: Ale czasami dochodzi do sytuacji, kiedy technicznie po prostu ze względu na projektowanie, na czasookres, prawda, budżetowy, jest coś po prostu niemożliwe do zrealizowania w jednym roku, to wtedy przechodzimy do letniej prognozy finansowej i tą rzecz realizujemy. Także zawsze się coś takiego znajdzie.
2: Miasto ma prawie 700 milionów zadłużenia. Czy to dużo, czy do zaakceptowania?
4: Popatrzmy cały czas na procent tego, jaki jest to od początku. Cofnijmy się chociażby do 2015, a obecnie miasto ma bardzo dobrą ocenę ratingową, co pozwala pozyskiwać miastu tanio pieniądze na realizację pewnych rzeczy, które są po prostu strategicznie ważne. Druga sprawa, utrzymujemy cały czas dobrą nadwyżkę operacyjną, która pozwala na to, żeby realizować wszystkie ważne inwestycje.
0: Edward Odelga, który rok temu opuścił klub Arkadiusza Wiśniewskiego, jest nastawiony krytycznie.
5: Oczywiście tabele, rozliczenia, wszystko się zgadza, ale ja oceniam sam kierunek, w którym idzie miasto, źle, albo powiem tak, widziałbym to inaczej. Negatywnie też oceniam plan budowy akwaparku. Oczywiście sama inwestycja, świetny pomysł, tylko w obecnej sytuacji finansowej nie powinniśmy iść w finansowanie tylko i wyłącznie z środków własnych. Można to samo było powiedzieć o stadionie opolskim, który też mógł być finansowany z różnych innych środków. Jedno i drugie jest inwestycją o charakterze wojewódzkim.
6: To jeszcze, żeby dopełnić formalności, jeśli chodzi o absolutorium, bo wcześniej było głosowanie, oczywiście wotum zaufania. Radni miejscy zagłosowali w tej sprawie w stosunku 19 głosów za, do 4 przeciw, przy 2 osobach nieobecnych.

0: Piłsudski Plac. Że tak sobie swawolnie zażartuję, ale to w nawiązaniu do materiału, do tematu, o którym teraz. Wygląda na to, że mimo wszystko betonoza w końcu staje się passé. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zachęca teraz do tworzenia zielonych skwerów z klimatem w miejsce zaniedbanych terenów w każdej gminie i inwestowanie w mikroretencję. Ma to być odpowiedź na ten zmieniający się klimat. W tym roku ruszają dwa ważne nabory na inwestycje w tym zakresie. Temat suszy, betonozy i w tych większych miejscowościach i w większych i mniejszych. I tego, jak temu zaradzić, poruszano podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, a problemem tym zajęła się Katarzyna Dorostachoń.
1: Chodzi nam o to, żeby takie przestrzenie z mikroklimatem powstały w każdej gminie w województwie opolskim. Dreszel Aleksandra, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Mamy dużo zielonych terenów, takich pozostawionych, myślę, samym sobie i dzięki temu projektowi chcielibyśmy nadać temu drugie życie, a oprócz tego zachęcić lokalne społeczności, zachęcić też samorządy do tego, żeby przywróciły to piękno tych terenów.
2: Rafał Miczka, wójt gminy Walce. Posiadamy takie skwery. W zeszłym roku udało nam się pozyskać środki na zrewitalizowanie tych obiektów wodnych, co nie znaczy, że nie mamy jeszcze wyzwań, na które będziemy szukali finansowania.
3: Kryściowo, żeśmy się sami przyczynili do powstawania tak zwanych miejskich wysp ciepła. Barbara Lesik, kierownik Zespołu Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego w Opolu. Jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda. Patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają. Mieszkańcy się męczą, jeżeli chodzi o lato, więc nam bardzo zależy na tym, żeby była zmiana sposobu myślenia. Władze lokalne, samorządowe dbały o to, żeby jak najwięcej powstawało tych przestrzeni.
4: Ale to nie jest trochę tak, że gdzieś po drodze wcześniej był popełniony błąd, bo teraz mówimy o działaniach naprawczych i wiele rewitalizacji już się wydarzyło. Nieraz widzieliśmy usychające nowe, młode drzewka posadzone.
3: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to był błąd, ale to też był taki pęd za modą. Też nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wtedy grunt nie ma możliwości chłonięcia tej wody, czyli podczas tych nawalnych deszczów to nam wszystko zaczyna spływać, ulice stają się rzekami. Nie tędy droga, trzeba z powrotem wrócić do tych starych, dobrych, wypróbowanych rozwiązań, tam gdzie właśnie można gromadzić tą wodę, też między innymi ten program mikroretencji, który teraz będzie dla osób fizycznych, też temu ma służyć, żeby można było jak najwięcej tej deszczówki gromadzić, żeby można było ją w okresach suszy wygospodarować po prostu na miejscu. Czyli woda, która opadnie, powinna z powrotem zostać wykorzystana w tym samym miejscu, a nie odpłynąć.
5: Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś. Ta mikroretencja, gdyby każdy robił to, co można powiedzieć do niego należy, czyli zagospodarowywał tą wodę opadową ze swojej posesji, czy to właśnie do podlewania, czy do innego wykorzystania takiego technologicznego tych wód opadowych, to tak naprawdę wiele problemów, z którymi się spotykamy w miejscowościach, tych problemów by po prostu nie było. Problemów z podtopieniami, z zalewaniem dróg, z niedrożnością kanalizacji deszczowej. W momencie, kiedy wszyscy się, że tak powiem, dolewamy do tej kanalizacji deszczowej z naszych posesji, ona często właśnie zawodzi w tych krytycznych momentach.
6: Nazywam się Paweł Klimczak, jestem doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Mieszkańcy, właściciele budynków jednorodzinnych, użytkownicy wieczyści będą mogli skorzystać z dofinansowania na małe instalacje mikroretencyjne, które mają na celu złapanie wody deszczowej, tu mówimy też o wodzie z roztopów, i tej wody magazynowanie na przyszłe cele podlewania, właśnie budowania tej odporności w przypadku suszy, aby ta woda zawsze była w naszym zasięgu, przy czym będziemy tutaj bardzo mocno naciskać, aby nie kończyło się ta inwestycja na zakupie beczki czy pięknej kamiennej donicy na wodę z jakimś ewentualnie kranikiem. Chodzi o to, żeby zbudować zbiornik, najlepiej podziemny, estetyczny, który nie będzie szpecił tych naszych nowych, ocieplonych budynków, tylko żeby to wszystko pochować, żeby to wyposażyć w pompę, sterownik, centralę wodną, która to wszystkim zasteruje i w momencie, kiedy po prostu będzie sucho, poda wodę przez linie kroplujące, przez jakieś mikrozraszacze, tak żeby tą wodę wykorzystać jak najefektywniej. Chcemy na to uwrażliwić, żeby tak mieszkańców kierować.
0: A opadów deszczu coraz mniej, dlatego warto łapać i zbierać to, co nam zostaje. Pierwszy z naborów na mikroretencję ma ruszyć jeszcze w czerwcu. Tutaj można się będzie starać o dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych, natomiast warunki naboru na skwery z klimatem będą znane w trzecim kwartale.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ciekawość świata jako kompetencja czy rola sztucznej inteligencji w codziennym życiu to tematy konferencji Nauka, Mózg, Innowacje. Wśród prelegentów, którzy pojawili się dziś w Opolu, był m.in. dr Tomasz Rożek. Mówił o ciekawości jako kompetencji i jej roli w rozwoju. Podpisano dziś także porozumienie między Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki a Fundacją Nauka Lubię To. Celem jest wspieranie talentów, które mogą być wiodącymi postaciami m.in. opolskiego biznesu. A na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Doktor Tomasz Rożek, jaką kompetencją jest ciekawość? Dlaczego to jest kompetencja?
3: Moim zdaniem to jest paliwo, bez którego my nie jesteśmy się w stanie rozwijać. I to nie jest kwestia dzisiejszego dnia. Tak po prostu było zawsze. Jeżeli my zarzucimy ciekawość, my się nie będziemy rozwijali, więc to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich kompetencji.
2: Czyli niezależnie od zawodu jest ona potrzebna?
3: Niezależnie od zawodu, niezależnie od wieku, tak.
4: Paweł Kubacki.
2: Jest pan zainteresowany tematem, tak? Przyszedł pan jako wolny słuchacz, to takie dosyć niespotykane. Skąd takie zainteresowania?
4: Od kiedy pamiętam, interesowałem się tematami filozofii, psychologii, rozwoju osobistego. Dzisiaj tak mi się wydaje, że to ewoluuje w kierunku jeszcze naukowym. Myślę, że to jest naturalna konsekwencja moich zainteresowań i wyjaśniania życia, że tak powiem. Nie?
2: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
5: Nauczanie przez całe życie jest bardzo ważne, to żeby się rozwijać i nie tylko po to, żeby zmieniać swoją karierę, czy żeby osiągać jakieś niebywałe wyniki, ale po to, żeby nie zgnuśnieć po prostu.
2: Czuć się dobrze ze sobą.
5: Czuć się dobrze ze sobą, nie zgnuśnieć, żeby trenować mózg, tak jak każdy nasz mięsień. Trenujemy, bardzo często chodzimy na siłownię, a z tym mózgiem to różnie bywa, więc to niezwykle ważne, żeby też sobie uświadamiać, jak to jest istotne. I myślę, że spotkania z takimi ludźmi właśnie, jak dr Tomasz Rożek, jak to są momenty, kiedy uświadamiamy sobie, że czasami dociekamy do czegoś i jesteśmy czegoś ciekawi, to jest bardzo chwalebne i że warto to robić. A efektem tego jest również porozumienie, które podpisaliśmy z Fundacją Nauka to Lubię, którego efektem będzie szereg różnych działań wspólnych Samorządu Województwa Opolskiego, naszych jednostek, takich jak Opolskie Centrum Edukacji zwłaszcza, ale również Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, na rzecz właśnie edukacji, na rzecz edukacji bezpośredniej, na rzecz takiej trochę eksperymentalnej edukacji, która ma w naszych, zwłaszcza najmłodszych mieszkańcach, wytworzyć ten mechanizm ciekawości świata. I to już wystarczy. Oni sami sobie poradzą świetnie.
2: Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
6: Wiemy, że dzisiaj wspieranie przedsiębiorców, szukanie nowych inwestorów, lobbying za tym, aby jak najwięcej innowacyjnych firm sprowadzało się do naszego regionu, musi opierać się o nowoczesną edukację. Ponieważ ten kapitał ludzki, talenty, innowacyjność, konkurencyjność, to właśnie ludzie budują kapitał, firmy budują tę innowacyjność. Więc staramy się wspólnie z naszymi partnerami tworzyć taką przestrzeń do tego, żeby jak najwięcej firm współpracowało z lokalnym rynkiem pracy, żeby jak najwięcej firm mogło już na etapie szkolnictwa, czy to zawodowego, czy nawet tego wcześniejszego, już na etapie szkoły podstawowej, zachęcać uczniów do tego, aby właśnie rozwijali swoje pasje.
2: No właśnie, jeżeli wspomina pan o inwestorach, o nowych firmach, które mogłyby prowadzić tutaj swój biznes, potrzebni są ludzie.
6: 20 lat temu, kiedy inwestor przyjeżdżał do naszego regionu, zastawał diametralnie inną rzeczywistość, bo bezrobocie sięgało ponad 20%. Tych rąk do pracy, tej przestrzeni do tego, żeby ją zagospodarować, było bardzo dużo. Cały czas technologia się zmienia, rynek się zmienia, otoczenie wokół nas się zmienia i naszą odpowiedzialnością jest to, aby tworzyć warunki, tworzyć przestrzeń do tego, żeby właśnie nowi inwestorzy, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie, wdrażać nowoczesne technologie, mieli u nas ten potencjał kadrowy.
1: Organizatorem konferencji było Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Oczywiście polskie firmy muszą być innowacyjne, bo przez to będą konkurencyjne, ale nie zapominajmy też o naukowcach na uczelniach, bo tutaj wszystko się zaczyna. Za nami to było wczoraj protest naukowców zorganizowany w Warszawie pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Środowiska naukowe alarmują, sytuacja tego sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju, a bez nich nie będzie innowacyjności.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Teraz o zdrowiu. Choroby serca wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonu w Polsce, mimo rosnącej świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia. O profilaktyce, diecie, aktywności fizycznej i regularnych badaniach rozmawiali uczestnicy konferencji Codzienne wybory dla zdrowego serca, którą zorganizowano w Opolskim Urzędzie Miasta. Eksperci podkreślali, że kluczowe są codzienne nawyki, te zdrowe, i korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy medycznej.
2: Szymon Warzecha, dietetyk kliniczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
3: Mówi pan o krokach do zdrowia na dobrą sprawę. Jakie to są kroki? Opowiedzmy naszym słuchaczom.
2: To jest 12 kroków zaproponowanych przez Międzynarodowy Panel Ekspertów do spraw lipidów. Nazwa dość długa. To znaczy mówiące nam o tym, co robić, żeby zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym, ale również jeżeli już zachorujemy, to jak dbać o swoje zdrowie, żeby towarzyszyło nam jak najdłużej. Wymieniając te 12 kroków, no to oczywiście bardzo kluczowym elementem jest aspekt żywieniowy, czyli dbanie o zdrową dietę, najprościej mówiąc model śródziemnomorski, oczywiście aktywność fizyczna, absolutne minimum 150-300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności lub połowa z tego intensywnej i absolutne minimum uzupełnianie to o 2 treningi oporowe, czy to treningi gimnastyczne, czy treningi z obciążeniem własnego ciała, również dbanie o prawidłową masę ciała, ciśnienie tętnicze, gospodarkę glukozową, zwrócenie uwagi na aspekty czy metody radzenia sobie ze stresem, dotyczące higieny snu.
3: Wydaje mi się, że to może być trudne do wprowadzenia w takim codziennym, zabieganym życiu tych właśnie kroków.
2: Dlatego właśnie staramy się te elementy upraszczać, absolutnie nie komplikować, że całość zawsze staramy się dostosować do możliwości. Każde zrobienie czegoś jest lepsze niż niezrobienie. Jeden element z tych 12 w okresie wyznaczonego przez siebie czasu, no będzie lepszym niż niezrobienie.
4: Aleksandra Kamińska, Kegel, kardiolog, lipidolog, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
3: Chciałem tak bardzo ogólnie, trochę prowokacyjnie zapytać, jak to jest, że coraz więcej mówi się o aktywności fizycznej, widzimy tych ludzi, którzy biegają gdzieś, dbają o aktywność fizyczną, a dalej choroby serca to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Jak to jest?
4: Rzeczywiście nasz styl życia jest inny, mamy więcej też możliwości aktywności fizycznej, natomiast dołączyły się inne negatywne czynniki, z którymi my musimy sobie poradzić.
3: Jeżeli chodzi o ten temat cholesterolu, czy ludzie generalnie boją się leków na cholesterol bardziej niż chorób serca z pani doświadczenia?
4: Tak, to jest duży problem, szczególnie chodzi o ruchy antystatynowe, czyli tą podstawową grupę leków, którą najczęściej znają pacjenci. Najczęściej są to wiadomości z internetu, nie do końca sprawdzone. Natomiast no, warto przyjść do poradni lipidowej, żeby po pierwsze to stwierdzić, czy rzeczywiście nie tolerujemy, ale też dowiedzieć się o innych możliwościach leczenia. Także myślę, że obawa przed tymi lekami pozostanie, tak podobnie jak obawa przed szczepionkami. Natomiast warto po prostu o tym porozmawiać, skonsultować się.
3: I nie bać się iść do lekarza.
4: Tak.
1: Rozmawiał Jakub Biel. Zdrowa dieta, ruch, lepszy sen, mniej stresu. Niby takie proste, takie oczywiste, ale czasem dość trudne w realizacji, ale może to tylko nasze takie małe wymówki.

0: Jeszcze jeden temat, ale pozostajemy przy tematyce zdrowie. Do końca czerwca będzie trwać rozbudowa samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach inwestycji finansowanej z programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Powstaną pododdziały onkologiczne, urologii i ginekologii oraz oddział chemioterapii dziennej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości opieki onkologicznej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej. Nasza reporterka Katarzyna Dorost-Stachoń sprawdzała, kiedy pierwsi pacjenci będą mogli trafić na zmodernizowane oddziały.
1: Audycja sponsorowana.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
3: Doktor nauk ekonomicznych Jarosław Kończyło, dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsi pacjenci trafią do nas na pewno na urologię, na pewno na ginekologię, na pewno na geriatrię. 1 lipca trafią w tą nową lokalizację. Liczymy, że również po tych odbiorach w lipcu będziemy mogli przyjmować pacjentów na nasz oddział chemioterapii dziennej. Na pewno ta jakość, to bezpieczeństwo funkcjonowania, takie zrozumienie pacjenta będzie niewspółmierne, bo tu mamy naprawdę kilka takich niespodzianek. Myślę, że nawet na skalę polską te warunki pobytu pacjenta na oddziale klinicznym ginekologii, ginekologii onkologicznej i na oddziale urologii, urologii onkologicznej, one będą zdecydowanie lepsze w stosunku nawet do tego, co jest obecnie na ulicy Roosevelta. Jeżeli chodzi o oddział z jednej strony ginekologii, z drugiej strony oddział urologii, to są oddziały, które przyjmowały już od lat pacjentów onkologicznych. My tych pacjentów przyjmujemy z kartą DILO, ale również innych pacjentów, tych, którzy nie posiadają takiej karty DILO, przyjmujemy u nas w szpitalu. Ci pacjenci funkcjonują w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, sieci, która tak naprawdę wprowadza pewne zasady, w sieci, które oczekuje zwiększenia doświadczenia i zwiększenia jakości tego pacjenta w tym konkretnym podmiocie i właśnie to robi projekt, który realizujemy tutaj.
4: Eugeniusz Pradela. Jestem menadżerem projektów realizowanych na terenie szpitala. Na trzecim piętrze, gdzie mamy onkologię ginekologiczną, urologiczną, każdy z tych oddziałów został dodatkowo poszerzony w dosyć poważne sale zabiegowe, prawie 40-metrowe. Tam będą mogły się odbywać również dla tych pacjentów onkologicznych te zabiegi, nie transportując ich na blok łóżkowy. Poza tym ginekologia to jest 22 łóżka, 20 łóżek urologia, więc to jest dosyć dużo łóżek, biorąc pod uwagę teren, który będzie szpital obsługiwał. Chemioterapia z kolei. Na parterze mamy aptekę cytostatyków, wykonana już w takiej technologii, która jest zalecana przez nadzór farmaceutyczny, czyli z kontrolą nadciśnień, z kontrolą temperatur i wilgotności w każdym pomieszczeniu. A na górze 18 stanowisk chemioterapii dziennej, krótkoczasowej i długoczasowej. Na łączniku, który jest przy A1, były dwie stare windy, te dwie windy żeśmy wymienili, plus dobudujemy cały szyb windowy przy A1. Komunikacja w związku z tym dla wszystkich pacjentów będzie komfortowa, bo będzie do dyspozycji aż trzy windy w przypadku tej części dobudowanej. Budynki generalnie są przygotowane dla osób niepełnosprawnych lub nie tylko niesprawności ruchowej, ale również dla osób niedowidzących czy słabowidzących.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
1: Audycja sponsorowana.
0: Dodajmy, na rozbudowę budynków, zakup sprzętu i aparatury medycznej Kędzierzyńsko-Kozielski Szpital pozyskał 53 259 543 zł, z czego 45 266 471 zł to unijne dofinansowanie z KPO.
1: Reporterski obraz dnia.
0: I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Dziękujemy Państwu za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszamy oczywiście jutro po godzinie 14. Wtedy nadajemy reporterski obraz dnia. Dziś program zrealizował Paweł Oliwa. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Kłaniamy się nisko, przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
0: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: No to zaczynamy od tych utrudnień i największych spowolnień. To oczywiście droga krajowa 46, obwodnica Opola. Tutaj utrzymuje się zwiększony ruch tranzytowy, w szczególności w kierunku na Wrocław i autostrada A4, a także wyjazdu na Ozimek. No i w okolicach ronda imienia Rodłaków i strefy ekonomicznej we Wrzoskach. Powodem są trwające prace rozbudowy tego układu drogowego, a także przebudowa odcinka drogi krajowej 46. Jeżeli chodzi o drogę krajową 45, tutaj Łowa, Węgry i Zawada obowiązuje ruch wahadłowy związany z budową ronda i przebudową infrastruktury drogowej. Tutaj możliwe okresowe zatory właśnie w tej chwili, a jeżeli chodzi o samą Opolę, no to te standardowe punkty, czyli Piastowska, czyli Nysełżyckiej, czyli Wrocławska, Budowlanych do centrum, tam gdzie zwykle. Autostrada 4 OK.
4: Radio Opole. Gramy dla kierowców. Informacje dla kierowców oczywiście powrócą za pół godziny, a właściwie z tymi informacjami wróci Kuba Biel. Teraz 15 na zegarach.
6: Zaczynamy w wiadomościach po Opolu, także w Głuchołazach jest absolutorium dla burmistrza. Brzeg dołącza do miast z nocną prohibicją, w ekonomii na razie bez szans na podwyższenie drugiego progu podatkowego.
7: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej.
6: Jest 15.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A wiadomości te przygotował i przedstawi Jacek Rudnik.
6: Jest absolutorium z wykonania budżetu dla prezydenta Opola, ale zielone światło do działań ma także burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Tam też większość radnych nie miała poważniejszych zastrzeżeń do realizacji planu finansowego.
8: To nam pozwala również na prowadzenie działań, mówiąc krótko, na spłacie dotychczas zaciąganych kredytów i nie zaciągania nowych kredytów, chociaż jest przy absolutorium żaden radny nie był przeciwko, a tylko dwóch się wstrzymało. Człowiek robi swoje, to co powinien, nie powinien zwracać uwagi na komentarze, które w dobie internetu pojawiają się w najróżniejszych ilościach, ale też powinien słuchać tego, co radni mają do powiedzenia, wszystkich uwag, w tym również uwag opozycji. Jesteśmy na to przygotowani.
6: Brzeg dołącza do miast, w których w godzinach nocnych nie kupimy alkoholu. Zgodnie z przyjętą właśnie decyzją radnych nie będzie takiej możliwości od 23 do 6 rano, ustaliła Monika Matuszkiewicz-Biela.
9: Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest poprawa bezpieczeństwa, ograniczenia zakłóceń porządku publicznego oraz zapewnienie mieszkańcom większego spokoju w godzinach nocnych. Projekt wpisuje się również w założenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Władze miasta podkreślają jednocześnie, że ograniczenie nie obejmie lokali gastronomicznych. Restauracje, puby i inne lokale nadal będą mogły sprzedawać alkohol do spożycia na miejscu.
6: Merytoryczna argumentacja, dyscyplina czasowa, a także kultura dyskusji o tych zasadach musieli pamiętać uczniowie, którzy dziś mierzyli się w 6. turnieju debat oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa. W rywalizacji słownej brało udział 6 zespołów z 5 szkół z całego regionu. W tym roku tematem wiodącym były robotnicze protesty z czerwca 56 i 76 roku.
10: Debaty oksfordzkie w formacie, którym je realizujemy, polegają na tym, że drużyna musi się przygotować tak, aby i móc i bronić tezy, i te tezy próbować obalić.
11: Wiem, że sędziowie zwracają na kilka aspektów, na definiowanie osi sporu, na to, czy ta linia argumentacyjna zespołu była spójna.
12: Każda teza wymaga innego przygotowania, są różne rodzaje tez, więc tak naprawdę nie da się przygotować idealnie do tezy. Też nie wiemy, co powie drużyna przeciwna, więc jest to zawsze trochę niewiadomej.
6: No to sprawdźmy jeszcze depesze agencyjne z ostatniej godziny.
2: Światowe agencje informują.
6: Wciąż niepewny jest los porozumienia Komisji Europejskiej z Węgrami w sprawie odblokowania funduszy Unii Europejskiej dla tego kraju. Premier Węgier Péter Modior opublikował w mediach społecznościowych informacje o postępie rozmów. Zaznaczył, że nie są łatwe. Pieniądze z Unii Węgrom się należą, tak twierdzi. Ich uruchomienie jest konieczne dla pobudzenia gospodarki, rozwoju transportu i także energetyki. Francja symbolicznie zamyka mroczny rozdział swojej historii. Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie opowiedziało się za uchyleniem Czarnego Kodeksu, czyli dokumentu, który przez stulecia regulował niewolnictwo w jej koloniach, choć od dawna nie miał żadnej mocy prawnej. Ten symboliczny gest z drugiej strony może otworzyć dyskusję na temat wypłaty odszkodowań za niewolnictwo i kolonializm.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego. Temat został poruszony podczas dzisiejszych obrad Sejmu przez klub Polska 2050. Jego posłowie przygotowali projekt, który przewiduje, że 32% stawka podatku PIT będzie płacona po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 140 tysięcy złotych. Obecnie jest to 120 tysięcy złotych. Kamil Wnuk z Polski 2050 wyjaśniał, że wyższa stawka podatkowa obejmuje coraz więcej Polaków należących do klasy średniej. Wiceminister finansów odpowiedział, że rząd nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu i dodał, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe.
7: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
13: Poczta Polska ma nowe władze. Nową prezes została Magdalena Gaj. Zastąpiła na tym stanowisku Sebastiana Mikosza i rozpocznie pracę od poniedziałku 1 czerwca. Ostatnio minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił, że Poczta Polska wymaga pilnej i głębokiej restrukturyzacji w obliczu malejącego znaczenia tradycyjnych usług. Do wyzwań, które stoją przed spółką, zaliczył zaawansowaną cyfryzację. Mieszkańcy Baborowa już korzystają z kompleksu sportowego przy ulicy Wąskiej. Do ich dyspozycji jest boisko typu Orlik, kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią i bieżnia lekkoatletyczna. Cała inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły z programu Polski Ład.
4: Pogoda. Zaczynamy od temperatur. Ile mamy obecnie na termometrach w naszym regionie? Niemal wszędzie 20 stopni, bo tak jest w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. Trochę cieplej w Namysłowie, tam mamy stopni 21 i te 21 to jest maksimum, które prognozowali na dziś meteorolodzy. Zachmurzenie, owszem, może miejscami występować, ale jednak całkiem sporo tych promieni słońca dziś do nas dociera i jeszcze będzie docierać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Za konsoletą realizatora Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy, to twoje Radio Opole. Przez najbliższe 4 godziny na pewno właśnie w tym składzie będziemy towarzyszyć.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
8: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
7: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
8: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
7: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Do zabawy! Gotowi! Start!
11: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
12: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
13: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
12: Oh wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
6: Po reklamie.

0: i popołudniowe godziny spędzacie z Radiem Opole, z takimi rytmami, na przykład jak przed chwilą Rolling Stonesi. Cieszymy się bardzo, dziękujemy za zaufanie, za taki właśnie wybór, że jesteście razem z nami. Dobrej muzyki, ale i sprawdzonych wiadomości nie zabraknie. A w ten popołudniowy czas towarzyszymy Wam m.in. na drogach naszego regionu i dla kierowców informacji też nie brakuje. A czym zainteresowany jest każdy kierowca? Oczywiście cenami paliw. Na rynku paliw nadal wiele niewiadomych, ale sytuacja jest trochę spokojniejsza niż wcześniej. Tak wynika z analiz grupy paliwowo-energetycznej Unimot. Pierwsze reakcje na zamknięcie cieśniny Ormus w marcu były bardziej nerwowe niż obecnie. Tak mówi wiceprezes spółki Filip Kuropatwa.
1: Cały czas zaznaczam, że zapasy spadają, także to w nieskończoność nie może trwać. Gdzieś się musi to odbić na konsumpcję, ale ta konsumpcja w niektórych paliwach następuje spadek jej i tego się też boimy, bo spadek konsumpcji nigdy nie wpływa pozytywnie na kogoś, kto jest na rynku, na kurczący się.
0: Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że większość właścicieli stacji paliw stosuje się do cen ustalonych w rządowym programie CPN, choć zdarzają się przypadki naruszeń. Od końca marca do 20 maja KAS przeprowadziła, uwaga, ponad 8,5 tysiąca kontroli i wykryła nieprawidłowości na niemal 530 stacjach. Do tej pory jednak właściciele stacji nie zostali ukarani finansowo. To jest Twoje Radio Opole, co w naszym programie w najbliższym czasie. Też dla kierowców informacji, ale tym razem o obecnej sytuacji na drogach regionu będzie mowa. Jak to jest z ruchem? Gdzie się korkuje? O tym powiemy już za 7 minut. O tym opowie nam Kuba Biele.

0: Czwartkowe popołudnie, słuchacie Radia Opole. Zbliża się 15.30. W studiu jest już Kuba Biel. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, o części tych ważnych utrudnień niezwiązanych z remontami na DK46 czy 45 już mówiłem, no ale jeszcze jedna taka trasa, droga wojewódzka 454.

0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
1: Jest absolutorium z wykonania budżetu dla prezydenta Opola, ale zielone światło do działań ma też burmistrz Głuchoła z Paweł Szymkowicz. Tam też większość radnych nie miała poważniejszych zastrzeżeń do realizacji planu finansowego miasta. Brzeg dołącza do miast, w których w godzinach nocnych nie kupimy alkoholu. Zgodnie z przyjętą właśnie decyzją radnych nie będzie takiej możliwości od 23 do 6 rano. Oczywiście z wyłączeniem lokali gastronomicznych. Przypominamy, dziś ostatni dzień zgłaszania propozycji do budżetu obywatelskiego Opola. Do wykorzystania 8 600 000 zł. Kwotę podzielono 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na pomysły zgłaszane w poszczególnych dzielnicach. Warto się pospieszyć, czas jest do północy. O 16 zapraszam na zapalisko na prywatnym terenie przy ulicy Lompy w Głuchołazach.
2: Stwierdzono, że najprawdopodobniej jest to szkoda górnicza.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Parasole się dziś nie przydadzą, bo przed deszczem nie muszą chronić, bo nie pada, a i przed promieniami słońca, przed nimi co jakiś czas chronią nas chmury. To zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, choć z każdą godziną ponoć chmur ma być mniej. Co na termometrach, tutaj bez większych zmian, niemal wszędzie 20 stopni Celsjusza, 1 stopień więcej, 21 na termometrach w Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A za chwilę będzie coś od tych, którym słońce jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale nie chodzi o amatorów opalania. Ale teraz mrozu nie ma miejsca jak doma.

0: twoje radio Opole.
1: Baterie w samochodach, panele słoneczne. Kwestia utylizacji tego typu materiałów wielokrotnie podnoszona, czasem podszyta niepokojem. I tu może dobre informacje, które z Niderlandów niedawno napłynęły. Panele słoneczne to kopalnia złota. Holenderski Instytut Badawczy ten opracował laserową metodę odzyskiwania z nich cennego kruszcu. W Holandii na dachach i w parkach słonecznych zainstalowanych jest ponad 70 milionów paneli słonecznych. Za 4 lata 500 000 z nich trzeba będzie poddać recyklingowi. Katarzyna Van Rooyen.
2: Do tej pory podczas kruszenia paneli słonecznych odzyskiwano aluminium. Odpady zawierające srebro używano do budowy dróg. Panele słoneczne mają krzem, miedź, aluminium. W każdym starym panelu znajduje się też 20 gramów srebra. Są one tak dobrze zrobione, że z łatwością wytrzymują 30 lat, a na koniec trudno rozdzielić ich wszystkie warstwy. Srebro i krzem są sklejone między taflami szkła i plastiku, powiedziała Miriam Teleń z Instytutu TNO. Laserowa metoda opracowana przez naukowców ma tę sytuację zmienić. Górna część panelu jest podgrzewana laserem, co skutkuje rozluźnieniem warstwy kleju. Odzyskane w ten sposób cenne kruszce są czyste i gotowe do ponownego wykorzystania. Instytut chce, aby proces został wdrożony na szeroką skalę w fabrykach. Może się to okazać dochodowym biznesem, bo zbliża się termin wymiany pierwszych paneli, a ceny laserów spadają.
1: No to doprecyzuję, by tej kopalni złota, o której wcześniej wspominałem, nie traktować zbyt dosłownie, ale cennego materiału. Można tu trochę odzyskać, jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o masową utylizację i obawy z nią związane. No, czyli może już nie będzie tak pod górkę, chociaż w Stanach to może co innego twierdzi.

0: końcówkę maja, początek czerwca. W szkołach więcej różnych wycieczek jest organizowanych, a potem przyjdą wakacje i wyjazdy wakacyjne się rozpoczną. Stąd też przypomnienie o kontrolach autokarów, żeby nie było jak w Goleniowie w Zachodniopomorskim, gdzie kierowca wynajętego autobusu chciał wieźć uczniów na zużytych oponach i bez sprawnych hamulców. Choć podróż nie miała być długa, bo dzieci miały jechać na basen w tej samej miejscowości, policjanci nie dopuścili do tego, by pojazd ruszył z miejsca. Nie pozwolił na to fatalny stan techniczny autokaru, mówiła sierżant Martyna Kowalska z goleniowskiej policji.
1: W trakcie kontroli ujawniono szereg poważnych usterek, między innymi uszkodzone zawieszenie, niesprawny układ hamulcowy oraz zużyte opony. W związku z niesprawnym stanem technicznym autokaru policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny i nie dopuścili pojazdu do dalszej jazdy. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł.
0: I choć to w województwie zachodniopomorskim, to w całej Polsce jest to oczywiście policja, która chętnie przyjedzie i sprawdzi. Policjanci przypominają, że zawsze można prosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru. Najlepiej planowany wyjazd zgłosić kilka dni wcześniej, a na miejscu pojawi się patrol drogówki, który sprawdzi, czy autokar nadaje się do jazdy. No i przede wszystkim, czy kierowca jest trzeźwy. Po spełnieniu tych warunków taki autokar będzie mógł ruszyć w trasę. Za 9 minut będzie godzina 16:00. O 16:00 wiadomości.

0: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
2: Kaplica. Zaufanie na lata.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
9: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
10: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Inwestycja D1.1.1 – rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
11: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Spoglądamy kolejny raz na opolskie drogi, co na nich się dzieje, a na nich tłok. Bo na Wrocławskiej stoimy już właściwie od skrzyżowania z ulicą Domańskiego do centrum, czyli ten sznur jest bardzo, bardzo długi. Jeżeli chodzi natomiast o Nysy Łużyckie, to tutaj w obu kierunkach, zarówno na Zaodrze, jak i do Pola Wschodniego, również raczej wciskamy hamulec. Piastowska cały czas mocno zatłoczona, podobnie jak ulica Żeromskiego, czyli w ścisłym centrum miasta. Jeżeli chodzi o wylotówki, patrzę, Luboszycka na Kępę, tu problemy, podobnie też na Oleski, czyli wylotówka na Kluczbork. Jeżeli jedziecie do Kluczborka, to na drodze krajowej 45 spodziewajcie się utrudnień ruchu wahadłowego na odcinku Zawada Jałowa. Na czwórka na szczęście w porządku.
12: Radio Opole. Jedź dalej.
14: W Radio Opole zawsze aktualne informacje z dróg regionu. Kolejne oczywiście za pół godziny. A teraz czas na wiadomości, bo już 16 na zegarach.
15: Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Od tego rozpoczniemy. Tematem niejawnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony właśnie się rozpoczyna. W wiadomościach także zapadlisko na prywatnym terenie przy ulicy Lompy w Głuchołazach oraz pierwsze polskie truskawki z gruntu. Grunt to nie stracić głowy. Jak zobaczymy cenę.
16: Przepyszne truskaweczki codziennie przychodzę.
15: Drogo. Na zegarach 16.
12: Wiadomości Radia Opole.
14: No i na razie to tak tylko w ramach zapowiedzi. Poprosimy o szczegóły o nich. Jacek Rudnik.
15: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie ma zaprezentować za kilka chwil w trakcie niejawnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony. Wice wiceminister Stanisław Wziątek. Jak tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, w tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
5: 5 tysięcy żołnierzy, ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, jeśli doliczymy całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób. To dla nas duże wyzwanie związane z budowaniem warunków infrastruktury i przygotowania im także tej gotowości do sojuszniczego współdziałania.
15: Potwierdza się zatrzymanie czwartej osoby w sprawie fałszywych alarmów z połowy maja. Ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano 4 osoby.
12: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
15: Teraz o zapadlisku, które pojawiło się w ostatnich dniach na prywatnym terenie przy ulicy Lompy w Głuchołazach. Wpadł do niego samochód głuchołaskich wodociągów. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Pojazd nie został też poważnie uszkodzony. Według ekspertów przyczyną może być dawna działalność kurnicza sprzed kilkuset lat. Burmistrz Paweł Szymkowicz.
6: Po przyjeździe ekspertów KGHM-u stwierdzono, że najprawdopodobniej jest to szkoda górnicza, zapadlisko pokopalniane, a konkretnie na przebiegu tzw. Sztolnicze Króli. W najbliższych dniach mają być przeprowadzone dokładne prace, przede wszystkim wskazujące, czy teren wokół jest bezpieczny, czy też być może trzeba ten teren w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć.
15: Ciekawość świata jako kompetencja, czy rola sztucznej inteligencji w codziennym życiu, to wybrane tematy konferencji Nauka, Mózg, Innowacje w Opolu. Wśród prelegentów dr Tomasz Rożak mówił o ciekawości jako kompetencji, no i jej roli w rozwoju.
11: Moim zdaniem to jest paliwo, bez którego my nie jesteśmy się w stanie rozwijać. I to nie jest kwestia dzisiejszego dnia. Tak po prostu było zawsze. Jeżeli my zarzucimy ciekawość, my się nie będziemy rozwijali, więc to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich kompetencji. Tak.
17: Paweł Kubacki. Od kiedy pamiętam, interesowałem się tematami filozofii, psychologii, rozwoju osobistego.
18: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
19: Jest również porozumienie, które podpisaliśmy z Fundacją Nauka to Lubię, którego efektem będzie szereg różnych działań wspólnych samorządu województwa opolskiego, naszych jednostek, takich jak Opolskie Centrum Edukacji zwłaszcza, ale również Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, na rzecz właśnie edukacji. Na rzecz edukacji bezpośredniej.
15: A z uczestnikami wydarzenia w Centrum Dziedzictwa i Sztuki Silesia w Opolu rozmawiał Adam Wołek.
12: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
15: Maja Chwalińska idzie jak burza. Przez wielkoszlemowy French Open w Paryżu w drugiej rundzie pokonała Elise Mertens 6-4, 6-0. W kolejnym spotkaniu tenisistkę z Dąbrowy Górniczej czeka starcie albo z Greczynką Marią Sakkari, albo Amerykanką Claire Liu. Mamy też gigantyczną sensację. Na kortach Rolanda Garrosa murowany faworyt do triumfu, światowy numer 1. Jannik Sinner poza turniejem po przegranej z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Corundolo. Czekają Państwo na pierwsze polskie truskawki z gruntu? Na targowiskach w Szczecinie już je mają. Minimalna cena 28 zł.
16: Przepyszne truskaweczki, pyszne worówka, najpyszniejsza. Już codziennie przychodzę. Jeszcze nie próbowałyśmy, więc chyba dobre.
20: To będą pierwsze w tym sezonie.
21: Nie, jeszcze wcześniej mama gdzieś kupiła, były smaczne.
22: Drogo, drogo. No i że wysokie są ceny.
16: Nie jest taka zła. Można zapłacić.
23: Truskawka najważniejsza, to jest numer 1.
12: Światowe agencje informują.
15: Francja podejmuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub Paris Saint-Germain zmierzy się w sobotę z Arsenalem. Choć mecz odbędzie się w Budapeszcie, francuskie władze obawiają się zamieszek u siebie w kraju. I to nie tylko w samej stolicy. Ponad 30 szwedzkich myśliwców Gripen zasili ukraińskie siły powietrzne. Pierwsze maszyny mają pojawić się na ukraińskim niebie w przyszłym roku. Umowy na dostarczenie szwedzkich samolotów podpisał Szwecji prezydent Wołodymyr Zełenski.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
14: A teraz nie o samolotach, które na niebie mogą się pojawić, tylko o chmurach, które powoli chyba będą znikać, bo meteorolodzy zapowiadali, że z kolejnymi godzinami tych chmur ma być coraz mniej. Na termometrach no też będzie pewnie coraz mniej, ale na razie jeszcze cieszymy się tymi maksymalnymi wskazaniami. Tak jest na przykład w Brzegu, tam jest 21 stopni, 20 w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Dodam jeszcze, że wiatr jest słaby i umiarkowany. Miejscami może być porywisty, wieje z północnego zachodu. Na zegarach 5 minut po godzinie 16 to twoje Radio Opole. Paweł Uliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy. Dużo dobrej muzyki, dowody już za chwilę, ale także sprawdzone informacje to oczywiście w Radio Opole.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: 3, 17, 40...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11... A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O, wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, centrum dziecięcej wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72, Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
6: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.

0: słońce, słońce, słońca, coraz więcej, idzie lato i... takie ostrzeżenia warto przekazywać, mało tego, warto je sobie brać do serca, bo ze słońca trzeba korzystać z umiarem. Promienie UV uszkadzają skórę i są głównym powodem rozwoju nowotworów skóry, w tym najgroźniejszego, czerniaka, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski. Przypomina też A, B, C, D, E. Czerniaka. Chodzi o to, aby zwracać uwagę na zmiany na skórze,
1: które po pierwsze są asymetryczne, B mają nierówne brzegi, C mają różny kolor i ten różny kolor jest bardzo istotnym elementem. D to duży rozmiar, duży to jest tak powyżej 5-6 mm, ale najważniejsze jest to E. E to jest ewolucja, czyli coś, co było na skórze, a się zmienia, albo nie było i się pojawiło nowego i zaczyna nam rosnąć.
0: No to bardzo ważne, nie można tego bagatelizować. To apel szczególnie do tych, którzy na promienie słońca lubią swe ciało wystawiać. W Polsce co roku na różnego typu nowotwory skóry zapada kilkadziesiąt tysięcy osób. Najgroźniejszym nowotworem złośliwym w tej grupie jest czerniak, który rozpoznaje się u 4,5 tysiąca osób.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, no i może też trochę w tym temacie. Mówiłem o słońcu wcześniej i tym, z czym kojarzy się słoneczna pogoda, kojarzy się też z wysokimi temperaturami, choć nie zawsze. Meteorolodzy informują, że w najbliższym czasie takiej zależności nie będzie, bo ma być chłodniej, ale nadal pogodnie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie miejscami przelotny deszcz, lokalnie możliwe też burze, tak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
1: Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat do około 18 stopni w centrum i 22 stopni na południowym zachodzie, gdzie będzie jutro najcieplej.
0: No i taka tendencja też może w kolejnych dniach, to istotne informacje dla tych, którzy na weekend gdzieś się wybierają. Jeśli chodzi o nadchodzącą noc z czwartku na piątek, też będzie zimna, z temperaturą minimalną wynoszącą miejscami w naszym kraju od 2 do 3 stopni, ale to nie u nas, tylko na wschodzie kraju. A ile będzie u nas, no to o tym też powiemy w jednej z kolejnych prognoz pogody. Zostańcie z nami, z Radiem Opole. Aha, no i istotna informacja dla kierowców. Za kilka minut więcej o tym, co dzieje się na drogach regionu.

0: czwartkowe popołudnie, czas powrotów z pracy do domu. Jak ten czas mija kierowcom na drogach naszego regionu, o tym najlepiej wie Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Generalnie mija na oczekiwaniu, bo oczekujemy zarówno od strony budowlanych w kierunku centrum, jak i ulicy Wrocławskiej, również do centrum. Oczekujemy także na Sołżyckiej, zarówno na Zaodrze, jak i do Opola Wschodniego i dalej przez Bohaterów Monte Cassino, aż do ulicy Ozimskiej. Na Ozimskiej w kilku punktach też utrudnienia, głównie przed sygnalizacją świetlną. Największe zagęszczenie w tej chwili to Partyzancka, a także obwodnica północna na przebudowywanym skrzyżowaniu. Tam tracimy naprawdę cenne sekundy. Jeżeli chodzi o wylotówki, to najgorzej sytuacja w tej chwili wygląda na ulicy Luboszyckiej w kierunku na Kępę. No Leska całkiem przyjemnie. Pozostałe luz. Więc szerokiej drogi, a czwórką też szerokiej drogi, bo do Wrocławia i Katowic bez problemu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.

0: inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych, blisko połowie ma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za kilka dni pojedziemy w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. We wtorek, przypominamy, Miejski Zarząd Dróg otwiera drugą jezdnię od węzła Opole Wschodnie do ulicy Ozimskiej. O 17:00 zapraszam, polscy policjanci będą mieć własny ośrodek szkolenia policji. Ma być gotowy już w przyszłym roku.
1: Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No miejscami trochę się chmurzy w naszym regionie, choć tych chmur coraz mniej, jeśli wierzyć prognozom meteorologów, bo tego słońca też całkiem sporo. Już właściwie jeśli chodzi o centrum Opola, za bardzo te chmury, promień słońca nam nie przysłaniają. I tak zapewne będzie do końca dnia. Na termometrach troszeczkę mniej, bo już jedynka miejscami z przodu się pojawiła. 19 na termometrach w Strzelcach Polskich i w Kluczborku, 20 w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: To jeszcze o wietrze powiem. Słaby i umiarkowany miejscami może być porwisty, wieje z północnego zachodu. A o tym, co czeka nas w nocy, oczywiście w kolejnej prognozie pogody po wiadomościach po 17:00.

0: Himalaje i Melakoteluk, przebój, który zaczyna się od słów pierwszym zjazdem z ronda zjedź. To tak jakby w ramach dobrych porad dla kierowców, ale te jeszcze będą. Będą informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu przed godziną 17. No niekoniecznie o tym, co dzieje się na rondzie. A teraz o tym, co w kalendarzu w Światowym Dniu Krwi. Eksperci radzą, by w kontekście profilaktyki onkologicznej zwracać uwagę na niektóre objawy, takie jak przewlekłe zmęczenie, powiększone węzły chłonne i skłonność do siniaków. Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, profesor Krzysztof Giannopoulos, powiedział Polskiemu Radiu, że nowotwory krwi dają niespecyficzne objawy, więc pierwszym krokiem w diagnostyce jest wykonanie morfologii.
1: To, co powinno zaniepokoić pacjenta, to na pewno nieprawidłowe wyniki morfologii. Także jeśli coś się dzieje z pacjentem, my zawsze mówimy, żeby zrobić wtedy morfologię. Szczególnie jak jest coś niepokojącego, jeśli jest łatwe siniaczenie, jeśli jest nagłe osłabienie, jeśli czegoś nie możemy wyjaśnić na przykład infekcją albo jakimś innym nieprawidłowym stanem, powinniśmy równolegle zrobić morfologię i od tego zacząć.
0: Taka diagnoza jak rak jest bardzo trudnym momentem w życiu, mówi senator generał Mirosław Różański, który choruje na szpiczaka mnogiego.
2: Kiedy ta diagnoza spada, to jest to taki zimny prysznic i przyznam się szczerze, że najpierw chciałem zidentyfikować dlaczego. Dlaczego ja? Przecież byłem raczej dbającym o dietę, o aktywność fizyczną i tak dalej. I się okazuje, że to nie są takie bariery, których rak nie pokona.
0: Hematolodzy rekomendują wykonanie morfologii przynajmniej raz w roku, bo właśnie każdego roku niezbyt dobrą diagnozę słyszę nawet do 13 tysięcy nowych pacjentów. O tym przypominamy dziś w Światowym Dniu Krwi.

9 minut dzieli nas od godziny 17. Czekamy na kolejne dziś wiadomości Radia Opola. W nich bardzo ważne informacje dla mieszkańców Nowych Ciołkowic, ale też tych, którzy planują na przykład przez to miejsce na mapie naszego regionu przejeżdżać w sobotę, bo właśnie o tym, co w sobotę będzie się tam działo, o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 17. Chwilę wcześniej raz jeszcze Kuba Biel, informacje pomocne kierowcom niekoniecznie przejeżdżającym przez Ciołkowice, ale wszystkim kierowcom, którzy obecnie na drogach naszego regionu. Autopilot jeszcze przed 17.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.

0: dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Spoglądamy po raz ostatni dziś na drogi po południu i jest lepiej. Właściwie jest zdecydowanie lepiej, ale są jeszcze punkty, w których rzeczywiście chwilę tracimy. Cały czas na Wrocławskiej, choć ten korek jest już nieco krótszy, ale mimo wszystko zaczyna się już na kanale Ulgi w kierunku właśnie centrum. Dalej inny Sołżyckiej w kierunku Opola Wschodniego, tutaj też już na dobrą sprawę od ronda musimy sobie nieco poczekać. Piastowska cały czas, ale już luźniejsza w ścisłym centrum, czyli okolice Żeromskiego i Galerii Handlowej. To te punkty, gdzie jeszcze tracimy cenne sekundy. Dodatkowo obwodnica północna, no i uważajcie na remonty m.in. na drodze krajowej numer 45 w kierunku Kluczborka.
3: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
5: Kierowcom niezmiennie życzymy szerokiej drogi, bezpiecznego dojechania do celu podróży. Na zegarach mamy już 17 i czas na wiadomości.
6: Zaczynamy w nich. Opolscy policjanci będą mieć własny ośrodek szkolenia policji. Może być gotowy już w przyszłym roku. Na dystansach 1/4 i 1/8 Ironmana odbędzie się sobotni triatlon opolski w Nowych Siołkowicach. Będą utrudnienia w ruchu. Trasa będzie dokładnie oznakowana.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Na zegarach 17 i czas na kolejne dziś wiadomości. Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy od obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa. Będzie to obowiązywać do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie, które utrzymuje rządowy program ceny paliwa niżej. W jego ramach jeszcze, przypomnijmy, piątek przyniesie znaczne obniżki cen paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,16 zł, a za olej napędowy 6,37 zł.
3: To są wiadomości Radio Opole.
6: Już niekoniecznie w Szczytnie czy Legionowie, a w Opolu przy Korfantego 4. Polscy policjanci będą mieć własny ośrodek szkolenia policji. Potwierdza nam komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
7: Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania odpowiadające aktualnym szkoleniowym potrzebom opolskiej policji. W ramach modernizacji budynku przy Korfantego 4 na terenie ośrodka szkolenia policji w Opolu przygotowane zostaną pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi, wyposażonymi w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć stacjonarnych, jak i w formie kształcenia na odległość.
6: Przy sprawnym przebiegu procedur jest szansa, że ośrodek szkolenia policji będzie gotowy w Opolu jeszcze w przyszłym roku.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Jeszcze Opole. Dziś ostatni dzień zgłaszania propozycji w ramach budżetu obywatelskiego. Warto o tym pamiętać, w którym do wykorzystania jest 8 600 000 zł. Kwotę podzielono 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na inicjatywy zgłoszone w poszczególnych dzielnicach stolicy regionu. Warto się pospieszyć, czas jest tylko do północy. Remont mostu katedralnego. Coraz bliżej wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, na co ma 8 miesięcy. Prace na zabytkowym obiekcie muszą być uzgadniane na każdym etapie z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wartość zadania nie powinna przekroczyć 300 tysięcy złotych.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Do 18 czerwca mieszkańcy Opolszczyzny mogą zgłaszać kandydatów do konkursu na opolską niezapominajkę. Konkursu honorującego zaangażowanie społeczne i efektywność organizacji działających w regionie. Chodzi o 2025 rok.
8: Kolejny raz będziemy wyłaniać najbardziej aktywną organizację pozarządową, społecznika oraz samorząd, który sprzyja trzeciemu sektorowi. Jeżeli wśród Państwa są takie organizacje, są takie osoby, które wspierają osoby tego potrzebujące, to ten konkurs jest właśnie dedykowany dla nich.
6: Wyjaśniał Zbigniew Kubalańca, wiceprezydent wicemarszałek województwa opolskiego. Teraz Nysa, tam intensywne przygotowania do 13 już biegu nyskiego, to w sobotę na dystansie 10 km, ale przygotowano także biegi na krótszych dystansach dla dzieci, potwierdził na naszej antenie organizator tego wydarzenia Jacek Makowski. Start i meta obok hali sportowej przy ulicy Sureckiej.
2: Na dziś na liście startowej 1340 osób, natomiast przygotowujemy się na 1400 pakietów, więc około 60, a może nawet kilku więcej miejsc będzie dostępnych w biurze zawodów i jeszcze będzie można się zapisać, a my startujemy o godzinie 19 z ulicy Sudeckiej, jeśli chodzi o bieg główny. 18 to jest mila rodzinna oraz o 15 na stadionie Polonii biegi dzieci i młodzieży.
6: Natomiast na dystansach 1,4 i 1,8 Ironmana odbędzie się sobotni triatlon opolski w Nowych Siełkowicach. Większy dystans to 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegu. Start do głównej próby o godzinie 11. Poprzedzi go kwadrans po 10. duatlon dla dzieci. Od 10.30 do 14.00, tu ważne informacje dla zmotoryzowanych, całkowicie wyłączona z ruchu będzie wojewódzka 457 Stare Siełkowice Popielów oraz 458 w kierunku Skorogoszczy aż do mostu przez Odrę. Utrudnienia też w samych Starych i Nowych Siełkowicach. Trasa biegu będzie dokładnie oznakowana.
3: Światowe agencje informują.
6: Amerykański portal informacyjny Axios podaje, że Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie w sprawie 60-dniowego przedłużenia zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego. Konieczna jest jedynie ostateczna aprobata ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Rosja uznaje ewentualne przeniesienie dodatkowych amerykańskich żołnierzy do Polski za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Moskwa ostrzega, że taki ruch może doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić, jak to określono, działania odwetowe. Dziękuję, spokojnego wieczoru życzę. Wiadomości od 18 będzie przekazywać Joanna Matlak.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 do 21 było prognozowane dzisiaj maksymalnie i rzeczywiście te 21 miejscami było, teraz już nie. Co najwyżej 20, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu, w Nysie, w Namysłowie, a 19 na termometrach w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No i przed nami noc. Noc ma być bezchmurna albo z zachmurzeniem małym, a temperatura, no to nie będzie taka z gatunku tych troszeczkę cieplejszych. Od 5 do 7 stopni, tyle ma być w nocy na termometrach w naszym regionie. Wiatr w nocy słaby, zmienny. A czego możemy oczekiwać jutro po pogodzie, o tym powiemy w kolejnej prognozie za godzinę.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
14: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.

0: Twoim Radio Pole teraz o tym, co bywa ważne dla tych, którzy szukają mieszkania na wynajem. Okazuje się, że nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Według ostatnio opublikowanych danych portalu Otodom liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. Zdaniem menedżera do spraw badań rynku i analiz Pawła Jarząbka to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
1: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się dwa razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. Trzy razy częściej niż taras, trzy razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
0: I choć to się zmienia, to wciąż pies może być dużą przeszkodą w wynajmie mieszkania.
2: Musiałabym porozmawiać z właścicielem i zobaczyć pieska.
3: Ja wynajmuję mieszkanie komuś z psem. Zawsze rozmawiam z właścicielami, że niezależnie od tego, kto doprowadzi do szkód, czy to właściciel, czy to pies, odpowiedzialność ponosi właściciel.
4: Siostra też szukała mieszkania na wynajem i też miała problem, bo ma pieska.
0: Według raportu Szczęśliwy Dom, mieszkanie na osi czasu, 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i patrzę na to, co w kalendarzu. Mamy ostatnie dni maja. Po nich będą pierwsze dni czerwca, a w pierwszej dekadzie tego miesiąca w Opolu będzie bardzo festiwalowo. Przed nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To od 4 do 7 czerwca. Dyrektor festiwalu Marek Sierocki podkreśla, że tegoroczny festiwal będzie niezwykle różnorodny.
2: Obok tego, co najważniejsze na festiwalu, czyli konkursów, konkurs premier i konkurs debiutów, to są dwa najważniejsze koncerty festiwalu, będą również koncerty jubileuszowe. Będziemy świętować 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora

0: dzieje się wokół festiwalu na Rynku Opolskim, także bardzo się cieszymy, że jedna z najważniejszych imprez takich w historii polskiej kultury, rozrywki jest kojarzona z naszym miastem.
1: Wiele, wiele gwiazd zjedzie do Opola. Oczywiście o tym, co będzie się działo na deskach amfiteatru, zarówno w czasie prób, jak i koncertów. O tym najwięcej informacji, gdzie będzie? No, oczywiście w Radiu Opole. Jak chcecie być z festiwalem na bieżąco, to koniecznie ten czas spędźcie z nami. A i znajomym koniecznie podpowiedzcie, że Radio Opole warto włączać jak najczęściej. Festiwalowych informacji dziś także w naszym programie wieczornym nie zabraknie. Warto zostać z nami, z Radiem Opole.

0: Minęła już godzina 17.30, za chwilę spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Prochero, choć to taka audycja, którą współtworzą też nasi słuchacze. Posłuchajmy.
1: Na końcu języka.
2: Co jakiś czas dostajemy od Państwa telefony i maile z pytaniami i różnego rodzaju wątpliwościami, na które zawsze, podkreślmy to, chętnie odpowiadamy i oczywiście prosimy o więcej. I dziś jedno z takich pytań od słuchacza.
3: Dzień dobry. Przed chwilą usłyszałem w Radiu Opole audycję na temat języka polskiego i redaktor użył zwrotu "natykam się na". Czy to jest dobry zwrot? Nie powinno być "napotykam na"? Dziękuję, do usłyszenia, czekam na odpowiedź.
2: No właśnie, natykać się czy napotykać? Widzisz tutaj jakąś różnicę pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami?
4: Myślę, że znaczenia są podobne, ale nie we wszystkich kontekstach można ich użyć wymiennie.
2: A jak idę, to się natykam czy napotykam?
4: Natykasz się, napotykasz coś.
2: Albo kogoś.
4: No właśnie, może bardziej to napotykać dotyczy ludzi. A natykać się można także na przedmioty.
2: Na przeszkodę jakąś, prawda? W języku polskim rzeczywiście wiele czasowników ma zbliżone znaczenie, ale różni się sposobem użycia. I dobrym przykładem mogą tutaj być wyrażenia natykać oraz napotykać, choć oba czasowniki można uznać za synonimy. Nie są one tak całkowicie wymienne, jak już przed chwilą słyszeliśmy. Różnią się bowiem składnią, stylem oraz typowymi kontekstami użycia. Najważniejsza różnica dotyczy sposobu łączenia tych czasowników z innymi wyrazami. Czasownik natykać się zawsze występuje z przyimkiem na. Poprawna konstrukcja brzmi więc natykać się na kogoś, natykać się na coś. Często natykam się na stare zdjęcia podczas porządków, albo w drodze do pracy natknąłem się na dawnego kolegę. Inaczej wygląda sytuacja z czasownikiem napotykać. W polszczyźnie starannej i tej bardziej oficjalnej łączy się on bezpośrednio z biernikiem, bez użycia przyimka. Napotykać kogoś, napotykać coś. Na przykład, firma napotyka trudności finansowe. No, nie powiemy, że firma napotyka się, badacze napotkali liczne przeszkody. W języku potocznym można spotkać formę napotykać na coś, jednak wielu językoznawców uznaje ją za niepoprawną lub co najmniej niestaranną. I jeszcze jedna ważna różnica dotycząca stylistyki. Natykać się to wyrażenie bardziej codzienne i naturalne w zwykłej rozmowie. Brzmi swobodniej, tak to nazwijmy.
4: Ale
2: często jest używany w języku mówionym.
4: Zaznaczmy, że to nie jest kolokwializm.
2: Nie, nie, nie.
4: To jest pewna różnica, prawda? Czyli to jest absolutnie poprawne. Tylko chodzi nam o rozróżnienie między słowem pisanym, a słowem mówionym.
2: Tym stylem codziennym i stylem bardziej wzniosłym, takim bardziej oficjalnym, czy nawet książkowym, bo właśnie napotykać częściej napotykamy właśnie w tym stylu. Często pojawia się w tekstach naukowych, urzędowych lub publicystycznych, dzięki temu może nadawać wypowiedzi bardziej formalny ton. Jak mówiłem, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Jeżeli mają Państwo jakieś inne wątpliwości, z chęcią je rozwiejemy.
1: Na końcu języka.

0: 12 minut dzieli nas od godziny 18. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że szczątki pochowanego w Monachium Stepana Bandery mają zostać ekshumowane i złożone w panteonie wybitnych Ukraińców. Powiedział o tym ostatnio szef ukraińskiego IPN Oleksandr Aufiorow podczas wywiadu dla jednej ze stacji telewizyjnych. Przypomnijmy, Stepan Bandera był liderem zbrodniczej organizacji odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Pomysł uhonorowania Stepana Bandery przez Ukraińców jest nie do zaakceptowania przez Polskę. Tak oświadczyła badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemszko.
1: Bo jakkolwiek Bandery nie było w tym czasie na Wołyniu, niemniej jednak cała jego działalność, zanim został uwięziony przez Niemców, zmierzała do tego, żeby wyeliminować biologicznie Polaków z ziem wspólnie zamieszkałych przez Polaków i Ukraińców. A więc jest odpowiedzialny moralnie za ludobójstwo dokonane na Polakach.
0: Ekspert dodała, że ten pomysł pokazuje, iż Ukraińcy nie liczą się z polskimi emocjami związanymi z rzezią wołyńską.
1: Jestem o tym przekonana, że jest to pokazanie, my będziemy robić swoje, bo my mamy swoich bohaterów i nie obchodzi nas opinia zewnętrzna.
0: W latach 40. ubiegłego wieku członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji według szacunków IPN-u około 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. U podstaw zbrodniczych działań była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa, szerzona m.in. właśnie przez Stepana Banderę. Ale jest już zmiana stanowiska i komunikat o tym, że Ukraina nie planuje przenoszenia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Kijowa. Powiedział o tym wspomniany wcześniej szef ukraińskiego IPN Oleksandr Aufiorow. Poinformował on dziś, że Ukraina pracuje nad ekshumacją i ponownym pochówkiem szczątków wielu ukraińskich działaczy niepodległościowych, ale wśród nich nie ma Stepana Bandery. Pozostaje natomiast w mocy decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. Ale o tym może też więcej będzie okazja, by porozmawiać jutro, kiedy to więcej będziemy mówić o tym, co dzieje się na Ukrainie, to po godzinie 18 w ramach spotkania z Aleksandrą Piastą.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
2: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
4: Emil Ignacy, Jaromir, Justyna i Wiktor to dzisiejsi solenizanci te imiona. Znajdziemy dziś w kalendarzu, a co na zegarach? Tu już godzina 18.
5: Będą specjalne nabory dla gmin na mikroretencję i tworzenie zielonych skwerów. Na trzecie i kolejne dziecko 10 tysięcy złotych. Wyjątkowy program rusza w Sosnowcu. Kolejne umowy w ramach SAFE podpisane.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
5: Na początek Kadłub Wolny to powiat oleski. W jednym z budynków gospodarczych zawalił się sufit. Ucierpiał mężczyzna. Na miejscu działają służby. Więcej informacji za godzinę.
3: To dzieje się teraz w regionie.
5: Zielone skwery w miejsce zaniedbanych terenów i inwestycje w mikroretencję. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu przekonuje, że transformacja przestrzeni publicznych w naszych gminach może zmienić klimat na lepsze. Jeszcze w tym roku fundusz ogłosi dwa nabory, które mają być odpowiedzią na problemy z suszą. Chodzi nam o to, żeby takie przestrzenie z mikroklimatem powstały w każdej gminie, mówi Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
6: Mamy dużo zielonych terenów, takich pozostawionych, myślę, samym sobie i dzięki temu projektowi chcielibyśmy nadać temu drugie życie, a oprócz tego zachęcić lokalne społeczności, zachęcić też samorządy do tego, żeby przywróciły to piękno tych terenów.
5: Mieszkańcy będą mogli skorzystać z naboru na instalacje mikroretencyjne, które będą miały możliwość złapania wody, także tej z roztopów i jej magazynowanie, mówi Paweł Klimczak, doradca energetyczny.
7: Będziemy tutaj bardzo mocno naciskać, aby nie kończyło się ta inwestycja na zakupie beczki, czy pięknej kamiennej donicy na wodę z jakimś ewentualnie kranikiem. Chodzi o to, żeby zbudować zbiornik, najlepiej podziemny, estetyczny, który nie będzie szpecił tych naszych nowych, ocieplonych budynków, tylko żeby to wszystko pochować, żeby to wyposażyć w pompę, sterownik, centralę wodną, która to wszystkim zasteruje i w momencie, kiedy po prostu będzie sucho, poda wodę przez linie kroplujące, przez jakieś mikrozraszacze.
5: Pierwszy z naborów na mikroretencję ma ruszyć jeszcze w czerwcu. Tutaj będzie można się starać o dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych, a warunki naboru na skwery będą znane w trzecim kwartale. O mikroretencji i walce z suszą będzie także mowa w programie Sami Rządzą w najbliższą sobotę o godzinie 10.
3: Region, kraj, świat. Wiadomości Radia Opole.
5: Sosnowiec wprowadzi Maluszkowe. To nowy program wsparcia dla rodzin. O jego uruchomieniu zdecydowali dziś radni. Program zakłada, że jednorazowe 10 tysięcy złotych otrzymają mieszkańcy, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Wyjaśnia Radiu Katowice Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miejskiego.
8: Taką samą kwotę liczoną na każde dziecko przewidujemy przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Do wypłaty świadczenia zaczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały. Projekt zakłada również wypłatę 1000 złotych w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko obsługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.
5: Świadczenie nie będzie zależne od kryterium dochodowego. Program ma w tym roku kosztować około 200 tysięcy złotych, a fundusze mają pochodzić z budżetu Sosnowca.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Ponad 2 200 tysięcy osób jest zarejestrowanych w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Ten wynik daje Polsce trzecie miejsce w Europie i piąte na świecie pod względem liczby potencjalnych dawców. Każdego roku diagnozę nowotwór krwi słyszy od 6 do 13 tysięcy pacjentów.
1: To są wiadomości Radio Opole.
5: Drony, statki powietrzne i amunicja za 11 miliardów złotych. W Ożarowie Mazowieckim podpisano kolejne umowy w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach Piotr Durys.
9: To są nowe kontrakty, które były możliwe dzięki temu, że Polska skutecznie wynegocjowała największą część mechanizmu SAFE. I my dzisiaj kładziemy na stole 180 miliardów złotych z europejskiego mechanizmu SAFE. Zamówienia, które definiujemy już dzisiaj, które muszą być dostarczone i wykonane do roku 2030 i których zapłatę gwarantujemy środkami europejskimi.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Katarzyna Zawadzka. W przyszłym tygodniu rozpocznie się 3-dniowy festiwal muzyki zabytkowych parków i ogrodów w pokoju. Ten rok jest wyjątkowy, mija bowiem 200. rocznica śmierci kompozytora Karla Marii von Webera. Jest on patronem tego festiwalu. Przez 3 dni w gminie Pokój będzie można zanurzyć się w dźwiękach muzyki klasycznej. Usłyszymy utwory operowe i kameralne w oprawie m.in. muzyków Filharmonii Opolskiej. Festiwal odbędzie się w dniach 4, 5, 6 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. Przed nami koncert przygotowany przez Ludmiłę Wocial. Jego tytuł to Nim zajdzie słońce, dotknij muzyki live. Usłyszymy jutro słynne piosenki i największe hity o tematyce letniej. Wokaliści to Oliwia Czarnota, Dorota Gądek-Hutnik, Paulina Rosianowska, Gosia Sacała, Seven Solisz, Sandra Stochmiałek, Waleria Wida, Ludmiła Wocial, Tomasz Zdyb. Szczegóły na profilu facebookowym Dotknij Muzyki z Miłką. Początek koncertu jutro o godzinie 19.30 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 1. Jeszcze tylko do końca maja można oglądać wystawę Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtenbergów. To ostatni weekend wydarzeń towarzyszących. Przed nami koncert, rodzinne oprowadzenie, a także spotkanie kuratorskie z wystawą. Oficjalny finisaż połączony z koncertem zespołu ze Stuttgartu zaplanowano w sobotę o godzinie 17. Z kolei w niedzielę o godzinie 12 odbędą się rodzinne oprowadzania połączone z warsztatami Książęcy Ogrodnik, czyli Skąd wziął się park w pokoju. To wszystko w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
4: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane, ale noc ma być bezchmurna. Ewentualnie gdzieś jakieś trochę chmury mogą się nieliczne pojawić, ale bez opadów. To jest no, niemal pewne. Mówię niemal, bo z pogodą to czasem też różnie bywa. Od 5 do 7 stopni ma być w nocy, ale na razie jeszcze nawet 20. Tyle na termometrach w Opolu i w Brzegu. 19 w Namysłowie, Nysie, Klucz, Borku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie, Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A jutro znowu słonecznie i ciepło od 22 do 24 stopni. Maciej Dudek zasiadł za konsoletą realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole. Zapraszam już 7 minut po 18.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole, czwartkowe popołudnie powoli będzie nam przechodziło już chyba w wieczór, ale jak zwykle po godzinie 18. Na naszej antenie pracodawcy, związkowcy, wspólna sprawa. To już za chwilę, kto dziś będzie gościem Joanny Matlak. Wyjaśni się to za kilka minut. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: W programie Pracodawcy Związkowcy wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Matlak. Ze mną w studiu gość Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: O manifestacji z 20 maja jeszcze nie rozmawialiśmy, tylko tak troszkę wcześniej zapowiadając nieco, więc teraz czas na podsumowanie. Udany protest, panie Grzegorzu?
2: Bardzo udany, przede wszystkim bardzo spokojny i bardzo liczny. Według organizatorów było około 220-230 tysięcy ludzi. Z Opolszczyzny pojechało 850 osób. Jesteśmy z tego też bardzo zadowoleni. Manifestacja miała takie spokojne oblicze, bo nikt nas nie atakował. My też nie atakowaliśmy, ani nie byliśmy agresywni. To jest ważne, że w takich manifestacjach dotyczących spraw ludzkich, to przede wszystkim to, co myśmy mówili, ograniczenie bezrobocia, czy walka ze zwolnieniami grupowymi, zahamowanie likwidacji i przenoszenie produkcji z Polski, osłony dla rolników, przede wszystkim cały czas nas boli ta umowa z Mercosur, naszych rolników i społeczeństwo też, oraz umowa z Ukrainą. To wszystko jest jakieś tajne, poukrywane, a to niesie ze sobą duże zagrożenia. I tutaj przede wszystkim to, co myśmy mówili. Jeżeli nie będzie, i to dotarło do społeczeństwa i mam nadzieję, że to będzie dalej się jeszcze przebijać, że te wszystkie sprawy związane z życiem i funkcjonowaniem w Polsce, trzeba to wykrzyczeć i trzeba to powiedzieć, ale naprawdę jestem zawiedziony postawą senatorów, tym naszej trójki opolskiej, którzy bezlitośnie zagłosowali za odrzuceniem prawa Polaków do wypowiadania się w tak ważnej kwestii, jakim jest Zielony Ład, te ETS-y, te wszystko.
1: No właśnie, bo protest to jedno, ale też państwo domagali się przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, więc no, pytałam o to, czy protest był udany, ale czy był skuteczny? No nie do końca, bo nie udało się senatorów przekonać.
2: Panie redaktor, kij ma dwa końce. Mhm. Z jednej strony przegraliśmy to senatorowie powiedzieli, Polacy nie mogą brać udziału w referendum, bo i tam jakieś koszty, bo im się pytanie nie podoba, bo to koszty, bo to inne rzeczy. To jak mamy się wypowiadać? Co mamy szturmować instytucje rządowe i sejmowe i zmuszać tych ludzi do podejmowania takich decyzji jako obywatele? Do czego to doprowadzi? Odmawia się Polakom prawa do decydowania. Ale mamy wariant B.
1: No właśnie, bo temat nie jest zamknięty. Druga runda.
2: Temat nie będzie zamknięty i mamy też przygotowany wariant C, bo nie odpuścimy tego tematu. Bo to przede wszystkim ta polityka i my to widzimy tutaj na naszych zakładach pracy. To są zwolnienia grupowe, to jest ograniczanie produkcji. To wszystko wynika z tego, że ktoś kiedyś przyjął jakieś błędne założenia, chore moim zdaniem, do tego Zielonego Ładu, tej całej polityki klimatycznej i teraz to brniemy i z tego nasi obywatele i cała Europa tylko traci. Świadomie opodatkować się za to, żeby było czyste powietrze w Europie, a cały świat ma to gdzieś, i my na to łożymy ogromne pieniądze i obciąża się obywateli tymi kosztami, to jest tragedia.
1: To jaki jest plan B Solidarności?
2: No plan B, ponowimy, tutaj pan prezydent już zapowiedział,
1: czyli
2: że...
1: Czyli tożsame z tym, co też pałac prezydencki.
2: Będzie
1: powtórka, tylko inne pytanie.
2: Tak, to jest plan B, a plan C to już ma Solidarność, która dawno jesteśmy do tego gotowi, ale przy tym obecnym składzie Sejmu liczymy się, że dojdzie już do takiej, myślę, że mocnej rozprawy i czy z posłami, czy z senatorami, bo nie może być tak, że odmawia się prawa Polakom do wypowiedzi w tak ważnych kwestiach. Mhm. Mamy to przygotowane i tutaj pierwsze koty za płoty, ale my sobie to spokojnie poradzimy. I najważniejszy sukces tej manifestacji to jest dotarcie do społeczeństwa. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak duże zagrożenia czyhają na nich już w przyszłym roku, te wszystkie obciążenia.
1: Czyli generalnie nagłośnienie tematu było sukcesem tego marszu.
2: To na pewno. Mhm. To jest zdecydowanie. A takim małą porażką było może ta świadomość tych senatorów. My ich wszystkich upublicznimy. Mamy ich wszystkich zrobionych, zdjęcia i wiemy, kto jak głosował i niech oni...
1: To już będzie taka mocna presja na senatorów chyba.
2: No ale pani redaktor, w przyszłym roku są wybory. Ludzie muszą wiedzieć, kto ma ich głęboko gdzieś tam. Nie będę się brutalnie wyrażał. Ale taka jest prawda.
1: Ale może uda się z tym drugim pytaniem, bo no jest takie troszkę mniej sugerujące.
2: No ale...
1: Takie warianty, tak nieoficjalnie przynajmniej czytam, na przykład, czy popierasz unijną politykę klimatyczną, koniec pytania, albo drugie, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? No bo jednym z zarzutów było to, że czy popierasz unijną politykę, która jest droga dla obywateli? No to tak trochę sugeruje odpowiedź.
2: A jak damy argumenty rządowi, pani redaktor, żeby mógł w sposób prawny wycofać się ze szkodliwej dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli polityki. Tylko poprzez takie referendum. Mhm. Fakt, że te progi są wysokie. My o to się bardziej obawialiśmy, gdyby to przeszło, żeby ludzie wzięli w tym udział. Ale nie o to, że ktoś im zabroni prawa do udziału w tym referendum.
1: A jakby były takie pytania, to w porządku?
2: Ja uważam, że one są bardzo mało kontrowersyjne. I tak jak nasi senatorowie i tam słyszałem wypowiedzi senatorów, że jest to pytanie z tezą. Co ma teza do problemu? Problem jest dawno zdiagnozowany. Problem my widzimy, dostrzegamy i chcemy, żeby w Polsce żyło się nam dobrze, żeby były miejsca pracy, żeby nie szukano pretekstu do wyprowadzania, tak jak Beko czy inne firmy, poza granicę, bo wy macie Unię oczywiście Europejskiej, bo wy macie za drogie koszty produkcji, a my chcemy być konkurencyjni na rynku. To samo robią Chińczycy. Przysyłają nam, i to jest normalna polityka, poprzez te fundusze światowe, takie finansowe, oni sobie wykupują te prawa do emisji i oni dyktują cenę. Co z tego, że my do każdej tony węgla dopłacimy, strzelam, 800, no tak jak liczę, 2 tony, no to 800 zł. Mhm. No ile ten węgiel będzie kosztował? No pani redaktor, ile będą koszty energii w Polsce drożeć, a oni... Nie dość, że mają tańsze koszty produkcji, bo mają tańszą energię, to do tego jeszcze nam dołożą dumpingowe ceny, tak jak się dzieje w przypadku przemysłu motoryzacyjnego i nasz przemysł motoryzacyjny dostaje...

0: To jeszcze dopytam o systemy ETS, prawda, bo to też Państwo często, że tak powiem, na sztandary wynosicie i zwracacie uwagę na to. Mam taką informację, w latach 2013-2023 systemu ETS wpłynęło 94 miliardy złotych, a Najwyższa Izba Kontroli pokazała, że jedynie 1,3% z tego poszło bezpośrednio na te cele związane z redukcją emisji. No i tak się zastanawiam, może my nie potrafimy tych pieniędzy dobrze wydać po to, żeby, no to już czyste powietrze było, no właśnie, żeby było czyste powietrze.
1: Pani redaktor, sytuacja...
0: Nie mamy pomysłu może na to, nie wiem, wymyślam teraz.
1: Sytuacja w Polsce i w Europie jest bardzo, czy na świecie jest bardzo dynamiczna. Kto przewidział pandemię? To były koszty. Ale co się zadziało w pandemii, pani redaktor? W pandemii wpompowano ponad 150 miliardów złotych w polską gospodarkę, żeby utrzymać miejsca pracy. Tak? I to jest sukces. 150 miliardów, a tu mówimy o 90 tam miliardach, które gdzieś tam z tych opłat były. Są firmy, które na tym korzystają i mogą to robić. Ale my mówimy tutaj o inwestowaniu tych środków w Polskę, rozwój polskiej gospodarki. A co z tego, jak się zwija? Zwija się nam przemysł ciężki, huty, cementownie i inne rzeczy. No, ostatnia informacja z wczoraj, pani redaktor, obok, niedaleko, nie, tutaj dobrze, że nie jeszcze w Opolskim, zamykają kolejną cementownię w Rudnikach, koło Częstochowy. Więc jak my się zwijamy, czy rozwijamy? To są kolejne rzeczy, o których my cały czas mówimy. Zaczęło się od przemysłu ciężkiego, motoryzacja, rynek AGD i wiele tych innych branż, które no po prostu zwijają się z Polski, z Europy, bo...
0: Wyprowadzają się za granicę.
1: Dokładnie.
0: Idźmy dalej, panie Grzegorzu, ale tak dopytam, na najbliższe dni jaki plan? Czekacie, aż prezydent ogłosi pytanie, czy jak to widzicie?
1: Nie, nie, teraz mamy też podsumowanie, mamy zatwierdzenie kolejnego tego kroku B, który musimy zrobić i to też jako gremium, jako Komisja Krajowa to również przedstawimy obywatelom, co będziemy robić. No i ten wariant C, który będzie, myślę, że tak już w okresie letnim będzie już finalizowany, bo też... Pani redaktor, my naprawdę znamy doskonale ordynację wyborczą, wszystkie procedury i wiemy kiedy, co, jak zrobić. My musimy się wpisywać w te terminy, które niestety funkcjonują w polskiej konstytucji, w polskim prawie i my chcemy tego prawa przestrzegać. My nie chcemy robić nic na wyrwał. Chyba, że DAS do tego się zmusi i będziemy to robić.
0: To idźmy dalej. Mamy drugi temat, bo wyczytuję, chociaż to wcale nie jest nowość, że brakuje inżynierów i fachowców. Znalazłam taką informację, że 300 tysięcy specjalistów nawet już brakuje, a jeżeli się utrzyma obecne trendy demograficzne i te też edukacyjne, to ta luka do 2030 roku może wzrosnąć nawet do 450-550 tysięcy osób. Brzmi groźnie, brzmi źle. Co z tym zrobić?
1: Jest to prawdziwe dane i tu mogę potwierdzić, że w 2015 roku, gdy doszło do takiej mądrej, moim zdaniem, polityki zmiany, żeby dofinansowywać te wszystkie zawody inżynierskie i techniczne i wprowadzono specjalnie dopłaty i uruchomiono specjalne kierunki studiów. Czy to zdało egzamin? Nie. Bo młodzież oczywiście, mówimy tu o młodym pokoleniu, woli żyć łatwo i przyjemnie i wybierać kierunki, które nie są tak obciążone trudnością zdobywania wiedzy.
0: Ciężkie.
1: No i co się stało dalej? I dalej, pani redaktor, poszło jeszcze gorzej. Bo dzisiaj w sukurs tym młodym ludziom przychodzi również AI, sztuczna inteligencja, która mówi, że my za was zrobimy wszystko, wy się nie musicie uczyć, wszystko macie w telefonie, w tym i cała wiedza będzie niedługo zawarta. Więc będziemy to tracić. Traci to na atrakcyjności przede wszystkim, bo młodzi ludzie nie chcą ciężko pracować. My to widzimy. Jest to grupa i ta luka będzie się jedynie poszerzać, moim zdaniem. Nie wiem, skąd będziemy mieli te wszystkie osoby. Wiem, że wiele firm stara się o to, żeby tych zatrudnionych u siebie pracowników dokształcać, pozwalać im na podnoszenie wykształcenia, płaci za te studia, bo czują, że bez tych specjalistów, ekspertów, inżynierów nie poradzą sobie na rynku pracy.
0: No inwestują też w takiego pracownika, żeby on też spełnił później ich wymagania, potrzeby.
1: Ale też jest to zabezpieczenie na przyszłość. Jeżeli mam dobrą, przygotowaną

0: kadrę techniczną, to łatwiej myślę o rozwoju, a nie trwaniu. Bo trzeba się rozwijać. Bo ten, który będzie tylko myślał o tym, żeby jakoś to było i żeby trwać, to długo nie pociągnie. Rynek tego nie lubi. I stąd też, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, no a czasami się to udaje, i jak pytam ich o kierunek wyboru zawodu, to wszystko jest miękkie. Mhm. Nie ma żadnego twardego, poza no taką grupą 10-15%, którzy mówią, no dobrze, będę adwokatem, będę lekarzem, będę tam będę studiować. Przecież, panie redaktor, to jest dla mnie nie do pomyślenia, że dzisiaj zaczyna nam brakować nauczycieli, bo nie mamy ich wykształconych, przygotowanych do pracy. My tu mówimy o inżynierach, a my nie mamy ludzi, którzy będą chcieli pozostać. A co jest taką barierą główną? No przede wszystkim, tak mi się wydaje, że to płace i ta atmosfera w tych szkołach, gdzie dzisiaj rodzice przejęli jak gdyby ster w szkole, a dzieci nauczyciele są spychani na drugi. I tak się dzieje w wielu, wielu zawodach. I o takich rzeczach trzeba mówić i trzeba mobilizować, bo jeżeli społeczeństwo nie będzie miało, a Polska kiedyś z tego słynęła, wysoko kształconej kadry technicznej, no to będziemy odsuwani na margines tego dobrego przemysłu, tego co, albo resztek z tego, co zostanie po Zielonym Ładzie. Mm.
1: Inżynierów brakuje, ale też fachowców. No i tak się zastanawiam nad szkołami zawodowymi. Dzisiaj to się nazywają szkoły branżowe. No tutaj też no, widać pewne takie starania, aby zachęcić uczniów, aby po prostu chcieli w tych szkołach się uczyć, ale to wciąż wydaje się za mało.
0: Myślę, że bo tak było kiedyś, że rynek i pracodawcy to wszystko wyregulują. Dzisiaj trzeba rzeczywiście pokazywać plusy z tych szkół technicznych. Mhm. Jakie daje to możliwości? A daje dzisiaj, moim zdaniem, bardzo duże możliwości. W wiele branż potrzeba jest tych fachowców już z takiej przygotowanych, wykształconych i chętnych do pracy. Jedno, co się udało zahamować, i to z tego się bardzo cieszę, że to jest emigracja zarobkowa naszych młodych ludzi, czy to lekarzy, czy to tak zwanych tych hydraulików, którymi straszyli nas Francuzi. To się udało zahamować, bo te perspektywy były. Ale nie wiem, co będzie za rok. Ja mówię o roku tylko, w przyszłym roku, gdy bezrobocie wśród młodego pokolenia będzie się powiększać. Czy ten trend nie powróci ze zdwojoną siłą? Mhm. A Europa niestety i prawie cały świat stoi przed nami otworem.
1: No to co mogłoby być rozwiązaniem na tę sytuację? Zastanawiam się, nie wiem, żeby firmy dawały możliwość szybkiego przebranżowienia albo w ogóle edukacja, czyli jakieś też kursy dodatkowe, nie wiem, w urzędach pracy.
0: Ale to wszystko jest.
1: Bo to jest takie celowane już bardzo. Klasy patronackie, ja wiem, co się dzieje, tylko czy nie trzeba tego wzmocnić, powiększyć?
0: Ale bez udziału ministerstwa, bez udziału rządu, bez wsparcia takiego, bez takiej kampanii. Jak nieraz oglądam te kampanie, które są w mediach, no takie, które mnie się osobiście nie podobają, to mówię, że szkoda na to pieniędzy. Trzeba pokazywać te dobre kierunki kształcenia, które młodym ludziom przydają się już za 2, 3, 5 lat, bo oni będą wchodzić na ten rynek. Mhm. Oni muszą mieć tą wizję, że tutaj, jak będziesz miał zawód mechatronika, to będziesz miał pracę tu, tu i tu. Mhm. I te miejsca czekają na ciebie.
1: Bo tam firmy same też wychodzą do szkół, prawda? Są to właśnie i klasy patronackie, i czy jakieś targi edukacyjne. No to wszędzie widać tych pracodawców, którzy już
0: łowią
1: tych młodych ludzi.
0: Tak, i to jest najważniejsze, żeby to było takim zjawiskiem normalnym. Mhm. I przede wszystkim, czego mi brakuje, pani redaktor, to jest, przepraszam, dualny system kształcenia. Mhm. Bo to, że kształcimy ich stacjonarnie w szkołach branżowych, jest dobre. Ale dzieci, ludzie mają zdobyć praktykę. Jak nie w konkretnym miejscu, w konkretnym zakładzie. Jeżeli, i to powiedzenie może stare jak świat, bo czym skorupka nasiąknie za młodu,
1: tym na starość trąci.
0: I niestety to są takie warunki. My musimy to robić. My jako związki zawodowe, mając też doskonale rozeznanie, walczymy dzisiaj na dwóch frontach. No przede wszystkim to jest obrona naszych miejsc pracy, jeżeli nam się to udaje. To jest jeden front, ale drugi również walczymy, żeby poziom edukacji. Ja widzę, co się dzieje, czy na naszej Politechnice Opolskiej, bo to jest taka nasza sztandarowa uczelnia, bo do tego trzeba powiedzieć. Oni robią wszystko, żeby jak najwięcej, tyle kierunków, które jest otwartych, atrakcyjnych, moim zdaniem, dla młodych ludzi, to ja nie, jeszcze 10-15 lat temu nie widziałem.
1: Dzisiaj tych kierunków przystających jest, do realiów po prostu.
0: Dokładnie, one są dopasowane. I one jak gdyby oddają dzisiaj pod obecne trendy, które pojawiają się na naszym rynku tu opolskim, no i może troszeczkę dalej, ale to są zawody, które są zdiagnozowane.
1: No właśnie, dobra diagnoza, czego nam trzeba, to chyba od tego.
0: Jak Politechnika ma 30 kierunków do zaoferowania, a tylko uruchamia 5-10 kierunków, no to pokazuje problem, że młodzi ludzie nie garną się, bo może nie mają wyobraźni, może nie mają przekonania, może decydują czynniki młodego pokolenia żyć łatwo i przyjemnie.
1: To była gorzka refleksja, ale myślmy pozytywnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Pięknie dziękuję za rozmowę. Grzegorz Adamczyk z Solidarności Opolskiej był gościem Radia Opole.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. O 19 oczywiście wiadomości Radia Opole, po 19 audiokracja, na którą zaprosi Tomek Wojtyłko. Nie zabraknie nowości fonograficznych, to myślę tak można powiedzieć jak zwykle w tej audycji. A co po 20? Mariusz Majeran i audycja Więcej Kultury. Będzie Galeria Sztuki Współczesnej, będzie Miejska Biblioteka Publiczna. No i też coś więcej o zbliżającym się 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To po godzinie 20. A po 21. Dobry wieczór, tu Opole i audycja Katarzyny Zawadzkiej, a w tej audycji o dialogu motywującym i skuteczności empatycznej komunikacji będzie mowa. Kto będzie gościem Kasi? A to proszę posłuchać, po 21 wszystko się wyjaśni. To wszystko dziś, za wspólnie spędzony czas dziękuję bardzo i mówiąc do usłyszenia, zapraszam jutro po godzinie 15. Wtedy będzie okazja, by spotkać się ponownie. Dawid Drajwa, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę.

0: Teddy Swims pomógł nam zakończyć Twoje Radio Opole. Przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: Polscy piłkarze zagrają z Ukrainą i Nigerią. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie kadry. Zakopane kończy z Reklamozą.
2: Bo na pewno będziemy egzekwować te przepisy.
1: Łotwa ma nowy rząd.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawię Anna Matlak.
1: Najpierw wracamy do zdarzenia, o którym mówiłam godzinę temu. Mamy już więcej informacji. Chodzi o miejscowość Kadłub Wolny w powiecie oleskim. Jak dowiedział się nasz reporter, zawalił się strop kurnika w jednym z gospodarstw. Ranny został pracujący w budynku mężczyzna. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przekazany ratownikom, powiedział kapitan Łukasz Nowak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
4: Strażacy przy użyciu poduszek pneumatycznych oraz innego sprzętu burzącego wydobyli mężczyznę z podgruzów. Został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu łącznie były 4 zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Polscy piłkarze rozegrają 2 mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. We Wrocławiu rozpoczęło się zgrupowanie kadry. Trener Jan Urban mówi o planach na najbliższe kilka dni.
5: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Bodajże 12 zawodników, to jest praktycznie połowa kadry, skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu. No to trudno, żeby ktoś cały czas trenował nie wiadomo jak. Inni skończyli tydzień wcześniej i na to wszystko też musimy zwracać uwagę, rotować i tak dalej, no bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji.
1: Polacy zagrają z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Koniec z wielkimi billboardami reklamowymi pod Tatrami. Radni Zakopanego jednogłośnie przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście. To oznacza, że mają zniknąć wielkoformatowe reklamy zasłaniające widok na Tatry, a także banery na ogrodzeniach i dachach budynków. W ich miejsce mają się pojawić szyldy o określonych rozmiarach, zapowiada burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Na pewno będzie powołany zespół, na pewno będziemy egzekwować te przepisy, będziemy się starali, żeby to działało jak najlepiej. No pewnie będzie też wymagało trochę czasu na dotarcie się. Podkreślam, chodzi głównie o reklamy podmiotów zewnętrznych, które nie przynoszą korzyści lokalnemu przedsiębiorcy, a tylko szpecą krajobraz. I od tego byśmy chcieli na pewno zacząć.
1: Prace nad uchwałą krajobrazową trwały w Zakopanem ponad 10 lat. Kary za nielegalne reklamy mogą w przyszłości wynosić nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Właściciele nielegalnie ustawionych nośników będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Łotewski parlament zatwierdził skład nowego rządu. Centroprawicowy gabinet poparło 66 deputowanych spośród 96 biorących udział w głosowaniu.
6: Teki ministerialne zostały podzielone pomiędzy 4 ugrupowania. 2 dotychczas znajdowały się w opozycji. Jednym z nich jest Zjednoczona Lista, z której wywodzi się nowy premier Andris Kulbergs. Przed głosowaniem zapowiedział, że bezpieczeństwo będzie jednym z głównych priorytetów nowego gabinetu. Chodzi nie tylko o ochronę granic, ale również o gospodarki oraz energetyki. Bez bezpieczeństwa nie będzie gospodarki, a bez gospodarki nie będzie bezpieczeństwa. Ukraina jest tego bardzo dobrym przykładem. Państwo, które w warunkach pełnoskalowej wojny potrafi produkować, wprowadzać innowacje, a także eksportować. Warto się od nich uczyć.
7: W
6: skład nowej koalicji weszło również ugrupowanie dotychczasowej szefowej rządu Ewy Kisiliny Nowa Jedność. Partia objęła resorty spraw zagranicznych, obrony, zdrowia i transportu. Szefową dyplomacji pozostanie Bajba Brazie, a nowym ministrem obrony został pułkownik Rajwis Mialnis. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Kryzys polityczny, który doprowadził do upadku rządu Ewy Kisiliny, nasilił się po serii incydentów z dronami, które na początku maja naruszyły łotewską przestrzeń powietrzną. Premier zażądała dymisji ministra obrony, zarzucając mu zbyt wolne rozwijanie zdolności antydronowych. Decyzja ta doprowadziła do rozpadu koalicji rządzącej.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometr w regionie wciąż wskazują 19 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 7 stopni i weekend będzie raczej ciepły, dlatego że w sobotę i niedzielę nawet 26 stopni, z tym, że może popadać. Drzyście też będzie na początku przyszłego tygodnia. Wtedy zresztą czeka nas lekkie ochłodzenie, bo temperatura w poniedziałek nie przekroczy 18 stopni. Na lot wtorku znowu upały, w środę nawet 29 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: przebój z przeszłości zinterpretowany na nowo, czyli tata dealera w interpretacji problemu rozpoczyna dzisiejszą audiokrację. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

Taka mała reminiscencja wczorajszej audycji, bo mieliśmy przyjemność wczoraj gościć Szymona Justyńskiego z jego nową płytą. Niebawem ta rozmowa pojawi się na stronie. No a teraz wróciliśmy do utworu ze wspomnianego albumu, czyli z Last Romantic Warrior. Utwór nazywa się Two Worlds. A propos poprzednich audycji, to pozwoliłem sobie w piątek na taką zabawę. Cofnęliśmy się o 20 lat. Wróciliśmy do 2006 roku i no, wydaje mi się, ciekawych wydawnictw, które się wtedy ukazały. I jednym z tych wydawnictw, moim zdaniem, był album Tula, czyli 10,000 Days, przepraszam bardzo. I nawiązując do Maynarda Jamesa Keenana, czyli charyzmatycznego wokalisty zespołu Tool, to wiadomo, że on też działa na innych frontach i jednym z jego najgłośniejszych przedsięwzięć obok Toola jest zespół A Perfect Circle, którego działalność też była bardzo nieregularna, taka trochę nawet efemeryczna, natomiast po kilkunastoletniej przerwie powrócił w 2018 roku, wydał świetnie przyjętą płytę Eat the Elephant, zagrał koncert w Polsce, no ale znowu, później przyszła pora na jeszcze dłużej wyczekiwaną płytę Tula, światową trasę. Maynard był też zajęty Pussyferem, no i A Perfect Circle nie próżnował, jeżeli chodzi o aktywność, no ale to się zmienia. Grupa powraca nad Wisłę, dokładnie 10 czerwca wystąpi na Torwarze. Ale żeby nie było, że będzie promować tylko utwory z przeszłości, dość niespodziewanie pojawił się zupełnie nowy singiel, który nazywa się Starless. Jak przyznaje Maynard James Keenan, bardzo się cieszy z tego, że zespół będzie mógł zaprezentować premierowy utwór podczas nadchodzących koncertów w Europie. Natomiast gitarzysta Billy Howardell, który jest de facto liderem, siłą sprawczą A Perfect Circle, przyznaję, że Starless powstał wyjątkowo szybko. Niektóre utwory są poprawiane i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. Te słowa Billy'ego cytuję portal Teraz Muzyka. Nowy singiel A Perfect Circle, przypominam, nazywa się Starless.

To był zespół A Perfect Circle i ostatnia, jak do tej pory, długo grająca płyta zespołu, czyli Eat the Elephant. Wcześniej pojawił się utwór nowiutki, premierowy, i zespół między innymi ten nowy singiel wykona podczas koncertu, który będzie miał miejsce 10 czerwca na warszawskim Torwarze. Pomyślałem sobie a propos tego, że skład A Perfect Circle jest lekko niestabilny. Wiadomo, że zespół nie istnieje bez Maynarda Jamesa Keenana i Billy'ego Howardella, natomiast co do reszty zespołu, no to jest to taka rzecz dość chybotliwa. Zespół też ma inną inkarnację studyjną, inne oblicze koncertowo, natomiast ostatnimi laty powrócił do niego Josh Fries, czyli jeden z najbardziej uznanych perkusistów swojego pokolenia, który zresztą do niedawna też bębnił w Foo Fighters. Jego CV jest bardzo bogate, no i na początku kariery pomagał zespołowi A Perfect Circle, później się z grupą rozstał, no ale ostatnio znowu z nimi występuje, co nie oznacza, że na pewno zobaczymy go w trakcie koncertu, dlatego że tych zobowiązań ma na tyle dużo, że bardzo często zastępuje go koncertowy perkusista A Perfect Circle. No ale a propos postaci, które są bardziej pewne, to od kilkunastu lat w zespole taką prominentną postacią jest Matt McJunkins, który jest, jeżeli chodzi o A Perfect Circle, basistą, no ale tak naprawdę jako instrumentalista ma bardzo rozległe doświadczenie. Między innymi jest związany z zespołem Beta Machine, który tworzy z Jeffem Friedlem, a Jeff Friedl z kolei występował przez lata właśnie w A Perfect Circle. Panowie się też znają przez Ashes Divide, czyli inny z zespołów Billy'ego Howardella. Tych powiązań jest bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o zespół taki autorski, który powołali do życia, to ostatnimi laty ta grupa aktywna nie była, no ale wydaje mi się, że debiutancka płyta, którą wydali, jest na tyle intrygująca, że warto do tego wydawnictwa wrócić. W Audiokracji słuchamy utworu Bleed For You.

To był zespół The Beta Machine, czyli grupa związana z byłymi i aktualnymi członkami zespołu A Perfect Circle, od którego dzisiaj zaczynaliśmy, dlatego że bębni tam Jeff Friedel, który już z A Perfect Circle nie współpracuje, natomiast za syntezatory i gitarę basową i także wokale odpowiada Matt McJunkins, który z amerykańską przywołaną wcześniej grupą gra do dziś. Zresztą do swojego własnego zespołu zaprosili charyzmatycznych muzyków, czyli wokalistkę Claire Acey. Pojawił się również gitarzysta i klawiszowiec Nicholas Perez. Ich debiutancka płyta długogrająca pochodzi jeszcze sprzed COVID-u, no ale może do twórczości pod tym szyldem powrócą, może jeszcze nowych nagrań się doczekamy. Skoro dzisiaj zaczęliśmy od klimatów okołogitarowych, to wydaje mi się, że warto wrócić do płyty Blinded 23, która nazywa się Deuterium. Tym bardziej, że na to wydawnictwo czekaliśmy bardzo długo. Aktualna inkarnacja zespołu Blinded, czyli skład, w którym tymi kluczowymi postaciami są Mateusz Hawok-Śmieszchalski i Patryk Zwoliński, nagrali tę płytę w Szwecji. Miała ukazać się znacznie wcześniej, natomiast przez perypetie wydawnicze na to wydawnictwo trzeba było dłużej poczekać. Zespół zresztą w międzyczasie podzielił się świeższą, nowszą epką Vanishing, żeby fani mogli w trakcie koncertów posłuchać trochę nowego repertuaru, no ale

też sporo wnosi, jeżeli chodzi o elektronikę. Takie zabiegi, powiedziałbym, producenckie. No, tak naprawdę kwestia tego składu jest dosyć otwarta, więc ten kolektyw też sporadycznie współtworzą jeszcze Vinicius Nunes i Maciej Janas. Jest to dość złożone, trochę jak z zespołem Perfect Circle. Nie wiadomo, kto dokładnie wystąpi podczas koncertów w Blinded 23. Trudno wskazać, kto był zaangażowany w powstawanie danych utworów. No ale szczęśliwie jest płyta, no i sobie do niej wracamy. Słuchaliśmy już jej krótkich fragmentów, no ale teraz coś, co z Blinded się w takim pierwszym odruchu nie kojarzy, natomiast zespół też jest bardzo dobry w ballady, dlatego słuchamy teraz utworu Wither.

Zespół Blinded 23 pięknie gra kontrastami. Płyta Deuterium, czyli ich nowe, w pewien sposób debiutanckie wydawnictwo, mówię w pewien sposób, bo oczywiście Blinded 23 to spadkobiercy Blinded. Ten album, to wydawnictwo ma stanowić zapis takiej koncepcyjnej podróży. Zresztą powstał w bardzo ważnym dla Havoka, czyli lidera zespołu, czasie, kiedy podnosił się po bardzo trudnych doświadczeniach, po osobistych zmaganiach. Płyta brzmi świetnie i nie sugeruje w żaden sposób, że u nas nie da się zarejestrować materiału, który będzie brzmiał bardzo dobrze, no ale tu jest troszeczkę pieczątka takiej szwedzkiej jakości, a wiadomo, że Szwedzi potrafią rejestrować i produkować muzykę. Płyta została zarejestrowana przez Davida Castillo, który ma na swoim koncie współpracę z Opef, z Carcass, z Katatonio czy Leprous w studiu Grondal w Sztokholmie. Natomiast, żeby nie było, jeżeli chodzi o finalizację brzmienia, to tutaj jest polski dotyk, polski zmysł, dlatego że za mix i mastering odpowiada Kuba Kikut Mańkowski. Płyta powstała tak naprawdę 3 lata temu, bo została zarejestrowana wiosną 2023 roku, no ale ze względu na wydawnicze perypetie musieliśmy trochę na nią poczekać. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilką, czyli You Are The Universe, kończy się taką piękną fortepianową kodą, no i tam nam pozwoli płynnie przejść do artysty, który reprezentuje zupełnie inny świat, czyli do Mieczysława Kosza, wybitnego polskiego pianisty, którego wrażliwość troszeczkę mogła kojarzyć się z Billem Evansem, który miał bardzo trudny życiorys, zresztą przypomniany w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza, no ale najważniejsze, co po sobie pozostawił, to muzyka, to nagrania. I tutaj niezawodne jest Polskie Radio, które stara się systematycznie przypominać jego koncerty, jego sesje, rzeczy, które gdzieś tam przeleżały, które mogły zostać zapomniane, no ale są systematycznie odkurzane przez Polskie Radio. Najnowsze wydawnictwo z twórczością Mietka Kosza to zapis koncertu na Jazz Jamboree, który miał miejsce w 1971 roku. Płyta ukaże się w czerwcu, a promuje ją utwór, no, bez obaw można powiedzieć, jeden z najważniejszych dla rodzimego i nie tylko jazzu. Podpowiem jeszcze, że to utwór Krzysztofa Komedy, który Mieczysław Kosz zagrał na bis.

warto sięgać do archiwów Polskiego Radia, dlatego że wcześniej słuchaliśmy zapowiedzi z płyty koncertowej z występem Ptaszyna, przepraszam bardzo, Mieczysława Kosza na festiwalu Jazz Jamboree w 1971 roku. I to był piąty z rzędu występ artysty na tym festiwalu, no ale też wróciliśmy przed chwilką do momentu, kiedy Mieczysław Kosz był tuż po debiucie na Jazz Jamboree i przez pewien czas współpracował z Janem Ptaszynem Wróblewskim, jego kwartetem. Zbyt silne osobowości, panowie razem wspólnie długo nie grali, no ale Polskie Radio ich współpracę przypomniało. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać, przepraszam za pewną nachalność, no ale skoro słuchaliśmy wcześniej Komedy w interpretacji Mieczysława Kosza, to warto wrócić do współczesnego zespołu, który Komedę interpretuje bardzo skutecznie, czyli do Apsów. Tym bardziej, że wersja z Fantetic, której słuchamy, została zarejestrowana w Studiu M imienia SBB w Radio Pole, także warto na koniec się pochwalić skarbami ze Studia M. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury Mariusza Majerana. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Tu Radio Opole, jesteśmy na 103,2 FM w internecie, w systemie cyfrowym DAB+. Na zegarach 20, pora na wiadomości. Strażacy walczą z wielkim pożarem lasu pod Warszawą.
1: Front pożaru bardzo szybko może się przenosić.
0: 2 lata okradała ten sam sklep. Mieszkanka Nysy zatrzymana. Rosja ostrzega Polskę przed zwiększaniem ilości wojsk amerykańskich w kraju.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Joanna Matlak, dobry wieczór. Strażacy walczą z pożarem lasu w pobliżu wsi Międzyleś pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Gaszą go 42 zastępy straży pożarnej, 4 samoloty Dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Działania strażaków utrudnia pogoda, mówił w TVP Info były rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Paweł Frontczak.
1: Tutaj dotyczy to przede wszystkim suszy, która panuje i praktycznie niewielkiej wilgotności ściółki, a także wiatr, który na pewno powoduje, że ten pożar, front pożaru bardzo szybko może się przenosić. Taka duża liczba zasobów ratowniczych, czyli pojazdów, a także strażaków, którzy zostali zadysponowani z kilku powiatów, wynika z faktu, że jest to pożar lasu, gdzie wodę do tego pożaru trzeba dowieść.
0: Z powodu pożaru występują też duże utrudnienia na drodze krajowej numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Droga jest zablokowana z powodu akcji służb.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Przez 2 lata systematycznie okradała ten sam sklep w galerii handlowej. 54-letnia mieszkanka powiatu Nyskiego została zatrzymana przez opolskich policjantów. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży, za co grozi jej 5 lat więzienia. Według zgłoszenia osoba miała ukraść artykuły domowe na kwotę ponad 1600 zł. Do przestępstwa miało dojść kilka dni wcześniej, mówi aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy KMP w Opolu.
3: 54-letnia mieszkanka powiatu Nyskiego była całkowicie zaskoczona, kiedy została zatrzymana przez opolskich kryminalnych. Okazało się, że wszystkie skradzione sprzed kilku dni artykuły trzymał siebie w mieszkaniu. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli jeszcze wiele innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, 54-latka od około 2 lat miała dokonywać kradzieży w tym samym sklepie. Wszystkie odzyskane przedmioty zostały zabezpieczone i przekazane prawowitym właścicielom.
0: Śledczy zabezpieczyli również mienie kobiety w wysokości 2000 zł na poczet przyszłych kar. Polskie MSZ odpowiada na rosyjskie ostrzeżenia dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa ostrzegała, że ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe Rosji.
4: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, podjęte w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i eskalacyjnej retoryki Moskwy właśnie wobec sojuszu.
0: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wiewiór, decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i sojuszników, podkreśla polskie MSZ.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Zarzuty są ogólne i można je postawić każdemu samorządowcowi w Polsce. Tak prezydent Radomia, Radosław Witkowski, odpowiada komitetowi referendalnemu, który chce jego odwołania. Zdaniem inicjatorów referendum miasto jest zadłużone, wyludnia się i brak mu wizji rozwoju. Każdy ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie, dlatego według prezydenta Witkowskiego warto się spotkać i porozmawiać o problemach miasta.
5: Nie traktuję je jako zarzuty, tylko jako wyzwania, przed którymi stoimy jako samorząd, jako samorządy. W ogóle nawet można użyć liczby mnogiej, bo problem finansowania na przykład edukacji nie dotyka tylko problemu Radomia, ale to jest problem ogólnopolski, co tylko wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej. To należałoby odwołać wszystkich, absolutnie wszystkich.
0: Żeby rozpisać referendum w Radomiu, wniosek musiałoby podpisać 15 tysięcy osób.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub też zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, a jutro w dzień zachmurzenie na ogół małe. Rano i pod koniec dnia miejscami bezchmurnie. A na termometrach od 23 do 26 stopni fajnie ciepło. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
7: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
8: No już, już. Biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
11: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
12: Po reklamie.

W audycji Więcej Kultury witają Państwa Maciej Dudek i Mariusz Majeran, a w naszym programie, ponieważ zbliża się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to spotkamy się z dyrektorem obecnej edycji, Markiem Sierockim, ale także moim gościem będzie Maciej Balcar, który również wystąpi podczas tego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zaśpiewa kilka utworów, ale też powie o swoich nowych nagraniach, a także spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: skończyć.
1: Marek Sierocki, od lat związany z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Ile ty tutaj już z tymi artystami musiałeś rozmawiać, uzgadniać, prowadząc, będąc szefem muzycznym, programowym tego festiwalu? Bo to jest jeszcze ważny festiwal, również i dla ciebie, dla telewizji.
2: Ja myślę, że to wciąż najważniejsza muzyczna impreza w kraju. Czasami przeżywała wzloty i takie, nie chciałbym powiedzieć upadki, ale taki...
1: Drugą stronę szła, taką inną muzykę.
2: Tak, ale to od kilku lat myślę, że to jest wciąż najważniejsza impreza, czego dowodem są liczby zgłoszeń do koncertów konkursowych, czyli do debiutów. Blisko 4000 wykonawców się zgłosiło. Naprawdę, nie wiedziałem, że tylu jest wykonawców w Polsce. I ponad 3000 do premier. Trudno wybrać z takiej liczby piosenek 9 do premier, bo 10 to uczestnik Voice of Poland i 7 do debiutów, ale Rada Artystyczna sobie z tym dała radę. Ważne też koncerty takie, w których pamiętamy o artystach z dorobkiem. 80. urodziny w tym roku obchodzi Bogdan Olewicz, autor największych hitów Perfektu, ale nie tylko. Pisał dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zdzisławy Sośnickiej, dla Urszuli, dla zespołu Andrzeja i Eliza, także tych wykonawców jest naprawdę sporo, dla których Bogdan stworzył niepowtarzalne przeboje. No i 45-lecie Lady Punk, to jest no też historia. 50 lat muzyków zespołu Kombi. No i wreszcie mini recitale Ani Wyszkowni z okazji 30-lecia jej kariery i 35-lecia Justyny Steczkowskiej. Także będzie się działo, naprawdę.
1: I oni tu wszyscy na tym naszym opolskim festiwalu mieli swoje piękne wejścia i zachwycali publiczność.
2: Myślę, że nadal zachwycają, bo to są artyści wielopokoleniowi i tacy, dla których Opole wciąż jest ważne. Myślę, że dziś internet kreuje gwiazdy, dziś internet kreuje przeboje, ale Opole, które jest nie tylko w telewizji, ale też w stacjach radiowych, ale też jest obecne w internecie. To jest naprawdę święto polskiej piosenki, prawdziwe święto. Ja Opole jest stolicą polskiej piosenki przez te kilka dni każdego roku.
1: Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia w Opolu.
2: Do zobaczenia w Opolu. Ja już będę w niedzielę.

0: Państwa i mój gość, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Archiwum, co prawda, jeśli chodzi o główny budynek i tam, gdzie przetrzymywane są różne artefakty, jest w tej chwili w modernizacji, w remoncie, ale pani i tak wydobywa ciekawe rzeczy, ciekawe biografie, a właściwie taki zaczątek tej biografii. Najczęściej to są takie bardzo krótkie, lakoniczne informacje, niemniej powstają piękne biografie ludzi, którzy pochodzą z naszego regionu.
1: Tak, ten swój projekt nazwany, który nazywamy Śląskie Korzenie Światowe Kariery, jest możliwy do realizacji w momencie, kiedy mamy termomodernizację, dzięki temu, że część naszych zbiorów, których oryginały w tej chwili znajdują się w Narodowym Archiwum w Krakowie, są zdigitalizowane i najczęściej korzystamy z kopii tychże materiałów do różnych projektów.
0: Ale to dobrze, że jest taka digitalizacja, bo to też daje nam możliwość dotarcia do tych materiałów. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam, nigdy tak nie było, że ktoś dostawał do ręki oryginał, też dostawał fotokopię taką tą cyfrową, ale jeśli czegoś poszukujemy, to możemy wejść również na stronę tych archiwów domowych i
1: tak, jest portal Szukaj w Archiwach, gdzie możemy znaleźć interesujące nas materiały. Oczywiście nie wszystkie na tym portalu można znaleźć, ale część, tak jak powiedziałam, zgodnie z programem digitalizacji, który jest obecnie prowadzony na skalę całej Polski. Każde archiwum przedstawia naczelnemu dyrektorowi każdego roku plan wykonania kopii cyfrowych. Także właśnie dzięki temu projektowi digitalizacja możemy później mieć dostęp do tychże skanów.
0: No właśnie, i tym razem kogo pani przygotowała naszym słuchaczom?
1: Proszę Państwa, dzisiaj przedstawię nieco odmienną postać, która może nie zrobiła oszałamiającej kariery za życia i nie była to kariera ani naukowa, ani artystyczna. Jest to osoba, która nazywa się Albert Battel, niemiecki prawnik, notariusz i porucznik Wehrmachtu. Urodził się w Prężynce w 1891 roku w rodzinie rolnika, w bogatej rodzinie, Emanuele Battela i Agnes z domu Augustin. Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości, natomiast później rodzina przeprowadziła się do miasta, do Wrocławia. Albert tam ukończył gimnazjum. Po zdaniu matury został powołany do służby wojskowej, ponieważ wybuchła wtedy I wojna światowa. Walczył na frontach w państwach zachodnich, zachodniej Europy, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Po powrocie z wojny studiował ekonomię i prawo w Monachium oraz we Wrocławiu. Od 1925 roku pracował jako adwokat i notariusz we Wrocławiu. W 1933 roku wstąpił do NSDAP, co umożliwiło mu kontynuowanie pracy zawodowej, bo wiadomo, że ci, którzy nie wspierali ówczesnego systemu, zazwyczaj nie mogli liczyć na jakieś intratne posady. Mimo że wstąpił do NSDAP, wydawałoby się, że rozpoczął taką karierę troszkę niechlubną, ale jednak już w tym czasie pomagał Żydom, między innymi ułatwiając im emigrację, czy udzielając wsparcia finansowego, czy też zdobywając fałszywe dokumenty. Tutaj znany jest taki fakt, że kiedyś, już w czasie II wojny światowej, bo w 1942 roku został wysłany do Przemyśla, które leżało wówczas w Generalnym Gubernatorstwie. Jako oficer Abwehry tam został wysłany i usiłował przeszkodzić deportacji do obozu janowskiego we Lwowie 1000 młodych Żydów, za co jego zwierzchnik von Wurmb nałożył na niego areszt domowy. Później Batel przeciwstawił się wymierzeniu kary śmierci dwóm Żydom z Przemyśla. Został za to też oficjalnie upomniany za zbyt serdeczny uścisk dłoni z przewodniczącym przemyskiego Judenratu. No i w opinii przemyskiego starosty z ramienia Hitlera był przyjaźnie, według tych opinii, był przyjaźnie nastawiony do Żydów. Uważam, że był on człowiekiem bardzo odważnym, ponieważ wiele ryzykował, pomagając Żydom, ale miał też wsparcie. Nie odbywało się to bez wsparcia jego przełożonego, którym był komendant garnizonu major Max Littke. Podczas likwidacji przemyskiego getta aktywnie obydwaj sprzeciwiali się działaniom SS i policji i w lipcu 1942 roku obydwaj doprowadzili do zablokowania mostu na Sanie, grożąc użyciem broni wobec oddziałów SS. Więc niesamowita odwaga. Oprócz tego zarówno Battel, jak i Littke zorganizowali akcję wyprowadzenia z getta i ukrycia w komendanturze ponad 100 Żydów wraz z rodzinami. Dzięki inicjatywie Battela uratowano wtedy życie ponad 150 osobom. Za swoją postawę został odsunięty ze stanowiska i przeniesiony do innych jednostek, między innymi najpierw do Dębicy, a później do Wrocławia i objęty dochodzeniem przez władze nazistowskie. Heinrich Himmler planował po wojnie jego aresztowanie. Jak się skończy wojna, zamierzał aresztować Battela. W 1944 roku Battel został zwolniony ze służby wojskowej z powodu choroby serca, a pod koniec wojny trafił do niewoli radzieckiej. Po powrocie z niewoli zamieszkał w Republice Federalnej Niemiec, gdzie przeprowadzono wobec niego proces denazyfikacyjny, uznając go za sympatyka nazizmu i zakazując mu wykonywania zawodu prawnika. Więc to była ogromna kara. I tu jest taka troszkę ironia losu, bo niejednokrotnie prawdziwi zbrodniarze wojenni, komendanci obozów, ludzie odpowiedzialni za tysiące śmierci, morderstw osób niewinnych, byli niejednokrotnie oczyszczani z zarzutów i po wojnie pełnili wysokie stanowiska. Natomiast Battel okazał się zwycięzcą w wymiarze moralnym. Podczas tejże wojny zachował się przyzwoicie i mimo to zakazano mu wykonywania zawodu. Zatrudnił się w fabryce szkła i pracował fizycznie. Nigdy nie upowszechniał swoich działań na rzecz Żydów, nie chwalił się tym. Zmarł w 1952 roku, 29 lat po jego śmierci, Instytut Yad Vashem przyznał mu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Natomiast jego dowódca, Littke, został wysłany na front wschodni właśnie za tę, również tę pomoc Żydom. Walczył w Kaukazie. Później dostał się do niewoli rosyjskiej, w której zmarł w Workucie i dwa lata po tym, jak Battel, jego podwładny, otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, takiego tytułu również pośmiertnie doczekał się sam Max Littke.
0: Ciekawa historia, tak jak pani powiedziała, jaka ironia losu, prawda? Człowiek, który pomagał, został przez Niemców oskarżony o to, że
1: był sympatykiem nazizmu.
0: Sympatykiem nazizmu. No, a te

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S10 w Warszawie, gdzie jest Maciej Balcar. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Witam, witam.
0: A spotykamy się dlatego, że nowy singiel ukazuje się właśnie na rynku. No właśnie, jak to powiedzieć na rynku? Kiedyś jak się ukazywała płyta, to wiedzieliśmy, że to jest czarna płyta, a później kompaktowa. A teraz sporo rzeczy ukazuje się najpierw w sieci, najpierw w internecie, dopiero później fizycznie.
1: Znak czasów. No niestety w takich czasach żyjemy i takie są reguły. Ale mam nadzieję, że również ten utwór doprowadzi nas do szczęśliwego wydania płyty fizycznie.
0: Tytuł utworu to A może tak? Bardzo ciekawy tytuł, ale tekst jest jeszcze ciekawszy, bo okazuje się, że pan dostrzega to wszystko, co nas otacza. I chyba pan trochę jest tym zmęczony w tym utworze.
1: Tak, żeby było jasne, nie jestem wrogiem technologii i bardzo cenię sobie niektóre rzeczy, jak chociażby możliwości obecnych telefonów komórkowych, w których można mieć wieloślad do nagrywania pomysłów muzycznych w doskonałej jakości. Jako nastolatek pamiętam, że nagrywałem na taśmach magnetofonowych i było to po prostu, no byle jakie, jeżeli chodzi o jakość nagrań. Niemniej po prostu mnogość tych wszystkich nowinek i tych wszystkich rzeczy, która nas otacza i zachęca do tego, żebyśmy skupili swoją uwagę subskrypcji, promocji, różnych innych tego typu. Myślę, że skutecznie wybija nas z takiego spokoju i takiej równowagi, która jest nam niezwykle potrzebna do funkcjonowania. A przy okazji zapominamy o tym, co taką równowagę bardzo szybko nam przywraca, czyli o naturze, o tej ciszy, którą mamy w głowie, patrząc wieczorem w gwiazdy. To wszystko bardzo, bardzo ładnie potrafi nas uleczyć, tylko że zapominamy o tym.
0: Mm-hmm. No przy pana sposobie życia, bo to jednak koncerty, czasami jest tak, że trzeba się szybko przespać i już jechać do kolejnego miasta. Ma pan czas na takie wyciszenie właśnie? Bo tak jak w Opolu pan występuje, to można spać w Turawie zamiast w Opolu w mieście. To tam jest chwila wytchnienia.
1: Teraz na szczęście jest lepiej. No, jestem dużo w domu, tworzę, współtworzę, bo również moja małżonka pisze przepiękne teksty, ja do tego robię muzykę. No, muszę się również pochwalić, że zostałem dziadkiem, w związku z tym spełniam się również jako dziadek dla mojej wnuczki Lilianki. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy koncertowe, faktycznie w momencie, kiedy wyjeżdżam gdzieś dalej, no troszeczkę jednak doskwiera mi to, że jestem może nie podczas koncertu, ale później wieczorem w jakimś hałaśliwym miejscu i mam niejasne przeczucie, że nie wypocznę i nie zregeneruję się w jakimś takim molochu hotelowym, tak? Mhm. A to no po prostu człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do takiego no, własnego łóżka. Nawet artysta rockowy potrafi się szybko przyzwyczaić do tego, że się dobrze wysypia.
0: Wspomniał pan o tym, że również komponuje pan do tekstów żony, ale w przypadku utworu, a może tak, to nie ona jest autorką tego utworu.
1: Tak, tu autorem tekstu jest Grzegorz Paczkowski, którego poznałem rok temu podczas koncertu Spotkanie Bardów. W urodziny Jacka Kaczmarskiego odbył się taki koncert w teatrze naszym, Scena w Górach w Michałowicach, to koło Jeleniej Góry. I tam podczas tego koncertu czterech takich bardów wykonywało utwory Jacka Kaczmarskiego, ale również swoje autorskie. I w ten sposób miałem okazję pierwszy raz zobaczyć, usłyszeć Grześka na scenie, ale też porozmawiać z nim późnym wieczorem na różne tematy, między innymi właśnie na temat pisania tekstów i okazało się, że wyraził zainteresowanie i tak podjęliśmy współpracę i już od paru dobrych miesięcy stworzyliśmy kilka fajnych utworów.
0: Gdy zaczął pan mówić o tym singlu, o tym utworze, to padła taka nadzieja, że być może będzie z tego duża płyta. Czy taki jest zamysł? Czy to jeszcze powstaje nawet w planach?
1: Nie, to już jest taki bardzo konkretny i mocno zarysowany pomysł. Wspólnie z Agencją Polskiego Radia mamy zamiar jeszcze podeprzeć to kilkoma singlami na przestrzeni paru miesięcy i późną jesienią spróbować wydać taki album.
0: No i właśnie, będzie pan teraz jeszcze z jakimś zespołem w trasie, czy zajmie się pan już tylko solową karierą?
1: Jako spełniony dziadek. Obecnie, tak jest. Myślę, że obecnie przede wszystkim się zajmę nagraniami. Owszem, będę się pojawiał na różnych koncertach w różnych konfiguracjach, bo no, po pierwsze bardzo lubię współpracować z różnymi ciekawymi ludźmi, a po drugie no, to też jest troszeczkę rzecz istotna dla każdego muzyka, nie tylko siedzenie w domu i tworzenie i wiele godzin ślęczenia przy instrumentach, przy monitorze komputerowym, ale też no, wyjście do ludzi i kontakt z publicznością jest jak najbardziej ważny. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się również zajrzeć na festiwal w Opolski. Więc Anusz, może nawet spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać w cztery oczy.
0: Zapraszamy, mamy swoje studio na backstage'u, jak się wchodzi do amfiteatru, tam już
1: tak. Tak, pamiętam, kojarzę, jak najbardziej. Oczywiście w dużym stopniu będę teraz ten czas poświęcał nagraniom, ale myślę, że na pewno te koncerty również będą się pojawiać.
0: A może tak, to utwór delikatny, spokojny, uspokajający, no, ale pan nie robi jednostajnych utworów nigdy, więc podejrzewam, że ta płyta będzie bardzo różnorodna i też będą też takie kompozycje, które nas nie tylko do myślenia skłonią, ale być może nawet i do ruszania nogą albo i dwoma.
1: O tak, z pewnością. Wczoraj nawet siedziałem nad jednym takim utworem, też z tekstem Grześka Paczkowskiego i to będzie naprawdę dynamiczny utwór, doskonały do no, szybkiej jazdy drogą ekspresową i do tupania nóżką jak najbardziej.
0: Do zobaczenia, usłyszenia w Opolskim Amfiteatrze na początku czerwca. A teraz jakbym mógł poprosić autora, artystę, żeby sam zapowiedział utwór, to będzie to miła niespodzianka dla naszych słuchaczy.
1: Tu Radio Opole, słuchacie nowego singla Macieja Balcara. A może tak?
0: No to posłuchajmy, ja panu dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia i zobaczenia na początku czerwca w Opolu. Dziękuję.

0: Reklama społeczna.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
4: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukierki.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.
12: Radio Opole, jesteśmy na 103.2 FM, w internecie, w systemie DAB+, zbliża się godzina 21, pora na wiadomości. Kryły ich ukochane, ale nic z tego. Dwóch mężczyzn w rękach policji. Rząd szykuje kolejny pakiet deregulacyjny. W tych wiadomościach także sport Grzegorza Frankowskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Joanna Matlak, dobry wieczór. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, lecz nieskutecznie. Mowa o 28-latku i 22-latku, którzy zostali zatrzymani przez opolskich funkcjonariuszy. Starszy z mężczyzn został zatrzymany przed paczkomatem, po tym jak wrócił z Holandii, a drugi w domu swojej partnerki. Obydwóch przed policją kryły ukochane. Jak ustalili funkcjonariusze, 28-latek unikał kontaktu z policją i pozostawał w cieniu swojej partnerki. O poszukiwanym nie zapomnieli jednak opolscy łowcy głów. Funkcjonariusze ustalili jego miejsce pobytu, mówi podkomisarz Marta Białek z KWP w Opolu.
13: 28-latek w samochodzie, którym podróżował, oprócz paczki do nadania, miał również narkotyki.
14: Historia poszukiwanego 28-latka bardzo przypomina losy 22-latka, który również ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości wokół swojej ukochanej. Gdy opolscy policjanci zapukali do drzwi jego aktualnej kryjówki, otworzyła im partnerka młodego mężczyzny, która oświadczyła, że mogą szukać 22-latka w całym domu, ale i tak go tam nie ma. Funkcjonariusze znaleźli 22-latka skulonego w szafie.
12: 22-latek również miał przy sobie narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego. Wkrótce rząd opublikuje nowy pakiet deregulacyjny upraszczający przepisy. Zmiany zapowiedział minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Wraz z ministrem finansów mamy przygotowane zmiany dotyczące bardziej przyjaznej administracji, mówi minister Maciej Berek.
15: Przyjazna administracja to nie jest administracja, która jest nieefektywna, tylko to jest administracja, która potrafi za pomocą algorytmów dotrzeć do tych, którzy naruszają prawo, a tych, którzy nie naruszają prawo albo robią usterki, uchybienia nieintencjonalne, potrafi potraktować inaczej.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że 1 września przyjedzie do Polski. Chce wziąć udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Występując w słowackim parlamencie, Fico przekonywał, że jego rząd prowadzi racjonalną i wyważoną politykę zagraniczną, zorientowaną na wszystkie strony świata. 9 maja Robert Fico jako jedyny unijny przywódca uczestniczył w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie, a kilka dni wcześniej odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: W Berlinie rozpoczął działalność Polski Klub Biznesu. Przedsiębiorcy działający na rynku niemieckim chcą wykorzystać wsparcie polskiej polityki i dyplomacji, żeby poprawić wysoką pozycję biało-czerwonych firm za Odrą. Chęć wejścia do klubu wyraziło 200 firm. Adam Górczewski.
16: Nowy klub ma połączyć politykę i biznes na wzór amerykański czy niemiecki.
17: Ma lukę zapewnić tak naprawdę wsparcia biznesu, bo do tej pory tego nie było. Patrioty z dzisiaj to są miejsca pracy, to jest generowanie tak naprawdę PKB Polski.
16: Postulował Radosław Krochta, prezes Polskiego Klubu Biznesu. Obecny na otwarciu w Berlinie minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że polskie firmy nie tylko już wypracowały piątą pozycję dla Polski na liście partnerów Niemiec, ale coraz częściej przejmują niemieckie spółki.
18: Stworzyliśmy całą paletę narzędzi, która ma pomagać firmom właśnie w ekspansji zagranicznej.
16: Podsumował szef resortu finansów.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
12: 4 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Odra Opole rozpoczęła proces przebudowy drużyny przed nowym sezonem rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Do tej pory zespół opuściło już 7 zawodników. Klub ze stolicy regionu poinformował dzisiaj, że barw niebiesko-czerwonych nie będą już reprezentować Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz oraz najbardziej znaczący piłkarz Opolan w ostatniej edycji zaplecze Ekstraklasy, lider środka pola i jednocześnie najskuteczniejszy zawodnik całej drużyny, zdobywca 6 bramek Adrian Pużycki. W trakcie ostatniego ligowego meczu z Polonią Warszawa pożegnany został Konrad Nowak, który w Opolu spędził 6 lat. Sezon 2025-26 Odra zakończyła na 12 miejscu. Pozostajemy przy futbolu. Rewelacja sezonu zaplecza Ekstraklasy nie przestaje zaskakiwać. Piłkarze Chrobrego Głogów pokonali w serii rzutów karnych ŁKS Łódź 5-4, w meczu było 1-1 i 31 maja zagrają w finale barażów o PKO BP Ekstraklasę. W nim zagrają albo w Krakowie z Wieczystą lub w Głogowie z Polonią Warszawa. Hokejści na lodzie Finlandii i Kanady awansowali do półfinałów rozgrywanych w Szwajcarii Mistrzostw Świata Elity. W czwartkowych ćwierćfinałach Finowie pokonali Czechów 4-1, a Kanadyjczycy wygrali z broniącymi tytułu Amerykanami 4-0. Maja Chwalińska jak burza idzie przez wielkoszlemowy tenisowy turniej French Open w Paryżu. W drugiej rundzie pokonała Elise Mertens 6-4, 6-0. Belgijka sklasyfikowana na 21 miejscu na świecie była faworytką spotkania ze 114 w rankingu Polką. Mecz trwał 92 minuty.
19: Nie mam dużego doświadczenia w graniu przeciwko tym zawodniczkom wyżej notowanym, więc też nie za bardzo wiem, czego się szczerze mówiąc spodziewać, bo po prostu nigdy nie poczułam jeszcze ich gry na swojej rakiecie, że tak powiem, ale myślę, że to działa w obie strony, że one też nigdy nie grały ze mną, więc jest to coś też nowego. Ja też myślę, że gram troszkę niekonwencjonalnie jednak, inaczej niż inne zawodniczki, więc tak naprawdę skupiam się, oczywiście oglądam przeciwniczki i moi trenerzy też analizują grę przeciwniczek i staram się jakby dobrać jak najlepszą taktykę, jaką potrafię.
7: W kolejnym spotkaniu tenisistkę z Dąbrowy Górniczej czeka starcie z Greczynką Marią Sakkari. Chwalińska może być już pewna, że po raz pierwszy w karierze awansuje do pierwszej setki rankingu WTA. Na drugiej rundzie skończyła się niestety przygoda Huberta Hurkacza. Polak, który zajmuje 99. pozycję na liście światowej, przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6, a spotkanie trwało blisko 5 godzin.
0: Pogoda.
12: Bezchmurna noc nam się szykuje. Na termometrach zobaczymy teraz maksymalnie 8 stopni, najmniej 6. Wiatr delikatny, natomiast jutro piękny, ciepły dzień od 23 do 26 stopni na termometrach. Zachmurzenie będzie małe.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
20: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
21: Po reklamie.
0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
22: Dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj myślę, że będzie bardzo interesujący temat dotyczący komunikacji, który może przydać się w pracy, ale może też się przydać w życiu rodzinnym, w rozmowach z bliskimi. Dialog motywujący, o nim będzie mówić dr Ewa Kosowska-Korniak, która jest ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak się komunikować w taki sposób, który otwiera rozmówcę, pozwala lepiej i uważniej słuchać się tę drugą osobę, a to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o umiejętność komunikowania się i rozumienia nawzajem. Zanim jednak o tym kilka informacji, zaczynamy od nowych standardów opieki okołoporodowej. Obowiązują one od początku maja i o nich rozmawiano w czasie konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak podkreśla doktor habilitowana Adrianna Komornicka, która jest konsultantką wojewódzką w dziedzinie perinatologii. Od 7 maja szpitale mają obowiązek zapewnić rodzącej kobiecie dostęp do przynajmniej jednej metody znieczulenia farmakologicznego. Nie ma jednak gwarancji znieczulenia zewnątrzoponowego. O tym mówiła ekspertka.
2: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe zależy od ośrodka, który nim dysponuje. To zależy od dostępności anestezjologicznej. Znieczulenie także może być metodą wziewną.
22: Jakość opieki okołoporodowej ma być wyższa i ujednolicona, tak z kolei twierdzi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Posłuchajmy go.
3: Mówimy tutaj o planie porodu, o łagodzeniu bólu porodowego, mówimy o opiece laktacyjnej, przede wszystkim podnoszeniu jakości tych wszystkich świadczeń, które mają wpłynąć na to, że zdrowie mamy i dziecka będzie pod większą kontrolą.
22: Szpitale mają obowiązek publikować na swoich stronach internetowych informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego. Stadion PGE Narodowy w Warszawie zamienił się w największe literackie centrum kraju. Rozpoczęły się międzynarodowe targi książki, bierze w nich udział ponad 600 wystawców z 33 państw. Wystawcy, autorzy, tłumacze, bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek zostali powitani przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską.
21: Cześć, witajcie. Te targi to jest nasze święto. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że wracamy na Stadion Narodowy. To jest to miejsce, na którym targi książki powinny być i z ogromną radością po prostu Państwa witam na wydarzeniu, które od lat stanowi właśnie przestrzeń spotkania ludzi słowa, ludzi idei, ludzi wyobraźni. To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności.
22: A gościem honorowym tegorocznych targów został Szardża, Emirat, należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas 4 dni zaplanowano 1200 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami, debaty, warsztaty. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, a także Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu. Wśród gości białoruski noblista, pisarz, obrońca praw człowieka Aleś Białacki. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Kilka tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół bierze udział w wielkim finale Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To bardzo ciekawa inicjatywa. W jej ramach młodzież zrealizowała projekty społeczne. Były to m.in. zbiórki charytatywne, wydarzenia publiczne, inicjatywy technologiczne, które pozwalają też nabyć ważne umiejętności miękkie. O szczegółach opowiedzieli nam autorzy projektów.
23: To jest 24 liceum w Gdańsku. Dziewczyny właśnie robią drugi projekt, kontynuację. Jestem bardzo dumna z moich dziewczynek. To jest mój kolejny projekt, który tak naprawdę kompetencje miękkie rozwija niesamowicie.
24: Przyjechałyśmy z Torunia.
25: W tym roku nasi uczniowie ukończyli aż 9 projektów o różnej tematyce. Od ekologii po społeczną szkodliwość telefonów i ekranów. Tu koleżanka miała bardzo ciekawy projekt, gdzie grupa zmieniła, kompletnie przeobraziła wręcz salę lekcyjną w salę teatralną.
26: Oprócz tego, że są finalistami, mają certyfikaty, a niektórzy zdobyli tutaj akurat srebrnego wilka, walczymy o złotego, mamy kilka brązowych, także to są nagrody, ale sama gala w sobie też już jest taką nagrodą i oni naprawdę na to czekają, na ten dzień.
22: Podczas finału dla najlepszych projektów zostaną wręczone złote wyniki. Są one przyznawane w kategoriach edukacja, kultura, ekologia, zdrowie, sport, a także społeczność lokalna. Organizatorzy wyróżnią również 20 najlepszych placówek w rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2026. Fundacja Zwolnieni z Teorii działa od 2013 roku. Do tej pory w organizowanej przez nią praktycznej olimpiadzie wzięło udział prawie 50 tysięcy młodych osób, które zrealizowały ponad 10 tysięcy projektów społecznych.
0: Wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
22: Dzisiaj w Radiu Opole będzie sporo o dobrej komunikacji i będzie też o dialogu motywującym. Na ten temat porozmawiamy z dr Ewą Kłosowską-Korniak, ekspertką Uniwersytetu WSB Merito w Opolu do spraw mediacji i komunikacji. Dobry wieczór.
27: Dobry wieczór.
22: Komunikacja, ważny temat, uczymy się jej przez całe życie i tak sobie myślę, że jak mówisz o tym, że jest coś takiego jak dialog motywujący, to brzmi zachęcająco, brzmi tak nie narzucająco się, tylko właśnie zapraszająco. To bardzo ładne podsumowanie albo otwarcie rozmowy o dialogu motywującym, bo dialog jest to oparty na współpracy, styl komunikacji, styl prowadzenia rozmowy, który prowadzi rozmówcę do wywołania zmiany, której ten potrzebuje. Czyli rozmawiamy z drugą osobą w taki sposób bardzo partnerski, z troską, współczuciem, akceptacją dla tej osoby, słuchając jej i pokazując jej, że słyszymy to, co ona mówi, i prowadzimy tę rozmowę w taki sposób, że ta osoba nagle rozkwita, prostuje się i odkrywa, że już wie, czego potrzebuje i już ma gotowość, żeby zacząć nad tym pracować.
1: Czy to nie jest trochę manipulacja?
22: Bardzo dobre pytanie. Też sobie je często zadaję i mam na to gotową odpowiedź, która mi pomaga. To nie jest manipulacja, to jest rozmowa ukierunkowująca, dlatego że manipulacją byłoby prowadzenie rozmowy w taki sposób, żeby zmusić tą osobę do działania według mojego pomysłu na nią. Czyli manipulacja jest takim sterowaniem. Ja tak podziałam i tak zrobię, żebyś ty zrobiła dokładnie to, czego ja chcę, nie wiedząc o tym, że robisz to dlatego, że ja tego chcę. To jest bardzo nieczysta, bardzo brudna technika zakładająca brak szacunku do drugiej osoby, ale też tak naprawdę brak szacunku do siebie, bo jeżeli ja się komunikuję w taki manipulacyjny sposób, to znaczy, że ja nie lubię siebie, nie cenię siebie, nie traktuję siebie jako osoby wartościowej, tylko chcę być za wszelką cenę skuteczna i osiągać swoje cele kosztem innych osób. Mhm. Dlatego manipulacja jest dla mnie brudna i nie znoszę technik manipulacji, łatwo je rozpoznaję, nazywam, proszę osoby w moim otoczeniu, żeby ich nie stosowały, co mi ułatwia życie. I to też Państwu radzę, że jeśli dostrzegacie gdzieś przejawy manipulacji wokół siebie, jeśli zauważacie, że ktoś próbuje na Was wpływać jakimiś różnymi grami, technikami, sposobami, gierkami psychologicznymi, to nazwijcie to manipulacją, poproście, żeby przestał. To najczęściej jest najbardziej skuteczna technika i najczęściej wystarcza. Natomiast dialog motywujący jest czymś zupełnie innym. On jest głęboko głęboko humanistyczną metodą, taką zwróconą do człowieka. Jest powstrzymaniem się od odruchu naprawiania człowieka. My prowadzimy dialog z osobą nie po to, żeby ją naprawić, tylko po to, by z nią pobyć i z nią rozmawiać w taki sposób, żeby jej pomóc w odkryciu tego, czego potrzebuje. To jest taka rozmowa dwojga ekspertów i to sformułowanie mi się bardzo podoba. Bardzo często je stosuję i też gorąco polecam zabranie sobie tego ekspertstwa do swojej komunikacji, bo to powoduje, że ja jako osoba znająca dobrze dialog i umiejąca prowadzić rozmowę w taki bardzo profesjonalny, specjalistyczny sposób. Powiedzmy, że ja jako ekspertka od komunikacji rozmawiam z kimś, kto jest pogubiony, czasem ma jakiś problem z uzależnieniami, czasem ma problem z realizacją zadań w pracy, z prokrastynacją, z niemożnością osiągania swoich celów, nie radzi sobie. I ja rozmawiam z tą osobą jako z ekspertem od siebie. On siebie zna najlepiej. I to jest rozmowa dwojga ekspertów. Ja jestem ekspertką od komunikacji, on jest ekspertem od siebie. I rozmawiamy na takim równym, eksperckim poziomie. On opowiada, ja zachęcam do tego opowiadania, ja słucham i oddaję mu to, co on powiedział, co z jego wypowiedzi wynika, co go prowadzi w kierunku zmiany, której potrzebuje, tak? Która wynika z tego, że coś jest dla niego szczególnie ważne, że coś jest związane z jego wartościami, więc ta rozmowa po prostu ukierunkowuje go.
1: To są szanse i o czasie, że my się komunikujemy też coraz szybciej.
22: To jest ważne, tak.
1: Więc co z osobą, która ma potrzebę, aby mówić bardzo dużo? I jak tutaj być empatycznym i asertywnym jednocześnie?
22: O, to też jest bardzo dobre pytanie. Ja bym zaczęła od tej empatii, bo ta komunikacja dialogowa jest komunikacją empatyczną. Jeśli rozmawiamy o skutecznej komunikacji, to nie znam nic lepszego niż komunikacja empatyczna, czyli taka, która pokazuje, której taką naczelną zasadą jest najpierw zrozum, potem bądź zrozumiany. Najpierw wysłuchaj tej osoby, potem daj się usłyszeć. Najpierw niech ona mówi, a potem ty, tak? Daj tej osobie czas i przestrzeń do wypowiedzi. Bądź dobrym słuchaczem. Mhm. Tak bym podsumowała zasady komunikacji empatycznej, takiej nastawionej na to, co mówi rozmówca. I ją trudno pogodzić z pędem życia, z pośpiechem, z tym, że potrzebuje tu i teraz, żeby było krótko, konkretnie i na temat, i do celu.
4: I trzeba znaleźć taki mądry balans między jednym i drugim. Czyli z jednej strony dać przestrzeń do takiej nieskrępowanej rozmowy, do wypowiedzenia się. Z drugiej strony, to najbardziej pomaga, zakreślić ramy czasowe tej przestrzeni. Czyli powiedzieć, słuchaj, mam teraz godzinę dla ciebie, chętnie porozmawiam, ale o tej godzinie muszę po prostu zakończyć, tak? I musimy do tej godziny skończyć. Tak robią też specjaliści. Ja też takie, umawiając się z klientami, też zakreślam ramy czasowe rozmowy i to jest bardzo dobre. I wtedy oczywiście to może być też 20 minut, tak? Bo ta godzina dla kogoś może być takim ogromem czasu. To może być 15 minut, ale wtedy, kiedy jesteśmy z tą osobą w rozmowie, dajmy jej 100% uwagi. Dajmy jej 100% ważności i nie spieszmy się z tym, żeby pokazać, jacy jesteśmy mądrzy, profesjonalni, ile mamy świetnych rad, wskazówek, tropów, gotowych rozwiązań, tylko słuchajmy i oddawajmy jej to, co ona mówi.
22: No to jest trudne. Słuchanie aktywne, takie naprawdę słyszące, jest trudne. Mamy 1000 myśli, 1000 skojarzeń i jakichś swoich doświadczeń, ale też potrzeby mówienia, czy jakby zbijania każdego argumentu w momencie, kiedy on się na przykład pojawia w danej chwili. Więc to jest, myślę sobie, trudna praca wewnętrzna, żeby tak naprawdę nastroić się na słuchanie.
4: Tak, to jest ważne, co powiedziałaś. To jest praca wewnętrzna. Ona się może wydawać trudna, ale ona jest do zrobienia. Najlepszym przykładem jestem ja, bo dzisiaj potrafię bardzo dobrze słuchać. Uważam, że to jest moja największa kompetencja, umiejętność słuchania. A kiedyś taka nie byłam. Kiedyś się szczyciłam tym, że potrafię dużo i barwnie mówić. Także byłam nastawiona na tempo, na taką efektywność w osiąganiu celów. I gdzieś gubiłam to słuchanie. Odkąd potrafię słuchać, moje życie i moje relacje z ludźmi są naprawdę na dużo większym, przyjemniejszym, piękniejszym poziomie. Natomiast przede wszystkim to jest bardzo cenna umiejętność, która pozwala pomagać ludziom rozwiązywać ich realne problemy. Więc tego się da nauczyć. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, tak jak powiedziałaś, mentalnie nastawić się na to słuchanie, czyli zadaję pytanie i słucham. Wykreślam sobie z głowy przerywanie, wzdychanie, przewracanie oczami, wiercenie się na krześle, stukanie palcami o oparcie krzesła. Czyli te wszystkie sygnały z mowy ciała, które pokazują brak skupienia, brak uwagi, pośpiech, chęć kończenia.
22: Mm-hmm. Albo też ocenę tego, co się mówi. To bardzo blokuje i wtedy się mniej dowiemy. To też się nie opłaca.
4: Albo też ocenę, bo wyraża sobą tak naprawdę jakąś dezaprobatę, rodzaj jakiejś pogardy, ironii, sarkazmu. Nad takimi odruchami ciała trzeba zapanować. Warto zapanować, dlatego że nasze ciało mówi więcej niż słowa. Mowa ciała jest ważniejsza niż, czyli mimika, gesty, postawa ciała jest ważniejsza niż to, co wypowiadamy. Więc jeśli naprawdę chcemy słuchać, to słuchamy całym sobą, całym ciałem, zwróceni w stronę rozmówcy, pochyleni lekko, przebierając podobną pozycję ciała jak on, bo to bardzo ułatwia, utrzymując kontakt wzrokowy, przez całą rozmowę jest to trudne, że w ogóle takie wpatrywanie się w oczy przez cały czas jest trudne, ale robimy to i wracamy, tak? Odpoczywamy, wracamy. To jest takie naturalne wtedy, ale rozmówca musi się czuć widziany. Czasami ten rozmówca ma duży problem, żeby nam popatrzeć w oczy, to też coś pokazuje o nim, ale nie gubmy tego spojrzenia, zachęcajmy do tego, żeby na siebie patrzeć. To jest ważne.
22: No dobrze, a co jeżeli to my jesteśmy tą osobą mówiącą, która dostała ten czas na wysłuchanie, ale spotykamy się właśnie z jakimś wzdychaniem, jakimiś ocennymi reakcjami ciała, które trochę jakoś próbują podważyć na przykład nasze argumenty, nasze spostrzeżenia.
4: Prawdopodobnie jeśli czegoś takiego doświadczamy, to się blokujemy i mówimy sobie w środku. Tak,
22: nie warto.
4: Dobra, to nie powiem ci tego, co chcę powiedzieć. Miałam cię opowiedzieć o czymś ważnym dla mnie, ale widzę, że ty nie słuchasz, to ja ci tego nie powiem. Czyli innymi słowy, nie dostaniemy jako słuchacz tego, na czym nam zależy. Będziemy rozmawiać w taki bardzo płytki sposób. Taki, a coś wypada, co słychać, a ja, stara bieda, nie? I tyle. Jeśli chcemy naprawdę dotrzeć do rozmówcy, to dajmy mu przestrzeń na rozmowę i zauważmy też te wszystkie blokady, które go blokują. Tak naprawdę, może powiem inaczej, są osoby, do których łatwo dotrzeć, łatwo je zachęcić do rozmowy. Mhm. I są osoby, do których trudno dotrzeć. Pewnie to wiemy, że jedni ludzie są jak słoiki, wszystko widać i znaczy lekko odkręcić i wszystko słychać, a są osoby, które są takimi zamkniętymi puszkami, nieodgadnionymi, trudno się tam przebić przez tą grubą blachę, nie? I nic nie widać. I teraz bardzo łatwo się rozmawia z osobami, które są otwarte. Pewne umiejętności słuchania są wymagane, ale szału nie ma. Tak naprawdę to wystarczy zwrócić uwagę, zadać pytanie i ten rozmówca sam mówi, opowiada, nie? To nie jest problem. Natomiast jeśli mamy osobę skrytą, zamkniętą, która nie chce rozmawiać, widzimy, że ją coś gniecie, że z jakiegoś powodu jest zablokowana i we współpracy, na przykład w pracy jako pracownik i w takiej swojej energii życiowej a już jeżeli to jest w relacji, że ktoś się zamyka i mówi, nic mi nie jest, nie, po prostu nie, nic, o co ci chodzi, nic. Mm-hmm. A tak naprawdę wiemy, że coś jest, nie? I że tam w środku jest zamknięte, że coś go gryzie, boli, frustruje. No to dotrzeć do takiej osoby jest bardzo trudno. I można to zrobić poprzez umiejętne słuchanie, poprzez tą komunikację empatyczną i wykorzystanie dialogu motywującego. Tylko najpierw trzeba zadać pytanie i potem zauważyć po tym pytaniu to, co rozmówca odpowiedział, zauważyć jego stan emocjonalny. Ja mam taką historię, wykorzystam ją z moim synem. Mam nadzieję, że on po pierwsze nie będzie słyszał tej audycji, a po drugie jak usłyszę, to się nie obrazi. Ale kiedyś miałam taki moment z moim starszym synem, gdzie on był taki zamknięty w sobie i nie chciał o tym rozmawiać. Widziałam, że coś go gniecie i wiedziałam, że to dotyczyło pracy, którą wtedy wykonywał, jakiejś takiej niezgody na tą pracę, braku pomysłu na jakby inny pomysł na siebie. I w żaden sposób nie chciał o tym rozmawiać. Podchodziłam kilka razy, mówiłam, Kuba, wiesz, czym się zajmuję, weź chodź, pogadajmy. A on mówi, nie, jak ja nie będę wiedział, to nikt nie będzie wiedział. Nie, ja muszę sam. I któregoś dnia, widząc, że taki przytłoczony, leżał na kanapie i zatopiony w myślach, zobaczyłam, że jest mu ciężko. Wiedziałam, że nie będzie chciał rozmawiać. Stanęłam przed nim, czy usiadłam i powiedziałam, chodź porozmawiajmy. Usłyszałam, nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę o tym rozmawiać. Jak ja nie wiem, co chcę robić, to nikt nie będzie wiedział. Nie chcę rozmawiać. Mhm. Prawdopodobnie większość osób by w tym momencie powiedziała, no nie chcę rozmawiać, uszanuj to, wyjdź z pokoju. A ja wiedziałam, że on bardzo potrzebuje porozmawiać, tylko coś go blokuje, więc ja popatrzyłam na niego i powiedziałam, nie chcesz o tym rozmawiać. Jest ci bardzo ciężko. Jak ktoś, jak ty nie wiesz, co chcesz w życiu robić, co chcesz teraz zrobić, to skąd ktoś inny ma to wiedzieć? I w tym momencie pękła skorupa. I mój syn zaczął bardzo dużo i chętnie i z otwartością opowiadać o tym wszystkim, co mu w środku siedzi. Bo to, co ja zrobiłam, to było odzwierciedlenie jego stanu emocjonalnego. Czyli ja po prostu zauważam jego emocje, zauważam to, jak bardzo jest mu ciężko, jak bardzo on nie chce o tym rozmawiać, bo to w środku w nim siedzi, że nikt nie jest w stanie mu pomóc w podjęciu decyzji. I to wystarczyło, żeby on opowiedział o wszystkich problemach, myślach, które ma w głowie, żeby sobie to usłyszał, bo jak już to wypowiedział, to usłyszał to na głos, tak naprawdę swoje myśli, żeby z moimi pytaniami i takimi sugestiami, ale sugestiami w dobrym tego słowa znaczeniu, takimi ukierunkowującymi sugestiami, czyli ja po prostu słuchałam tego, zadawałam mu pytania i ukierunkowywałam go w stronę, o której mówił, żeby on wstał i podjął decyzję i tak naprawdę odmienił swoje życie. W praktyce oznacza to, że wyjechał stąd i mieszka teraz w Warszawie i tam pracuje, ale rozwija się pięknie i ja jestem z niego dumna. Na pewno dokonał ważnej zmiany. Mm-hmm. I tak pomyślałam sobie, że opowiem o tym głośno. Po pierwsze ta historia jest prawdziwa, po drugie pokazuje skuteczność zauważania stanów emocjonalnych drugiej osoby i po trzecie może komuś pomóc. Dialog motywujący głównie się zasadza na odzwierciedleniach, czyli na takim oddawaniu rozmówcy tego, co powiedział, ale to nie jest zwykła parafraza, która jest typowa dla aktywnego słuchania, to nie jest zwykłe podsumowanie, to jest oddawanie temu rozmówcy jego stanu emocjonalnego, a czasami wzmacnianie tego w taki sposób, że ludzie zaczynają sami siebie rozumieć. Tak, ja faktycznie, jest mi bardzo, bardzo ciężko i fajnie, że to zauważyłaś. Tak naprawdę to, że mój rozmówca wtedy zaczął opowiadać, to był taki sygnał do mnie, fajnie, że się nie dałaś tak naprawdę spuścić na drzewo, tylko że zauważyłaś, że jest mi ciężko i że ja naprawdę nie chcę o tym rozmawiać. Mhm. I porozmawiał.
22: I co dalej w takim dialogu motywującym, kiedy na przykład też musimy coś wspólnie ustalić, podjąć jakąś decyzję albo...
4: No to ważne, żeby to była decyzja rozmówca, nie nasza. I teraz bardzo ważne takie czerwone kartki, takie zdania na czerwono, które sobie trzeba przed oczami wyświetlić, gdy zaczynamy taką rozmowę. Nie daję żadnych rad, nie daję żadnych wskazówek od siebie, żadnych cudownych pomysłów, rozwiązań. Jeśli chcę cokolwiek rozmówcy dać, bo przecież mam swoją mądrość, to pytam o zgodę. Czyli pytam, czy ja się mogę z tobą podzielić takim moim pomysłem, który mi przyszedł do głowy? Albo czy mogę się z tobą podzielić swoim doświadczeniem z mojego życia? Czy mogę się podzielić właśnie taką refleksją, która mi przyszła do głowy, kiedy cię wysłuchałam i coś mi się tak pojawiło? Jeżeli zadamy te pytania, czy mogę się podzielić, to rozmówca prawdopodobnie odpowie, że...
22: Tak.
4: Że tak, dokładnie. Rozmówca powie, że tak, no bo jest zaskoczony tym, że ja w ogóle pytam. Bo 99% osób z naszego otoczenia robi to bez pytania. Mhm. Daje sobie takie prawo, nie? Słuchaj, ja ci powiem, weź, zrób, masz, działaj, weź się chłopie w garść i tyle. A zapytanie o zgodę jest wyrazem ogromnego szacunku dla mojej autonomii, czyli dla autonomii rozmówcy, tak? Dla takiego poczucia sprawczości, dla samodzielności. To się spotyka z ogromnym takim wyrazem uznania w oczach, z przyznaniem tak, proszę, i wtedy już zupełnie inne słuchanie, bo wtedy osoba, której dajemy tą wskazówkę, radę, podpowiedź, pomysł, przyjmuje to jako swoje, bo ja ci dam prawo. Ja cię zaprosiłem do tego, powiedziałem tak. Mhm. Więc wtedy się zupełnie inaczej przyjmuje.
22: Nie odbiera tej rady jako krytykę, ponieważ absolutnie, wie, że otrzymała krytyki. Ją, ponieważ sama tego chciała. I inaczej już na nią patrzy wtedy.
4: Ja nawet bym powiedziała, że nie odbieram tej rady jako rady, a nie krytyki, bo krytykę trzeba wyeliminować w każdej komunikacji.
22: Ale też można czasami radę czyjąś odbierać jako krytykę tego, co robimy, bo moglibyśmy inaczej robić.
4: Ale jeśli tak zrobimy, to nie będziemy w dialogu mówić, bo dialog wykreśla, z dialogu jest wykreślona ocena, a krytyka to jest ocena osoby. Mhm. Kiedy my kogoś krytykujemy, to oceniamy, bo ty masz taki charakter, bo ty taka jesteś, bo ty zawsze coś tam, to jest
22: krytyka.
4: Trzeba
22: było to zrobić inaczej.
4: Trzeba to było zrobić coś inaczej, więc krytyka jest absolutnie wyeliminowana, nie możemy oceniać, ocena w ogóle jest wyeliminowana, a co dopiero ocena krytyczna, czyli krytyka. Możemy nazwać pewne zachowania, nie? Możemy się odwołać do zachowań, ale w tym dialogu motywującym, żeby on był skuteczny, to tak uważnie słuchamy rozmówcy, że wyłapujemy również opis jego zachowań, tak, różnych sytuacji i do tego się możemy odwołać. Czyli ja mogę na przykład, to wymyślam sobie teraz, bo jakby nie wrócę już do rozmowy, którą przytoczyłam, do rozmowy z moim synem, ale hipotetycznie, gdyby w tej rozmowie on opowiedział o tym, że powiedzmy, że wiele razy próbował na przykład powiedzieć swojemu szefowi, że chce innego zakresu zadań, bo to, co do tej pory robi, go nie satysfakcjonuje, na co szef mówił, dobra, pogadamy o tym jutro i nigdy więcej tej rozmowy nie zaczynał, a ja nie pytałem, tak? Ja nie wracałem do szefa i nie pytałem. I teraz gdybym taką historię usłyszała, to bym powiedziała tak, że wiesz, że jesteś osobą, która chce dokonać pewnej zmiany, nie ma satysfakcji w swojej pracy, a zarazem ciężko cię przebić z tym do szefa, bo kilka razy próbowałeś, mówiłeś, a wtedy on mówił, dobra, jutro o tym pogadamy. I to cię tak zamknęło, pokazało ci, że on tak naprawdę nie chce o tym rozmawiać. Więc, i teraz stop. To był przykład odzwierciedlenia, takiego pogłębionego, takiego słuchania, gdzie ja usłyszałam opis sytuacji, zachowania, to jak wpłynęło to na mojego rozmówcę i to, co on sobie z tego wyprowadził, jaki wniosek. I nie było ani radą, ani krytyką, bo krytyką byłoby powiedzenie, miałeś po prostu przyjść do niego na drugi dzień i powiedzieć, hello, porozmawiajmy, miałam przyjść jutro, mieliśmy porozmawiać, nie? czemu tego nie zrobiłeś? Tak by powiedziało wielu rodziców. No to czemu tego nie zrobiłeś? To byłaby krytyka. Natomiast to, co ja zrobiłam teraz w tym przykładzie, to było wysłuchanie, nazwanie zachowania, nazwanie sytuacji i nazwanie tego, jak to wpłynęło na tego mojego rozmówcę.
22: Czyli rozmówca ma też ewentualnie szansę wtedy zastanowić się, czy to było na przykład dobrym rozwiązaniem, dobrym podejściem, że się wycofał i że tego nie powrócił. Właśnie, bo tak jakby trochę siebie wtedy widzi z boku.
4: Dokładnie, ale pięknie to podsumowałaś. Właśnie o to chodzi, że dzięki temu on widzi siebie tak jakby w roli obserwatora siebie, nie? On teraz wtedy inaczej widzi to swoje zachowanie i wtedy ja mu mogę zadać pytanie, bo dialog motywujący to jest nie tylko odzwierciedlanie, ale to są też pytania, otwarte pytania. Ja mogę zapytać, co ci ta sytuacja pokazała, jak teraz na nią patrzysz? No pokazała mi, że...

0: i odkryć, że były takie sytuacje, kiedy właśnie znalazłem sobie siłę powiedzieć odważnie, że to jest ten czas, to jest ta rozmowa. Możemy zadać pytania bardzo takie otwierające i odwołujące się do zasobów. Kto mógłby ci pomóc? Co mogłoby ci pomóc? Mogłabym zadać pytanie, jakie twoje cechy charakteru mogłyby ci w tym pomóc? Zawsze byłem otwarty, dobrze zorganizowany i taki śmiały, nie? Odważny. No to mogłem to wykorzystać. Czyli ta rozmowa jest rozmową bardzo wzmacniającą, ale też jakby jej celem jest pomoc tej osobie w dokonaniu zmiany, której potrzebuje. Możemy w tej rozmowie też odwoływać się do tego, co ważne. Są takie super pytania, bo my często rozmawiamy w taki chyba trochę płytki sposób, nie? Nie rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla nas. No i mam takie poczucie, że jeżeli ja zapytam o to, a co jest dla ciebie w tym wszystkim najważniejsze? Tak, na czym ci szczególnie zależy, najmocniej zależy w tym momencie? No to wtedy ludzie mówią tak naprawdę o tym, co jest dla nich wartością, o tym, co jest no, naprawdę najważniejsze. A jeżeli coś jest dla nas wartością, ma taką rangę ważności w naszym życiu, to jak my nie będziemy realizować tej wartości, jak nie będziemy w zgodzie z tym, to zawsze będziemy nieszczęśliwi, nie? Więc pytanie o to, dlaczego ci tak bardzo zależy na tym, zamiast rady nie rób tego, tylko dlaczego ci tak bardzo na tym zależy? Dlaczego to dla ciebie takie ważne? To pozwala rozmówcy nazwać swoje wartości i tak naprawdę, jeśli już je nazwie, to podążać za nimi. Bo na przykład dla mnie ważną wartością w życiu jest kreatywność, robienie fajnych rzeczy, tak? Wymyślanie czegoś, tworzenie. I jakby, no i w tej pracy tego nie wykorzystuję. Ciągle robię powtarzalne rzeczy, na które nie mam wpływu. Nie, to jakby... Tu zostałam w tym temacie pracy, ale ta zmiana może dotyczyć zmiany nawyków, zmiany funkcjonowania w jakichś relacjach, zmiany wagi, zmiany aktywności sportowej, wielu rzeczy.
1: No zaraz przenieśmy ten dialog motywujący na taką relację pracownik-szef. Jak szef może wykorzystywać w rozmowie ze swoimi pracownikami ten dialog motywujący, żeby właśnie komunikować się pokojowo?
0: Bardzo też ciekawe pytanie i no to teraz dajmy takie proste sposoby, które działają dla wszystkich szefów. Tak. Po pierwsze, rozmawiając z pracownikiem, wejdź w taką równą pozycję. Oczywiście ja wiem, że ty masz autorytet, szefie, że to ty jesteś pracodawcą i ty wiesz lepiej i ty masz cele i tam różne wskaźniki, które musisz osiągnąć, ale zapomnij o tym. Rozmawiaj jako równy z równym, czyli zadaj pytanie otwarte, nie pokazuj, że wiesz, tylko pytaj, co mogłoby ci pomóc, co cię teraz męczy, tak, czy co powoduje, że zadaj jakieś bardzo ogólne pytanie i wysłuchaj tego, co mówi pracownik. Jak już wysłuchasz, to pokaż mu, że usłyszałeś. Czyli nie przechodź do następnego pytania. To jest dla osób działających szybko, sprawnie, kierujących, zarządzających bardzo trudne. Jak po pytaniu nie pójść na następne pytanie i konkret. Nie rób tego. Tylko po tym, jak usłyszysz to zdanie pracownika, to pokaż mu, że to usłyszałeś. Czyli w taki oznajmujący sposób podsumuj to, co usłyszałeś i zadaj znowu pytanie, które tego rozmówcę poprowadzi dalej. Odwołuj się do zasobów tej osoby, czyli co lub kto mogłoby ci pomóc, jakie twoje cechy, albo jakie osoby z otoczenia, albo czy jest coś, co ja mógłbym zrobić, żeby tobie się pracowało lepiej. To jest mega odważne pytanie dla szefów, ale bardzo skuteczne. Co ja mógłbym poprawić jakby w swoim zachowaniu czy w naszej relacji, żeby tobie się pracowało lepiej? Zachęcam do tego, bo to jest zejście z pozycji szef podwładny do pozycji partnerskiej, specjalista. I ono nie odbiera szefowi autorytetu, wręcz przeciwnie, moim zdaniem go wzmacnia. Natomiast może się okazać bardzo skuteczne, żeby odblokować tę osobę, żeby ona uwolniła swój potencjał, żeby pracowała tak, jak my chcemy, żeby nam ufała, żeby była otwarta na to, co mówimy, tak, i chciała to zastosować. I to nie pozbawia autorytetu, bo dalej jesteśmy jednak w relacji szef-pracownik.
1: Czy są jakieś badania, które potwierdzają, że to działa, że ten dialog jest skuteczny?
0: O tym, że dialog motywujący jest skuteczny, są tysiące takich zrandomizowanych badań, które pokazują, że nawet stosowanie dialogu w krótkich, 15-minutowych rozmowach z osobami, które potrzebują coś zmienić, bo to na takich osobach były dokonywane te zmiany,

0: te badania, czyli na osobach, które nie radzą sobie ze swoim dotychczasowym życiem, na przykład mają problem z uzależnieniami, że takie krótkie, 15-minutowe rozmowy dialogowe zwiększyły w bardzo znaczący sposób skuteczność działań tych osób, tam o 30-40%. To pokazuje, że dialog naprawdę działa i wystarczy tylko te elementy dialogu wpleść w rozmowę i to już wystarczy, żeby ktoś się odblokował, bo najłatwiej jest oceniać, mówić nie radzisz sobie, weź to skończ, weź to rzuć, ale my wtedy nie uwzględniamy takich mechanizmów psychologicznych, które są w osobach, jak mechanizm reaktancji, takiego reagowania oporem. Im bardziej ktoś mi narzuca coś, tym bardziej ja się będę utwierdzał w tym, że to moje jest prawdziwe. Jest takie powiedzenie, na złość mamie odmrożę uszy. Nie, i mama może mi pokazywać, że jest minus 30 na zewnątrz i że załóż czapkę, ale to są moje uszy, to jest moja głowa, to ja wiem lepiej. To ja, no ja sobie przekonam się i sprawdzę na sobie, a co, tam najwyżej sobie odmrożę. Jakby taki mechanizm nas się włącza, nie? Im bardziej ktoś na nas naciska, tym bardziej my się zasklepiamy w sobie. Znajdziemy milion argumentów na to, że to tak nie jest. Ja to kiedyś przetestowałam na zasadzie rozmawiania o zdrowym jedzeniu, o zdrowym stylu życia. To jest też taka moja ważna zajawka. I powiedziałam to osobie o tym, co jest zdrowe, jak powinien wyglądać zdrowy tryb życia. Osobie, która ewidentnie tego potrzebowała, tak? Mam milion problemów zdrowotnych, nadwagę i wszystko. I na to usłyszałam, a mój dziadek jadł dużo i tłusto i pił dużo alkoholu i wcale nie ćwiczył i dożył 80, ja też dożyję. I to było super reakcja na moje narzucanie, no bo ja podzieliłam się wtedy nie byłam taka mądra, nie rozmawiałam dialogiem, wtedy się podzieliłam swoimi mądrościami, o których ja wiem, że działają, że są skuteczne, ale ta osoba w ogóle nie dała mi pozwolenia na to, żebym jej to dawała, nie miała w ogóle gotowości, żeby tego słuchać, nie miała otwartości na to, w ogóle nie czuła się przeze mnie jakoś akceptowana i zaopiekowana, więc mi odpowiedziała właśnie w taki sposób. I to, bo tak reagujemy, kiedy ktoś nam daje takie różne złote rady. A gdybym to zrobiła inaczej?
1: Jak na przykład?
0: Przede wszystkim musiałabym mieć zgodę tej osoby na rozmowę na ten temat. Więc musiałabym tą rozmowę zacząć tak. To jest rozmowa sprzed wielu lat, jakaś taka towarzyska, nie? Gdzieś tam, więc teraz się cofam. Ale chętnie się właśnie pobawię w ten sposób. Musiałabym powiedzieć, to był mężczyzna, powiedzieć mu, że słuchaj, opowiadasz, że ostatnio wylądowałeś w szpitalu i że masz pewne problemy kardiologiczne. Powiedz coś więcej o tym. Mm-hmm. Chcesz o tym pogadać? Tak, jeśli on mówi, no tak, no, najczęściej ludzie chcą opowiadać. Jak już byli w szpitalu, jak już tyle przeszli, to mówią, tak, słuchaj, wiesz, no po prostu wylądowałem, z pracy mnie zabrali, coś tamten, tak, no 3 dni pobadali, poobserwowali, tak naprawdę nic nie znaleźli, ale powiedzieli, no niech pan dba o siebie. No to gdybym usłyszała taką odpowiedź, tam wtedy powiedziała, powiedz coś więcej o tym dbaniu, o tym, co ci powiedzieli, tak, o tym, co mówi ci lekarze. Pytanie, powiedz coś więcej, to jest tak zwane pytanie wydobywcze, też bardzo skuteczna komunikacja, to jest pytanie, które pozwala tej osobie zobaczyć, kurczę, to jest ciekawe, co ja mówię. Ona jest naprawdę zaciekawiona tym, co ja przeżywam w tym szpitalu, nie? I w tym, co jest z moim zdrowiem. Więc to pytanie by tego rozmówcę bardzo otworzyło. By mi powiedziała, a wiesz, pewnie mam zadyszkę, jak chodzę po schodach, coś tam się dzieje, ten, już nie mogę tego, muszę brać leki na nadciśnienie. Pewnie bym usłyszała całą taką długą, długą litanię. Mogłabym wtedy zapytać, jaki masz pomysł na to, żeby to zmienić, tak, żeby zrobić to, co mówią lekarze. On prawdopodobnie by powiedział, nie mam w ogóle pomysłu. Wydaje mi się, że taki się urodziłem i taki mam i że tego się już nie da zrobić, nie? Powiedzmy, tak by powiedział. Więc wtedy bym zapytała, czy ja się mogę z tobą podzielić taką swoją wiedzą, czymś, co u mnie działa, z moimi sposobami. I pewnie bym usłyszała tak, więc wtedy bym powiedziała, wiesz, też kiedyś miałam taki problem. Odwołałabym się do swoich doświadczeń na przykład, albo odwołałabym się do badań, albo do wiedzy, którą mam. Ale ta rozmowa już by wyglądała zupełnie inaczej, nie? Byłoby tam i ten szacunek, i to zaciekawienie tym, co mówi rozmówca, słuchanie, i pytanie o zgodę na dawanie rad. Mhm. I wtedy mogłabym go zapytać na przykład, a czy zawsze miałeś tak, że miałeś nadwagę i problemy z tym? Czy były takie momenty w twoim życiu, kiedy byłeś naprawdę zadowolony ze swojego zdrowia, ze swojej kondycji i z tego? I jak gdyby się on do tego odwołał, więc tak, prawdopodobnie bym mi opowiedział, wiesz, kiedyś miałem taki czas, że byłem pół roku na takiej zdrowej diecie, jeździłam na rowerze 3 razy w tygodniu, waga mi poleciała w dół, i tak dalej. Więc ja bym to wtedy usłyszała, podsumowała, bym mu to wzmocniła i pokazała mu, kurczę, ty potrafisz sobie postanowić, jak postanowisz sobie, że przez 6 miesięcy to robisz, to to robisz. Więc ta już rozmowa poszła zupełnie inaczej. Ja wtedy nie znam dialogu motywującego, powiem na swoją obronę. Wtedy, kiedy tą rozmowę odbywałam, to było naprawdę dawno temu. Ale tak sobie myślę, że ten przykład, bo już wiem, jak ta rozmowa, to nie skończyłoby się na jednej rozmowie, prawdopodobnie, ale 2-3 takie krótkie, 15-minutowe rozmowy i ta osoba by naprawdę odmieniła swoje życie, by była zmotywowana, żeby wdrożyć. A jeszcze bym porozmawiała o tym, dlaczego zdrowie jest dla niej ważne. Odwołabym się do wartości. Pewnie by się okazało, że i zdrowie jest ważne, no bo dla każdego jest ważne, chociaż nie zawsze sobie to nazywamy, ale też prawdopodobnie by się okazało, że żona się o mnie martwi, dzieci mówią, tato, zrób coś, jak byłeś w szpitalu, to płakały, jak byłem w szpitalu, to płakały, nie? Więc wtedy rodzina jest dla ciebie ważna. Widzisz, że twoi bliscy się o ciebie martwią. To są bardzo ważne odzwierciedlenia, oddające stan emocjonalny i odwołujące się do emocji i to też do potrzeb. Więc no, tak naprawdę tą rozmowę da się poprowadzić w taki sposób, żeby ta osoba odkryła, że potrzebuje coś dla siebie zrobić i że nie warto się zasłaniać dziadkiem, który miał lat 80 i dożył tej 80, tylko że trzeba coś zrobić dla siebie tu i teraz. I pokazałam ten przykład, dzięki, że mogłam w ogóle o tym opowiedzieć. Cieszę się, że mogę się tym dzielić, bo to jest bardzo skuteczne. Ja to wykorzystuję w swojej pracy z ludźmi, którzy mają problem ze zmianą, z ludźmi, którzy mają problemy w relacjach, w rozwiązywaniu konfliktów. Wykorzystuję ten dialog motywujący, zwłaszcza podczas rozmów indywidualnych z osobą, żeby dotrzeć do jej prawdziwych potrzeb i zbliżyć ją do rozwiązania. Ten dialog naprawdę nas prowadzi w komunikacji w taki sposób, że docieramy tam, gdzie chcemy dotrzeć, ale też się poprawia ich współpraca i jest dużo takiej akceptacji dla nas, dla tego sposobu prowadzenia rozmowy. Jest większe zrozumienie. No, naprawdę warto.
1: A jak przekonać szefa do czegoś, kiedy jest trudno nam się przebić i on ma tam na przykład swoje wskazania, swoje wytyczne, a widzimy, że jest jakiś obszar, który można by udoskonalić, mógłby naprawdę pomóc firmie.
0: Może ja powiem, jak ja bym to zrobiła wtedy. Tak sobie teraz powiem, dawno nie miałam szefa, ja od 10 lat na swoim, ale to znaczy sama jestem dla siebie szefową, czasami surową, a czasami, ale ostatnio bardziej łagodną. Natomiast tak sobie myślę, że ja bym powiedziała tak, szefie, mam takie, chciałabym porozmawiać na temat, który jest dla mnie ważny, który też mi się wydaje ważny z punktu widzenia naszej firmy. Czy mamy na to przestrzeń, czy masz na to przestrzeń, żeby o tym porozmawiać? To jest bardzo dobre pytanie na początek, bo daje nam pewność, że ktoś się nie spieszy, że ma teraz dla nas czas, a jak nie ma teraz, to powie, wiesz co, chętnie, ale za godzinę, tak? Mam teraz ważne spotkanie, ale potem będę wolny. Czyli najpierw zadbać o przestrzeń i o taką zgodę na tą rozmowę. No bo jakbym dawała szefowi rady, gdzieś w biegu na korytarzu albo przy ekspresie z kawą, no to, no, to nie zadziała, nie? Trzeba sobie najpierw stworzyć przestrzeń takiej rozmowy. I potem ja bym zaczęła od jednak takiego dowartościowania i docenienia tego, co jest. Czyli jako osoba, która jest zaangażowana w pracę naszego zespołu, widzę, ile wysiłku wkładasz w to, żeby było tak, tak i tak i tak i tak, nie? To jest w ogóle super początek, bo on się od razu poczuje dobry, że ja dostrzegam jego starania i wysiłki. Zarazem nie jest to tani komplement, bo ja nie mam, że nie jest to nakierowane na uzyskanie jakiejś korzyści dla mnie, tylko to jest nazwanie pewnych faktów. Im bardziej to będzie konkretne i odwołujące się do faktów, tym lepiej. Więc zaczęłabym od tego. Prawdopodobnie szef poczułby się dobrze i powiedział, no tak, no dokładnie to robię i fajnie, że to zauważasz w ogóle, że mi to powiedziałaś. Wtedy bym powiedziała, no może nie tak od razu, bo wiadomo, że rozmowa płynie, ale bym przeszła mniej więcej do tego, że w tym wszystkim dostrzegam, że mimo właśnie takich dużych starań twoich, to są pewne elementy, które nie działają, tak? Że są pewne problemy, które ja zauważam, tak patrząc na to trochę z boku, że w tu się, w tej działce się dzieje coś tam, albo tu nie ma komunikacji między tym a tym, albo to jest jakaś blokada, albo brak zrozumienia potrzeb, czy celów, czy czegoś, wiesz, to już nazywamy wtedy konkretne problemy. Oczywiście robimy to w taki umiejętny sposób, żeby to nie było skarżenie, uprzejmie donoszę, nie? Żeby to nie było przerzucanie, robienie komuś koło pióra, obgadywanie, tylko żeby to było nazwanie problemów, które są w pracy, w zespole, w podziale zadań, w przepływie informacji. I no, potem w zależności od tego, jak ważna jest forma przekazania tych informacji, zakładając, że szef odpowie, że wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, nigdy tego tak nie widziałem, nie? Jakby to ty jesteś tam w środku, ja jestem trochę w innej przestrzeni, więc jak mi o tym mówisz, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że będę musiał się zastanowić nad tym, że coś tam, coś tam, coś tam. Możemy zachęceni tym iść dalej i zapytać o zgodę. Szefie, a czy ja się mogę podzielić jakimś swoim pomysłem, który ja mam, jak ja na to patrzę? Bo coś mi tak się tutaj klaruje. Mm-hmm. Czy ja mogę się podzielić? Jeżeli usłyszymy tak, no to wtedy możemy pokazać na swój pomysł. I wtedy będziemy mieć pewność, że szef nie poczuje się, że przyszła i mnie poucza, przyszła i mi daje rady. Kim ona jest, żeby mi dawać rady? Przecież to ja jestem szefem, ja mam autorytet. Tylko szef powie, kurczę, cenne są te jej spostrzeżenia. Fajne, że to tak można by wykorzystać. Teraz ja mam tak naprawdę ruch, teraz jest sprawczość po mojej stronie. To ja zastanowię się, co z tym zrobić.
1: Rozumiem. No to bardzo ciekawe. A co, kiedy czujemy, że w takiej ważnej rozmowie popełniliśmy jakiś błąd komunikacyjny, że ktoś się usztywnił? Czasami tak się zdarza, no też nie umiemy tak od razu wszystko tak cudownie, bezinwazyjnie powiedzieć.
0: Moi synowie mówią o mnie, nie zawsze byłaś taka mądra. Ja uwielbiam to zdanie. Właśnie, nie zawsze byliśmy tacy mądrzy. My się uczymy, my się rozwijamy. Od tego momentu coś się zmienia, nie? Czyli jak od dzisiaj zacząć to robić inaczej? Ja powiem tak, że błędy się zdarzają, najlepszym się zdarzają. Ja sama uważam się za ekspertkę od komunikacji i mediacji, bo jako ekspertka funkcjonuję w przestrzeni publicznej, uczę mediatorów, prowadzę szkolenia z mediacji, z komunikacji. Wydaje mi się, że wiem o tym bardzo dużo, stosuję to na co dzień i też popełniam błędy. I też mi się zdarza czasami coś rzucić i zobaczyć, że rozmówca się wyprostował i usztywnił. Ja wtedy od razu się koryguję i Państwu też to radzę. Czasami ja mam coś takiego, że i mówię o tym głośno, że czasami wypowiadam jakieś zdanie i dopiero jak je wypowiem, to do mnie dociera, że to zdanie sformułowałam niewłaściwie. I prawdopodobnie macie podobnie. Więc nie udawajcie, że tego zdania nie było, tylko po tym, jak ono padnie, zauważcie je i powiedzcie, o nie, to mi nie zabrzmiało dobrze. Przepraszam, nie to chciałam powiedzieć. Kasuję to. Chciałabym powiedzieć inaczej. Ja to robię w ten sposób. Bo naprawdę dopiero jak wypowiem czasami zdanie, to mi słyszę, no nie, to źle to sformułowałam. To trzeba byłoby poprawić. Jedno słowo już ma znaczenie, jakbym to przeformułowała inaczej. Jakbym się bardziej przekierowała do potrzeb, tak, a nie do nazwania jakichś, nie wiem, albo to czegoś, co może być odebrane jako ocena albo dobra rada. Więc warto wtedy, jeżeli widzicie, że rozmówca się tak prostuje, przełyka coś linę albo się zamyka w sobie, to weźcie to na klatę, powiedzcie, źle się wyraziłam, nie tak chciałam to powiedzieć. Tak naprawdę moją intencją, super sprawdzają intencji, moją intencją było zapytanie ciebie, na przykład jak mogę ci pomóc w czymś tam. Przepraszam, że to zabrzmiało inaczej. Czyli da się zwycofać z takich sytuacji, da się zrobić taki maluteńki krok w tył i powiedzieć, że moja intencja była taka i taka.
1: No to na pewno jest trudne, ale tak mówić o tym dialogu motywującym, to sobie pomyślałam, jakie to byłoby piękne, jakby rodzice z nastolatkami potrafili tak rozmawiać i że właśnie tego, to jest w ogóle bardzo potrzebne też na tym elemencie komunikacyjnym właśnie, kiedy ma się nastoletnie dzieci, ale najlepiej to by było się uczyć tego już wcześniej, zanim one będą w tym wieku nastoletnim, żeby już to wtedy potrafić.
0: To prawda, większość rodziców robi ten błąd. To jest błąd, ja wiem lepiej, ja wiem, jak ja sobie poradziłem, też miałem kiedyś ten, a wyszedłem na ludzi, też robiłem tak, więc dajemy, masz robić tak, tak, tak i wymagam i sprawdzam i kontroluję i cisnę, bo mnie też rodzice cisnęli i wyszedłem na ludzi. Nic bardziej mylnego, tak, to jest twoje. A to nie jest jego, to nie jest twojego dziecka, to nie jest twojego syna. Masz rację, Kasiu, mówiąc o tym, że tego się trzeba uczyć jak najwcześniej, najlepiej nim się zostanie rodzicami, ale nikt tego nie robi, mało kto się przygotowuje świadomie do rodzicielstwa. Co więcej, jak ta mała istotka jest mała, to ona jest taka słuchająca i taka wpatrzona w tego rodzica i taka podatna, więc my się to usypia naszą czujność. To my jesteśmy rodzice ci mądrzy, a to jest ta mała istotka, która od nas się uczy życia i świata. A potem ta mała istotka idzie do przedszkola, szkoły, socjalizuje się, uczy się, zaczyna krytycznie myśleć, zaczyna mieć swoje zdanie i to jest naprawdę super, tylko że my tego nie zauważamy. Bo ona neguje to, co my do niej mówimy, bo ona się wstawia, bo ona coś próbuje ten. A to dzieci są dzieci są od słuchania rodziców, nie? To ja wiem, ja mam gotowe recepty, sposoby. Tu się zaczynają problemy i jak się w porę tutaj nie zareaguje, nie odpuści dziecku czasami tego ciśnięcia, żeby było takie jak my, nie będzie się go słuchać, to jest największy problem rodziców. Ja mówię często bo często rodzice się nie radzą, co mają robić, jak mają trudności z dziećmi. Ja mówię, zacznij słuchać, po prostu wejdź do jego świata. To jest najprostsze, wejdź do jego świata. Tam jest świat gier komputerowych, to jest świat trudności relacyjnych nastoletnich, że tu krzywo na mnie popatrzyła, a tam dwie koleżanki odeszły na bok, jak szłam korytarzem i na pewno mnie obgadały, mi się już nie chce iść do szkoły, ja po prostu już nie chcę, bo ja wiem, co one o mnie mówią. To są tego rodzaju problemy. To są wielkie problemy. Mhm. Dla nas to jest banał, dla nas dorosłych, nie? I co z tego, że na ciebie krzywo popatrzą, albo że szepczę. Dzieci mają inną wrażliwość i dla nich to jest naprawdę koniec świata.
1: Ta akceptacja w tym wieku jest ważna.
0: Ta akceptacja jest ważna, więc wejdźmy do jej świata, opowiedz mi o tym. Krzywo popatrzyła, opowiedz mi o tym, jak to było, jak się wtedy czułaś, jak się czujesz teraz, kiedy o tym opowiadasz. Czy ja mogę się podzielić z tobą, moim zdaniem, jak ja tego słucham, z pozycji dorosłego, to jak mi to z pozycji twojej mamy, tak, czy osoby, która też tego doświadczyła w przeszłości, to jak ja to dzisiaj widzę, mogę się podzielić? Dobrze, to ja ci powiem. Czyli słuchajmy, pytajmy o zgodę, skończmy z cudownymi radami, bo ja wiem lepiej, bo jestem rodzicem. Ja dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że osobami, które mnie bardzo dużo nauczyły w moim życiu i którym za te lekcje jestem wdzięczna i które mnie każdego dnia uczą, są moi synowie. Ja się od nich bardzo dużo nauczyłam. Bardzo sobie cenię to, oni mają cię po 20 parę lat, są niezależnymi, świadomymi, wspaniałymi osobami. Wiele problemów widzą inaczej niż ja i moja rozmowa z nimi mi naprawdę otwiera szeroko oczy. Uczmy się też od swoich dzieci, słuchajmy ich.
1: Było bardzo ważne podsumowanie, myślę, tej rozmowy, te najważniejsze elementy, które stosować w dialogu motywacyjnym. Ja wyciągam z tego właśnie, żeby słuchać uważnie, żeby tak parafrazować i żeby zadawać pytania.
0: Mm-hmm. Tak, pytania, ale pytania otwarte.
1: Pytania otwarte.
0: I nie za dużo pytań, żeby nie pytanie po pytaniu. Tak naprawdę w dialogu motywującym jest taka dobra zasada, dwa odzwierciedlenia, jedno pytanie, czyli oddaję to, co powiedziałeś, z tym wzmacnianiem, z dowartościowaniem ciebie, z pokazaniem twoich zasobów. Mhm. Jedną wypowiedź oddaję, podsumuję, drugą wypowiedź podsumuję, zadam pytanie otwarte. Podsumowanie, pytanie otwarte. I tak ładnie sobie żonglować te techniki, żeby ta rozmowa tak płynęła jak taniec, tak, między dwiema osobami i żeby obie się czuły dobrze.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść, za bardzo dużo cennych informacji i wskazówek. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka Uniwersytetu WSB Meritowo-Polu do spraw mediacji i komunikacji, dzisiaj gościła w programie. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: I za uwagę dziękuję także Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj temat możliwe, że taki trochę ogórkowy, przynajmniej na pierwszy rzut ucha, bo chcę porozmawiać o wakacjach. Pamiętam, że jesienią po poprzednich wakacjach już uprzedzałeś, że jak co roku prawdopodobnie efektem tego letniego wolnego czasu będzie trochę więcej pacjentów. No bo wiadomo, że hulaj dusza, piekła nie ma, wakacje, można zaszaleć, a tymczasem minęła jesień, minęła zima i nie pamiętam, żebyś wszczynał jakiś alarm, że ta liczba pacjentów znacznie wzrosła, że masz więcej młodzieży w swoim gabinecie, przychodni w Nesie. No więc nie wiem, czy coś się uspokoiło, czy jakiś czar pedagogiczny został wylany na młodzież, czy też po prostu nie zauważyliśmy tego, a może też przygotowujesz się już do nadchodzących wakacji. Chociażby widziałem, że na podwórku przed ośrodkiem stoi kilka rowerów w takiej pozycji remontowej, czyli do góry kołami. To tak lekki żarcik na początek, ale przechodzimy do poważnych spraw.
2: Zacznę od rowerów. To nie jest pozycja remontowa, to jest pozycja kontrolna. Diagnostyczno-kontrolna. Chłopcy wrócili spoza ośrodka, w związku z tym służba ochrony Monaru sprawdza, czy tam w rowerach na przykład nie dokonano jakiegoś przemytu gdzieś ukrytych jakichś materiałów nielegalnych. Taka standardowa procedura przy powrocie pacjentów do ośrodka, nie wiem, ze sklepu, czy z jakiegoś wyjazdu, czy z jakiejś przepustki. Choć wakacje tak się zbliżają, również w ośrodku, bardzo ambitnie w tym roku te wakacje będą wyglądały, ale to może później powiem. Natomiast jak mówisz o tej sezonowości w terapii uzależnień, no wiesz, nie wszczynałem alarmu, bo nie pytałeś, w związku z tym nie mówiłem, ale ja to obserwuję prawie, myślę, że co roku to obserwuję, że wakacje, w przypadku oczywiście osób nieletnich, osób w wieku szkolnym, że wakacje to jest w terapii taki sezon ogórkowy, to znaczy zdecydowanie mniej osób przychodzi na terapię, nawet jeśli te spotkania są umówione wcześniej, więc mniej młodych ludzi trafia do terapeutów, mniejsza jest taka zgłaszalność, później znowu gdzieś tam z końcem września, październik znowu się to nasila i wraca do takiego, no nie chciałbym powiedzieć standardu, ale no jest pełne obłożenie.
1: To znaczy, że przypominają sobie ci, którzy nie przyszli na te zapowiedziane wizyty, czy po prostu jest więcej osób, które niestety wpadły w sidła kontaktu z narkotykami albo sami w miarę trzeźwo podeszli do tego, albo trochę za kołnierz z rodzicami lub z innych powodów, na przykład zmuszeni przez policję, kuratora i tak dalej.
2: Wiesz, młodzi ludzie w wieku szkolnym rzadko bywają uzależnieni. To znaczy, to uzależnienie się w nich rozwija i są oczywiście na prostej drodze do uzależnienia, ale w wieku 15-16 lat niewielu z nich spełnia kryteria takie diagnostyczne, na podstawie których moglibyśmy powiedzieć, że oni są uzależnieni.
1: Przepraszam, ostatnio cię pytałem, jaka jest definicja uzależnienia, no bo w Polsce panuje takie określenie narkoman i do tego się jednego wora wrzuca wszystko i wszystkich. Narkoman to taki, co zatacza się, bo pierwszy raz zapalił skręta, narkoman to taki, co już się ociera o śmierć.
2: Z mojej perspektywy to w ogóle się nie używa słowa narkoman, czy alkoholik, czy nie wiem, siecioholik, czy jakiś inny holik. Mówimy o osobach uzależnionych, dlatego że ja się zajmuję tą psychologiczną sferą uzależnień. Ja redukuję, czy moja praca ma na celu redukcję uzależnienia psychicznego, więc takiej wewnętrznej potrzeby, poczucia, że tak powiem, że muszę, że bardzo chcę, że tak powiem, być w jakimś stanie, a to mi zapewniają te substancje, czy te zachowania. I ja to mam łagodzić, tak? Więc ja się nie zajmuję tą sferą jakby biologiczną, medyczną, czy jakąś tam inną, metaboliczną, tylko tą psychiczną, więc z mojego punktu widzenia nie ma specjalnie różnicy, od czego ten pacjent jest uzależniony, ponieważ mechanizmy są dokładnie takie same. On jest po prostu uzależniony, a to jego uzależnienie polega na tym, że on nie potrafi kontrolować tych zachowań, mimo tego, że ma oczywiście wiedzę, że to jest złe zachowanie, ma wiele konsekwencji już negatywnych, on nawet na poziomie rozumu to by nie chciał tego robić, ale z jakiegoś powodu nie potrafi, że tak powiem, w sobie samym wskrzesić takiej samokontroli, samodyscypliny, nie potrafi nad tymi zachowaniami zapanować. Natomiast wracając do młodych ludzi w takim okresie szkolnym, raczej mamy do czynienia z osobami, które używają różnych substancji na takim poziomie okazjonalnym, raz na jakiś czas, ewentualnie problemowym, czyli takim, gdzie jeszcze nie mówimy o uzależnieniu, ale już pojawiają się takie zachowania towarzyszące, które generują wiele takich negatywnych następstw, czyli trudności w szkole, jakieś trudności takie relacyjne w domu, izolowanie się, niewywiązywanie się z obowiązków, pierwsze jakieś może konflikty z prawem, pierwsze długi, pierwsze kradzieże. W związku z tym pojawia się mnóstwo zachowań, które są przypisane do tego klimatu związanego z braniem narkotyków i to często te zachowania są przyczynkiem do zgłoszenia się do terapii, czyli albo rodzina, albo szkoła informuje o tym, że widzą coś takiego niewłaściwego i starają się jakoś na to zareagować. Ten pacjent trafia do systemu pomocy i często trafia bez takiej informacji, że on ma doświadczenia z narkotykami. Znaczy to jeszcze nie zostało ujawnione. Często trafia, bo ma trudności szkolne, bo wagaruje, bo nie wiem, kradnie i on ma kuratora i ten kurator to powiedział, żeby on poszedł do psychologa, no i ci rodzice go przyprowadzają do psychologa i w trakcie jakby diagnostyki wychodzi na jaw, że tam jest jakieś, są takie problemy związane z nadużywaniem czegoś, czy z uzależnieniem, jak mówiłem, rzadziej. Moim zdaniem ta sezonowość w zgłaszalności, ona nie wynika z faktu, że w wakacje to jest mniej takich zachowań. Ona wynikła z faktu, że w wakacje jest mniej jakby kontroli nad tymi zachowaniami.
1: Nawet wakacje właśnie są takim okresem sprzyjającym różnego rodzaju wybrykom, tak mówiąc elegancko.
2: To znaczy spora grupa młodych ludzi, jak mówi o swoich pierwszych doświadczeniach z substancjami, to rzeczywiście wskazuje, znaczy niewątpliwie wskazuje na obszar takiego funkcjonowania rówieśniczego, czyli na grupy takie kolegów, to towarzyskie. No a wiadomo, że wakacje sprzyjają takim spotkaniom pozaszkolnym, tak, poza jakimiś takimi ramami zaplanowanych zajęć.
1: Szczególnie jak się gdzieś wyjedzie, rodziców nie ma, czy co wieczór nie przychodzimy do domu, co mogłoby zdemaskować od razu nasz stan. No i jak to się mówi potocznie, zerwali się ze smyczy.
2: To jest fakt, że młodzi ludzie w okresie wakacyjnym nie mają zajęć szkolnych, a rodzice nadal chodzą do pracy. Więc to już jest taka przestrzeń, która musi być czymś wypełniona. Nie? Oni, wiadomo, że oni w większości siedzą przy ekranach, tak? No ale też się spotykają. Też mają jakieś swoje zaplecze rówieśnicze. Tak? Są wakacje, jest piękna pogoda, dużo czasu na dworze gdzieś, nie wiem, jakieś ognisko, jakaś działka, jakieś wyjście nad jezioro. Mnóstwo rzeczy się dzieje, no ale moim zdaniem to jest jednak kwestia, to brzydko, nie mam innego słowa, jakoś mi do głowy nie przychodzi teraz inne słowo, więc nazwę je kontrolą, że tej kontroli jest po prostu mniej, no bo młody człowiek jest w szkole, to jednak jest w jakimś systemie, w jakichś ramach, tak, no musi się przynajmniej pilnować, tak, jak wraca do domu, są rodzice, też musi się pilnować, natomiast na wakacje z perspektywy młodych ludzi to często jest taki okres, no, większej swobody, większego luzu, więc sobie też na więcej pozwalają. No i te wakacje sprzyjają nowym doświadczeniom. W żaden sposób oczywiście nie zmniejszają już istniejących doświadczeń. No ale my to widzimy dopiero po wakacjach, czyli jak młody człowiek wróci do szkoły, jak znowu zacznie się taka codzienność szkolno-domowa i te zachowania, które się wykształcają w trakcie wakacji, one są wtedy dużo bardziej widoczne.
1: One są rzeczywiście tak przyklejone do tego człowieka, czy to może być tak, że przeminą wakacje, przeminą te okoliczności, które ułatwiały tam, nie wiem, czy branie, czy jakieś inne eksperymenty, no i wszystko wraca do normy, bo wieczorem jak się wraca do domu, to trzeba być trzeźwym, nienaćpanym, a w ogóle to fajnie, ale to było na wakacjach. Jak to bywa w praktyce?
2: Jak pytasz o przyklejone zachowania, to jakie zachowania pytasz?
1: No właśnie takie, które mogły być dopuszczalne na wakacjach, bo jesteśmy poza domem, nikt nie kontroluje wieczorem, rodzice niczego nie podejrzewają. No i mówię, tak jakby takie dwa modele zachowania. Jeden ten wakacyjny, hulaj dusza, piekła nie ma, po czym wracamy we wrześniu do domu, jesteśmy grzeczni, niczego tam nie bierzemy, nie wąchamy, nie wciągamy. Jak ręką odjął?
2: Wiesz, no zachowania, które są niezgodne z normą domową, szkolną, czy jakąś ogólnie przyjętą normą społeczną, nie wiem, że młody człowiek tego nie robi, nie powinien robić, albo że coś jest zakazane normą prawną, to są zachowania, które jeśli są realizowane przez młodych ludzi, znaczy no to branie narkotyków, czy to picie alkoholu, czy cokolwiek innego, no to wiadomo, że to jest robione w taki sposób do momentu, kiedy to jest możliwe. że to się odbywa w takiej szarej strefie, raczej w hermetycznych, że tak powiem, grupach młodych ludzi, raczej dorośli się o tym długo nie dowiadują. Młodzi ludzie dbają o to, żeby to nie wyszło i żeby nikt tego nie widział, tak? Więc ta szkoła czy ci rodzice są właściwie z takiego punktu widzenia tylko swego rodzaju przeszkodą, utrudnieniem, tak? Jakimś zagrożeniem, że muszę być bardziej na baczności, mieć się bardziej na baczności, muszę, że tak powiem, bardziej uważać, żeby nie wpaść, żeby nie było przypału. No i to tylko tyle, bo jeśli młody człowiek, powiedzmy taki Kazio, jeśli on jest rozkochany w paleniu marihuany, no to czy to będzie sierpień, czy to będzie październik, on nadal będzie rozkochany. To jest tylko kwestia pewnych ograniczeń związanych z tym, że musi, nie wiem, wracać wcześniej do domu, bo już się zaczęła szkoła, a nie wakacje, tak? Bo jest ta szkoła rano i musi wcześniej rano wstać i pójść do tej szkoły, tak? No w szkole na parę rzeczy sobie nie może pozwolić, bo ma świadomość, że wcześniej czy później ktoś to wyłapie. Między szkołą a domem ma stosunkowo niewiele czasu, więc wiesz, no trochę się zagęszcza we wrześniu i trochę jest mniej takiej swobody i takiego luzu w planowaniu takich zachowań, które trzeba przed dorosłymi niestety ukrywać.
1: Ile czasu zazwyczaj musi upłynąć od tego pierwszego kontaktu, powiedzmy z tym słynnym skrętem? Celowo to wybieram, dlatego że jeszcze raz będzie okazja, żebyś przypomniał, że marihuana to narkotyk, to nie jest coś lekkiego, niby nieszkodliwego. Natomiast od tego momentu, kiedy zazwyczaj ktoś pierwszy raz zapali, do tego momentu, że się w tym rozkocha, jak to nazwałeś, ile zazwyczaj czasu upływa? Bo nie sądzę, żeby za pierwszym razem od razu wpadł w taką euforię.
2: Często na spotkaniach z rodzicami młodych ludzi, tak na takich spotkaniach profilaktyczno-edukacyjnych, rysuję trochę taki wykres, pokazuję im, że uzależnianie się jest pewnym procesem, jest swego rodzaju treningiem tego uzależnienia i składa się z paru etapów, a te etapy są od siebie oddzielone, jakoś rozdzielone czasowo. Natomiast jak się mnie pytasz, jaki to jest przedział czasu, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo to jest tak indywidualna kwestia. Czasami bywa tak, że od pierwszego kontaktu z jakąkolwiek substancją, choć ja cały czas obserwuję jednak to, że ta marihuana najczęściej bywa tą substancją inicjującą. Oczywiście nie zawsze, ale najczęściej. Później to się zmienia. Dziś mówimy raczej o takim wzorcu używania polegającym na mieszaniu różnych substancji albo na używaniu substancji w taki sposób, że tak powiem, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Dopiero później, jak już ta narkomania się tak naprawdę rozwinie i mamy do czynienia z osobami uzależnionymi, nie takimi już eksperymentującymi, ale uzależnionymi, to wtedy można powiedzieć, że większość z nich ma jednak tendencję do specjalizacji, tak? Czyli wybierają jakąś grupę substancji działającą w jakiś konkretny sposób, czy to taką pobudzającą, czy raczej uspokajającą, w zależności od swoich osobistych preferencji. Ale na początku to raczej jest kwestia eksperymentowania z różnymi substancjami, co jest związane z dostępnością, z grupą rówieśniczą, w jakiej funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pytasz o czas, to bywa tak, że od pierwszego kontaktu do takiego naprawdę problemowego używania, takiego, które no można by było diagnozować właściwie jako uzależnienie nawet, czyli pojawiają się różnego rodzaju zachowania towarzyszące, które byśmy nazwali takimi autodestrukcyjnymi, już pomijając samobranie, może minąć 3 miesiące, a może minąć 2 lata. Nie ma tutaj reguły. To wszystko zależy od tego, jakie to substancje, jak bardzo podatna jest ta osoba na te substancje, z jak dużymi deficytami takimi emocjonalnymi, psychicznymi rozpoczyna te swoje doświadczenia. To zależy od grupy rówieśniczej, to zależy właśnie od jakby takiej kontroli prewencyjnej w szkole, w domu. To zależy od sposobu wychowywania tego dziecka, bo to też nie jest tak, że my mamy jakiś taki genialny sposób na to, żeby na 100% uchronić dziecko przed doświadczeniami z narkotykami. Tak można być idealnym, podręcznikowym, książkowym rodzicem, naczytać się, wyedukować. To już jest 5. dziecko i w ogóle wszystko już wiem o wychowaniu. 4 wyszły i są świetne, tak? A to jedno, że tak powiem, też mi się wydaje, że jest świetne i nagle odkrywam, że ono ma doświadczenia z narkotykami. Też tak bywa. To nie jest kwestia jakiegoś zaprogramowania dziecka. Badania pokazują, że około 1/3 nastolatków ma doświadczenia z narkotykami jakimikolwiek, najczęściej oczywiście z marihuaną, ale z jakimikolwiek, a z tego część tylko ma problemy, a część wycofuje się już na starcie po tych pierwszych doświadczeniach, bo im to, nie wiem, nie pasuje, bo z jakiegoś powodu te doświadczenia no, nie spełniają ich oczekiwań, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażali, że będzie. Albo doświadczą od razu na starcie, przy tym pierwszych kontaktach jakichś negatywnych konsekwencji, przestraszą się czegoś, tak, albo zostaną przyłapani. Jakby gro młodych ludzi, to, że mają w swoim życiu gdzieś tam w okresie nastoletnim takie doświadczenia, jakby nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, po prostu się z tego wycofują. Ale jest taka grupa, która się nie wycofuje i która tą swoją karierę w narkomanii, że tak powiem, konsekwentnie rozwija. No i to oni stają się naszymi klientami i to oni są pacjentami poradni, przychodni czy ośrodków.
1: A jakiego typu deficyty, o których tutaj bardzo często mówisz, dominują, jeżeli chodzi o te pierwsze kontakty? Ja tak się trochę uśmiechnąłem, gdy mówiłeś o tych pierwszych próbach. Pozwolę sobie obnażyć swoją czarną przeszłość. Miałem chyba 6 lat, jak pierwszy raz poszedłem do piwnicy z kolegą, no, zapalić prawdziwego męskiego papierosa. I wtedy dla nas palenie papierosów, to było wiele, wiele lat temu, było synonimem twardych facetów. Oczywiście to jest taki żart, szybko nam to przeszło i nie smakowało, od razu przyznam. Natomiast w przypadku ludzi starszych, powiedzmy, nie wiem, 13, 14, 15-letnich, to palenie, gdy oni to złapią, mówiąc w cudzysłowie, jednak coś robi. Jak zawsze mówisz, że to palenie jakoś uzupełnia braki tego człowieka, coś mu załatwia. Tak potocznie używasz określenia. I jakiego typu właśnie załatwienie, mówiąc w cudzysłowie, najczęściej wchodzi w grę?
2: Wiesz, ja sobie przypominam, żeśmy kilka lat temu jeszcze prowadzili, jak te audycje dotyczyły tej sfery takiej bardziej, może bym powiedział, profilaktycznej. Myśmy bardzo często mówili o takiej koncepcji zachowań ryzykownych Jessorów. To jest taka struktura teoretyczna, bardzo stara, ale jest wiele koncepcji oczywiście na temat tego, dlaczego ludzie się uzależniają. Ale ta konkretnie w moim życiu zawodowym towarzyszy mi od zawsze i ja jestem do niej bardzo przywiązany z uwagi na to, że ona wyjaśnia, czy też w jakiś sposób mi w głowie pozwala sobie ułożyć, przełożyć historię życia pacjenta na to, kim on jest dzisiaj, trafiając do mnie. Tak mi się to zaczyna zgodnie z tą teorią mocno sklejać. Ta teoria generalnie mówi o trzech takich grupach powodów, przy czym dwie grupy są takie dominujące. Z jednej strony, czy pierwsza taka grupa powodów, to jest kwestia potrzeb psychologicznych. To jest taki dla nas branżowy pewien skrót myślowy dotyczący tego, o co my tak naprawdę gramy w życiu, bo każdy z nas, każdy człowiek gra o akceptację, gra o poczucie przynależności, gra o jakąś pozycję, że tak powiem, wśród innych ludzi. Tak, my chcemy być kimś, bardzo nie lubimy być marginalizowani, bardzo się źle czujemy, jak jesteśmy samotni. I my właściwie walczymy o to całe życie, bo to jest podstawa naszego takiego poczucia bezpieczeństwa w ogóle w świecie, wśród ludzi. Więc mówiąc już językiem bardziej ludzkim, powiedziałbym, że generalnie pierwsza grupa powodów to jest kwestia relacji, czyli kontaktowania się z innymi ludźmi, budowania pewnych więzi z ludźmi, takiego poczucia, że jestem kimś istotnym dla innych ludzi. I łatwo jest sobie wyobrazić, że możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który się tego nauczył w dzieciństwie. Jak się buduje kontakty, że warto jest być otwartym, warto jest być prawdziwym, warto jest być autentycznym, warto jest być sobą i mam takie doświadczenia, że jestem taki, jaki jestem i jestem jakoś tam lubiany, w jakiś tam sposób szanowany, ktoś się liczy z moim zdaniem, rodzice ze mną o tym dużo rozmawiali, tak, dostawałem od nich też takie sygnały werbalne czy niewerbalne, tak, że mnie w jakiś sposób, nie wiem, akceptują, lubią, przytulali mnie i tak dalej, ale łatwo też pójść w drugą stronę, że mamy takich młodych ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń.
1: Mają konflikt taki wewnętrzny, są rozdarci, czego innego się oczekuje, coś innego widzą u innych kolegów, a sami nie za bardzo wiedzą, jaką drogę wybrać. Czy taką, która im pasuje, czy udawać tych kolegów, no bo nie dostali dobrych wzorców, albo ten proces wychowania wczesnodziecięcego jakoś został zaburzony i taki człowiek po prostu no, jest zagubiony, tak bym to nazwał.
2: No można to nazwać jakimś tam konfliktem wewnętrznym, ale generalnie chodzi o to, że jak ja wchodzę w okres dojrzewania, taki młody człowiek wchodzi w okres dojrzewania z takim dużym poczuciem, że jest byle jaki, że jest mało wartościowy, że jest samotny, że świat go nie rozumie, że tak powiem, nikt go nie chce, mówiąc już tak całkiem na skróty, no to nie jest tak, że on sobie nagle to odpuści, powie, dobra, nikt mnie nie chce, to a co mi tam? No nie. On wchodzi w okres dojrzewania, wchodzi w grupy rówieśnicze, które zaczynają być dla niego coraz ważniejsze i on nadal tego szuka. I on nadal potrzebuje być, że tak powiem, lubiany, akceptowany, mieć poczucie, że za nim stoi jakaś grupa, z którą on się będzie identyfikował. Im większy taki deficyt wyniesiony z dzieciństwa, tym większa potrzeba, że tak powiem, realizowania tej potrzeby na poziomie grupy rówieśniczej. No i nie ma co ukrywać, że są takie grupy, gdzie zachowania, powiedziałbym, no łamiące pewne normy, i to nie tylko kwestia narkotyków czy alkoholu, ale kwestia tych wszystkich wyzwań, tak? Kwestia hejtu rówieśniczego, kwestia wczesnych doświadczeń seksualnych. To są różne zachowania, które w niektórych środowiskach młodzieżowych sprzyjają budowaniu takiego swojego, nie wiem, wizerunku, pozycji, takiego trochę, bym powiedział, no nie wiem, robienia wrażenia na innych.
1: Neutralizacji na przykład kompleksów.
2: Nie wiem, czy neutralizacji, one raczej zostają przykrywania kompleksów, tak bym powiedział, odgrywania pewnej roli, budowania siebie, budowania własnego wizerunku, że jestem taki, no nie wiem, godny bycia w tej grupie. Mnóstwo młodych pacjentów mówi o tym, że narkotyki w ich życiu, przynajmniej na samym początku, one raczej były związane z funkcjonowaniem rówieśniczym, czyli żeby, że tak powiem, zaistnieć w grupie rówieśniczej, żeby budować swoją pozycję w grupie rówieśniczej. Wiesz, no to jest trochę na takiej zasadzie, no jak dawniej było w różnych subkulturach takich, jak ja byłem nastolatkiem, tak, nie wiem, punkowych na przykład, nie, albo jakichś innych tam, wiesz, punki i metale, nie, i kurcze, i tutaj były konflikty między tymi dwoma grupami, no i wiadomo, kto był silniejszy i więcej nałomotał tych drugich, ten był większym bohaterem i dziś te reguły są dokładnie takie same, tylko formuła się zmieniła, tak? No są grupy, w których eksperymentowanie z dziwnymi substancjami, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia, no to jest coś chwalebnego, no warto jest to, że tak powiem, powiedzieć, no bo to zostanie docenione, że ja zeżarłem tyle takich leków, a wyście się bali, a ja widzicie, zeżarłem i żyję, tak? No.

0: powód, że tak powiem, jest taki, bym powiedział, najmniej uzależniający. Te pierwsze doświadczenia z narkotykami, najczęściej jedyne, to znaczy one się szybko skończyły, ale mówią o tym, że one były tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić coś na przekór, żeby złamać pewien mit, żeby pokazać, jestem inny, mam prawo sobie decydować. Natomiast nie było tutaj deficytów tych relacyjnych, czy jeszcze takich trzecich, o których za chwileczkę powiem. I no, naprawdę tutaj musi się potknąć, żeby mieć z tego tytułu problemy. Zazwyczaj tego typu doświadczenia dosyć szybko się kończą, choć oczywiście same w sobie są jak najbardziej ryzykowne. I trzecia grupa powodów, która dotyczy starszych osób, które zaczynają w późniejszym wieku doświadczenia z narkotykami, najczęściej w dorosłym wieku, czy z alkoholem, ewentualnie tych, którzy zaczęli wcześniej z powodów właśnie tutaj takich rówieśniczych, to w toku rozwoju uzależnienia ta trzecia grupa powodów zaczyna przejmować, że tak powiem, władzę, no to jest kwestia radzenia sobie z emocjami, z takim napięciem emocjonalnym. My żyjemy w czasach, w których raczej nie doceniamy tej sfery funkcjonowania człowieka, jaką są emocje. Mało o tym mówimy, to jest mało ważne, bardziej jakby techniczna strona życia, taka racjonalna nas interesuje, a nie ta emocjonalna, a jednocześnie obserwujemy przyrost młodych ludzi, ilości młodych ludzi, no, borykających się z różnymi takimi trudnościami psychicznymi, psychiatrycznymi, psychologicznymi, tak, mają wiele kłopotów z tym związanych i one najczęściej dotyczą sfery emocjonalnej, czyli nie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, które wynika z różnego rodzaju trudności życiowych, takich prozaicznych. Dla niektórych to może się ale jak szkoła, tak? Ale jest mnóstwo młodych ludzi, którzy doświadczają czegoś, co jeszcze parę lat temu byśmy pewnie bagatelizowali. Mówimy o jakimś tam, nie wiem, stresie szkolnym, tak? No ale przecież mamy do czynienia z dużą liczbą, szczególnie dziewcząt, nie tylko, ale szczególnie dziewcząt, które doświadczają ataków paniki i ten poziom ich stresu, tego napięcia związanego z oceną szkolną, z kontaktami szkolnymi, z kontaktami z dorosłymi w tym okresie dojrzewania są tak duże, że tego no nie potrafią sobie z tym poradzić, tak? Jest mnóstwo takich trudności emocjonalnych związanych z doświadczaniem porażek, z doświadczaniem krytyki, tak? Z doświadczaniem jakichś zawodów i ja przynajmniej z mojej perspektywy to tak wygląda, że ci młodzi ludzie niestety z jakiegoś powodu są coraz mniej odporni na takie sytuacje.
1: No właśnie, ja przecieram oczy, bo ty mówisz o niczym innym jak o mojej młodości i moich rówieśników. Zawsze baliśmy się jakichś tam klasówek, kartkówek, oceny, czegoś tam jeszcze, a że jestem niewystarczająco przystojny, bo wszystkie dziewczyny nie są mną oczarowane. Ja oczywiście tak mówię w skrócie myślowym i z przymrużeniem oka, ale od kiedy ja pamiętam, to wszystko naokoło było stresogenne. Oczywiście nie mówię tu o jakichś takich patologicznych wymiarach tego negatywnego czynnika bodźca, natomiast no nie mówisz o niczym nowym, więc pytanie, czy coś się w powietrzu zmieniło, czy nastąpiła jakaś modyfikacja genetyczna gatunku Homo sapiens, co się z nami dzieje, skoro w sytuacjach wydawałoby się dla naszego pokolenia, tutaj gloryfikuję może nas troszkę, rzeczy normalne, codzienne, w tej chwili są nie do przyjęcia, nie do przejścia.
0: Wiesz co, myślę, że jest bardzo wiele jakby koncepcji na ten temat. Czytam ostatnio sporo artykułów na temat tego właśnie, co się zmienia, że odporność kolejnych pokoleń jest coraz mniejsza i jest coraz więcej różnego rodzaju trudności takich psychicznych, emocjonalnych. I oczywiście jest mnóstwo teorii, mnóstwo rozwiązań, mnóstwo pomysłów, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest, powiem ci, ale chętnie podzielę się, że tak powiem, opinią na ten temat i swoją fantazją, bo masz rację, myśmy doświadczali dokładnie tego samego, dlatego ja nie mówię o tym, że to, że tak powiem, zmieniają się sytuacje, które stresują, bo myśmy też chodzili do szkoły, nie? Też mieliśmy mnóstwo różnych takich trudnych sytuacji i konfliktów z rówieśnikami, tak, i różnych tam, nie wiem, konfliktów z rodzicami w okresie dojrzewania.
1: Mało tego, jeszcze dodam, że model wychowawczy wówczas, z tak zwanych naszych czasów, był dużo bardziej surowy, opresyjny niż teraz. To, że ktoś oberwał, i teraz nie będę rozwijał tego, bo kto wie, to od razu złapie, a kto nie wie, oby niech nie wiedział i nie doświadczał. Natomiast mnie się wydaje, że żyliśmy w bardziej opresyjnych czasach, mniej przyjaznych dla młodego człowieka. Było też drugie takie powiedzenie, bardzo ważne, dzieci i ryby nie mają głosu, Czyli ty w zasadzie miałeś wykonywać rozkazy.

0: bez szemrania i parę innych rzeczy. Plus jeszcze chyba z perspektywy czasu przypominam sobie powiedzenie, niejako odpowiedź po części na ten problem, że twarde czasy dają mocnych ludzi, łagodne czasy dają słabych ludzi.
1: Mi też to jest bardzo bliskie, co mówisz. Zwróć uwagę, że ja właściwie używam takiego sformułowania w tych naszych audycjach, że raczej chodzi o zmniejszenie odporności na trudne sytuacje życiowe. Że to nie jest kwestia samych sytuacji, że ich jest, nie wiem, więcej, mniej, albo są mocniejsze, albo jakieś. Nie. To jest kwestia tego, że młodzi ludzie są mniej przyzwyczajeni do przeżywania takich sytuacji. Jakbym miał powiedzieć, jaką miałem fantazję na ten temat, to właśnie taką, jak powiedziałeś o tych łatwych albo trudnych czasach. Oczywiście to jest też jakieś takie uproszczenie, ale generalnie chodzi o to, że młodzi ludzie żyją w czasach, w których mają dużo praw, mogą się na nie powoływać. Pytanie, czy potrafią z nich korzystać? No, nie wiem tego do końca. Myślę sobie, że żyją w czasach, w których, że tak powiem, mniej się muszą starać. Żyją w czasach, które są dla nich łatwiejsze. Wiele rzeczy przychodzi łatwiej. Wielu rzeczy nie muszą takich, które myśmy musieli. I myślę, że to wszystko powoduje, że oni nie przechodzą takiego treningu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jaki myśmy przechodzili od dzieciństwa. Ja patrzę na swoje rodzicielstwo, na własne dzieci. I ja myślę sobie, że dzisiaj, ja to wiem, ale moje dziecko już jest pełnoletnie, ale ja dzisiaj to wiem, że moim największym błędem, i teraz się narażę, że tak powiem, mocno wielu osobom, ale moim największym błędem było to, że ja swoim dzieciom chciałem usuwać wszelkie przeszkody spod nóg.
0: Może wtrącę dla usprawiedliwienia, że każdy rodzic dziecku przychyliłby nieba i chyba w dobrej wierze tak samo zapobiega wszelkim potknięciom, pomyłkom, a to właśnie te przeszkody, one są najlepszymi nauczycielami życia i takim budulcem naszej dobrej kondycji psychicznej.
1: Tylko popatrz, ja myślę o sobie, że jestem dosyć odporny jednak na trudne sytuacje. Ja się uczyłem bycia ojcem od własnych rodziców, więc generalnie prawdopodobnie powielam pewne schematy domowe, których się nauczyłem przez obserwację, choć oczywiście jak każdy nastolatek, w wieku nastoletnim miałem taki czas, kiedy mówiłem, jak będę miał własne dzieci, na pewno będę inaczej je wychowywał niż wy mnie, tak? Ale się okazuje, że wychowuję bardzo podobnie. Tylko wiesz, co mnie różni od moich rodziców? Ja mam takie możliwości i dostęp do takich rzeczy, do których moi rodzice nie mieli. Oni musieli mi odmówić, jak ja czegoś chciałem, bo oni albo nie mieli na to pieniędzy, albo tego nie było w sklepie, rozumiesz? Albo jeszcze tego nie wymyślono, a ja już chciałem. Oni mieli bardzo ograniczone możliwości w paru kawałkach. Ja nie mam ograniczonych możliwości. Ja mogę, bo to jest dostępne. Ja mogę, bo mnie na to stać. W związku z tym, jako właśnie ten rodzic, który rąbka nieba był uchylił, to ja to swoim dzieciom daję. I nie kontroluję tego i w tym dawaniu tej miłości, tej opieki, tego wyręczania nawet czasami w trudnościach, ja nie myślę o tym, że przecież moim celem jest nauczyć moje dziecko samodzielności.
0: No i tym wyręczaniem to tak naprawdę szkodzisz, osłabiasz to dziecko.
1: Wiesz co, nie wiem, czy szkodzę i czy osłabiam, ale na pewno zabieram możliwość trenowania pewnych umiejętności. I wiesz, znalezienie takiego złotego środka między byciem takim właśnie rodzicem, który daje, a jednocześnie byciem rodzicem, który wymaga i świadomie nie usuwa przeszkód spod nóg, świadomie daje dziecku możliwość, że tak powiem, popełnienia błędu, doświadczenia porażki, tylko po to, żeby się nauczyło, że tak powiem, że porażki w życiu też są i świat się nie kończy i trzeba się podnieść i iść dalej. Tylko po to, żeby dziecko wyciągnęło taką refleksję, żeby w przyszłości mogło sobie lepiej z tym radzić. Jeśli my nie damy możliwości trenowania zachowań, przeżywania sytuacji trudnych emocjonalnie, takich jak porażka właśnie, jak odmowa, jak krytyka, tak, co jest absolutnie normą w życiu. Każdy z nas się spotyka z takimi sytuacjami. Jeśli my nie damy możliwości nauczenia się, jak w takich sytuacjach reagować, no to nasze dziecko w tym okresie dojrzewania, kiedy już się od nas odkleja, bo już nie chce z nami mieć specjalnie wiele wspólnego, już na pewno nie słucha, jak sobie w życiu radzić, bo ono przecież wie lepiej, nie? I wychodzi w życie z takim poczuciem, że no świat jest skonstruowany, w ogóle leży dysk na fiołkach i wszystko pachnie i nic złego mi się nie przytrafi, no to zderza się z rzeczywistością, że jednak czasami boli, a ono nie jest przyzwyczajone do tego, że boli.
0: No i teraz tak sobie pomyślałem, kto to mówi wszystko? Człowiek, który opowiadając o swoich doświadczeniach terapeutycznych podkreśla, że w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach to nie chodzi się wokół tych ludzi uzależnionych, wyściela im czerwone dywany, przepędza się muchy, jeżeli niepokoją go podczas snu, tylko właśnie wystawia się ich na próbę. Mało tego, czasami prowokuje się trudne sytuacje, żeby tak jak w dorosłym życiu musieli sobie radzić, a nawet jak się wysypią, nie pójdzie im tak jak trzeba, to żeby ich nauczyć zbierać się w tej sytuacji. I zawodowo wszystko potrafisz pięknie opisać, tak mądrze, logicznie, spójnie, a przyznajesz, że prywatnie idzie to diabelnie pod górę i że jakoś tak to serce miękkie rozmywa w zasadzie taką drogę, która powinna być dla nas codzienna i zawodowo, i prywatnie. To chyba największa sztuka, teraz powiem największy truizm i banał świata, to bycie rodzicem właśnie takim wypośrodkowanym. Przepraszam, tak mi się zebrało na oczywistą oczywistość, ale znam cię, no za ćwierć wieku się znamy i właśnie tak sobie pomyślałem, jaki to jest dylemat i taki paradoks, że jako rodzice tak ciężko sobie radzimy z byciem logicznym po prostu i dobrym dzięki temu też.
1: To nie jest paradoks, Krzysiek, to nie jest absolutnie paradoks. To jest właśnie to, o czym nie rozmawiamy i to, o czym nie mówimy, czyli to jest kwestia uczuć i emocji. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jestem naprawdę niezłym specjalistą od cudzych dzieci. Wiesz dlaczego? Bo ja ich nie kocham. Tak? Swoje kocham. I wobec swoich czuję dużo większy lęk, dużo większy niepokój, dużo bardziej mi zależy na tym, żeby były szczęśliwe, dużo bardziej, że tak powiem, mam sobie więcej trosk, bo to jest moje osobiste, prywatne dziecko. I ja wobec tego z tym dzieckiem jestem potwornie związany emocjonalnie i w ogóle bym za nie wskoczył. Za cudze bym nie wskoczył, a za swoje bym wskoczył. Dlatego mi się łatwo parę rzeczy, wiesz, mówi, nazywa, widzi, tak i tak dalej, ale ja też jestem daleki od tego, żeby, nie wiem, na przykład dawać rady rodzicom, nie?
0: No tak, ale z drugiej strony twój zawód tego wymaga i teraz powinieneś powiedzieć, proszę państwa, musicie wyłączyć serce, wyłączyć emocje, wyłączyć rodzicielskie uczucia, jak chcecie, żeby wasz Tomek stanął na nogi. I oni na ciebie tak patrzą, co ten Marek Łabudziński wygaduje? Co pan nie jest ojcem? Od razu ja bym ci tak odpowiedział na miejscu.
1: Bardzo mi daleko jest do tego, co mówisz. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiej rozmowy, żebym ja mówił rodzicom, co oni muszą. Ja, że tak powiem, podobnie jak z pacjentami w ośrodku, czy w poradni, czy w gabinecie, czy jakkolwiek, tak samo w rozmowie z rodzicami moich pacjentów, ja raczej ich prowokuję do tego, żeby oni się zastanawiali nad swoją rolą w tym całym procesie i raczej prowokuję ich do tego, żeby oni sami do takich wniosków dochodzili, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że odwracam tą sytuację. Ja jestem rodzicem, idę do psychologa albo do jakiegoś innego, rozumiesz, pomagacza i on mi mówi, że ja coś muszę. No to pierwsze, co mi się w głowie rodzi, to opór, bo co ja muszę? Ja nic nie muszę. Popatrz, z drugiej strony, jak ja mam pacjenta, czy chodzą do mnie jego rodzice, wszystko jedno, czy to jest pacjent dorosły, czy to jest małolat, w poradni, czy w ośrodku, nie ma żadnego znaczenia. I oni do mnie przychodzą. To myślisz, że oni nie mają świadomości tego, że oni w tym procesie, że tak powiem, jego, nie wiem, problemów, oni w jaki sposób uczestniczyli, oni byli, oni towarzyszyli. Przecież oni są pełni poczucia winy wobec tej całej sytuacji. Oni już sami siebie kopią, że tak powiem. Oni już leżą, co ja mam dalej ich kopać? Nie, to nie o to chodzi. Oni dla mnie są może nie pacjentami, tak, ale na pewno są osobami do wsparcia w tej sytuacji. Więc oni przede wszystkim, z mojej perspektywy, powinni tą sytuację zrozumieć, ten proces, że tak powiem, w swojej głowie poukładać. Oni powinni się zastanowić, co z czego wynika, co oni są w stanie zrobić, co oni mogą zrobić, co oni chcą zrobić dla tego dziecka jeszcze. Bo to też nie jest tak, że jak mamy pacjenta, którego w ośrodku, który ma 23 lata, ostatnie 4 lata był bezdomny, bo oni w wieku 19 lat go wyrzucili z domu, bo mieli taki pomysł, kiedyś im powiedział terapeuta, że jak go wywalą, to on pójdzie na leczenie. A on 4 lata był bezdomny, że tak powiem, ma wiele chorób towarzyszących, tak, i w ogóle jest w fatalnej kondycji, i oni przyjeżdżają tutaj do ośrodka go odwiedzić, bo pomyśleli, no może to jest jakiś sygnał z niebios, że on coś ze sobą chce zrobić i oni tu przyjeżdżają. No ale to wcale nie oznacza, że oni są w jakiś sposób zobligowani, zobowiązani do tego, żeby go tutaj, żeby mu pomagać, albo żeby go z powrotem po tym leczeniu wziąć do domu. To jest ich decyzja, on jest pełnoletni. Wiesz, o co chodzi? No to nie jest tak, że ja im mogę narzucać, mówię, wiecie, no to wy państwo teraz musicie, jak on skończy leczenie, to najlepiej byłoby, gdyby on z wami zamieszkał, no bo on sam to sobie nie poradzi. No pewnie sobie nie poradzi, ale jest jeszcze całe mnóstwo innych rozwiązań, on nie musi wracać do nich do domu. Wiesz, to oczywiście tak by było idealnie, ale ja też rozumiem to, że oni mogą mieć dość, że oni chcą inaczej. Tak? I też muszę to uszanować. Więc wiesz, to nie jest takie, kurcze, proste, bo bardzo często, wiesz, jak rozmawiam z ludźmi, to mi się wydaje, że terapia uzależnień, czy w ogóle te sytuacje, to są takie zero-jedynkowe, że no, są jakieś takie, wiesz, przygotowane na ścianie, wiszą na gwoździach recepty, można pozrywać i porozdawać ludziom i będą wiedzieli, jak się zachowywać. To nie jest tak. No każda rodzina jest inna, każdy człowiek jest inny, każda historia życia jest inna, tak? To są tak zindywidualizowane procesy terapeutyczne też, że nie ma dwóch takich samych pacjentów, czy dwóch takich samych historii, czy dwóch takich samych relacji rodzinnych, tak? To, że raz się uda, to nie znaczy, że drugi raz pójdzie tak samo.
0: To na koniec naszej audycji podzielę się kolejną swoją błyskotliwą refleksją, oczywistą, ale może celną. Przynajmniej w czasie pierwszej wizyty młodego człowieka, który się otarł o jakieś tam narkotyki, uzależnienia czy inne świństwa, powinny być w twoim gabinecie dwa przedziały. Jeden dla tego chłopaka czy dziewczyny, a drugi dla rodziców. I powinno być dwóch Marków Obudzińskich. Jeden rozmawia z pacjentem, a drugi równolegle z rodzicami. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie będziesz podążał tymi dwoma szynami jednego toru, to nie pojedzie dobrze.
1: No ja też tak uważam, no, że nie mam dwóch gabinetów i też nie potrafię dokonać bilokacji, ale generalnie praca z małolatem, jak mówimy o osobie niepełnoletniej, o nastolatku, no ona wymaga współpracy z rodzicami. Też sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Jeśli jest dostęp do tych rodziców, no bo często to jest nastolatek, który funkcjonuje w jakimś w strukturze jakiejś tam placówki, ale jeśli jest dostęp do tych rodziców czy opiekunów prawnych, no to jak najbardziej współpraca z nimi jest no, nieodzowna.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle był z nami w czwartek między 22 a 23. W razie pytań, wątpliwości, a może ktoś chce poprosić o pomoc, pozostawiam adres mojej poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc, do usłyszenia.
2: Terapeuci.

0: wieczór z muzyką i audycjami, które tworzą klimat.
1: Tutaj Radio Opole, jesteśmy na 103.2 FM w internecie, w DAB+. Patrzę na zegar, już godzina 23, a zatem pora na wiadomości. Radni Opola głosowali dziś nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta. Odra Opole przebudowuje drużynę przed nowym sezonem. Pół tysiąca strażaków walczy z pożarem pod Warszawą.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Joanna Matlak. 19 głosów za, 4 przeciw. Tak wyglądało dzisiejsze głosowanie radnych w sprawie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Opola. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski ocenia, że wykonanie budżetu w ubiegłym roku było bardzo dobre.
2: Dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy, i do 1 600 000 000 złotych dochodów, jakie osiągamy.
3: Tabele, rozliczenia, wszystko się zgadza. Ale ja oceniam sam kierunek źle, albo widziałbym to inaczej. Negatywnie też oceniam plan budowy akwaparku. Oczywiście sama inwestycja, świetny pomysł, tylko w obecnej sytuacji finansowej nie powinniśmy iść w finansowanie tylko i wyłącznie z środków własnych. Można to samo było powiedzieć o Stadionie Opolskim, który też mógł być finansowany z różnych innych środków.
1: A tak już mówił Edward Odelga, radny, który rok temu opuścił klub Arkadiusza Wiśniewskiego. Dodajmy, że radni Opola, choć niejednogłośnie, udzielili prezydentowi wotum zaufania.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Odra Opole rozpoczęła proces przebudowy drużyny przed nowym sezonem rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Do tej pory zespół opuściło już 7 zawodników. Klub poinformował, że barw niebiesko-czerwonych nie będą już reprezentować. Tomas Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz oraz najbardziej znaczący piłkarz Opolan w ostatniej edycji zaplecza Ekstraklasy, lider środka pola i jednocześnie najskuteczniejszy zawodnik całej drużyny, zdobywca 6 bramek, Adrian Pużycki. W trakcie ostatniego ligowego meczu z Polonią Warszawa pożegnany został Konrad Nowak, który w Opolu spędził 6 lat, a sezon 2025-26 Odra zakończyła na 12 miejscu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Trwa ewakuacja wsi Żądza i Ołdakowizna w powiecie mińskim. Wokół stoją patrole policji, które nie wpuszczają samochodów na zagrożony teren. Pożar pobliskich lasów objął kilkadziesiąt hektarów. Reporter dotarł do Opolic Ołdakowizna i rozmawiał z mieszkańcami.
4: Od nas z domów było widać ten dym, dlatego przyjechaliśmy tutaj po prostu zobaczyć. Mój kolega jest z OSP. Policja od razu za nami wjechała, że zakaz przejazdu. Oni pojechali dalej, my się zawracaliśmy.
5: Policja ostrzega wszystkich, bo tu są działki, ostrzega wszystkich, żeby opuścili teren. I Ołdakowiznę, i tutaj duże działki też są. Kazali opuścić teren. No i wszyscy powyjeżdżali praktycznie.
6: Dym pan widział?
5: Tak.
6: Dużo tego dymu jest?
5: No, było sporo.
7: Mam tutaj koleżankę. Koleżanka ma zwierzęta. I jak gadaliśmy z policjantem, oni to nie chcą nas puścić po te zwierzęta, żeby je zabrać.
1: Mieszkańcy wsi są ewakuowani do szkoły w pobliskim Stanisławowie. Z pożarem lasu pod Warszawą walczy już ponad 500 strażaków. Słowacja nie zamierza uznawać małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, zapowiedział premier tego kraju Robert Fico, powołując się na zapisy konstytucji. Słowacka ustawa zasadnicza od ponad dekady definiuje małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny.
8: Ubiegłoroczna nowelizacja konstytucji wprowadziła dodatkowo zapis, zgodnie z którym w kwestiach światopoglądowych prawo krajowe ma pierwszeństwo przed regulacjami unijnymi. Nie może być tak, że para homoseksualna zawiera małżeństwo w innym kraju, a następnie przyjeżdża na Słowację i wbrew konstytucji domaga się jego rejestracji.
9: To niemożne,
8: powiedział premier Robert Fico, wzywając parlamentarzystów do opracowania przepisów, które dawałyby urzędom stanu cywilnego jasne wytyczne dotyczące rejestracji małżeństw. Dyskusję na ten temat wywołał przypadek dwóch prawników, którzy zawarli małżeństwo w Austrii. W listopadzie ubiegłego roku, po wyroku TSUE, zgodnie z którym państwo członkowskie nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym kraju Unii, mężczyźni wystąpili o rejestrację swojego związku na Słowacji. Ponieważ przez 3 miesiące nie otrzymali żadnej odpowiedzi z urzędu, skierowali sprawę do prokuratury. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy maksymalnie do 8 stopni Celsjusza. Zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby, zachmurzenie małe. Jutro lato 26 stopni Celsjusza i wiatr słaby wiejący z zachodu. Z piątku na sobotę pogoda zacznie się zmieniać. W prognozach czytam nawet o przelotnych opadach deszczu i burzach. Oby się nie spełniło. Bardzo dziękuję Państwu za dziś. Teraz już mówię dobrej nocy. Kłaniają się Joanna Matlak i Maciej Dudek. Do usłyszenia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Sanach, Krzysztof Zalewski. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach. Ty przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I dzisiaj, drodzy słuchacze, nie będę sama. Będzie trochę mniej muzyki, ale za to będą wspaniali goście, duet artystów, którzy korzeniami są związani z Opolem. Ale, drodzy słuchacze, to będzie prawdziwa pełnia ekscytacji, tak, ale tego wszystkiego dowiecie się za moment, bo oni już za chwilę. Mogę Wam tylko zdradzić, że będzie też o miłości i tak naprawdę to wszystko przez Krzyśka Zalewskiego. I już teraz przed nami Krzysztof Zalewski w piosence Miłość, Miłość, a potem już moi goście, czyli duet Pełnia.

0: dzisiaj w studiu Radia Opole pełnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie nasze poprzednie piosenki były jako Hornatkiewicz Skiba, ale uznaliśmy, że ta nazwa jest za długa i skomplikowana, że no trzeba coś po prostu zmienić.
2: Tak, nazwa była skomplikowana, szczególnie jak ktoś po koncercie podchodził do nas zapytać, jak może nas znaleźć gdzieś tam w sieci i my wtedy mówiliśmy, no, że się nazywamy Hornatkiewicz i Skiba i po prostu usłyszeliśmy już tyle wersji.
1: CH czy samo H?
2: Hornatkiewicz, tak? A Skiba to ten z Big Cyc. Więc stwierdziliśmy, że nie, że ta nazwa to musi zostać zmieniona i w zasadzie trochę trwały poszukiwania, nie? Jakoś tak...
1: Poszukiwania trwały tak pół godziny mniej więcej.
2: No ale nie, no wcześniej też coś myśleliśmy, że zmienimy nazwę, ale nie jakby...
1: Nie mieliśmy żadnych konkretnych pomysłów, ale raz wpadł do nas nasz przyjaciel Dezy,
2: tak,
1: który jest bardzo kreatywną głową i zrobiliśmy taką trzyosobową burzę mózgów, no jeszcze z psem, więc taką trzy i pół osobową. No i nagle padła ta pełnia i tak na początku miałem takie, kurczę, ale to jak to będzie? Pełnia w utworze Obwiniam pełnię, to tak jakoś głupio będzie brzmiało i wyglądało, ale tak po chwili w sumie pełnia, okej, okay, pełnia, że my się tak nawzajem dopełniamy.
2: Tak, no, że taka kompletność jakby, tak, pełnia szczęścia.
1: Lubimy też nocną porę, więc księżyc pełnia, jakoś tak się to naturalnie zazębiło, no i w końcu daliśmy akcept, no i poszło.
2: Tak, i bardzo rezonuje z nami ta nazwa i teraz jak wrzuciliśmy informację do sieci, że właśnie tak się nazywamy, to sporo osób nam napisało, że w ogóle jakoś tak pasuje ta nazwa do naszego duetu, więc to Obwiniam pełnię, które wydaliśmy wcześniej.
1: Było po coś,
2: żeby ta nazwa później jakoś tak...
0: Ale Obwiniam pełnię o to, że się połączyliście artystycznie nie tylko?
2: Nie, tutaj akurat...
1: W przypadku Obwiniam pełnię chodziło o pełnię księżyca typowo, raczej tak, tutaj nie było drugiego dna.
0: Jeszcze,
1: ale ono się pojawiło z czasem. No i tak jak właśnie mówi Sonia, że może w nawiązaniu do naszej nowej piosenki Płynę, że może nic się nie dzieje bez przyczyny, być może już afirmowaliśmy te nazwy wcześniej nieświadomie.
2: Tak, tak.
0: A teraz ten bardzo ważny moment, bo posłuchamy waszego singla, bardzo się cieszę, Płynę pełnia na antenie Radia Opole.

0: Zespół Pełnia, grupa Pełnia, duet Pełnia, tak mogłabym powiedzieć, chyba tak najlepiej. Trzeba będzie nauczyć się odmieniać tę nazwę, tak mi się wydaje. Jaki pomysł na płytę w takim razie? Czy będziemy słyszeć dokładnie muzycznie was w takiej samej odsłonie jak wcześniej?
1: Na pewno nie. Dzisiaj jadąc tutaj do Opola samochodem zrobiliśmy sobie taką playlistę naszych inspiracji i tam bardzo różni artyści trafili i ten przekrój gatunków też był dosyć taki szeroki, wydaje mi się.
0: Tak.
1: Ten utwór Płynę wydaje mi się, że będzie jednym z takich najłagodniejszych, które się znajdą na...
0: Ale bardziej rockowe potem rzeczy, tak? Jednak?
1: Tak, no jednak to, co nam najbardziej w duszy gra, to jest muzyka rockowa.
2: Tak, i choćbyśmy bardzo chcieli pójść w inną stronę, to jakby to jednak jest faktycznie głęboko w sercu zakorzenione i trudno się od tego uwolnić, ale my bardzo lubimy gitarową muzykę.
1: Tak jest.
2: No, myślę, że to będzie jakiś taki zbiór naszych inspiracji, które też są ciekawe, bo myślę, że spektrum muzyki, jaką słuchamy, jest spora. Tym bardziej, że jesteśmy we dwójkę, więc Jędrek słucha też innych rzeczy, ja słucham innych. Próbujemy teraz jakoś tak to połączyć, żeby miało to ręce i nogi. Ale myślę, że tak jak Jędrek powiedział, chyba ten utwór będzie taki najdelikatniejszy, najspokojniejszy, nie?
1: Tak, on jest taki otulający, relaksujący, taki był zamysł od początku, nie chcieliśmy tutaj na siłę go gdzieś tam ociężać, że tak powiem, nie ma takiego słowa, już jest. Ale no, tak jak właśnie mówiła Sonia, jednak trochę szybciej nam bije serce przy gitarowej muzyce, nawet takiej mocniejszej gitarowej, więc może nie będzie jakichś tam metalowych elementów na tej płycie, aczkolwiek kto wie, gdzie nas to zaniesie, ale jakieś takie trochę ciężaru na pewno się znajdzie. No.
0: Tak. Jaki komunikat chcieliście wysłać do świata, pisząc ten tekst? I w ogóle jak to wygląda u was twórczo?
2: No w zasadzie teksty piszemy razem i zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu siadamy i zaczynamy rozmawiać o tym, co byśmy chcieli w utworze przekazać. Zapisujemy sobie jakieś frazy, które nam przychodzą do głowy i później tekst na bazie właśnie jakichś naszych przemyśleń próbujemy w jedną całość złożyć. Więc no zazwyczaj te teksty piszemy właśnie we dwójkę. Czasami jest tak, że na chwilę się zamykamy osobno w pokoju. Każdy popisze trochę fraz, właśnie takich inspiracji swoich, no i później znowu się spotykamy i próbujemy to połączyć, nie? Więc
1: Tak. Aczkolwiek zasadzie... ciężko też pisze się teksty tak na zawołanie i na poczekaniu, typu, że umawiamy się, dobra, to jest ten moment, piszemy tekst. Ja wtedy się w sobie na maksa zamykam i nie może mi nic kreatywnego przyjść do głowy, a czasami w jakichś totalnie przypadkowych momentach, typu na spacerze z psem, przychodzi do mnie jakaś myśl
2: tak.
1: I od razu ją sobie nagrywam albo zapisuję.
2: Ja za to lubię usiąść i faktycznie sobie popisać, trochę tak potraktować to jako pracę. Tak, że ja sobie po prostu siadam, biorę swój zeszycik i sobie zapisuję właśnie bardziej tak w skupieniu. A Jędrek lubi pójść na spacer i porozkminiać i wraca z jakąś tam frazą, więc no tutaj się różnimy jakby w tym aspekcie, ale tak, myślę, tak. Że to też nas dopełnia a propos pełni.
1: Natomiast odpowiadając na jaką wiadomość chcemy wysłać w świat tą piosenką, wydaje mi się, że to jest taka wiadomość, którą chcemy i wysłać w świat, ale też nawzajem jakby do nas.
2: Tak, taka afirmacja trochę.
1: Taka afirmacja, bo często gdzieś tam wydaje nam się, że jesteśmy w życiu nie w tym miejscu, w którym powinniśmy już być na tym etapie, albo w którym chcielibyśmy się docelowo znaleźć.
2: Tak.
1: Mamy wrażenie, że inni artyści na przykład są przed nami i że już są na totalnie innym poziomie niż my i chcielibyśmy ich dosięgnąć, a czasami może warto sobie uświadomić, że może tak jak jest teraz jest okej i może dobrze jest się gdzieś tam obejrzeć dookoła siebie i docenić to, co już nam się udało osiągnąć.
2: I pomyśleć, że wszystko jest po coś, żeby może ta droga, choć czasami kręta, też do czegoś prowadzi.
1: Tak, i że wszystko to jest proces i może za kilka lat, na przykład spoglądając na ten moment, w którym jesteśmy teraz, zakręci nam się łezka i będziemy chcieli wrócić do tego, co już było. Więc no trochę tak... My nie jesteśmy zawsze idealnym przykładem na życie zgodnie z tymi myślami, o których właśnie mówimy, ale trochę...
2: Po to też napisaliśmy taki utwór, bo jak się też wypowiada te słowa na głos, to wtedy jakoś bliżej.
1: Myślimy, że to jest mega ważne, że jednak jak się słowa jakieś i myśli wypowie na głos, to one często się potrafią ziścić prędzej niż nam się zdaje.

0: jest waszym ulubionym polskim artystą, ale z takiej sceny bardzo popularnej możemy skręcić też scenę alternatywną. Polski, to już jest ta trudność, co Jędrek?
1: No właśnie, gdyby nie pojawiło się w tym zdaniu słowo polski, to od razu już bym
0: sypał
1: nazwami z rękawa, ale ja się wychowałem na zagranicznej muzyce i nadal jednak częściej sięgam po zagraniczną, ale nie znaczy to, że nie mam swoich ulubionych polskich twórców, których podziwiam z różnych powodów. Myślę, że
0: Takim wspólnym,
1: no to chyba Krzysiu Zalewski najbardziej. I to jest w ogóle taki temat, który nas połączył, mnie i Sonię, bo jak się poznaliśmy stojąc w kolejce do dziekanatu, ja oddawałem moją pracę magisterską, a Sonia licencjacką, poznała nas nasza wspólna znajoma i gdzieś tam właśnie, i powiedziała ona wtedy coś w stylu, no bo Sonia też lubi Zalewskiego.
2: Ja też lubię Zalewskiego, tak.
1: To był taki nasz pierwszy temat wspólny, od którego się w sumie nasza znajomość zaczęła.
2: Tak, w ogóle jak poszliśmy na pierwszą randkę, to w sumie nie miała być na początku randka, tylko mieliśmy się spotkać, żeby obgadać temat pod tytułem Koncert z piosenkami Krzyśka Zalewskiego.
1: Tak, ja od początku czułem, że to jest bez sensu pomysł, no bo Zalewski bywa we Wrocławiu tak typu co drugi dzień.
0: Ale więc chciałeś się poświęcić, ja rozumiem.
1: Tak, ale sam do końca nie wiedziałem, jaki jest charakter naszej relacji na ten moment, więc mówię, no dobra, no spróbujemy jakoś tak zacząć od tych spraw zawodowych, a może później jakoś przejdziemy do spraw bardziej prywatnych.
2: Koncertu nie zrobiliśmy, jakby co?
1: Tak, tak.
0: Ale jesteśmy małżeństwem. No,
2: tak, okay. Małżeństwem i Krzysia Zalewskiego lubimy nadal. I myślę, że jeżeli chodzi o polskich artystów, to faktycznie jest tym ulubionym. I pod względem takim muzycznym, bo to też jest znowu gitarowa muzyka, którą my bardzo lubimy. I pod względem takim tekstowym.
0: I kreatywności, nie?
2: Tak. Myślę, że to jest taki kompletny artysta, tym bardziej, że też świetnie śpiewa, a to jest dla nas też i zawsze było bardzo ważne, żeby ten warsztat wokalny był na fajnym poziomie.
1: No i ma też bardzo ciekawą ekspresję i jest jej dużo i to też jest taki temat, z którego można czerpać, bo jednak ludzie lubią taką surowość, taką autentyczność i myślę, że on to ma w sobie. Kto jeszcze? No na pewno Igor Herbut.
2: Znowu ta warstwa wokalna chyba, ale też tekstowo.
1: Tak, ja na przykład bardzo pokochałem płytę Lemona Tu z 2017 roku, bo ona bardzo nawiązywała do brzmień, na których ja się wychowałem i które ja czuję najmocniej, czyli taki brytyjski alternatywny rock. Słyszałem tam co chwilę echa, nie wiem, Radiohead i to mnie jakoś tak bardzo do tej płyty dalej przyciąga. Igora też mieliśmy okazję poznać na jednym z koncertów Schody do Wolności parę lat temu i też gdzieś tam powymienialiśmy się naszymi muzycznymi inspiracjami. Okazało się, że mamy dużo wspólnego tutaj,
2: tak,
1: właśnie Igor
2: i
1: też.
2: Że zna też zespoły, których my słuchamy.
1: Tak,
2: i jak myśleliśmy tak, wow, że on też tego słucha.
1: No i wokalnie
2: jest świetny.
1: Niesamowicie dobrym wokalistą i technicznie, ale też jest taki bardzo autentyczny i emocjonalny i to nam też bardzo, bardzo z nami rezonuje, jego ekspresja.

0: dzisiaj pełnia, duet Jędrek i Sonia w Radiu Opole. Rozmawiamy o waszym najnowszym singlu, waszej pierwszej piosence, ale od ilu lat wy razem już pracujecie na scenie? Bo to też chciałabym powiedzieć, bo to, że to jest debiut, to fajnie, to dobrze, bo to jest takie nowe otwarcie, zawsze taka świeżość, nie? Nowa nadzieja na coś ciekawego, ale wy nie jesteście nowością ani debiutem absolutnie, ani nie jesteście doświadczonymi artystami pracującymi z sobą już wiele lat.
1: Taki pierwszy koncert zagraliśmy razem mniej więcej tydzień po tym, jak się poznaliśmy. Bardzo szybko postanowiliśmy ze sobą razem śpiewać.
0: A już wiedzieliście, że będziecie razem?
1: Chyba tak.
2: Tak. A to nie było jakoś tak, że w ogóle pojechaliśmy na pierwsze wspólne, jakieś takie, pierwszy wspólny koncert i jakby następnego dnia jakoś tak się okazało, że...
1: Tak, następnego dnia dodaliśmy pierwsze wspólne zdjęcie na Instagramie, więc tak. To już było oficjalne.
0: O, to szybko, szybko.
2: To już razem. Ale pamiętam naszą pierwszą wspólną próbę, jeszcze w twoim pokoju na Opolskiej, jak wynajmowałeś mieszkanie z kumplami i zaczęliśmy razem śpiewać. I jakaś taka magia się wtedy wytworzyła, na zasadzie, że my to bardzo poczuliśmy, że nasze w ogóle barwy głosu bardzo do siebie pasują. Że ten taki piasek w głosie pojawia się i u mnie, i u Jędrka, i bardzo to jakoś tak zaczęło z nami rezonować.

0: razem czujemy, jakby trema trochę dzieli się na dwie osoby i faktycznie wychodzimy i jakby możemy też w pełni swoje emocje przekazać, znowu w pełni. No chyba dlatego pomysł na stworzenie właśnie autorskiej muzy, ale już w duecie, tym bardziej, że duetów też w Polsce jest mało w sumie.
1: Tak dobrze śpiewających razem, tak mi się wydaje, bo one są razem, ale wy jesteście też doskonałymi wokalistami. Ja jednak bardzo słucham śpiewających osób, bo sama śpiewam, więc automatycznie mój słuch jest na to wyczulony, więc wy doskonale śpiewacie, bo bardzo często w tych duetach damsko-męskich jest tak, że jeden ktoś trochę lepiej śpiewa, jest po prostu wokalistą, a ktoś bardziej jest akompaniujący. A wy jednak jesteście takim mocnym uderzeniem wokalnym, nie? A z drugiej strony macie taką subtelność.
2: Wydaje mi się, że jak śpiewamy, jak mamy partie, w których śpiewamy razem, to chyba staramy się może szukać trochę ciekawszych interwałów niż oktawa. Na przykład, bo często duety śpiewają po prostu w oktawie, że kobiecy głos bierze tę wyższą oktawę, męski niższą. Też ma swój urok, ale wydaje mi się, że wtedy nie ma jakichś takich ciekawszych zgrzytów, takich pozytywnych interakcji gdzieś tam właśnie między dwoma głosami, które dopiero się tworzą, jak się sięgnie po jakieś takie ciekawsze interwały, po jakieś kwarty, nie wiem, kwinty.
0: Jak słuchaliśmy sobie właśnie jakichś duetów, to myśleliśmy, okej, a może spróbujmy właśnie pójść harmonią w coś trochę ciekawszego.
2: Tak, my i tak mamy w sumie mało w tych naszych piosenkach momentów, w których mamy takie partie stricte duetowe, bo w partiach duetowych też trochę zatraca się top line tak zwany i my przy tym jednak nadal chcemy, żeby ta muzyka wpadała w ucho. Mm-hmm. Jak są dwa głosy, które są jednakowo zbalansowane głośnościowo, to słuchacz nie wie, który jest głównym głosem. Tak. Trochę inaczej operujemy w studyjnych wersjach, bo tam możemy się zdublować i nagrać więcej niż dwa głosy i wtedy nadal jeden głos jest tym głównym, tym prowadzącym, a pozostałe są bardziej wspierające. Zawsze mamy potem problem, jak to przełożyć na sytuację na żywo, kiedy trzeba jednak ograniczyć to do dwóch głosów, więc ja wtedy zawsze kombinuję, dobra, jakie tam interwały zaśpiewać, żeby być trochę bardziej w tle, ale żeby jednak to nie były tylko oktawy.
0: Tak.
2: No to już są takie stricte muzyczne kwestie.
1: Tak, to już taki producent muzyczny z ciebie wychodzi. Tak, tak. Ty już analizujesz, miksujesz, już słyszysz planami tę muzykę, tak. To tak,
2: dziwne, rzeczywiście. Że dopiero teraz ze mnie wyszedł, to i tak myślę, że jestem w ogóle dumny z siebie, że tak długo bez nerdowania wytrzymałem, ale tak, sobie. Tak.
1: Dobrze, bo była randka i to dobrze, dobre tematy mamy. To też tak pokazuje trochę was, nie? Jako ludzi, bo tak mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne.

0: Koncertowo, jak widzicie, pełnię? To będzie duet i będzie taka formacja też z dużym składem, bo lubicie to duże granie. Ty, sam też Jędrek mówiłeś i Soniu ty też, że ta rockowa muzyka jest w was, więc rockowa muzyka to nie jest duet, nie? To jednak musi być ten bęben, te gitary, takie mocne uderzenie.
1: Tak,
0: tak widzicie pełnię, że ktoś was jednak dopełni tam?
1: Tak. Zdecydowanie. Dużo graliśmy akustycznie przez ostatnie lata. I ma to swój urok, bo jesteśmy samowystarczalni, ale zawsze nam brakowało muzyków na scenie dodatkowych, więc na pewno pojawi się perkusja na żywo, na pewno pojawi się gitara basowa.
2: Na pewno druga gitara się pojawi.
1: Tak.
2: Tak myślimy przynajmniej.
1: No, jakieś takie elementy produkcyjne, które i tak nie są na pierwszym ani drugim planie w naszych produkcjach, może jakoś tam dopełnimy loopami. Raczej nie planujemy mieć na scenie też nie wiadomo ilu osób. Raczej taki skład stricte rockowy, 4-5-osobowy, tak to przewiduję.
0: A jak to widzicie wydawniczo? Jesteście bardzo doświadczonymi artystami też, no nie ma co ukrywać, no też znanymi z programów tych bardzo popularnych.
1: Obecnie mamy tylko dystrybucję i wydaje mi się, że może lepiej w dzisiejszych czasach przy tym pozostać, bo trochę mamy inne czasy, jeśli chodzi o to, jak artyści prosperują, niż na przykład 5 lat temu, kiedy... Ja na przykład brałem udział w programie typu Talent Show i kiedy był taki najgorętszy moment artystyczny u mnie, powiedzmy, ja też nigdy nie osiągnąłem jakiejś wielkiej popularności. Wydaje mi się, że te 5 albo już nawet 6 lat temu to był taki moment, kiedy najwięcej się działo wokół mnie. Mam wrażenie, no bo zawsze jest tak, że jak akurat jest emitowana edycja programu, w którym się bierze udział,
2: tak. Wtedy jest
1: no to wtedy uczestnicy mają swoje 5 minut. Za rok
2: wchodzi kolejna edycja
1: i już o poprzednich uczestnikach nikt nie pamięta i to jest jakby całkowicie normalne. Więc wtedy czułem, że miałem takie 5 minut i największą audiencję, do której mogłem dotrzeć i no już nazwijmy to wprost, największe zasięgi, niestety teraz to też jest ważne. To był, no i też potem troszkę się zmęczyłem mediami społecznościowymi, postanowiłem zwolnić. Już nie dodawałem tak regularnie, skupiłem się bardziej na działaniach produkcyjnych.
0: A to ma znaczenie dzisiaj, jednak ta obecność w socialach?
1: Właśnie taka myśl przewodnia, która nam krąży po głowie ostatnio jest taka, że...
2: Jak jesteśmy blisko w mediach, prowadzimy na bieżąco TikToka, Instagrama i tak dalej, to jesteśmy bardzo przebodźcowani tym i jest tego za dużo i po prostu czujemy, że potrzebujemy jakiś odpoczynek, ale z drugiej strony, jak nie prowadzimy tych swoich sociali, to mamy wrażenie, że wtedy znikamy z planszy.
1: Jest jeszcze gorzej. No.
2: Jest jeszcze gorzej. No, taka, tak, jest tak, że czasami jak faktycznie dużo dodawaliśmy i ciągle w tych telefonach siedzieliśmy, żeby odpisywać na komentarze, żeby gdzieś tam te relacje też budować z tymi swoimi słuchaczami, no to faktycznie czuliśmy, że oh my god, potrzebujemy wyjść z domu na spacer z psem i tak dalej, żeby gdzieś odpocząć po prostu, odreagować. Ale faktycznie jak robiliśmy sobie przerwę, mówimy, dobra, tydzień bez tego, czy 2 tygodnie, no to mamy wrażenie, że wrzucamy kolejny film i wtedy
1: ciężko
2: trzeba
1: też wrócić
2: budować
1: po takiej przerwie.
2: Wszystko od początku.
1: Tak,
2: nie?
1: Tak. No, no właśnie, ciężko wrócić po takiej przerwie, bo jest trochę takie odczucie, że świat już poszedł dalej i my musimy od nowa o sobie przypomnieć, ale zbudować jakby od nowa cały kontekst.
2: Tak, trochę tak.
1: I zacząć budować znowu tę drogę zasięgową od nowa.
2: Tak.
1: No bo niestety tak to jest, że teraz po prostu wszyscy specjaliści od marketingu, od mediów społecznościowych w ogóle rekomendują dodawanie 3 rolek dziennie. No i tak na dobrą sprawę, kto ma czas, żeby w ogóle
2: tak
1: nagrywać i sklejać 3 rolki
2: dziennie?
1: Ostatnio
2: się zastanawiamy właśnie, czy być po prostu ludźmi od kontentu, czy jednak pisać muzykę, bo jakby pisanie muzyki jest jakby najprzyjemniejszą częścią w ogóle całego procesu tworzenia siebie jako artysty, a okazuje się, że ten proces tak naprawdę musi zajmować tylko skrawek czasu, bo cała reszta to jest...
1: działania promocyjne.
2: To są działania promocyjne, które naprawdę zajmują sporo czasu i z jednej strony myśli się teraz o artystach, okej, mają łatwiej, bo wszystko jest super dostępne, można się wypromować gdzieś tam w sieci, ale z drugiej strony przez to, że jest to dostępne, to tych ludzi tworzących jest tyle, że bardzo ciężko jest się przebić.
1: Próg wejścia robi się coraz wyższy tak naprawdę, bo ludzie już robią coraz bardziej kreatywny content.
2: Tak. Jak tylko też na moment się z tego wyjdzie, to wracamy po jakimś tam czasie, po jakimś czasie i okazuje się, że okej, teraz to już trochę inaczej działa, więc musimy się jakby na nowo tego nauczyć. Znowu znikamy na miesiąc, okej, teraz to już działa zupełnie inaczej,
1: tak, tak.
2: Więc znowu na nowo.

0: cena jest bezwzględna, nie? Wobec twoich umiejętności, doświadczenia. Macie też tak, że jednak ten warsztat, te umiejętności, to doświadczenie, no na scenie wszystko wyjdzie potem, na samym końcu. Mhm.
1: Na początku miałem powiedzieć, że tak, że koncerty wszystko zweryfikują, ale z drugiej strony już na koncertach też się pojawia coraz więcej takich narzędzi, których do tej pory używało się głównie studio, typu jakieś tam strojenie wokalu na bieżąco, mhm. których jeszcze nie było, nie były one tak rozpowszechnione i możliwe jeszcze na przykład, nie wiem, 10-15 lat temu, że dużo rzeczy da się przykryć. Wydaje mi się, że teraz ludzie też niekoniecznie chodzą na koncerty, żeby posłuchać całego zespołu, skupić się na poszczególnych partiach instrumentalnych, tylko
2: zobaczyć taki performance.
1: Tak, no, są artyści, którzy potrafią wyjść na scenę po prostu z kimś odpowiedzialnym za puszczanie muzyki z laptopa za sobą i to jest taki dwuosobowy skład. I też ludzie potrafią się świetnie bawić na koncertach i interesuje ich głównie po prostu frontman, artysta, to co ma do powiedzenia, śpiewają z nim każde słowo tekstów i to jakby, nie mówię, że to jest albo dobre, albo złe, po prostu no, są...
0: Też jest odbiorca takiego rodzaju.
1: Odbiorca na to.
2: Ale jeżeli chodzi o nas, ja doceniam, że ten warsztat mamy, że pracowaliśmy nad tym i po prostu scena nas nie przytłacza, wiemy czego się po sobie spodziewać i zawsze jakoś w tej sytuacji się odnajdziemy. Tak sobie myślę o jakichś też naszych takich działaniach razem jako duet. Myślę, że te nasze głosy po prostu nie zawodzą. W takim sensie, nie wiem, śpiewanie w harmonii, odnajdywanie jej szybko, jakieś takie rzeczy mówię a propos nawet nagrywania dżingli radiowych, nie? Kiedy też się fajnie sprawdziliśmy w tej pracy, bo faktycznie potrafiliśmy, myślę, że dzięki swojemu doświadczeniu szybko połapać dane partie i myślę, że zrobiliśmy to całkiem fajnie na fajnym poziomie. Myślę, że gdyby nie ten warsztat, no to by było nie do zrobienia, bo to są akurat aspekty, których nie da się zrobić od tak, nie? Tak,
0: czy takie doświadczenia właśnie wam pomagają w tej pracy na scenie? Jakby kiedy wracacie na to miejsce pierwotne?
2: Tak.
1: Na
2: myślę,
1: pewno.
2: Że tak. Myślę, że tak.
1: No ta praktyka i to, że naprawdę dużo razem śpiewaliśmy i śpiewamy nadal, nawet jeżeli to na początku były jakieś takie bardziej coverowe sytuacje, no to sprawiło, że nasze głosy się zgrały lepiej i że już... wchodzi taki automat, że ktoś jest nas w stanie obudzić o 3 w nocy i kazać nam zaśpiewać jakiś utwór w harmonii i no i raczej to wejdzie dobrze. Nie boimy się o nasze głosy i o to, jak razem stroją, więc to na pewno pomaga, ale jeszcze taka myśl mi przyszła do głowy, ważna, że wydaje mi się, że teraz w czasach, kiedy już AI generuje muzykę, która brzmi łudząco podobnie do muzyki tworzonej przez człowieka.
0: Bardzo.
1: Jednak ludzie wracają do organiczności i ludzie jednak chcą usłyszeć ten taki ludzki czynnik w nagraniach i trendują teraz w ogóle artyści, którzy wcale nie sięgają po jakieś takie ulepszacze, jakieś takie super nowoczesne narzędzia, tylko właśnie wracamy trochę
0: do
1: brzmień sprzed dziesiątek lat. Nie wiem, jest taki amerykański młody artysta Sombr, który gdzieś tam naprawdę dzięki TikTokowi zdobył ogromną popularność. I to, jak on traktuje swój głos na nagraniach w studio, on go właśnie specjalnie przybrudza, używa dużo przesteru, ten głos nie jest jakoś tam przesadnie strojony, zresztą on po prostu dobrze czysto śpiewa, więc nie musi tam sięgać po jakieś tam narzędzia strojące, ale ten głos brzmi tak właśnie brudno, tak organicznie, a jednak te piosenki są naprawdę uwielbiane teraz przez no, miliony ludzi, więc wydaje mi się, że wraca teraz ten taki czynnik ludzki i to będzie teraz mega ważne.

0: mogę się doczekać waszych kolejnych piosenek i myślę, że ta pełnia to naprawdę będzie coś wyjątkowego. Już to jest coś wyjątkowego i czekam na te kolejne piosenki, zwłaszcza, że zapowiadacie, że będą takie bardziej mocne. Chociaż ja lubię ten taki flow bardziej spokojny, on jest bardziej popowy, więc to jest mój osobisty gust, także super. Trzymam za was kciuki, a na koniec, a propos, bo też mam takie nazwisko, Plotnik, jak wygląda wasz taki dzień? To jest rzeczywiście taki dzień z życia małżeństwa artystycznego, że rano się budzicie, kawa. I teraz myślę, co by tutaj nagrać?
1: Dokładnie tak jest.
0: Naprawdę?
1: Mamy też oczywiście pracę i cały czas też musimy pracować i naszą pracą nie są media społecznościowe, które gdzieś tam prowadzimy razem jako duet, ale gdzieś tam...
2: Czyli i tak praca jest nadal wokół muzyki, bo jednak produkuję muzykę dla innych artystów, ja też uczę śpiewu, więc jakby to jest nadal na bazie muzyki, no ale jak kończymy pracę, to faktycznie siadamy i rozkminiamy.
0: Ale każdego dnia rzeczywiście się mobilizujecie albo chociaż raz w tygodniu, żeby poświęcić ten czas naprawdę dla siebie, dla waszego duetu artystycznego. Nie mówię o tym takim duecie rodzinnym,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. Bliżej premiery singla, mniej więcej od miesiąca, tak mocno się wzięliśmy za działania promocyjne i wtedy faktycznie każdego dnia był temat, okej, musimy albo przemyśleć jakby treści na nadchodzący tydzień, albo je nagrać, albo
0: tak
1: je
0: zmontować.
2: Tak.
1: Natomiast ostatnio tak usiedliśmy typu w poniedziałek o godzinie 10 przy śniadaniu i przy kawie i powiedzieliśmy sobie, że coś chyba w życiu zrobiliśmy w porządku, że nie musimy być teraz właśnie w pracy takiej
2: z bólem
1: od 8
2: brzucha,
1: do 16.
2: Postresowani i tak dalej.
1: Tak,
2: bo coś
1: tym bardziej, że takie prace też oczywiście mamy za sobą i mają one też oczywiście swoje plusy, stabilizacja i tak dalej, ale no jednak zawsze ta droga artystyczna najgłośniej nam w duszy grała. No i tak właśnie, bo mamy też taki mały ogródek, nasz pies też uwielbia w nim przebywać, no i tak właśnie typu w środku tygodnia, o tej 10:00 poszliśmy do ogródka z kawą, jak już się zrobiła w końcu ładna pogoda, nasz pies się zaczął tam tarzać w trawie i powiedzieliśmy sobie, że coś chyba jednak w życiu zrobiliśmy okej, że możemy sobie o tej godzinie, w ten dzień tygodnia na to pozwolić.
2: Nie zawsze muzycznie jesteśmy tu, gdzie chcemy być, że może faktycznie ta droga jest kręta, ale oprócz tego to nasze żyćko jest super i trzeba po prostu to doceniać, tę kawę w ogródku o 10:00.
1: Takie małe rzeczy, o których się często zapomina.
0: A to może jeszcze o tej kawie w ogródku napiszecie, co?
1: Tak, tym bardziej,
0: podoba
1: że
0: mi się
1: ostatnio dostałem od Sony na urodziny młynek do kawy takiej ręcznej, sobie mielę w ogóle, już mam taki swój rytuał, się śmieję, że po prostu kiedy człowiek ma trójkę
0: ona też...
1: z przodu, to już ciekawe zajęcia się
0: bierze. To niektórzy się cieszą, że mają trójkę z przodu cały czas. No tak, ale to już wtedy trochę inaczej się patrzy na świat. Aha, i potem też inne rzeczy bolą, ale to już na inną rozmowę. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy.
2: My bardzo dziękujemy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Dobry wieczór, tu Opole. Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj myślę, że będzie bardzo interesujący temat dotyczący komunikacji, który może przydać się w pracy, ale może też się przydać w życiu rodzinnym, w rozmowach z bliskimi. Dialog motywujący, o nim będzie mówić dr Ewa Kosowska-Korniak, która jest ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak się komunikować w taki sposób, który otwiera rozmówcę, pozwala lepiej i uważniej słuchać się tę drugą osobę, a to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o umiejętność komunikowania się i rozumienia nawzajem. Zanim jednak o tym kilka informacji, zaczynamy od nowych standardów opieki okołoporodowej. Obowiązują one od początku maja i o nich rozmawiano w czasie konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak podkreśla doktor habilitowana Adrianna Komornicka, która jest konsultantką wojewódzką w dziedzinie perinatologii, od 7 maja szpitale mają obowiązek zapewnić rodzącej kobiecie dostęp do przynajmniej jednej metody znieczulenia farmakologicznego. Nie ma jednak gwarancji znieczulenia zewnątrzoponowego. O tym mówiła ekspertka.
2: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe zależy od ośrodka, który nim dysponuje. To zależy od dostępności anestezjologicznej. Znieczulenie także może być metodą wziewną.
1: Jakość opieki okołoporodowej ma być wyższa i ujednolicona, tak z kolei twierdzi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Posłuchajmy go.
3: Mówimy tutaj o planie porodu, o łagodzeniu bólu porodowego, mówimy o opiece laktacyjnej, przede wszystkim podnoszeniu jakości tych wszystkich świadczeń, które mają wpłynąć na to, że zdrowie mamy i dziecka będzie pod większą kontrolą.
1: Szpitale mają obowiązek publikować na swoich stronach internetowych informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego. Stadion PGE Narodowy w Warszawie zamienił się w największe literackie centrum kraju. Rozpoczęły się międzynarodowe targi książki, bierze w nich udział ponad 600 wystawców z 33 państw. Wystawcy, autorzy, tłumacze, bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek zostali powitani przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską.
4: Cześć, witajcie. Te targi to jest nasze święto. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że wracamy na Stadion Narodowy. To jest to miejsce, na którym targi książki powinny być i z ogromną radością po prostu Państwa witam na wydarzeniu, które od lat stanowi właśnie przestrzeń spotkania ludzi słowa, ludzi idei, ludzi wyobraźni. To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności.
1: A gościem honorowym tegorocznych targów został Sharjah Emirat, należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas 4 dni zaplanowano 1200 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami, debaty, warsztaty. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, a także Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu. Wśród gości białoruski noblista, pisarz, obrońca praw człowieka Aleś Białacki. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Kilka tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół bierze udział w wielkim finale Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To bardzo ciekawa inicjatywa. W jej ramach młodzież zrealizowała projekty społeczne. Były to m.in. zbiórki charytatywne, wydarzenia publiczne, inicjatywy technologiczne, które pozwalają też nabyć ważne umiejętności miękkie. O szczegółach opowiedzieli nam autorzy projektów.
5: To jest 24 liceum w Gdańsku. Dziewczyny właśnie robią drugi projekt, kontynuację. Jestem bardzo dumna z moich dziewczynek. To jest mój kolejny projekt, który tak naprawdę kompetencje miękkie rozwija niesamowicie.
6: Przyjechałyśmy z Torunia.
7: No, w tym roku nasi uczniowie ukończyli aż 9 projektów o różnej tematyce. Od ekologii po społeczną szkodliwość telefonów i ekranów. Tu koleżanka miała bardzo ciekawy projekt, gdzie grupa zmieniła, kompletnie przeobraziła wręcz salę lekcyjną w salę teatralną.
8: Oprócz tego, że są finalistami, mają certyfikaty, a niektórzy zdobyli tutaj akurat srebrnego wilka, walczymy o złotego, mamy kilka brązowych, także to są nagrody, ale sama gala w sobie też już jest taką nagrodą i oni naprawdę na to czekają, na ten dzień.
1: Podczas finału dla najlepszych projektów zostaną wręczone złote wyniki. Są one przyznawane w kategoriach edukacja, kultura, ekologia, ekologia, zdrowie, sport, a także społeczność lokalna. Organizatorzy wyróżnią również 20 najlepszych placówek w rankingu szkół zwolnieni z teorii 2026. Fundacja Zwolnieni z teorii działa od 2013 roku. Do tej pory w organizowanej przez nią praktycznej olimpiadzie wzięło udział prawie 50 tysięcy młodych osób, które zrealizowały ponad 10 tysięcy projektów społecznych.
0: Wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: Dzisiaj w Radiu Opole będzie sporo o dobrej komunikacji i będzie też o dialogu motywującym. A na ten temat porozmawiamy z dr Ewą Kosowską-Korniak, ekspertką Uniwersytetu WSB Merito w Opolu do spraw mediacji i komunikacji. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
1: Komunikacja, ważny temat, uczymy się jej przez całe życie i tak sobie myślę, że jak mówisz o tym, że jest coś takiego jak dialog motywujący, to brzmi zachęcająco, brzmi tak nie narzucająco się, tylko właśnie zapraszająco.
6: To bardzo ładne podsumowanie albo otwarcie rozmowy o dialogu motywującym, bo dialog jest to oparty na współpracy, styl komunikacji, styl prowadzenia rozmowy, który prowadzi rozmówcę do wywołania zmiany, której ten potrzebuje. Czyli rozmawiamy z drugą osobą w taki sposób bardzo partnerski, z troską, współczuciem, akceptacją dla tej osoby, słuchając jej i pokazując jej, że słyszymy to, co ona mówi, i prowadzimy tę rozmowę w taki sposób, że ta osoba nagle rozkwita, prostuje się i odkrywa, że już wie, czego potrzebuje i już ma gotowość, żeby zacząć nad tym pracować.
1: Czy to nie jest trochę manipulacja?
6: Bardzo dobre pytanie. Też sobie je często zadaję i mam na to gotową odpowiedź, która mi pomaga. To nie jest manipulacja, to jest rozmowa ukierunkowująca, dlatego że manipulacją byłoby prowadzenie rozmowy w taki sposób, żeby zmusić tą osobę do działania według mojego pomysłu na nią. Czyli manipulacja jest takim sterowaniem. Ja tak podziałam i tak zrobię, żebyś ty zrobiła dokładnie to, czego ja chcę, nie wiedząc o tym, że robisz to dlatego, że ja tego chcę. To jest bardzo nieczysta, bardzo brudna technika zakładająca brak szacunku do drugiej osoby, ale też tak naprawdę brak szacunku do siebie, bo jeżeli ja się komunikuję w taki manipulacyjny sposób, to znaczy, że ja nie lubię siebie, nie cenię siebie, nie traktuję siebie jako osoby wartościowej, tylko chcę być za wszelką cenę skuteczna i osiągać swoje cele kosztem innych osób. Mhm. Dlatego manipulacja jest dla mnie brudna i nie znoszę technik manipulacji, łatwo je rozpoznaję, nazywam, proszę osoby w moim otoczeniu, żeby ich nie stosowały, co mi ułatwia życie. I to też Państwu radzę, że jeśli dostrzegacie gdzieś przejawy manipulacji wokół siebie, jeśli zauważacie, że ktoś próbuje na Was wpływać jakimiś różnymi grami, technikami, sposobami, gierkami psychologicznymi, to nazwijcie to manipulacją, poproście, żeby przestał. To najczęściej jest najbardziej skuteczna technika i najczęściej wystarcza. Natomiast dialog motywujący jest czymś zupełnie innym. On jest głęboko głęboko humanistyczną metodą, taką zwróconą do człowieka. Jest powstrzymaniem się od odruchu naprawiania człowieka. My prowadzimy dialog z osobą nie po to, żeby ją naprawić, tylko po to, by z nią pobyć i z nią rozmawiać w taki sposób, żeby jej pomóc w odkryciu tego, czego potrzebuje. To jest taka rozmowa dwojga ekspertów i to sformułowanie mi się bardzo podoba. Bardzo często je stosuję i też gorąco polecam zabranie sobie tego ekspertstwa do swojej komunikacji, bo to powoduje, że ja jako osoba znająca dobrze dialog i umiejąca prowadzić rozmowę w taki bardzo profesjonalny, specjalistyczny sposób. Powiedzmy, że ja jako ekspertka od komunikacji rozmawiam z kimś, kto jest pogubiony, czasem ma jakiś problem z uzależnieniami, czasem ma problem z realizacją zadań w pracy, z prokrastynacją, z niemożnością osiągania swoich celów, nie radzi sobie. I ja rozmawiam z tą osobą jako z ekspertem od siebie. On siebie zna najlepiej. I to jest rozmowa dwojga ekspertów. Ja jestem ekspertką od komunikacji, on jest ekspertem od siebie. I rozmawiamy na takim równym, eksperckim poziomie. On opowiada, ja zachęcam do tego opowiadania, ja słucham i oddaję mu to, co on powiedział, co z jego wypowiedzi wynika, co go prowadzi w kierunku zmiany, której potrzebuje, tak? Która wynika z tego, że coś jest dla niego szczególnie ważne, że coś jest związane z jego wartościami, więc ta rozmowa po prostu ukierunkowuje go.
1: To są myślałam sobie o czasie, że my się komunikujemy też coraz szybciej.
6: To jest ważne, tak.
1: Więc co z osobą, która ma potrzebę, aby mówić bardzo dużo? I jak tutaj być empatycznym i asertywnym jednocześnie?
6: O, to też jest bardzo dobre pytanie. Ja bym zaczęła od tej empatii, bo ta komunikacja dialogowa jest komunikacją empatyczną. Jeśli rozmawiamy o skutecznej komunikacji, to nie znam nic lepszego niż komunikacja empatyczna, czyli taka, która pokazuje, której taką naczelną zasadą jest najpierw zrozum, potem bądź zrozumiany. Najpierw wysłuchaj tej osoby, potem daj się usłyszeć. Najpierw niech ona mówi, a potem ty, tak? Daj tej osobie czas i przestrzeń do wypowiedzi. Bądź dobrym słuchaczem. Tak bym podsumowała zasady komunikacji empatycznej, takiej nastawionej na to, co mówi rozmówca. I ją trudno pogodzić z pędem życia, z pośpiechem, z tym, że potrzebuje tu i teraz, żeby było krótko, konkretnie i na temat, i do celu. I trzeba znaleźć taki mądry balans między jednym i drugim. Czyli z jednej strony dać przestrzeń do takiej nieskrępowanej rozmowy, do wypowiedzenia się. Z drugiej strony, to najbardziej pomaga, zakreślić ramy czasowe tej przestrzeni. Czyli powiedzieć, słuchaj, mam teraz godzinę dla ciebie, chętnie porozmawiam, ale o tej godzinie muszę po prostu zakończyć, tak? I musimy do tej godziny skończyć. Tak robią też specjaliści. Ja też takie, umawiając się z klientami, też zakreślam ramy czasowe rozmowy i to jest bardzo dobre. I wtedy, oczywiście to może być też 20 minut, tak? Bo ta godzina do kogoś może być takim ogromem czasu. To może być 15 minut, ale wtedy, kiedy jesteśmy z tą osobą w rozmowie, dajmy jej 100% uwagi, dajmy jej 100% ważności i nie spieszmy się z tym, żeby pokazać, jacy jesteśmy mądrzy, profesjonalni, ile mamy świetnych rad, wskazówek, tropów, gotowych rozwiązań, tylko słuchajmy i oddawajmy jej to, co ona mówi.
1: No to jest trudne. Słuchanie aktywne, takie naprawdę słyszące, jest trudne. Mamy 1000 myśli, 1000 skojarzeń i jakichś swoich doświadczeń, ale też potrzeby mówienia, czy jakby zbijania każdego argumentu w momencie, kiedy on się na przykład pojawia w danej chwili. Więc to jest, myślę sobie, trudna praca wewnętrzna, żeby tak naprawdę nastroić się na słuchanie.
6: Tak, to jest ważne, co powiedziałaś. To jest praca wewnętrzna. Ona się może wydawać trudna, ale ona jest do zrobienia. Najlepszym przykładem jestem ja, bo dzisiaj potrafię bardzo dobrze słuchać. Uważam, że to jest moja największa kompetencja, umiejętność słuchania. A kiedyś taka nie byłam. Kiedyś się szczyciłam tym, że potrafię dużo i barwnie mówić. Także byłam nastawiona na tempo, na taką efektywność w osiąganiu celów. I gdzieś gubiłam to słuchanie. Odkąd potrafię słuchać, moje życie i moje relacje z ludźmi są naprawdę na dużo większym, przyjemniejszym, piękniejszym poziomie. Natomiast przede wszystkim to jest bardzo cenna umiejętność, która pozwala pomagać ludziom rozwiązywać ich realne problemy. Więc tego się da nauczyć. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, tak jak powiedziałaś, mentalnie nastawić się na to słuchanie, czyli zadaję pytanie i słucham. Wykreślam sobie z głowy przerywanie, wzdychanie, przewracanie oczami, wiercenie się na krześle, stukanie palcami o oparcie krzesła. Czyli te wszystkie sygnały z mowy ciała, które pokazują brak skupienia, brak uwagi, pośpiech, chęć kończenia.
1: Albo też ocenę tego, co się mówi. To bardzo blokuje i wtedy się mniej dowiemy. To też się nie opłaca.
6: Albo też ocenę, bo wyraża sobą tak naprawdę jakąś dezaprobatę, rodzaj jakiejś pogardy, ironii, sarkazmu. Nad takimi odruchami ciała trzeba zapanować. Warto zapanować, dlatego że nasze ciało mówi więcej niż słowa. Mowa ciała jest ważniejsza niż, czyli mimika, gesty, postawa ciała jest ważniejsza niż to, co wypowiadamy. Więc jeśli naprawdę chcemy słuchać, to słuchamy całym sobą, całym ciałem. Zwróceni w stronę rozmówcy, pochyleni lekko, przybierając podobną pozycję ciała jak on, bo to bardzo ułatwia. Utrzymując kontakt wzrokowy, przez całą rozmowę jest to trudne, że w ogóle takie wpatrywanie się w oczy przez cały czas jest trudne, ale robimy to i wracamy, tak? Odpoczywamy, wracamy. To jest takie naturalne wtedy, ale rozmówca musi się czuć widziany. Czasami ten rozmówca ma duży problem, żeby nam popatrzeć w oczy. To też coś pokazuje o nim. Ale nie gubmy tego spojrzenia. Zachęcajmy do tego, żeby na siebie patrzeć. To jest ważne.
1: No dobrze, a co jeżeli to my jesteśmy tą osobą mówiącą, która dostała ten czas na wysłuchanie, ale spotykamy się właśnie z jakimś wzdychaniem, jakimiś ocennymi reakcjami ciała, które trochę jakoś próbują podważyć na przykład nasze argumenty, nasze spostrzeżenia.
6: Mhm. Prawdopodobnie jeśli czegoś takiego doświadczamy, to się blokujemy i mówimy sobie w środku, tak?
1: Nie takie, warto.
6: Nie warto. Dobra, to nie powiem ci tego, co chcę powiedzieć. Miałam cię opowiedzieć o czymś ważnym dla mnie, ale widzę, że ty nie słuchasz, to ja ci tego nie powiem. Czyli innymi słowy, nie dostaniemy jako słuchacz tego, na czym nam zależy. Będziemy rozmawiać w taki bardzo płytki sposób. Taki, a coś wypada, co słychać, a jak stara bieda, nie? I tyle. Jeśli chcemy naprawdę dotrzeć do rozmówcy, to dajmy mu przestrzeń na rozmowę i zauważmy też te wszystkie blokady, które go blokują. Tak naprawdę, może powiem inaczej, są osoby, do których łatwo dotrzeć, łatwo je zachęcić do rozmowy, mhm, i są osoby, do których trudno dotrzeć. Pewnie to wiemy, że jedni ludzie są jak słoiki, wszystko widać i wystarczy lekko odkręcić i wszystko słychać, a są osoby, które są takimi zamkniętymi puszkami, nieodgadnionymi, trudno się tam przebić przez tą grubą blachę, nie? I nic nie widać. I teraz bardzo łatwo się rozmawia z osobami, które są otwarte. Pewne umiejętności słuchania są wymagane, ale szału nie ma. Tak naprawdę to wystarczy zwrócić uwagę, zadać pytanie i ten rozmówca sam mówi, opowiada, nie? To nie jest problem. Natomiast jeśli mamy osobę skrytą, zamkniętą, która nie chce rozmawiać, widzimy, że ją coś gniecie, że z jakiegoś powodu jest zablokowana i we współpracy, na przykład w pracy jako pracownik i w takiej swojej energii życiowej a już jeżeli to jest w relacji, że ktoś się zamyka i mówi, nic mi nie jest, nie, po prostu nie, nic, o co ci chodzi, nic. Mhm. A tak naprawdę wiemy, że coś jest, nie? I że tam w środku jest zamknięte, że coś go gryzie, boli, frustruje, no to dotrzeć do takiej osoby jest bardzo trudno i można to zrobić poprzez umiejętne słuchanie, poprzez tę komunikację empatyczną i wykorzystanie dialogu motywującego. Tylko najpierw trzeba zadać pytanie i potem zauważyć po tym pytaniu to, co rozmówca odpowiedział, zauważyć jego stan emocjonalny. Ja mam taką historię, wykorzystam ją z moim synem. Mam nadzieję, że on po pierwsze nie będzie słyszał tej audycji, a po drugie jak usłyszę, to się nie obrazi. Ale kiedyś miałam taki moment z moim starszym synem, gdzie on był taki zamknięty w sobie i nie chciał o tym rozmawiać. Widziałam, że coś go gniecie i wiedziałam, że to dotyczyło pracy, którą wtedy wykonywał, jakiejś takiej niezgody na tą pracę, braku pomysłu na jakby inny pomysł na siebie. I w żaden sposób nie chciał o tym rozmawiać. Podchodziłam kilka razy, mówiłam, Kuba, wiesz, czym się zajmuję, weź chodź, pogadajmy. A on mówi, nie, jak ja nie będę wiedział, to nikt nie będzie wiedział. Nie, ja muszę sam. I któregoś dnia, widząc, że taki przytłoczony, leżał na kanapie i zatopiony w myślach, zobaczyłam, że jest mu ciężko. Wiedziałam, że nie będzie chciał rozmawiać. Stanęłam przed nim, czy usiadłam i powiedziałam, chodź, porozmawiajmy. Usłyszałam, nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę o tym rozmawiać. Jak ja nie wiem, co chcę robić, to nikt nie będzie wiedział. Nie chcę rozmawiać. Mhm. Prawdopodobnie większość osób by w tym momencie powiedziała, no nie chcę rozmawiać, uszanuj to, wyjdź z pokoju. A ja wiedziałam, że on bardzo potrzebuje porozmawiać, tylko coś go blokuje, więc ja popatrzyłam na niego i powiedziałam, nie chcesz o tym rozmawiać. Jest ci bardzo ciężko. Jak ty nie wiesz, co chcesz w życiu robić, co chcesz teraz zrobić, to skąd ktoś inny ma to wiedzieć? I w tym momencie pękła skorupa. I mój syn zaczął bardzo dużo i chętniej i z otwartością opowiadać o tym wszystkim, co mu w środku siedzi. Bo to, co ja zrobiłam, to było odzwierciedlenie jego stanu emocjonalnego. Czyli ja po prostu zauważam jego emocje, zauważam to, jak bardzo jest mu ciężko, jak bardzo on nie chce o tym rozmawiać, bo to w środku w nim siedzi, że nikt nie jest w stanie mu pomóc w podjęciu decyzji. I to wystarczyło, żeby on opowiedział o wszystkich problemach, myślach, które ma w głowie, żeby sobie to usłyszał, bo jak już to wypowiedział, to usłyszał to na głos, tak naprawdę swoje myśli, żeby z moimi pytaniami i takimi sugestiami, ale sugestiami w dobrym tego słowa znaczeniu, takimi ukierunkowującymi sugestiami, czyli ja po prostu słuchałam tego, zadawałam mu pytania i ukierunkowywałam go w stronę, o której mówił, żeby on wstał i podjął decyzję i tak naprawdę odmienił swoje życie. W praktyce oznacza to, że wyjechał stąd i mieszka teraz w Warszawie i tam pracuje, ale rozwija się pięknie i ja jestem z niego dumna. Na pewno dokonał ważnej zmiany. I tak pomyślałam sobie, że opowiem o tym głośno, bo po pierwsze ta historia jest prawdziwa, po drugie pokazuje skuteczność zauważania stanów emocjonalnych drugiej osoby i po trzecie może komuś pomóc. Dialog motywujący głównie się zasadza na odzwierciedleniach, czyli na takim oddawaniu rozmówcy tego, co powiedział, ale to nie jest zwykła parafraza, która jest typowa dla aktywnego słuchania, to nie jest zwykłe podsumowanie, to jest oddawanie temu rozmówcy jego stanu emocjonalnego, a czasami wzmacnianie tego w taki sposób, że ludzie zaczynają sami siebie rozumieć. Tak, ja faktycznie, jest mi bardzo, bardzo ciężko i fajnie, że to zauważyłaś. Tak naprawdę to, że mój rozmówca wtedy zaczął opowiadać, to był taki sygnał do mnie, fajnie, że się nie dałaś tak naprawdę spuścić na drzewo, tylko że zauważyłaś, że jest mi ciężko i że ja naprawdę nie chcę o tym rozmawiać. Mhm. I porozmawiał.
1: I co dalej w takim dialogu motywującym, kiedy na przykład też musimy coś wspólnie ustalić, podjąć jakąś decyzję albo...
6: No to ważne, żeby to była decyzja rozmówca, nie nasza. I teraz bardzo ważne takie czerwone kartki, takie zdania na czerwono, które sobie trzeba przed oczami wyświetlić, gdy zaczynamy taką rozmowę. Nie daję żadnych rad. Nie daję żadnych wskazówek od siebie, żadnych cudownych pomysłów, rozwiązań. Jeśli chcę cokolwiek rozmówcy dać, bo przecież mam swoją mądrość, to pytam o zgodę. Czyli pytam, czy ja się mogę z tobą podzielić takim moim pomysłem, który mi przyszedł do głowy? Albo czy mogę się z tobą podzielić swoim doświadczeniem z mojego życia? Czy mogę się podzielić właśnie taką refleksją, która mi przyszła do głowy, kiedy cię wysłuchałam i coś mi się tak pojawiło? Jeżeli zadamy te pytania, czy mogę się podzielić, to rozmówca prawdopodobnie odpowie, że...
1: Tak.
6: Że tak, dokładnie. Rozmówca powie, że tak, no bo jest zaskoczony tym, że ja w ogóle pytam. Bo 99% osób z naszego otoczenia robi to bez pytania. Mhm. Daje sobie takie prawo, nie? Słuchaj, ja ci powiem, weź, zrób, masz, działaj, weź się chłopie w garść i tyle. A zapytanie o zgodę jest wyrazem ogromnego szacunku dla mojej autonomii, czyli dla autonomii rozmówcy, tak? Dla takiego poczucia sprawczości, dla samodzielności. Więc to się spotyka z ogromnym takim wyrazem uznania w oczach, z przyznaniem tak, proszę. I wtedy już zupełnie inne słuchanie, bo wtedy osoba, której dajemy tą wskazówkę, radę, podpowiedź, pomysł, przyjmuje to jako swoje, bo ja ci dam prawo. Ja cię zaprosiłem do tego, powiedziałem tak. Mhm. Więc wtedy się zupełnie inaczej przyjmuje.
1: Nie odbiera tej rady jako krytykę, ponieważ wie, że otrzymała ją, ponieważ sama tego chciała. I inaczej już na nią patrzy wtedy.
6: Tak, ja nawet bym powiedziała, że nie odbieram tej rady jako rady, a nie krytyki, bo krytykę trzeba wyeliminować w każdej komunikacji.
1: Ale też można czasami radę czyjąś odbierać jako krytykę tego, co robimy, bo moglibyśmy inaczej robić.
6: No, ale jeśli tak zrobimy, to nie będziemy w dialogu mówić, bo dialog wykreśla, z dialogu jest wykreślona ocena, a krytyka to jest ocena osoby. Mhm. Kiedy my kogoś krytykujemy, to oceniamy, bo ty masz taki charakter, bo ty taka jesteś, bo ty zawsze coś tam, to jest
1: trzeba
6: krytyka.
1: Trzeba było to zrobić inaczej.
6: Trzeba to było zrobić coś inaczej. Więc krytyka jest absolutnie wyeliminowana. Nie możemy oceniać, ocena w ogóle jest wyeliminowana, a co dopiero ocena krytyczna, czyli krytyka. Możemy nazwać pewne zachowania, nie? Możemy się odwołać do zachowań, ale w tym dialogu motywującym, żeby on był skuteczny, to tak uważnie słuchamy rozmówcy, że wyłapujemy również opis jego zachowań, tak, różnych sytuacji i do tego się możemy odwołać. Czyli ja mogę na przykład, to wymyślam sobie teraz, bo jakby nie wrócę już do rozmowy, którą przytoczyłam, do rozmowy z moim synem, ale hipotetycznie, gdyby w tej rozmowie on opowiedział o tym, że powiedzmy, że wiele razy próbował na przykład powiedzieć swojemu szefowi, że chce innego zakresu zadań, bo to, co do tej pory robi, go nie satysfakcjonuje, na co szef mówił, dobra, pogadamy o tym jutro i nigdy więcej tej rozmowy nie zaczynał, a ja nie pytałem, tak? Ja nie wracałem do szefa i nie pytałem. I teraz gdybym taką historię usłyszała, to bym powiedziała tak, że wiesz, że jesteś osobą, która chce dokonać pewnej zmiany, nie ma satysfakcji w swojej pracy, a zarazem ciężko cię przebić z tym do szefa, bo kilka razy próbowałeś, mówiłeś, a wtedy on mówił, dobra, jutro o tym pogadamy. I to cię tak zamknęło, pokazało ci, że on tak naprawdę nie chce o tym rozmawiać. Więc i teraz stop. To był przykład odzwierciedlenia, takiego pogłębionego, takiego słuchania, gdzie ja usłyszałam opis sytuacji, zachowania, to jak wpłynęło to na mojego rozmówcę i to, co on sobie z tego wyprowadził, jaki wniosek. I nie było ani radą, ani krytyką, bo krytyką byłoby powiedzenie, miałeś po prostu przyjść do niego na drugi dzień i powiedzieć, hello, porozmawiajmy, miałam przyjść jutro, mieliśmy porozmawiać, nie? Czemu tego nie zrobiłeś? Tak by powiedziało wielu rodziców. No to czemu tego nie zrobiłeś? To byłaby krytyka. Natomiast to, co ja zrobiłam teraz w tym przykładzie, to było wysłuchanie, nazwanie zachowania, nazwanie sytuacji i nazwanie tego, jak to wpłynęło na tego mojego rozmówcę.
1: Czyli rozmówca ma też ewentualnie szansę wtedy zastanowić się, czy to było na przykład dobrym rozwiązaniem, dobrym podejściem, że się wycofał i że tego nie powrócił. Właśnie, bo tak jakby trochę siebie wtedy widzi z boku.
6: Dokładnie, ale pięknie to podsumowałaś. Właśnie o to chodzi, że dzięki temu on widzi siebie tak jakby w roli obserwatora siebie, nie? On teraz wtedy inaczej widzi to swoje zachowanie i wtedy ja mu mogę zadać pytanie, bo dialog motywujący to jest nie tylko odzwierciedlanie, ale to są też pytania, otwarte pytania. Ja mogę zapytać, co ci ta sytuacja pokazała, jak teraz na nią patrzysz? No pokazała mi, że mogłem podejść i powiedzieć, wczoraj się umawialiśmy na rozmowę, dzisiaj, więc chciałbym zapytać, czy możemy tam ustalić jakieś nowe obowiązki dla mnie albo zmianę czegoś tam, nie? Czyli co ta sytuacja ci pokazuje? Co mogłoby ci pomóc w podjęciu decyzji? Kto mógłby ci pomóc? Czy były takie sytuacje w przeszłości, kiedy bardzo nie wiedziałeś, jak do kogoś dotrzeć z czymś, czego chcesz, ale poradziłeś sobie, zrobiłeś to. Czyli odwołujemy się, mamy różne strategie w trakcie tego prowadzenia tej rozmowy dialogowej. Możemy popatrzeć wstecz i odkryć, że były takie sytuacje, kiedy

0: kieruje. Możemy w tej rozmowie też odwoływać się do tego, co ważne. Są takie super pytania, bo my często rozmawiamy w taki chyba trochę płytki sposób, nie? Nie rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla nas. No i mam takie poczucie, że jeżeli ja zapytam o to, a co jest dla ciebie w tym wszystkim najważniejsze? Tak, na czym ci szczególnie zależy, najmocniej zależy w tym momencie? No to wtedy ludzie mówią tak naprawdę o tym, co jest dla nich wartością, o tym, co jest no, naprawdę najważniejsze. A jeżeli coś jest dla nas wartością, ma taką rangę ważności w naszym życiu, to jak my nie będziemy realizować tej wartości, jak nie będziemy w zgodzie z tym, to zawsze będziemy nieszczęśliwi, nie? Więc pytanie o to, dlaczego ci tak bardzo zależy na tym, zamiast rady nie rób tego, tylko dlaczego ci tak bardzo na tym zależy? Dlaczego to dla ciebie takie ważne? To pozwala rozmówcy nazwać swoje wartości i tak naprawdę, jeśli już je nazwie, to podążać za nimi. Bo na przykład dla mnie ważną wartością w życiu jest kreatywność, robienie fajnych rzeczy, tak? Wymyślanie czegoś, tworzenie. I jakby, no i w tej pracy tego nie wykorzystuję. Ciągle robię powtarzalne rzeczy, na które nie mam wpływu. Nie, to jakby... Tu zostałam w tym temacie pracy, ale ta zmiana może dotyczyć zmiany nawyków, zmiany funkcjonowania w jakichś relacjach, zmiany wagi, zmiany aktywności sportowej, wielu rzeczy.
1: No zaraz przenieśmy ten dialog motywujący na taką relację pracownik-szef. Jak szef może wykorzystywać w rozmowie ze swoimi pracownikami ten dialog motywujący, żeby właśnie komunikować się pokojowo?
0: Bardzo też ciekawe pytanie i no to teraz dajmy takie proste sposoby, które działają dla wszystkich szefów. Tak. Po pierwsze, rozmawiając z pracownikiem, wejdź w taką równą pozycję. Oczywiście ja wiem, że ty masz autorytet, szefie, że to ty jesteś pracodawcą i ty wiesz lepiej i ty masz cele i tam różne wskaźniki, które musisz osiągnąć, ale zapomnij o tym. Rozmawiaj jako równy z równym, czyli zadaj pytanie otwarte. Nie pokazuj, że wiesz, tylko pytaj, co mogłoby ci pomóc, co cię teraz męczy, tak? Czy co powoduje, że zadaj jakieś bardzo ogólne pytanie i wysłuchaj tego, co mówi pracownik. Jak już wysłuchasz, to pokaż mu, że usłyszałeś. Czyli nie przechodź do następnego pytania. To jest dla osób działających szybko, sprawnie, kierujących, zarządzających bardzo trudne. Jak po pytaniu nie pójść następne pytanie i konkret. Nie rób tego. Tylko po tym, jak usłyszysz to zdanie pracownika, to pokaż mu, że to usłyszałeś. Czyli w taki oznajmujący sposób podsumuj to, co usłyszałeś i zadaj znowu pytanie, które tego rozmówcę poprowadzi dalej. Odwołuj się do zasobów tej osoby, czyli co lub kto mogłoby ci pomóc, jakie twoje cechy, albo jakie osoby z otoczenia, albo czy jest coś, co ja mógłbym zrobić, żeby tobie się pracowało lepiej. To jest mega odważne pytanie dla szefów, ale bardzo skuteczne. Co ja mógłbym poprawić jakby w swoim zachowaniu czy w naszej relacji, żeby tobie się pracowało lepiej? Zachęcam do tego, bo to jest zejście z pozycji szef podwładny do pozycji partnerskiej, specjalista. I ono nie odbiera szefowi autorytetu, wręcz przeciwnie, moim zdaniem go wzmacnia. Natomiast może się okazać bardzo skuteczne, żeby odblokować tę osobę, żeby ona uwolniła swój potencjał, żeby pracowała tak, jak my chcemy, żeby nam ufała, żeby była otwarta na to, co mówimy, tak, i chciała to zastosować. To nie pozbawia autorytetu, bo dalej jesteśmy jednak w relacji szef-pracownik.
1: Czy są jakieś badania, które potwierdzają, że to działa, że ten dialog jest skuteczny?
0: O tym, że dialog motywujący jest skuteczny, są tysiące takich zrandomizowanych badań, które pokazują, że nawet stosowanie dialogu w krótkich, 15-minutowych rozmowach z osobami, które potrzebują coś zmienić, bo to na takich osobach były dokonywane te zmiany, te badania, czyli na osobach, które nie radzą sobie ze swoim dotychczasowym życiem, na przykład mają problem z uzależnieniami, że takie krótkie, 15-minutowe rozmowy dialogowe zwiększyły w bardzo znaczący sposób skuteczność działań tych osób. Tam o 30-40%. To pokazuje, że dialog naprawdę działa. I wystarczy tylko te elementy dialogu wpleść w rozmowę. I to już wystarczy, żeby ktoś się odblokował, bo najłatwiej jest oceniać, mówić nie radzisz sobie, weź to skończ, weź to rzuć, ale my wtedy nie uwzględniamy takich mechanizmów psychologicznych, które są w osobach, jak mechanizm reaktancji.

0: takiego reagowania oporem. Im bardziej ktoś mi narzuca coś, tym bardziej ja się będę utwierdzał w tym, że to moje jest prawdziwe. Jest takie powiedzenie: na złość mamie odmrożę uszy. Nie, i mama może mi pokazywać, że jest minus 30 na zewnątrz i że załóż czapkę, ale to są moje uszy, to jest moja głowa, to ja wiem lepiej. To ja, ja sobie przekonam się i sprawdzę na sobie, a co, tam najwyżej sobie odmrożę. Jakby taki mechanizm nas się włącza, nie? Im bardziej ktoś na nas naciska, tym bardziej my się zasklepiamy w sobie. Znajdziemy milion argumentów na to, że to tak nie jest. Ja to kiedyś przetestowałam na zasadzie rozmawiania o zdrowym jedzeniu, o zdrowym stylu życia. To jest też taka moja ważna zajawka. I powiedziałam to osobie o tym, co jest zdrowe, jak powinien wyglądać zdrowy tryb życia. Osobie, która ewidentnie tego potrzebowała, tak? Mam milion problemów zdrowotnych, nadwagę i wszystko. I na to usłyszałam: a mój dziadek jadł dużo i tłusto i pił dużo alkoholu i wcale nie ćwiczył i dożył 80, ja też dożyję. I to było super reakcja na moje narzucanie, no bo ja podzieliłam się wtedy nie byłam taka mądra, nie rozmawiałam dialogiem, wtedy się podzieliłam swoimi mądrościami, o których ja wiem, że działają, że są skuteczne, ale ta osoba w ogóle nie dała mi pozwolenia na to, żebym jej to dawała, nie miała w ogóle gotowości, żeby tego słuchać, nie miała otwartości na to, w ogóle nie czuła się przeze mnie jakoś akceptowana i zaopiekowana, więc mi odpowiedziała właśnie w taki sposób. I bo tak reagujemy, kiedy ktoś nam daje takie różne złote rady. A gdybym to zrobiła inaczej?
1: Jak na przykład?
0: Przede wszystkim musiałabym mieć zgodę tej osoby na rozmowę na ten temat. Więc musiałabym tą rozmowę zacząć tak. To jest rozmowa sprzed wielu lat, jakaś taka towarzyska, nie? Gdzieś, więc teraz się cofam. Ale chętnie się właśnie pobawię w ten sposób. Musiałabym powiedzieć, to był mężczyzna, powiedzieć mu, że słuchaj, opowiadasz, że ostatnio wylądowałeś w szpitalu i że masz pewne problemy kardiologiczne. Powiedz coś więcej o tym. Mm-hmm. Chcesz o tym pogadać? Tak, jeśli on mówi, no tak, no, najczęściej ludzie chcą opowiadać. Jak już byli w szpitalu, jak już tyle przeszli, to mówią, tak, słuchaj, wiesz, no po prostu wylądowałem, z pracy mnie zabrali, coś tam ten, tak, no 3 dni pobadali, poobserwowali, tak naprawdę nic nie znaleźli, ale powiedzieli, no niech pan dba o siebie. No to gdybym usłyszała taką odpowiedź, to bym wtedy powiedziała, powiedz coś więcej o tym dbaniu, o tym, co ci powiedzieli, tak, o tym, co mówili ci lekarze. Pytanie, powiedz coś więcej, to jest tak zwane pytanie wydobywcze, też bardzo skuteczna komunikacja, to jest pytanie, które pozwala tej osobie zobaczyć, kurczę, to jest ciekawe, co ja mówię. Ona jest naprawdę zaciekawiona tym, co ja przeżywam w tym szpitalu, nie? I w tym, co jest z moim zdrowiem. Więc to pytanie by tego rozmówcę bardzo otworzyło. By mi powiedziała, a wiesz, pewnie mam zadyszkę, jak chodzę po schodach, coś tam się dzieje, ten, już nie mogę tego, muszę brać leki na nadciśnienie. Pewnie bym usłyszała całą taką długą, długą litanię. Mogłabym wtedy zapytać, jaki masz pomysł na to, żeby to zmienić, tak, żeby zrobić to, co mówią lekarze. On prawdopodobnie by powiedział, nie mam w ogóle pomysłu. Wydaje mi się, że taki się urodziłem i taki mam i że tego się już nie da zrobić, nie? Powiedzmy, tak by powiedział. Więc wtedy bym zapytała, czy ja się mogę z tobą podzielić taką swoją wiedzą, czymś, co u mnie działa, z moimi sposobami. I pewnie bym usłyszała tak, więc wtedy bym powiedziała, wiesz, też kiedyś miałam taki problem. Odwołałabym się do swoich doświadczeń na przykład, albo odwołałabym się do badań, albo do wiedzy, którą mam, ale ta rozmowa już by wyglądała zupełnie inaczej, nie? Byłoby tam i ten szacunek, i to zaciekawienie tym, co mówi rozmówca, słuchanie, i pytanie o zgodę na dawanie rad. I wtedy mogłabym go zapytać na przykład, a czy zawsze miałeś tak, że miałeś nadwagę i problemy z tym? Czy były takie momenty w twoim życiu, kiedy byłeś naprawdę zadowolony ze swojego zdrowia, ze swojej kondycji i z tego? I jak gdyby się on do tego odwołał, tak, prawdopodobnie bym miał powiedział, wiesz, kiedyś miałem taki czas, że byłam pół roku na takiej zdrowej diecie, jeździłam na rowerze 3 razy w tygodniu, waga mi poleciała w dół i tak dalej, więc ja bym to wtedy usłyszała, podsumowała, bym mu to wzmocniła i pokazała mu, kurczę, ty potrafisz sobie postanowić, jak postanowisz sobie, że przez 6 miesięcy to robisz, to robisz. Więc ta już rozmowa poszła zupełnie inaczej. Ja wtedy nie znam dialogu motywującego, powiem na swoją obronę. Wtedy, kiedy tą rozmowę odbywałam, to było naprawdę dawno temu. Ale tak sobie myślę, że ten przykład, bo już wiem, jak ta rozmowa, to nie skończyłoby się na jednej rozmowie, prawdopodobnie, ale 2-3 takie krótkie, 15-minutowe rozmowy i ta osoba by naprawdę odmieniła swoje życie, by była zmotywowana, żeby wdrożyć, a jeszcze bym porozmawiała o tym, dlaczego zdrowie jest dla niej ważne, odwołabym się do wartości. Pewnie by się okazało, że i zdrowie jest ważne, no bo dla każdego jest ważne, chociaż nie zawsze sobie to nazywamy, ale też prawdopodobnie by się okazało, że żona się o mnie martwi, dzieci mówią, tato, zrób coś, jak byłeś w szpitalu, to płakały, jak byłem w szpitalu, to płakały, nie? Więc wtedy rodzina jest dla ciebie ważna, widzisz, że twoi bliscy się o ciebie martwią. To są bardzo ważne odzwierciedlenia, oddające stan emocjonalny i odwołujące się do emocji i to też do potrzeb. Więc no, tak naprawdę tą rozmowę da się poprowadzić w taki sposób, żeby ta osoba odkryła, że potrzebuje coś dla siebie zrobić i że nie warto się zasłaniać dziadkiem, który miał lat 80 i dożył tej 80, tylko że trzeba coś zrobić dla siebie tu i teraz. I pokazałam ten przykład, dzięki, że mogłam w ogóle o tym opowiedzieć. Cieszę się, że mogę się tym dzielić, bo to jest bardzo skuteczne. Ja to wykorzystuję w swojej pracy z ludźmi, którzy mają problem ze zmianą, z ludźmi, którzy mają problemy w relacjach, w rozwiązywaniu konfliktów. Wykorzystuję ten dialog motywujący, zwłaszcza podczas rozmów indywidualnych z osobą, żeby dotrzeć do jej prawdziwych potrzeb i zbliżyć ją do rozwiązania. Ten dialog naprawdę nas prowadzi w komunikacji w taki sposób, że docieramy tam, gdzie chcemy dotrzeć, ale też się poprawia i współpraca i jest dużo takiej akceptacji dla nas, dla tego sposobu prowadzenia rozmowy. Jest większe zrozumienie. No, naprawdę warto.
1: A jak przekonać szefa do czegoś, kiedy jest trudno nam się przebić i on ma tam na przykład swoje wskazania, swoje wytyczne, a widzimy, że jest jakiś obszar, który można by udoskonalić, mógłby naprawdę pomóc firmie.
0: Może ja powiem, jak ja bym to zrobiła wtedy. Tak sobie teraz mówię, dawno nie miałam szefa, ja od 10 lat na swoim, ale to znaczy sama jestem dla siebie szefową, czasami surową, a czasami, ale ostatnio bardziej łagodną. Natomiast tak sobie myślę, że ja bym powiedziała tak, szefie, mam takie, chciałabym porozmawiać na temat, który jest dla mnie ważny, który też mi się wydaje ważny z punktu widzenia naszej firmy. Czy mamy na to przestrzeń, czy masz na to przestrzeń, żeby o tym porozmawiać? To jest bardzo dobre pytanie na początek, bo daje nam pewność, że ktoś się nie spieszy, że ma teraz dla nas czas, a jak nie ma teraz, to powie, wiesz co, chętnie, ale za godzinę, tak? Mam teraz ważne spotkanie, ale potem będę wolny. Czyli najpierw zadbać o przestrzeń i o taką zgodę na tą rozmowę. No bo jakbym dawała szefowi rady, gdzieś w biegu na korytarzu albo przy ekspresie z kawą, to nie zadziała, nie? Trzeba sobie najpierw stworzyć przestrzeń do takiej rozmowy. I potem ja bym zaczęła od jednak takiego dowartościowania i docenienia tego, co jest. Czyli jako osoba, która jest zaangażowana w pracę naszego zespołu, widzę, ile wysiłku wkładasz w to, żeby było tak, tak i tak i tak i tak, nie? To jest w ogóle super początek, bo on się od razu poczuje dobry, że ja dostrzegam jego starania i wysiłki. Zarazem nie jest to tani komplement, bo ja nie mam, że nie jest to nakierowane na uzyskanie jakichś korzyści dla mnie, tylko to jest nazwanie pewnych faktów. Im bardziej to będzie konkretne i odwołujące się do faktów, tym lepiej. Więc zaczęłabym od tego. Prawdopodobnie szef poczułby się dobrze i powiedział, no tak, no dokładnie to robię i fajnie, że to zauważasz w ogóle, że mi to powiedziałaś. Wtedy bym powiedziała, no może nie tak od razu, bo wiedzą, że rozmowa płynie, ale bym przeszła mniej więcej do tego, że w tym wszystkim dostrzegam, że mimo właśnie tak dużych starań twoich, to są pewne elementy, które nie działają, tak? Że są pewne problemy, które ja zauważam, tak patrząc na to trochę z boku, że w tej działce się dzieje coś tam, albo tu nie ma komunikacji między tym a tym, albo tu jest jakaś blokada, albo brak zrozumienia potrzeb, czy celów, czy czegoś, wiesz, to już nazywamy wtedy konkretne problemy. Oczywiście robimy to w taki umiejętny sposób, żeby to nie było skarżenie uprzejmie donoszę, nie? Żeby to nie było przerzucanie, robienie komuś koło pióra, obgadywanie, tylko żeby to było nazwanie problemów, które są w pracy, w zespole, w podziale zadań, w przepływie informacji. I no, po tym, w zależności od tego, jak ważna jest forma przekazania tych informacji, zakładając, że szef odpowie, że wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, nigdy tego tak nie widziałem, nie? Jakby to ty jesteś tam w środku, ja jestem trochę w innej przestrzeni, więc jak mi o tym mówisz, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że będę musiał się zastanowić nad tym, że coś tam. Możemy zachęceni tym iść dalej i zapytać o zgodę. Szefie, a czy ja się mogę podzielić jakimś swoim pomysłem, który ja mam, jak ja na to patrzę? Bo coś mi tak się tutaj klaruje. Mhm. Czy ja mogę się podzielić? Jeżeli usłyszymy tak, no to wtedy możemy pokazać ten swój pomysł. I wtedy będziemy mieć pewność, że szef nie poczuje się, że przyszła i mnie poucza, przyszła i mi daje rady. Kim ona jest, żeby mi dawać rady? Przecież to ja jestem szefem, ja mam autorytet. Tylko szef powie, kurczę, cenne są te jej spostrzeżenia. Fajne, że to tak można by wykorzystać. Teraz ja mam tak naprawdę ruch, teraz jest sprawczość po mojej stronie. To ja zastanowię się, co z tym zrobić.
1: Rozumiem. No to bardzo ciekawe. A co, kiedy czujemy, że w takiej ważnej rozmowie popełniliśmy jakiś błąd komunikacyjny, że ktoś się usztywnił? Czasami tak się zdarza, no też nie umiemy tak od razu wszystko tak cudownie, bezinwazyjnie powiedzieć.
0: Moi synowie mówią o mnie, nie zawsze byłaś taka mądra. Ja uwielbiam to zdanie. Właśnie, nie zawsze byliśmy tacy mądrzy. My się uczymy, my się rozwijamy. Od tego momentu coś się zmienia, nie? Czyli jak od dzisiaj zacząć to robić inaczej? Ja powiem tak, że błędy się zdarzają, najlepszym się zdarzają. Ja sama uważam się za ekspertkę od komunikacji i mediacji, bo jako ekspertka funkcjonuję w przestrzeni publicznej, uczę mediatorów, prowadzę szkolenia z mediacji, z komunikacji. Wydaje mi się, że wiem o tym bardzo dużo, stosuję to na co dzień i też popełniam błędy. I też mi się zdarza czasami coś rzucić i zobaczyć, że rozmówca się wyprostował i usztywnił. Ja wtedy od razu się koryguję i Państwu też to radzę. Czasami ja mam coś takiego, że i mówię o tym głośno, że czasami wypowiadam jakieś zdanie i dopiero jak je wypowiem, to do mnie dociera, że to zdanie sformułowałam niewłaściwie. I prawdopodobnie macie podobnie. Więc nie udawajcie, że tego zdania nie było, tylko po tym, jak ono padnie, zauważcie je i powiedzcie, o nie, to mi nie zabrzmiało dobrze. Przepraszam, nie to chciałam powiedzieć. Kasuję to. Chciałam powiedzieć inaczej. Ja to robię w ten sposób, bo naprawdę dopiero jak wypowiem czasami zdanie, to mi słyszy, no nie, to źle to sformułowałam. To trzeba byłoby poprawić. Jedno słowo już ma znaczenie, jakbym to przeformułowała inaczej. Jakbym się bardziej przekierowała do potrzeb, tak, a nie do nazwania jakiejś, nie wiem, albo to czegoś, co może być odebrane jako ocena albo dobra rada. Więc warto wtedy, jeżeli widzicie, że rozmówca się tak prostuje, przełyka coś ślinę albo się zamyka w sobie, to weźcie to na klatę, powiedzcie, źle się wyraziłam, nie tak chciałam to powiedzieć. Tak naprawdę moją intencją, super sprawdzają intencji, moją intencją było zapytanie ciebie, na przykład jak mogę ci pomóc w czymś tam. Przepraszam, że to zabrzmiało inaczej. Czyli da się swecować z takich sytuacji, da się zrobić taki maluteńki krok w tył i powiedzieć, że moja intencja była taka i taka.
1: No to na pewno jest trudne, ale tak mówić o tym dialogu motywującym, to sobie pomyślałam, jakie to byłoby piękne, jakby rodzice z nastolatkami potrafili tak rozmawiać i że właśnie tego to jest w ogóle bardzo potrzebne też na tym elemencie komunikacyjnym właśnie, kiedy ma się nastoletnie dzieci, ale najlepiej to by było się uczyć tego już wcześniej, zanim one będą w tym wieku nastoletnim, żeby już to wtedy potrafić.
0: To prawda, większość rodziców robi ten błąd. To jest błąd, ja wiem lepiej, ja wiem, jak ja sobie poradziłem, też miałem kiedyś ten, a wyszedłem na ludzi, też robiłem tak, więc dajemy, masz robić tak, i wymagam i sprawdzam i kontroluję i cisnę, bo mnie też rodzice cisnęli, wyszedłem na ludzi. Nic bardziej mylnego, tak, to jest twoje. Ale to nie jest jego, to nie jest twojego dziecka, to nie jest twojego syna. Masz rację, Kasiu, mówiąc o tym, że tego się trzeba uczyć jak najwcześniej, najlepiej nim się zostanie rodzicami, ale nikt tego nie robi, mało kto się przygotowuje świadomie do rodzicielstwa. Co więcej, jak ta mała istotka jest mała, to ona jest taka słuchająca i taka wpatrzona w tego rodzica i taka podatna, więc to usypia naszą czujność. To my jesteśmy rodzice ci mądrzy, a to jest ta mała istotka, która od nas się uczy życia i świata. A potem ta mała istotka idzie do przedszkola, szkoły, socjalizuje się, uczy się, zaczyna krytycznie myśleć, zaczyna mieć swoje zdanie i to jest naprawdę super, tylko że my tego nie zauważamy, bo ona neguje to, co my do niej mówimy, bo ona się wstawia, bo ona coś próbuje ten, a to dzieci są dzieci są od słuchania rodziców, nie? To ja wiem, ja mam gotowe recepty, sposoby. Tu się zaczynają problemy i jak się w porę tutaj nie zareaguje, nie odpuści dziecku czasami tego ciśnięcia, żeby było takie jak my, nie będzie się go słuchać. To jest największy problem rodziców. Ja mówię często w taki, bo często rodzice się nie radzą, co mają robić, jak mają trudności z dziećmi. Ja mówię, zacznij słuchać, po prostu wejdź do jego świata. To jest najprostsze, wejdź do jego świata. Tam jest świat gier komputerowych, to jest świat trudności relacyjnych nastoletnich, że tu krzywo na mnie popatrzyła, a tam dwie koleżanki odeszły na bok, jak szłam korytarzem, na pewno mnie obgadały, mi się już nie chce iść do szkoły, ja po prostu już nie chcę, bo ja wiem, o co one o mnie mówią. To są tego rodzaju problemy. To są wielkie problemy. Dla nas to jest banał, dla nas dorosłych, nie? I co z tego, że na ciebie krzywo popatrzą, albo że szepczę. Dzieci mają inną wrażliwość i dla nich to jest naprawdę koniec świata.
1: Ta akceptacja w tym wieku jest ważna.
0: Ta akceptacja jest ważna, więc wejdźmy do jej świata, opowiedz mi o tym. Krzywo popatrzyła, opowiedz mi o tym, jak to było, jak się wtedy czułaś, jak się czujesz teraz, kiedy o tym opowiadasz. Czy ja mogę się podzielić z tobą, moim zdaniem, jak ja tego słucham, z pozycji dorosłego, to jak mi to z pozycji twojej mamy, tak, czy osoby, która też tego doświadczyła w przeszłości, to jak ja to dzisiaj widzę, mogę się podzielić? Dobrze, to ja ci powiem. Czyli słuchajmy, pytajmy o zgodę, skończmy z cudownymi radami, bo ja wiem lepiej, bo jestem rodzicem. Ja dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że osobami, które mnie bardzo dużo nauczyły w moim życiu i którym za te lekcje jestem wdzięczna i które mnie każdego dnia uczą, są moi synowie. Ja się od nich bardzo dużo nauczyłam. Bardzo sobie cenię to, oni mają dzisiaj po 20 parę lat, są niezależnymi, świadomymi, wspaniałymi osobami. Wiele problemów widzą inaczej niż ja i moja rozmowa z nimi mi naprawdę otwiera szeroko oczy. Uczmy się też od swoich dzieci, słuchajmy ich.
1: Było bardzo ważne podsumowanie, myślę, tej rozmowy, te najważniejsze elementy, które stosować w dialogu motywacyjnym. Ja wyciągam z tego właśnie, żeby słuchać uważnie, żeby tak parafrazować i żeby zadawać pytania.
0: Mm-hmm. Tak, pytania, ale pytania otwarte.
1: Pytania otwarte.
0: I nie za dużo pytań, żeby nie pytanie po pytaniu. Tak naprawdę w dialogu motywującym jest taka dobra zasada, dwa odzwierciedlenia, jedno pytanie, czyli oddaję to, co powiedziałeś, z tym wzmacnianiem, z dowartościowaniem ciebie, z pokazaniem twoich zasobów. Mm-hmm. Jedną wypowiedź oddaję, podsumuję, drugą wypowiedź podsumuję, zadam pytanie otwarte. Podsumowanie, pytanie otwarte. I tak ładnie sobie żonglować te techniki, żeby ta rozmowa tak płynęła jak taniec, tak, między dwiema osobami i żeby obie się czuły dobrze.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść, za bardzo dużo cennych informacji i wskazówek. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka Uniwersytetu WSB Merito w Opolu do spraw mediacji i komunikacji, dzisiaj gościła w programie. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: I za uwagę dziękuję także Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj temat możliwe, że taki trochę ogórkowy, przynajmniej na pierwszy rzut ucha, bo chcę porozmawiać o wakacjach. Pamiętam, że jesienią po poprzednich wakacjach już uprzedzałeś, że jak co roku prawdopodobnie efektem tego letniego, wolnego czasu będzie trochę więcej pacjentów. No bo wiadomo, że hulaj dusza, piekła nie ma, wakacje, można zaszaleć, a tymczasem minęła jesień, minęła zima i nie pamiętam, żebyś wszczynał jakiś alarm, że ta liczba pacjentów znacznie wzrosła, że masz więcej młodzieży w swoim gabinecie, przychodni w Nesie. No więc nie wiem, czy coś się uspokoiło, czy jakiś czar pedagogiczny został wylany na młodzież, czy też po prostu nie zauważyliśmy tego, a może też przygotowujesz się już do nadchodzących wakacji. Chociażby widziałem, że na podwórku przed ośrodkiem stoi kilka rowerów w takiej pozycji remontowej, czyli do góry kołami. To tak lekki żarcik na początek, ale przechodzimy do poważnych spraw.
2: Zacznę od rowerów. To nie jest pozycja remontowa, to jest pozycja kontrolna. Diagnostyczno-kontrolna. Chłopcy wrócili spoza ośrodka, w związku z tym służba ochrony Monaru sprawdza, czy tam w rowerach na przykład nie dokonano jakiegoś przemytu gdzieś ukrytych jakichś materiałów nielegalnych. Taka standardowa procedura przy powrocie pacjentów do ośrodka, nie wiem, ze sklepu, czy z jakiegoś wyjazdu, czy z jakiejś przepustki. Choć wakacje tak się zbliżają, również w ośrodku, bardzo ambitnie w tym roku te wakacje będą wyglądały, ale to może później powiem. Natomiast jak mówisz o tej sezonowości w terapii uzależnień, no wiesz, nie wszczynałem alarmu, bo nie pytałeś, w związku z tym nie mówiłem, ale ja to obserwuję prawie, myślę, że co roku to obserwuję, że wakacje, w przypadku oczywiście osób nieletnich, osób w wieku szkolnym, że wakacje to jest w terapii taki sezon ogórkowy, to znaczy zdecydowanie mniej osób przychodzi na terapię, nawet jeśli te spotkania są umówione wcześniej, więc mniej młodych ludzi trafia do terapeutów, mniejsza jest taka zgłaszalność, później znowu gdzieś tam z końcem września, październik znowu się to nasila i wraca do takiego, no nie chciałbym powiedzieć standardu, ale no jest pełne obłożenie.
1: To znaczy, że przypominają sobie ci, którzy nie przyszli na te zapowiedziane wizyty, czy po prostu jest więcej osób, które niestety wpadły w sidła kontaktu z narkotykami albo sami w miarę trzeźwo podeszli do tego, albo trochę za kołnierz z rodzicami lub z innych powodów, na przykład zmuszeni przez policję, kuratora i tak dalej.
2: Wiesz, młodzi ludzie w wieku szkolnym rzadko bywają uzależnieni. To znaczy, to uzależnienie się w nich rozwija i są oczywiście na prostej drodze do uzależnienia, ale w wieku 15-16 lat niewielu z nich spełnia kryteria takie diagnostyczne, na podstawie których moglibyśmy powiedzieć, że oni są uzależnieni.
1: Przepraszam, ostatnio cię pytałem, jaka jest definicja uzależnienia, no bo w Polsce panuje takie określenie narkoman i do tego się jednego wora wrzuca wszystko i wszystkich. Narkoman to taki, co zatacza się, bo pierwszy raz zapalił skręta, narkoman to taki, co już się ociera o śmierć.
2: Z mojej perspektywy to w ogóle się nie używa słowa narkoman, czy alkoholik, czy nie wiem, siecioholik, czy jakiś inny holik. Mówimy o osobach uzależnionych, dlatego że ja się zajmuję tą psychologiczną sferą uzależnień. Ja redukuję, czy moja praca ma na celu redukcję uzależnienia psychicznego, więc takiej wewnętrznej potrzeby, poczucia, że tak powiem, że muszę, że bardzo chcę, że tak powiem, być w jakimś stanie, a to mi zapewniają te substancje, czy te zachowania. Ja to mam łagodzić, tak? Więc ja się nie zajmuję tą sferą jakby biologiczną, medyczną, czy jakąś tam inną, metaboliczną, tylko tą psychiczną, więc z mojego punktu widzenia nie ma specjalnie różnicy, od czego ten pacjent jest uzależniony, ponieważ mechanizmy są dokładnie takie same. On jest po prostu uzależniony, a to jego uzależnienie polega na tym, że on nie potrafi kontrolować tych zachowań, mimo tego, że ma oczywiście wiedzę, że to jest złe zachowanie, ma wiele konsekwencji już negatywnych, on nawet na poziomie rozumu to by nie chciał tego robić, ale z jakiegoś powodu nie potrafi, że tak powiem, w sobie samym wskrzesić takiej samokontroli, samodyscypliny, nie potrafi nad tymi zachowaniami zapanować. Natomiast wracając do młodych ludzi w takim okresie szkolnym, raczej mamy do czynienia z osobami, które używają różnych substancji na takim poziomie okazjonalnym, raz na jakiś czas, ewentualnie problemowym, czyli takim, gdzie jeszcze nie mówimy o uzależnieniu, ale już pojawiają się takie zachowania towarzyszące, które generują wiele takich negatywnych następstw, czyli trudności w szkole, jakieś trudności takie relacyjne w domu, izolowanie się, niewywiązywanie się z obowiązków, pierwsze jakieś może konflikty z prawem, pierwsze długi, pierwsze kradzieże. W związku z tym pojawia się mnóstwo zachowań, które są przypisane do tego klimatu związanego z braniem narkotyków i to często te zachowania są przyczynkiem do zgłoszenia się do terapii, czyli albo rodzina, albo szkoła informuje o tym, że widzą coś takiego niewłaściwego i starają się jakoś na to zareagować. Ten pacjent trafia do systemu pomocy i często trafia bez takiej informacji, że on ma doświadczenia z narkotykami. Znaczy to jeszcze nie zostało ujawnione. Często trafia, bo ma trudności szkolne, bo wagaruje, bo nie wiem, kradnie i on ma kuratora i ten kurator to powiedział, żeby on poszedł do psychologa, no i ci rodzice go przyprowadzają do psychologa i w trakcie jakby diagnostyki wychodzi na jaw, że tam jest jakieś, są takie problemy związane z nadużywaniem czegoś, czy z uzależnieniem, jak mówiłem, rzadziej. Moim zdaniem ta sezonowość w zgłaszalności, ona nie wynika z faktu, że w wakacje to jest mniej takich zachowań. Ona wynikła z faktu, że w wakacje jest mniej jakby kontroli nad tymi zachowaniami.
1: Nawet wakacje właśnie są takim okresem sprzyjającym różnego rodzaju wybrykom, tak mówiąc elegancko.
2: To znaczy spora grupa młodych ludzi, jak mówi o swoich pierwszych doświadczeniach z substancjami, to rzeczywiście wskazuje, znaczy niewątpliwie wskazuje na obszar takiego funkcjonowania rówieśniczego, czyli na grupy takie kolegów, to towarzyskie. No a wiadomo, że wakacje sprzyjają takim spotkaniom pozaszkolnym, tak, poza jakimiś takimi ramami zaplanowanych zajęć.
1: Szczególnie jak się gdzieś wyjedzie, rodziców nie ma, czy co wieczór nie przychodzimy do domu, co mogłoby zdemaskować od razu nasz stan. No i jak to się mówi potocznie, zerwali się ze smyczy.
2: To jest fakt, że młodzi ludzie w okresie wakacyjnym nie mają zajęć szkolnych, a rodzice nadal chodzą do pracy. Więc to już jest taka przestrzeń, która musi być czymś wypełniona. Nie? Oni, wiadomo, że oni w większości siedzą przy ekranach, tak? No ale też się spotykają. Też mają jakieś swoje zaplecze rówieśnicze. Tak? Są wakacje, jest piękna pogoda, dużo czasu na dworze, gdzieś, nie wiem, jakieś ognisko, jakaś działka, jakieś wyjście nad jezioro. Mnóstwo rzeczy się dzieje, no ale moim zdaniem to jest jednak kwestia, to brzydko, nie mam innego słowa, jakoś mi do głowy nie przychodzi teraz inne słowo, więc nazwę je kontrolą, że tej kontroli jest po prostu mniej. No bo młody człowiek jest w szkole, to jednak jest w jakimś systemie, w jakichś ramach, tak? No, musi się przynajmniej pilnować, tak? Jak wraca do domu, są rodzice, też musi się pilnować. Natomiast na wakacje z perspektywy młodych ludzi to często jest taki okres no, większej swobody, większego luzu. Więc sobie też na więcej pozwalają. No i te wakacje sprzyjają nowym doświadczeniom. W żaden sposób oczywiście nie zmniejszają już istniejących doświadczeń. No ale my to widzimy dopiero po wakacjach, czyli jak młody człowiek wróci do szkoły, jak znowu zacznie się taka codzienność szkolno-domowa i te zachowania, które się wykształcają w trakcie wakacji, one są wtedy dużo bardziej widoczne.
1: One są rzeczywiście tak przyklejone do tego człowieka, czy to może być tak, że przeminą wakacje, przeminą te okoliczności, które ułatwiały tam, nie wiem, czy branie, czy jakieś inne eksperymenty, no i wszystko wraca do normy, bo wieczorem jak się wraca do domu, to trzeba być trzeźwym, nienaćpanym, a w ogóle to fajnie, ale to było na wakacjach. Jak to bywa w praktyce?
2: Jak pytasz o przyklejone zachowania, to jakie zachowania pytasz?
1: No właśnie takie, które mogły być dopuszczalne na wakacjach, bo jesteśmy poza domem, nikt nie kontroluje wieczorem, rodzice niczego nie podejrzewają. No i mówię, tak jakby takie dwa modele zachowania. Jeden ten wakacyjny, hulaj dusza, piekła nie ma, po czym wracamy we wrześniu do domu, jesteśmy grzeczni, niczego tam nie bierzemy, nie wąchamy, nie wciągamy. Jak ręką odjął?
2: Wiesz, no zachowania, które są niezgodne z normą domową, szkolną, czy jakąś ogólnie przyjętą normą społeczną, nie wiem, że młody człowiek tego nie robi, nie powinien robić, albo że coś jest zakazane normą prawną, to są zachowania, które jeśli są realizowane przez młodych ludzi, znaczy no to branie narkotyków, czy to picie alkoholu, czy cokolwiek innego, no to wiadomo, że to jest robione w taki sposób do momentu, kiedy to jest możliwe. że to się odbywa w takiej szarej strefie, raczej w hermetycznych, że tak powiem, grupach młodych ludzi, raczej dorośli się o tym długo nie dowiadują. Młodzi ludzie dbają o to, żeby to nie wyszło i żeby nikt tego nie widział, tak? Więc ta szkoła czy ci rodzice są właściwie z takiego punktu widzenia tylko swego rodzaju przeszkodą, utrudnieniem, tak? Jakimś zagrożeniem, że muszę być bardziej na baczności, mieć się bardziej na baczności, muszę, że tak powiem, bardziej uważać, żeby nie wpaść, żeby nie było przypału. No i to tylko tyle, bo jeśli młody człowiek, powiedzmy taki Kazio, jeśli on jest rozkochany w paleniu marihuany, no to czy to będzie sierpień, czy to będzie październik, on nadal będzie rozkochany. To jest tylko kwestia pewnych ograniczeń związanych z tym, że musi, nie wiem, wracać wcześniej do domu, bo już się zaczęła szkoła, a nie wakacje, tak? Bo jest ta szkoła rano i musi wcześniej rano wstać i pójść do tej szkoły, tak? No w szkole na parę rzeczy sobie nie może pozwolić, bo ma świadomość, że wcześniej czy później ktoś to wyłapie. Między szkołą a domem ma stosunkowo niewiele czasu, więc wiesz, no trochę się zagęszcza we wrześniu i trochę jest mniej takiej swobody i takiego luzu w planowaniu takich zachowań, które trzeba przed dorosłymi niestety ukrywać.
1: Ile czasu zazwyczaj musi upłynąć od tego pierwszego kontaktu, powiedzmy z tym słynnym skrętem? Celowo to wybieram, dlatego że jeszcze raz będzie okazja, żebyś przypomniał, że marihuana to narkotyk, to nie jest coś lekkiego, niby nieszkodliwego. Natomiast od tego momentu, kiedy zazwyczaj ktoś pierwszy raz zapali, do tego momentu, że się w tym rozkocha, jak to nazwałeś, ile zazwyczaj czasu upływa? Bo nie sądzę, żeby za pierwszym razem od razu wpadł w taką euforię.
2: Często na spotkaniach z rodzicami młodych ludzi, tak na takich spotkaniach profilaktyczno-edukacyjnych, rysuję trochę taki wykres, pokazuję im, że uzależnianie się jest pewnym procesem, jest swego rodzaju treningiem tego uzależnienia i składa się z paru etapów, a te etapy są od siebie oddzielone, jakoś rozdzielone czasowo. Natomiast jak się mnie pytasz, jaki to jest przedział czasu, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo to jest tak indywidualna kwestia. Czasami bywa tak, że od pierwszego kontaktu z jakąkolwiek substancją, choć ja cały czas obserwuję jednak to, że ta marihuana najczęściej bywa tą substancją inicjującą, oczywiście nie zawsze, ale najczęściej. Później to się zmienia. Dziś mówimy raczej o takim wzorcu używania polegającym na mieszaniu różnych substancji albo na używaniu substancji w taki sposób, że tak powiem, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Dopiero później, jak już ta narkomania się tak naprawdę rozwinie i mamy do czynienia z osobami uzależnionymi, nie takimi już eksperymentującymi, ale uzależnionymi, to wtedy można powiedzieć, że większość z nich ma jednak tendencję do specjalizacji, tak? Czyli wybierają jakąś grupę substancji działającą w jakiś konkretny sposób, czy to taką pobudzającą, czy raczej uspokajającą, w zależności od swoich osobistych preferencji. Ale na początku to raczej jest kwestia eksperymentowania z różnymi substancjami, co jest związane z dostępnością, z grupą rówieśniczą, w jakiej funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pytasz o czas, to bywa tak, że od pierwszego kontaktu do takiego naprawdę problemowego używania, takiego, które no można by było diagnozować właściwie jako uzależnienie nawet, czyli pojawiają się różnego rodzaju zachowania towarzyszące, które byśmy nazwali takimi autodestrukcyjnymi, już pomijając samobranie, może minąć 3 miesiące, a może minąć 2 lata. Nie ma tutaj reguły. To wszystko zależy od tego, jakie to substancje, jak bardzo podatna jest ta osoba na te substancje, z jak dużymi deficytami takimi emocjonalnymi, psychicznymi rozpoczyna te swoje doświadczenia. To zależy od grupy rówieśniczej, to zależy właśnie od jakby takiej kontroli prewencyjnej w szkole, w domu. To zależy od sposobu wychowywania tego dziecka, bo to też nie jest tak, że my mamy jakiś taki genialny sposób na to, żeby na 100% uchronić dziecko przed doświadczeniem z narkotykami. Tak, można być idealnym, podręcznikowym, książkowym rodzicem, naczytać się, wyedukować, to już jest 5. dziecko i w ogóle wszystko już wiem o wychowaniu, 4 wyszły i są świetne, tak, a to jedno, że tak powiem, też mi się wydaje, że jest świetne i nagle odkrywam, że ono ma doświadczenia z narkotykami. Też tak bywa. To nie jest kwestia jakiegoś zaprogramowania dziecka. Badania pokazują, że około 1/3 nastolatków ma doświadczenia z narkotykami jakimikolwiek, najczęściej oczywiście z marihuaną. ale z jakimikolwiek, a z tego część tylko ma problemy, a część wycofuje się już na starcie po tych pierwszych doświadczeniach, bo im to, nie wiem, nie pasuje, bo z jakiegoś powodu te doświadczenia no, nie spełniają ich oczekiwań, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażali, że będzie. Albo doświadczą od razu na starcie, przy tym pierwszych kontaktach jakichś negatywnych konsekwencji, przestraszą się czegoś, tak, albo zostaną przyłapani. Jakby gro młodych ludzi, to, że mają w swoim życiu gdzieś tam w okresie nastoletnim takie doświadczenia, jakby nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, po prostu się z tego wycofują. Ale jest taka grupa, która się nie wycofuje i która tą swoją karierę w narkomanii, że tak powiem, konsekwentnie rozwija. No i to oni stają się naszymi klientami i to oni są pacjentami poradni, przychodni czy ośrodków.
1: A jakiego typu deficyty, o których tutaj bardzo często mówisz, dominują, jeżeli chodzi o te pierwsze kontakty? Ja tak się trochę uśmiechnąłem, gdy mówiłeś o tych pierwszych próbach. Pozwolę sobie obnażyć swoją czarną przeszłość. Miałem chyba 6 lat, jak pierwszy raz poszedłem do piwnicy z kolegą, no zapalić prawdziwego męskiego papierosa. I wtedy dla nas palenie papierosów, to było wiele, wiele lat temu, było synonimem twardych facetów. Oczywiście to jest taki żart, szybko nam to przeszło i nie smakowało, od razu przyznam. Natomiast w przypadku ludzi starszych, powiedzmy, nie wiem, 13, 14, 15-letnich, to palenie, gdy oni to złapią, mówiąc w cudzysłowie, jednak coś robi. Jak zawsze mówisz, że to palenie jakoś uzupełnia braki tego człowieka, coś mu załatwia. Tak potocznie używasz określenia. I jakiego typu właśnie załatwienie, mówiąc w cudzysłowie, najczęściej wchodzi w grę?
2: Wiesz, ja sobie przypominam, żebyśmy kilka lat temu jeszcze prowadzili, jak te audycje dotyczyły tej sfery takiej bardziej, może bym powiedział, profilaktycznej. Myśmy bardzo często mówili o takiej koncepcji zachowań ryzykownych Jessorów. To jest taka struktura teoretyczna, bardzo stara, ale jest wiele koncepcji oczywiście na temat tego, dlaczego ludzie się uzależniają. Ale ta konkretnie w moim życiu zawodowym towarzyszy mi od zawsze. I ja jestem do niej bardzo przywiązany z uwagi na to, że ona wyjaśnia, czy też w jakiś sposób mi w głowie pozwala sobie ułożyć, przełożyć historię życia pacjenta na to, kim on jest dzisiaj, trafiając do mnie. Tak mi się to zaczyna zgodnie z tą teorią mocno sklejać. Ta teoria generalnie mówi o trzech takich grupach powodów, przy czym dwie grupy są takie dominujące. Z jednej strony, czy pierwsza taka grupa powodów, to jest kwestia potrzeb psychologicznych. To jest taki dla nas branżowy pewien skrót myślowy dotyczący tego, o co my tak naprawdę gramy w życiu, bo każdy z nas, każdy człowiek gra o akceptację, gra o poczucie przynależności, gra o jakąś pozycję, że tak powiem, wśród innych ludzi, tak? My chcemy być kimś, bardzo nie lubimy być marginalizowani, bardzo się źle czujemy, jak jesteśmy samotni i my właściwie walczymy o to całe życie, bo to jest podstawa naszego takiego poczucia bezpieczeństwa w ogóle w świecie, wśród ludzi. Więc mówiąc już językiem bardziej ludzkim, powiedziałbym, że generalnie pierwsza grupa powodów to jest kwestia relacji, czyli kontaktowania się z innymi ludźmi, budowania pewnych więzi z ludźmi, takiego poczucia, że jestem kimś istotnym dla innych ludzi. I łatwo jest sobie wyobrazić, że możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który się tego nauczył w dzieciństwie. Jak się buduje kontakty, że warto jest być otwartym, warto jest być prawdziwym, warto jest być autentycznym, warto jest być sobą i mam takie doświadczenia, że jestem taki, jaki jestem i jestem jakoś tam lubiany, w jakiś tam sposób szanowany, ktoś się liczy z moim zdaniem, rodzice ze mną o tym dużo rozmawiali, tak, dostawałem od nich też takie sygnały werbalne czy niewerbalne, tak, że mnie w jakiś sposób, nie wiem, akceptują, lubią, przytulali mnie i tak dalej, ale łatwo też pójść w drugą stronę, że mamy takich młodych ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń.
1: Mają konflikt taki wewnętrzny, są rozdarci, czego innego się oczekuje, coś innego widzą u innych kolegów, a sami nie za bardzo wiedzą, jaką drogę wybrać. Czy taką, która im pasuje, czy udawać tych kolegów, no bo nie dostali dobrych wzorców, albo ten proces wychowania wczesnodziecięcego jakoś został zaburzony i taki człowiek po prostu no, jest zagubiony, tak bym to nazwał.
2: No można to nazwać jakimś tam konfliktem wewnętrznym, ale generalnie chodzi o to, że jak ja wchodzę w okres dojrzewania, jak taki młody człowiek wchodzi w okres dojrzewania, z takim dużym poczuciem, że jest byle jaki, że jest mało wartościowy, że jest samotny, że świat go nie rozumie, że tak powiem, nikt go nie chce, mówiąc już tak całkiem na skróty, no to nie jest tak, że on sobie nagle to odpuści, powie, dobra, nikt mnie nie chce, to a co mi tam? No nie, on wchodzi w okres dojrzewania, wchodzi w grupy rówieśnicze, które zaczynają być dla niego coraz ważniejsze i on nadal tego szuka i on nadal potrzebuje być, że tak powiem, lubiany, akceptowany, mieć poczucie, że za nim stoi jakaś grupa, z którą on się będzie identyfikował. Im większy taki deficyt wyniesiony z dzieciństwa, tym większa potrzeba, że tak powiem, realizowania tej potrzeby na poziomie grupy rówieśniczej. No i nie ma co ukrywać, że są takie grupy, gdzie zachowania, powiedziałbym, no, łamiące pewne normy, i to nie tylko kwestia narkotyków czy alkoholu, ale kwestia tych wszystkich wyzwań, tak, kwestia hejtu rówieśniczego, kwestia wczesnych doświadczeń seksualnych. To są różne zachowania, które w niektórych środowiskach młodzieżowych sprzyjają budowaniu takiego swojego, nie wiem, wizerunku, pozycji, takiego trochę, bym powiedział, no nie wiem, robienia wrażenia na innych.
1: Neutralizacji na przykład kompleksów.
2: Nie wiem, czy neutralizacji, one raczej zostają przykrywania kompleksów, tak bym powiedział, odgrywania pewnej roli, budowania siebie, budowania własnego wizerunku, że jestem taki, no nie wiem, godny bycia w tej grupie. Mnóstwo młodych pacjentów mówi o tym, że narkotyki w ich życiu, przynajmniej na samym początku, one raczej były związane z funkcjonowaniem rówieśniczym, czyli żeby, że tak powiem, zaistnieć w grupie rówieśniczej, żeby budować swoją pozycję w grupie rówieśniczej. Wiesz, no to jest trochę na takiej zasadzie, no jak dawniej było w różnych subkulturach takich, jak ja byłem nastolatkiem, tak, nie wiem, punkowych na przykład, nie, albo jakichś innych tam, wiesz, punki i metale, nie, i kurcze, i tutaj były konflikty między tymi dwoma grupami, no i wiadomo, kto był silniejszy i więcej nałomotał tych drugich, ten był większym bohaterem i dziś te reguły są dokładnie takie same, tylko formuła się zmieniła, tak, no są grupy, w których eksperymentowanie z dziwnymi substancjami, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia, no to jest coś chwalebnego, no warto jest to, że tak powiem, powiedzieć, no bo to zostanie docenione, że ja zeżarłem tyle takich leków, a wyście się bali, a ja widzicie, zeżarłem i żyję, tak, no oni często tak funkcjonują, w tych grupach oczywiście, gdzie pewną normą jest używanie substancji. I to jest pierwszy worek powodów, realizacja potrzeb i narkotyki, czy te zachowania ryzykowne jako pewne narzędzia do tego takie pomagające osiągnąć te swoje takie cele związane z tym i takim funkcjonowaniem wśród innych ludzi. Druga grupa powodów według tej koncepcji to jest kwestia celów takich rozwojowych, czyli głównie w okresie nastoletnim chodzi o bunt, chodzi o pokazanie tego, że jestem inny niż ty. Mam sporo takich pacjentów, którzy te doświadczenia z narkotykami, jak oni o tym opowiadają, oni najczęściej się nie uzależniają. Ten powód, że tak powiem, jest taki, bym powiedział, najmniej uzależniający. Te pierwsze doświadczenia z narkotykami, najczęściej jedyne, to znaczy one się szybko skończyły, ale mówią o tym, że one były tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić coś na przekór, żeby złamać pewien mit, żeby pokazać, jestem inny, mam prawo sobie decydować. Natomiast nie było tutaj deficytów tych relacyjnych, czy jeszcze takich trzecich, o których za chwileczkę powiem. I no, naprawdę tutaj musi się potknąć, żeby mieć z tego tytułu problemy. Zazwyczaj tego typu doświadczenia dosyć szybko się kończą, choć oczywiście same w sobie są jak najbardziej ryzykowne. I trzecia grupa powodów, która dotyczy starszych osób, które zaczynają w późniejszym wieku doświadczenia z narkotykami, najczęściej w dorosłym wieku, czy z alkoholem, ewentualnie tych, którzy zaczęli wcześniej z powodów właśnie tutaj takich rówieśniczych, to w toku rozwoju uzależnienia ta trzecia grupa powodów zaczyna przejmować, że tak powiem, władzę, no to jest kwestia radzenia sobie z emocjami, z takim napięciem emocjonalnym. My żyjemy w czasach, w których raczej nie doceniamy tej sfery funkcjonowania człowieka, jaką są emocje. Mało o tym mówimy, to jest mało ważne, bardziej jakby techniczna strona życia, taka racjonalna nas interesuje, a nie ta emocjonalna, a jednocześnie obserwujemy przyrost młodych ludzi, ilości młodych ludzi, no, borykających się z różnymi takimi trudnościami psychicznymi, psychiatrycznymi, psychologicznymi, tak, mają wiele kłopotów z tym związanych i one najczęściej dotyczą sfery emocjonalnej, czyli nie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, które wynika z różnego rodzaju trudności życiowych, takich prozaicznych dla niektórych to może się, ale jak? Jak szkoła, tak? Ale jest mnóstwo młodych ludzi, którzy doświadczają czegoś, co jeszcze parę lat temu byśmy pewnie bagatelizowali. Mówimy o jakimś tam, nie wiem, stresie szkolnym, tak? No ale przecież mamy do czynienia z dużą liczbą, szczególnie dziewcząt, nie tylko, ale szczególnie dziewcząt, które doświadczają ataków paniki i ten poziom ich stresu, tego napięcia związanego z oceną szkolną, z kontaktami szkolnymi, z kontaktami z dorosłymi w tym okresie dojrzewania są tak duże, że tego no nie potrafią sobie z tym poradzić, tak? Jest mnóstwo takich trudności emocjonalnych związanych z doświadczaniem porażek, z doświadczaniem krytyki, tak? Z doświadczaniem jakichś zawodów i ja przynajmniej z mojej perspektywy to tak wygląda, że ci młodzi ludzie niestety z jakiegoś powodu są coraz mniej odporni na takie sytuacje.
1: No właśnie ja przecieram oczy, bo ty mówisz o niczym innym jak o mojej młodości. I moich rówieśników. Zawsze baliśmy się jakichś tam klasówek, kartkówek, oceny, czegoś tam jeszcze, a że jestem niewystarczająco przystojny, bo wszystkie dziewczyny nie są mną oczarowane. Ja oczywiście tak mówię w skrócie myślowym i z przymrużeniem oka, ale od kiedy ja pamiętam, to wszystko naokoło było stresogenne. Oczywiście nie mówię tu o jakichś takich patologicznych wymiarach tego negatywnego czynnika bodźca. Natomiast no nie mówisz o niczym nowym, więc pytanie, czy coś się w powietrzu zmieniło, czy nastąpiła jakaś modyfikacja genetyczna gatunku Homo sapiens? Co się z nami dzieje, skoro w sytuacjach wydawałoby się dla naszego pokolenia, tutaj gloryfikuję może nas troszkę, rzeczy normalne, codzienne, w tej chwili są nie do przyjęcia, nie do przejścia.
2: Wiesz co, myślę, że jest bardzo wiele jakby koncepcji na ten temat. Czytam ostatnio sporo artykułów na temat tego właśnie, co się zmienia, że odporność kolejnych pokoleń jest coraz mniejsza i jest coraz więcej różnego rodzaju trudności takich psychicznych, emocjonalnych. I oczywiście jest mnóstwo teorii, mnóstwo rozwiązań, mnóstwo pomysłów, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest, powiem ci, ale chętnie podzielę się, że tak powiem, opinią na ten temat i swoją fantazją, bo masz rację, myśmy doświadczali dokładnie tego samego, dlatego ja nie mówię o tym, że to, że tak powiem, zmieniają się sytuacje, które stresują, bo myśmy też chodzili do szkoły, nie? Też mieliśmy mnóstwo różnych takich trudnych sytuacji i konfliktów z rówieśnikami, tak, i różnych tam, nie wiem, konfliktu z rodzicami w okresie dojrzewania.
1: Mało tego jeszcze, dodam, że model wychowawczy wówczas, z tak zwanych naszych czasów, był dużo bardziej surowy, opresyjny niż teraz. To, że ktoś oberwał, i teraz nie będę rozwijał tego, bo kto wie, to od razu złapie, a kto nie wie, oby niech nie wiedział i nie doświadczał. Natomiast mnie się wydaje, że żyliśmy w bardziej opresyjnych czasach, mniej przyjaznych dla młodego człowieka. Było też drugie takie powiedzenie, bardzo ważne. Dzieci i ryby nie mają głosu, czyli ty w zasadzie miałeś wykonywać rozkazy bez szemrania i parę innych rzeczy. Plus jeszcze chyba z perspektywy czasu przypominam sobie powiedzenie, niejako odpowiedź po części na ten problem, że twarde czasy dają mocnych ludzi, łagodne czasy dają słabych ludzi.
2: Mi też to jest bardzo bliskie, co mówisz. Zwróć uwagę, że ja właściwie używam takiego sformułowania w tych naszych audycjach, że raczej chodzi o zmniejszenie odporności na trudne sytuacje życiowe. Że to nie jest kwestia samych sytuacji, że ich jest, nie wiem, więcej, mniej, albo są mocniejsze, albo jakieś. Nie. To jest kwestia tego, że młodzi ludzie są mniej przyzwyczajeni do przeżywania takich sytuacji. Jakbym miał powiedzieć, jaką miałem fantazję na ten temat, to właśnie taką, jak powiedziałeś o tych łatwych albo trudnych czasach. Oczywiście to jest też jakieś takie uproszczenie, ale generalnie chodzi o to, że młodzi ludzie żyją w czasach, w których mają dużo praw, mogą się na nie powoływać. Pytanie, czy potrafią z nich korzystać? No, nie wiem tego do końca. Myślę sobie, że żyją w czasach, w których, że tak powiem, mniej się muszą starać. Żyją w czasach, które są dla nich łatwiejsze. Wiele rzeczy przychodzi łatwiej. Wielu

0: ale moim największym błędem było to, że ja swoim dzieciom chciałem usuwać wszelkie przeszkody spod nóg.
1: Może wtrącę dla usprawiedliwienia, że każdy rodzic dziecku przychyliłby nieba i chyba w dobrej wierze tak samo zapobiega wszelkim potknięciom, pomyłkom, a to właśnie te przeszkody, one są najlepszymi nauczycielami życia i takim budulcem naszej dobrej kondycji psychicznej.
0: Tylko popatrz, ja myślę o sobie, że jestem dosyć odporny jednak na trudne sytuacje. Ja się uczyłem bycia ojcem od własnych rodziców, więc generalnie prawdopodobnie powielam pewne schematy domowe, których się nauczyłem przez obserwację, choć oczywiście jak każdy nastolatek w wieku nastoletnim miałem taki czas, kiedy mówiłem, jak będę miał własne dzieci, na pewno będę inaczej je wychowywał niż wy mnie, tak? Ale się okazuje, że wychowuję bardzo podobnie. Tylko wiesz, co mnie różni od moich rodziców? Ja mam takie możliwości i dostęp do takich rzeczy, do których moi rodzice nie mieli. Oni musieli mi odmówić, jak ja czegoś chciałem, bo oni albo nie mieli na to pieniędzy, albo tego nie było w sklepie, rozumiesz? Albo jeszcze tego nie wymyślono, a ja już chciałem. Oni mieli bardzo ograniczone możliwości w paru kawałkach. Ja nie mam ograniczonych możliwości. Ja mogę, bo to jest dostępne. Ja mogę, bo mnie na to stać. W związku z tym, jako właśnie ten rodzic, który rąbka nieba był uchylił, to ja to swoim dzieciom daję. I nie kontroluję tego i w tym dawaniu tej miłości, tej opieki, tego wyręczania nawet czasami w trudnościach, ja nie myślę o tym, że przecież moim celem jest nauczyć moje dziecko samodzielności.
1: No i tym wyręczaniem to tak naprawdę szkodzisz, osłabiasz to dziecko.
0: Wiesz co, nie wiem, czy szkodzę i czy osłabiam, ale na pewno zabieram możliwość trenowania pewnych umiejętności. I wiesz, znalezienie takiego złotego środka między byciem takim właśnie rodzicem, który daje, a jednocześnie byciem rodzicem, który wymaga i świadomie nie usuwa przeszkód spod nóg, świadomie daje dziecku możliwość, że tak powiem, popełnienia błędu, doświadczenia porażki, tylko po to, żeby się nauczyło, że tak powiem, że porażki w życiu też są i świat się nie kończy i trzeba się podnieść i iść dalej. Tylko po to, żeby dziecko wyciągnęło taką refleksję, żeby w przyszłości mogło sobie lepiej z tym radzić. Jeśli my nie damy możliwości trenowania zachowań, przeżywania sytuacji trudnych emocjonalnie, takich jak porażka właśnie, jak odmowa, jak krytyka, tak, co jest absolutnie normą w życiu. Każdy z nas się spotyka z takimi sytuacjami. Jeśli my nie damy możliwości nauczenia się, jak w takich sytuacjach reagować, no to nasze dziecko w tym okresie dojrzewania, kiedy już się od nas odkleja, bo już nie chce z nami mieć specjalnie wiele wspólnego, a już na pewno nie słucha, jak sobie w życiu radzić, bo ono przecież wie lepiej, nie? I wychodzi w życie z takim poczuciem, że no świat jest skonstruowany, w ogóle leży dysk na fiołkach i wszystko pachnie i nic złego mi się nie przytrafi, no to zderza się z rzeczywistością, że jednak czasami boli, a ono nie jest przyzwyczajone do tego, że boli.
1: No i teraz tak sobie pomyślałem, kto to mówi wszystko? Człowiek, który opowiadając o swoich doświadczeniach terapeutycznych podkreśla, że w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach to nie chodzi się wokół tych ludzi uzależnionych, wyściela im czerwone dywany, przepędza się muchy, jeżeli niepokoją go podczas snu, tylko właśnie wystawia się ich na próbę. Mało tego, czasami prowokuje się trudne sytuacje, żeby tak jak w dorosłym życiu musieli sobie radzić, a nawet jak się wysypią, nie pójdzie im tak jak trzeba, to żeby ich nauczyć zbierać się w tej sytuacji. I zawodowo wszystko potrafisz pięknie opisać, tak mądrze, logicznie, spójnie, a przyznajesz, że prywatnie idzie to diabelnie pod górę i że jakoś tak to serce miękkie rozmywa w zasadzie taką drogę, która powinna być dla nas codzienna i zawodowo, i prywatnie. To chyba największa sztuka, teraz powiem największy truizm i banał świata, to bycie rodzicem właśnie takim wypośrodkowanym. Przepraszam, tak mi się zebrało na oczywistą oczywistość, ale znam cię, no ze ćwierć wieku się znamy i właśnie tak sobie pomyślałem, jaki to jest dylemat i taki paradoks, że jako rodzice tak ciężko sobie radzimy z byciem logicznym po prostu i dobrym dzięki temu też.
0: To nie jest paradoks, Krzysiek, to nie jest absolutnie paradoks. To jest właśnie to, o czym nie rozmawiamy i to, o czym nie mówimy, czyli to jest kwestia uczuć i emocji. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jestem naprawdę niezłym specjalistą od cudzych dzieci. Wiesz dlaczego? Bo ja ich nie kocham. Tak? Swoje kocham.

0: i wobec swoich czuję dużo większy lęk, dużo większy niepokój, dużo bardziej mi zależy na tym, żeby były szczęśliwe, dużo bardziej, że tak powiem, mam sobie więcej trosk, bo to jest moje osobiste, prywatne dziecko. I ja wobec tego z tym dzieckiem jestem potwornie związany emocjonalnie i w ogień bym za nie wskoczył. Za cudze bym nie wskoczył, a za swoje bym wskoczył. Dlatego mi się łatwo parę rzeczy, wiesz, mówi, nazywa, widzi, tak i tak dalej, ale ja też jestem daleki od tego, żeby, nie wiem, na przykład dawać rady rodzicom, nie?
1: No tak, ale z drugiej strony twój zawód tego wymaga i teraz powinieneś powiedzieć, proszę państwa, musicie wyłączyć serce, wyłączyć emocje, wyłączyć rodzicielskie uczucia, jak chcecie, żeby wasz Tomek stanął na nogi. I oni na ciebie tak patrzą. Co ten Marek Łabudziński wygaduje? Co pan nie jest ojcem? Od razu ja bym ci tak odpowiedział na miejscu.
0: Bardzo mi daleko jest do tego, co mówisz. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiej rozmowy, żebym ja mówił rodzicom, co oni muszą. Ja, że tak powiem, podobnie jak z pacjentami w ośrodku, czy w poradni, czy w gabinecie, czy jakkolwiek, tak samo w rozmowie z rodzicami moich pacjentów, ja raczej ich prowokuję do tego, żeby oni się zastanawiali nad swoją rolą w tym całym procesie i raczej prowokuję ich do tego, żeby oni sami do takich wniosków dochodzili, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że odwracam tą sytuację. Ja jestem rodzicem, idę do psychologa albo do jakiegoś innego, rozumiesz, pomagacza i on mi mówi, że ja coś muszę. No to pierwsze, co mi się w głowie rodzi, to opór, bo co ja muszę? Ja nic nie muszę. Popatrz, z drugiej strony, jak ja mam pacjenta, przychodzą do mnie jego rodzice, wszystko jedno, czy to jest pacjent dorosły, czy to jest małolat, w poradni, czy w ośrodku, nie ma żadnego znaczenia. I oni do mnie przychodzą. To myślisz, że oni nie mają świadomości tego, że oni w tym procesie, że tak powiem, jego, nie wiem, problemów, oni w jaki sposób uczestniczyli, oni byli, oni towarzyszyli. Przecież oni są pełni poczucia winy wobec tej całej sytuacji. Oni już sami siebie kopią, że tak powiem. Oni już leżą, co ja mam dalej ich kopać? Nie, to nie o to chodzi. Oni dla mnie są może nie pacjentami, tak, ale na pewno są osobami do wsparcia w tej sytuacji. Więc oni przede wszystkim, z mojej perspektywy, powinni tą sytuację zrozumieć, ten proces, że tak powiem, w swojej głowie poukładać. Oni powinni się zastanowić, co z czego wynika, co oni są w stanie zrobić, co oni mogą zrobić, co oni chcą zrobić dla tego dziecka jeszcze. Bo to też nie jest tak, że jak mamy pacjenta, którego w ośrodku, który ma 23 lata, ostatnie 4 lata był bezdomny, bo oni w wieku 19 lat go wyrzucili z domu, bo mieli taki pomysł, kiedyś im powiedział terapeuta, że jak go wywalą, to on pójdzie na leczenie. On 4 lata był bezdomny, że tak powiem, ma wiele chorób towarzyszących, tak, i w ogóle jest w fatalnej kondycji i oni przyjeżdżają tutaj do ośrodka go odwiedzić, bo pomyśleli, no może to jest jakiś sygnał z niebios, że on coś ze sobą chce zrobić i oni tu przyjeżdżają. No ale to wcale nie oznacza, że oni są w jakiś sposób zobowiązani do tego, żeby go tutaj, żeby mu pomagać albo żeby go z powrotem po tym leczeniu wziąć do domu. To jest ich decyzja, on jest pełnoletni. Wiesz, o co chodzi? No to nie jest tak, że ja im mogę narzucać, wiecie, no to wy państwo teraz musicie, jak on skończy leczenie, to najlepiej byłoby, gdyby on z wami zamieszkał, no bo on sam to sobie nie poradzi. No pewnie sobie nie poradzi, ale jest jeszcze całe mnóstwo innych rozwiązań, on nie musi wracać do nich do domu. Wiesz, to oczywiście tak by było idealnie, ale ja też rozumiem to, że oni mogą mieć dość, że oni chcą inaczej. Tak? I też muszę to uszanować. Więc wiesz, to nie jest takie, kurcze, proste, bo bardzo często, wiesz, jak rozmawiam z ludźmi, to mi się wydaje, że terapia uzależnień, czy w ogóle te sytuacje, to są takie zero-jedynkowe, że no, są jakieś takie, wiesz, przygotowane na ścianie, wiszą na gwoździach recepty, można pozrywać i porozdawać ludziom i będą wiedzieli, jak się zachowywać. To nie jest tak. No każda rodzina jest inna, każdy człowiek jest inny, każda historia życia jest inna, tak? To są tak zindywidualizowane procesy terapeutyczne też, że nie ma dwóch takich samych pacjentów, czy dwóch takich samych historii, czy dwóch takich samych relacji rodzinnych, tak? To, że raz się uda, to nie znaczy, że drugi raz pójdzie tak samo.
1: To na koniec naszej audycji podzielę się kolejną swoją błyskotliwą refleksją, oczywistą, ale może celną. Przynajmniej w czasie pierwszej wizyty młodego człowieka, który się otarł o jakieś tam narkotyki, uzależnienia czy inne świństwa, powinny być w twoim gabinecie dwa przedziały. Jeden dla tego chłopaka czy dziewczyny, a drugi dla rodziców. I powinno być dwóch Marków Łabudzińskich. Jeden rozmawia z pacjentem, a drugi równolegle z rodzicami. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie będziesz podążał tymi dwoma szynami jednego toru, to nie pojedzie dobrze.
0: No ja też tak uważam, no, że nie mam dwóch gabinetów i też nie potrafię dokonać bilokacji, ale generalnie praca z małolatem, jak mówimy o osobie niepełnoletniej, o nastolatku, no ona wymaga współpracy z rodzicami. Też sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Jeśli jest dostęp do tych rodziców, no bo często to jest nastolatek, który funkcjonuje w jakimś w strukturze jakiejś tam placówki, ale jeśli jest dostęp do tych rodziców czy opiekunów prawnych, no to jak najbardziej współpraca z nimi jest no, nieodzowna.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle był z nami w czwartek między 22 a 23. W razie pytań, wątpliwości, a może ktoś chce poprosić o pomoc, pozostawiam adres mojej poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc, do usłyszenia.
2: Terapeuci.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Najlepsza muzyka.
2: Przebój z przeszłości zinterpretowany na nowo, czyli Tata Dillera w interpretacji problemu rozpoczyna dzisiejszą audiokrację. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.